Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. W życia swego niedzielę, przed śmiercią zliczam straty. Etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc.

0: Jest 6:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. Wczoraj wieczorem w 83 minucie meczu na Camp Nou zszedł z boiska, żegnały go tłumy kibiców. Od pierwszego dnia czułem się tutaj w Barcelonie, na tym boisku, jak w domu. Śpiewaliście moje nazwisko. Dziękuję kolegom, trenerom i wszystkim, którzy pracują w klubie. To był wielki zaszczyt. Przeżyliśmy tutaj wielkie chwile. Dziękuję kibicom. Visca el Barça, Visca Catalunya.
1: Un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos. Muchas gracias. Visca el Barça y Visca Catalunya.
0: Mówił Robert Lewandowski, żegnając się z kibicami Barcelony. Dziś wizyta ministra spraw zagranicznych w Paryżu. Radosław Sikorski ma rozmawiać ze swoim francuskim odpowiednikiem, między innymi o współpracy gospodarczej, dalszym wsparciu Ukrainy oraz lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Wicepremier weźmie też udział w otwarciu odnowionej paryskiej siedziby Instytutu Polskiego. W serwisie teraz Włochy. Sprawca ataku w Modenie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i napaści z użyciem broni. 8 osób zostało rannych, z czego 4 nadal są w ciężkim stanie. Wśród rannych jest jedna Polka. Lokalne władze sprostowały doniesienia włoskiej agencji ANSA, która podawała, że ranne były 4 osoby z polskiej rodziny. Aresztowany pochodził z Maroka i mieszkał w Bergamo. Burmistrz Modeny Massimo Mazzetti apelował o jedność i krytykował pojawiające się w sieci komentarze przeciwne imigrantom.
2: Na zdjęciach z miejsca zdarzenia zobaczymy 2 Włochów, 2 Egipcjan i następnie Pakistańczyków, którzy zatrzymują sprawcę. Najlepsza odpowiedź na spekulacje pojawiające się w mediach społecznościowych.
0: Rannych w szpitalach w Modenie i Bolonii odwiedzili wczoraj prezydent i premier Włoch. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże, choć z licznymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Więcej słońca można spodziewać się na zachodzie i południowym zachodzie. Spodziewane są przelotne opady deszczu, w Karpatach miejscami dość intensywne. Pojawią się też burze w centrum i na wschodzie. W czasie burz silniej powieje, na ogół jednak wiatr prognozowany jest jako słaby i umiarkowany, nad morzem porywiste. Termometry wskażą od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12 do 19 stopni oraz na Podhalu i w Beskidzie Śląskim tam około 9.

0: Co to za reżim pozytywnego usposobienia do poniedziałku nam pan realizator i muzyczny oprawca wprowadza. Beautiful day, od tego zaczynamy. Poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień i w ogóle wszystko nowe, tylko skład ten sam.
1: Nowy świt.
0: Tak woli formalności państwo pozwolą, że uzupełnię informacje. Jakub Jędraska, Jacek Strzelczyk, Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz, Adrianna Calińska-Czaniecka i mówiące te słowa Mateusz Andruszkiewicz. Meldujemy się w studiu przy Ostrej. Nigdzie stąd nie uciekamy do godziny 10. Państwo, mam nadzieję, też zostaną tu z nami. Rat Child teraz.

rozkład jazdy mamy dzisiaj bardzo atrakcyjny, więc to dobry pomysł, że są Państwo z nami, jeżeli udało się dołączyć. W pierwszej godzinie będzie z nami Klaudia Kowalczyk, która opowie o startującym właśnie i dość powiedzieć jubileuszowym tygodniu Wege, bo to 20. edycja. Kilka słów na temat tych okoliczności kulinarnych, ale też lifestyle'owych, czy też filozoficznych. To wszystko po 6.30 Państwu poopowiadamy i dzisiaj też wybierzemy się razem z naszą reporterką Heleną Wnorowską do Belgii, w ramach kartki z Belgii właśnie, to po godzinie 7. Kilkanaście minut będzie, nie pierwsza taka wycieczka. Bardzo lubię, bardzo doceniamy to, że Hanna nas oprowadza, więc dzisiaj proszę też koniecznie po 7 z nami być. 12 po 6 mamy teraz, dzisiaj podobno jest Dzień Muzeum, więc będziemy Państwu muzyczne eksponaty prezentować, te nawiązujące do 18 maja, bo nie powiedziałem, że to dziś mamy w kalendarzu.

16 po 6, 18 dzień maja, dzisiaj w kalendarzu, co oznacza, że dziś wypada mówić o jednym z tych wielkich ze świata rock'n'rolla, Joseph Vernon Turner Jr., albo po prostu Big Joe Turner. Urodził się 18 maja w 1911 roku w Kansas City. Jak wspomniałem, jeden z największych, jeżeli chodzi o rock'n'rolla, szczególnie lata 50., to ten bardzo, bardzo płodny, jeżeli chodzi o popularność, okres. I wtedy też pojawiło się takie nagranie jak Shake, Rattle and Roll, jego najbardziej, zdaje się, znane w dorobku. A zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia, lubimy to, co znamy, znamy to, co lubimy, gramy ten właśnie numer pana Big Joe Turnera.

nazywany też The Boss of the Blues. 18 maja w 1911 roku przyszedł na świat. Tak, 18 maja. Dzisiaj mówiłem, że mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Kuba Jędras mnie uspokoił, że będzie można poświętować muzoleum. W końcu dzisiaj mamy. W rozkładzie jazdy naszym radiowym w ramówce po godzinie 10 audycja nadredaktora Wojciecha Mana. To kolokwialnie zabrzmi, ale proszę dać se i posłuchać, skorzystać. Jeżeli chodzi o wydarzenia z 18 maja, co my to dzisiaj mamy? W 1961 roku na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nagrodę specjalną otrzymał film Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów. A propos aniołów, w Los Angeles w 62 roku Amerykanin Al Erter ustanowił rekord świata w rzucie dyskiem na 61 ponad metrów rzucił. W 69 rozpoczęła się załogowa misja Apollo 10 i gdzieś mi tu mignęła wzmianka z Drakulą, że to 18 maja podobno okazała się XIX-wieczna powieść. Data wydania 1897. Dracula oczywiście, Brama Stokera. No i widzę, że jeżeli chodzi o makabryczne wątki na antenie się pojawiające, piosenka będzie bardzo a propos Heads Will Roll to Primitive Ring. A później będziemy mieć dla Państwa jeszcze coś specjalnego. Albo inaczej, w skali specjalności myślę, że to 11 na 10 albo więcej. Za chwilę się Państwo przekonają.

spojrzałem w playlistę, w notkę zostawioną do piosenki, która zagra za chwilę. Zapytałem Kajtka, czy to jest ta Sandra. Odpowiada, że ta Sandra. Spojrzałem znowu, upewniłem się. Tak, to jest ta Sandra, która 18 maja w 62 roku przyszła na świat, ale nie tylko ona, bo również Michael Cretu w 57 też 18 maja, więc dzisiaj mamy taką okoliczność, że ja nie wiem, jak to wyszło, ale jakaś taka enigma nam się pojawia w playliście, więc kilka najbliższych minut w tych okolicznościach muzycznych Państwa uroczymy.

0: Jeżeli ktoś się dopiero obudził, nie, nie przyśniło się do Państwu. To naprawdę enigma za nami. I Sandra wspomniana. 29 minut po 6 zapowiadam Wam, że dzisiaj poopowiadamy Państwu trochę o tygodniu Wege, który właśnie się rozpoczyna i jest to jubileuszowa 20. edycja. Jak wskazują organizatorzy, to nie tylko święto weganizmu, ale przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy czy odkrycia nowych smaków. Z Jolantą Nabiałek z Fundacji Viva rozmawiała Klaudia Kowalczyk.
1: Proszę mi powiedzieć, 20 lat tygodnia Wege, w jakim miejscu startowaliśmy? W jakim miejscu byliśmy my jako Polacy?
2: Dopiero zaczynałam swoją przygodę z wegetarianizmem i prawdopodobnie społeczeństwo polskie też wtedy zaczynało, zresztą to się na początku nazywało Tydzień Wegetarianizmu i to w ogóle chodziło o to, żeby odciągnąć ludzi od tych niemożebnych, nadal zjadamy niemożebne ilości mięsa, dużo wyższe niż te zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, więc na początku to chodziło o to, żeby pokazać, że kuchnia może być bardziej różnorodna, że dodanie warzyw czy zamienienie mięsa na jakiś roślinny zamiennik. To jest ciekawa alternatywa, to jest zdrowa alternatywa. Wtedy się jeszcze aż tak bardzo nie mówiło o klimacie. W tym momencie jest pewne przesunięcie, bo raz, że mniej więcej w 2019 roku mieliśmy boom w ogóle różnych wegańskich startupów, firm, które dostarczały na rynek przynajmniej polski bardzo dużo, bardzo zróżnicowanych różnych zamienników.
1: A kim są polscy wegetarianie, kim są polscy weganie? Powiem, że z mojej strony, jak ja się wychowywałam przez te lata właśnie w Polsce, to kojarzył mi się ten termin, czy ten styl życia ze studentami, ale także z tymi wszechobecnymi wówczas kotletami sojowymi. Jak jest dzisiaj?
2: Dzisiaj to jest bardzo zróżnicowana grupa. Już nawet takie kilkuletnie dzieci są na super pełnowartościowej wegańskiej diecie po osoby naprawdę wiekowe czy też zasłużone, nie wiem, naukowo. No tutaj mi przychodzi do głowy profesor Elżanowski, wybitny polski etyk, który również jest weganinem. I wszyscy pomiędzy, prawda? To nie ma takiego podziału, że milenialsi bardziej czy zetki bardziej, czy no pewnie jest to łatwiejsze przede wszystkim i pewnie popularniejsze w większych ośrodkach miejskich, ale powiedziałabym, że dzisiaj to jest bardzo zróżnicowana grupa, już wcale nie aż taka mała, żeby niezauważalna, no i taka, która troszeczkę robi dym i zamieszanie i ja osobiście się z tego bardzo cieszę.
1: Gdyby się cofnąć w historii, no to weganami świadomie, nieświadomie przecież była większość Polaków. Ja sięgam do kuchni babci, prababci na lubelskiej wsi, a tam potrawy z kaszy. Jeśli chodzi o wersję wege, no to z twarogiem, ale jeśli twarogu nie było, to trzeba było sobie radzić roślinnie.
2: Oczywiście, kuchnia polska jest bardzo jarska. Nie powiedziałabym, że wegańska, natomiast bardzo jarska. Dużo w niej jest warzyw, dużo w niej jest kasz na przykład. Przecież ziemniaki to nie jest, one nie były z nami od początku, prawda? Przyjechały wraz z Włoszczyzną. Przede wszystkim to mięso było, no ono było dla kilku procent społeczeństwa, dla ludzi, którzy, nie wiem, polowali, których było na to stać. Natomiast na wsi ludzie biedniejsi, ludzie tacy, którzy uprawiali rolę, no to sobie radzili właśnie tym, co było dostępne. No wiadomo, że pojawiało się w tej diecie jakieś jaja, mleko, śmietana, ale pewnie też rzadziej, a najczęściej to właśnie były jakieś kasze, jakieś warzywa korzenne, niekorzenne, jakieś jabłka, jakieś takie rzeczy, które po prostu łatwo wyhodować w naszym klimacie i które są łatwo dostępne. I nawet przyznam, że moi znajomi robili wegetariańskie wesele, to było w ogóle w 2010 roku, czyli mówimy o praktycznie prehistorii, to właśnie, żeby ono było wegetariańskie, to oni sięgali po przepisy z staropolskiej kuchni.
1: Zaglądam sobie czasami w komentarze, kiedy widzę kolejny upadek wegetariańskiej czy wegańskiej restauracji, a w ostatnim czasie mieliśmy kilka takich głośnych przypadków, jeśli chodzi czy o pojedyncze restauracje, czy o sieciowe. Jak pani to widzi? Czy to jest odwrót od roślinnego stylu życia?
2: Byłam niedawno na bardzo ciekawej konferencji New Food Forum i rozważaliśmy to właśnie i nie, to nie jest odwrót, to jest normalna dynamika jakby nowości produktowych. Był boom i te firmy notowały dwu czy nawet trzycyfrowe wzrosty sprzedaży, no ale to musiało jakby się, musiało poopadać. No i to niestety tak jest, że jeśli chodzi o biznes, że część z tych biznesów po prostu była przestrzeniem. Rynek się wysycił. Przyszła jeszcze pandemia, to jest też bardzo istotne, jeśli chodzi o te gastronomiczne biznesy, to wtedy przecież w ogóle gastronomia bardzo dostała. Natomiast to, co ja teraz obserwuję, to pewna taka stabilizacja, to znaczy owszem, zamykają się miejsca, ale otwierają się nowe. Ja jestem oczywiście optymistką i bardzo mnie cieszą właśnie, no na przykład to prawo do roślinnego posiłku w szkole, walczymy też o prawo do roślinnego posiłku w szpitalu. To są tak naprawdę te zmiany, które są na dobre i to, że jakaś marka zbankrutuje i jest może mniej symptomatyczne czy mniej znaczące, jeśli chodzi o ocenę całego zjawiska, niż właśnie takie rzeczy.
0: A czy Państwo mają podobne obserwacje, że obserwujemy właśnie, obserwujemy stabilizację, czy jest jakaś tendencja zwyżkowa, spadkowa z Państwa subiektywnej perspektywy? Proszę też nam znać 224-280-280, Nowy Świat Online, jesteśmy do Państwa dyspozycji, a ja dodam tylko, że nasza gościni dziś poprowadzi debatę w Warszawie o wegańskiej turystyce z udziałem podróżników, aktywistów i pasjonatów roślinnego stylu życia.

Za 21 minut będzie siódma. A propos pytania zadanego przeze mnie chwilę temu, Asia napisała, że subiektywnie patrząc jest stabilizacja. Był okres wielkiego przesycenia produktami wegan. Tylko niektóre zniknęły, większość poprawiła znacząco swoją jakość i z tego bardzo się cieszę jako mama trójki weganów. To w grupie patronów wiadomość, a jeżeli ktoś dopiero dołączył, wspomnę, że właśnie rozpoczyna się 20 tydzień wega, jubileuszowa edycja, o której opowiadała Klaudia Kowalczyk razem z rozmówczynią Jolantą Nabiałek z Fundacji Viva i w tej rozmowie właśnie padło hasło, że pomimo tego, że pewne knajpy na przykład wega się zamykają, to mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją. Jeżeli chodzi o, no powiedzmy w cudzysłowie, trend związany z weganizmem i pytanie dotyczyło Państwa obserwacji, czy mamy tendencję zwyżkową, spadkową, czy stabilizację właśnie, jak Państwo to widzą, można na ten temat cały czas się wypowiadać. Ja się wypowiem na temat muzyki, ponieważ mamy 18 maja, co oznacza, że 1912 rok nas interesuje, kiedy to na świat przyszedł Perry Como.

Uha, bardzo się Państwo rozpisali, co bardzo, równie bardzo mnie cieszy. Na temat tygodniowego i poruszonego wątku Ewa napisała, że nie jestem weganką, za to przestałam jeść mięso prawie 40 lat temu. Wtedy to było bardzo niszowe. Całą swoją wiedzę czerpałam z czasopisma Wegetariański Świat. Toczyłam boje z rodziną, a w każdym miejscu zbiorowego żywienia byłam dziwaczką. Wiele się od tamtego czasu zmieniło w istocie. Dzisiaj przy okazji rozpoczynającego się tygodniowego poruszamy te wątki. Gdyby Państwo chcieli dorzucić coś od siebie jeszcze parę słów, to zapraszamy do grupy patronów, bo tam pojawiały się komentarze, ale mailowo też można jak najbardziej.

Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Polecamy się do mailowania. Dzisiaj mamy playlistę całkiem nieźle wypełnioną rocznicami muzycznymi. To, co z 18 maja związane, to i 69 rok również, kiedy to piosenkarka i aktorka Martika też przyszła na świat.

Toy Soldiers. Ciekawostka jest taka, że w chórkach w tym numerze słychać niejako Stacy Ferguson, którą później poznaliśmy jako Fergie z Black Eyed Peas. Tak to brzmiało. No i 2004 rok sporo pozmieniał, jeżeli chodzi o odbiór numeru Toy Soldiers, no bo przecież Eminem wysemplował ten kawałek w swoim utworze, jakże przecież inaczej nazwanym, like Toy Soldiers właśnie. No ale ja już jestem chyba bardzo z powodu Eminema skrzywiony muzycznie, że mi się to bardziej z nim kojarzy, aniżeli z oryginałem, jeżeli chodzi o słuchanie. Natomiast to był rok 89. A propos klimatów związanych z Eminemem. Dzisiaj mamy rocznicę też hip-hopową bardzo smutną, no bo mija dokładnie okrągłe 5 lat, od kiedy niestety nie ma z nami Radoskóra. 18 maja w 21 roku pożegnaliśmy go. No i chwilę wcześniej też była rocznica urodzin, bo 14 maja w 75 przeszedł na świat w Kielcach. To też, jeżeli chodzi o reprezentację kielecką, nasz oprawca muzyczny bardzo o tych okolicznościach pamięta.

Za 7 minut będzie 7. Kielce, Kielce. W Kielcach wyjątkowo nie będzie tego pana, co to będzie za chwilę na antenie Radia Nowy Świat, ale będzie w innych miejscach. 1 czerwca w Warszawie, w klubie Studio Y, w klubie Studio. 2 czerwca w Krakowie dokładnie. Chodzi oczywiście o Jacka White'a, który koncertował do Polski. Przyjeżdża i chwała mu za to. To studyjnie nas odwiedzi jeszcze wcześniej chwilę.

Za 5 minut będzie 7. Zgodnie z zapowiedzią po 7 wspólnie z Heleną Wdorowską wybierzemy się do Belgii w ramach kolejnej kartki z Belgii. Takie wycieczki nam Helena regularnie funduje. Wspominałem, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów, w związku z czym po belgijskich muzeach dzisiaj urządzimy sobie wycieczkę. Będzie trochę na temat malarstwa. Magritte na pewno się pojawi w tej opowieści, więc proszę koniecznie z nami być. Broken Horses, tak nam się muzycznie maluje końcówka tej godziny.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polka jest jedną z ośmiu osób, które ucierpiały w tragicznym zdarzeniu w Modenie. W sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę ludzi. Kierowca próbował uciec, dzięki reakcji świadków został jednak zatrzymany. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i napaści z użyciem broni. To Włoch pochodzenia marokańskiego z historią leczenia psychiatrycznego. Awantura nad jeziorem zakończona śmiercią 13-latka. Do tragedii doszło w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Zatrzymano 4 mężczyzn.
1: Z udziałem zatrzymanych mężczyzn zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie. Badanie policyjnym komatem wykazało, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy. W jego organizmie krążył prawie 1 promil alkoholu. Pozostali mężczyźni byli trzeźwi.
0: Przekazał TVN24 aspirant Andrzej Jurkun z komendy w Olsztynie. Do grenlandzkiej stolicy przyleciał specjalny wysłannik USA. Jeff Landry weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Ma też spotkać się z premierem Grenlandii. Duńskim mediom polityk powiedział, że od prezydenta Donalda Trumpa otrzymał polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół. Trump w grudniu ubiegłego roku ogłosił, że reprezentantem jego kraju na Grenlandię został Jeff Landry, republikański gubernator Luizjany. Amerykański prezydent napisał, że Landry rozumie, jak ważna jest Grenlandia dla bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie bronił interesów Stanów Zjednoczonych. Po tej decyzji ambasador USA w Kopenhadze został wezwany do MSZ Danii. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Żegnały go tłumy kibiców, a tak mówił trener Hansi Flick. Bardzo cenię sobie współpracę z nim, ponieważ jest fantastycznym człowiekiem, ale też świetnym graczem światowej klasy i wciąż trzyma poziom. W 191 meczach Robert Lewandowski zdobył dla FC Barcelony 119 bramek. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Nad wschodnią i centralną Polską mogą pojawić się dziś burze. Z kolei przelotny deszcz spodziewany jest na większym obszarze, a szczególnie intensywny w Karpatach, gdzie może spaść do 15 mm. Najwięcej słońca zagości dziś na zachodzie i południowym zachodzie, ale także w innych częściach kraju na jakiś czas się przyjaśni. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, bardziej porywisty nad morzem oraz w czasie burz. Na Podhalu i zachodnich Beskidach termometry wskażą dziś maksymalnie około 10 stopni. W Małopolsce, na Górnym Śląsku, Ziemi Opolskiej i w Wielkopolsce będzie od 12 do 16, a w pozostałych częściach kraju cieplej od 17 na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Hey Igo, what's up, man? Hey man, you know what? I got a lot of things on my mind. I'm just wondering.

0: Mark Coleman otwiera drugą godzinę spotkania i tak się składa, że my akurat z hasłem Living mamy niewiele wspólnego. Jeszcze przez 3 godziny zostajemy tu z Państwem. Jest 9 minut po 7.
1: Nowy świt.
0: Jesteśmy w składzie. Beata Grabarczyk prawie będzie niebawem z nami, Jakub Jędras na miejscu, Kajtek Strzelczyk też, Natalia Harkiewicz przy telefonie, Adrianna Calińska-Czaniecka w serwisach informacyjnych i mówiący rozmowa Mateusz Andruszkiewicz też obecny i za chwilę Helena Wnarowska też do nas dołączy, tylko że ona nie będzie tu, a tam i nas tam zabierze.
2: Better listen, cause I know who you are, and I think that you should treat me like a super

0: Clawfinger, napisał Artur. Przecież samej 2-13 minut po 7 mamy. Tak sobie szeleszczę prasę, jeszcze zanim się wybierzemy do Belgii z Heleną, to właściwie kurs do Hiszpanii możemy sobie zafundować, bo i to bardzo emocjonalny kurs, dlatego że w prasie, jak się pewnie Państwo domyślają, o Robercie Lewandowskim przede wszystkim, który żegna się z Barceloną, więc bardzo to smutne. No tak się zastanawiam, na pewno w jakimś stopniu smutny, ale też pełen dumy, jakiegoś takiego zadowolenia z jego osiągnięć. Poniedziałek mamy. Ada Calińska-Czeniecka w serwisie informacyjnym wspominała o tym wyliczeniu. 191 oficjalnych spotkań, jeżeli chodzi o Barcelonę, 132 w hiszpańskiej lidze, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, 7 w Superpucharze Hiszpanii, 2 w Lidze Europy. 200 prawie spotkań, ponad 100 bramek. No dużo takich wyliczeń i statystyk będzie się pojawiało dzisiaj, którą prasę Państwo nie chwycą, to gdzieś tam Robert Lewandowski pewnie będzie się przewijał. I jeżeli Państwo z nami zostaną, to po 8.30 też pewnie kilka słów na temat Roberta Lewandowskiego. Jego obecności w Barcelonie będzie, nie Kuba? Tak będzie, potwierdzamy. Gdyby Państwo mieli parę słów od siebie, takiego podsumowania, podzielenia się refleksją na temat tych 4 lat spędzonych w Barcelonie, to poprosimy. 224-280-280, a więcej o Robercie Lewandowskim, jak wspomniałem, po 8.30 na pewno w ostrej grze Państwu powiadamy. Sierżant Garcia, nas teraz uraczy muzycznie, a później Belgia.
1: No nos pueden parar, esto solo acaba de empezar, los vientos están soplando.

0: No. 18 po 7 mamy w kolejnym odcinku Kartki z Belgii. Helena Wnorowska zabiera nas na wycieczkę po belgijskich muzeach.
1: Kartka z Belgii.
2: Dziś przyjrzymy się kwestii, która nie może umknąć naszej uwadze podczas wycieczki do tego kraju, czyli zbiorom muzealnym. Belgia to przede wszystkim królestwo sztuk pięknych i choć słynne tytuły ukryte są przeważnie za murami tamtejszych muzeów, to dzieła sztuki oraz nawiązania do tych dzieł dostrzegamy też w przestrzeni miejskiej. Między innymi przechadzając się ulicami europejskiej stolicy, Brukseli, na dachu jednego z budynków dostrzeżemy charakterystyczne, gigantyczne, zielone jabłko. Ta instalacja nie nawiązuje jednak do giganta z Doliny Krzemowej, a do twórczości przedstawiciela belgijskich surrealistów René Magritte'a. Jego twórczością inspirowali się liczni twórcy filmów, które na pewno Państwo znają. Między innymi tworząc wizję latających wysp z filmu Avatar, James Cameron inspirował się obrazem Magritte'a Zamek w Pirenejach. Z kolei do dzieła Reprodukcja zakazana, obrazującego załamanie rzeczywistości widzianej w lustrze, nawiązywał Christopher Nolan, tworząc Incepcję. Mam wymieniać dalej? O twórczości René Magritte'a opowiedział mi Franek Szpila, który na co dzień zajmuje się konserwowaniem dzieł sztuki w Antwerpii.
3: Charakterystyczne dla niego są takie właśnie przewrotne gry językowo-wizualne, które gdzieś tam starają się podważać oczywiste aspekty życia codziennego przez zaskakujące zestawienie elementów, przez kontrast pomiędzy obrazem a nazwą, między obrazem a słowem. Jak na przykład na fajka, która w zestawieniu z inskrypcją to nie jest fajka, gdzieś tam budzi lekki niepokój u widza, bo zdajemy sobie sprawę, że obraz rzeczy jest czymś innym niż ta rzecz, do czego przyzwyczaiła nas do tej pory gdzieś tam nasza kultura, że patrzymy na coś, widzimy coś, ale to może wcale nie być to, więc może to gdzieś tam też jest to przesłanie, które sztuka Magritte'a może mieć dla współczesnego odbiorcy, bo widzimy teraz miliony obrazów, a okazuje się, że to może być wcale nie to, na co patrzymy, prawda?
2: Mówiąc o belgijskim malarstwie, nie można jednak skupiać się wyłącznie na surrealizmie. Sztuka belgijska to również m.in. ekspresjonizm. Prekursorem tego ruchu był James Ensor, znany ze swojego groteskowego humoru.
3: Ensor również gdzieś tam operuje obrazami w sposób przewrotny, ale zupełnie inny niż Magritte, bo Ensor za to jest ekspresjonistą i symbolistą. W swojej sztuce operuje estetyką karnawałową i co ciekawe, kolory pastelowe i jaskrawe, takie właśnie lekkie kolory. Te kolory u niego służą do pokazania treści, które są czasami przerażające. Ensor jest nazywany malarzem masek. Maski w jego rozumieniu to są maski, które nie maskują prawdziwych oblicz ludzi, ani ich emocji, ani ich myśli, tylko gdzieś tam eksponują wszystko, co jest w ich wnętrzu i pokazują dokładnie ich prawdziwe emocje, ich prawdziwe oblicze. Jest dużo szkieletów, takich scen makabrycznych omalże, bo gdzieś tam flaki normalnie i straszne rzeczy się dzieją, ale gdzieś tam jest to groteskowe, gdzieś tam razem śmieszne. Nie przeraża tak całkiem, bo Ensor ma niesamowite poczucie humoru. To poczucie humoru, które gdzieś tam pozwala mu opowiadać o rzeczach często trudnych.
2: Mówiąc o twórcach takich jak Ensor czy Magritte, poruszamy się po sferze XIX i XX wieku, ale sztuka przecież na tym się nie kończy. Jakie nazwiska powinny zatem zwrócić naszą uwagę, kiedy poszukujemy twórców również tego trwającego stulecia?
3: To znaczy mi się nasuwa jeszcze jedna postać, taka dosyć ekscentryczna, o pseudonimie artystycznym Pana Marenko. I był to artysta zupełnie szalony, który tworzył instalacje i rzeźby, które miały wyglądać tak, jakby mogły latać, ale nigdy nie mogły latać. Miały one skrzydła, śmigła i wyglądały zupełnie futurystycznie. Także Pana Marenko to jest jedna z takich postaci, na które na pewno warto zwrócić uwagę, jeśli ktoś interesuje się taką sztuką bardziej nowoczesną.
2: Mówił konserwator dzieł sztuki w Antwerpii Franek Szpila. Mi pozostaje tylko zachęcić Państwa do zatrzymania się, bo może ten nadchodzący tydzień jest właśnie dobrym momentem, by zakwestionować pewne rzeczy, które do tej pory wydawały nam się oczywiste. Helena Wnorowska, Radio Nowy Świat.

Bardzo ładny komentarz pana Ryśka a propos Roberta Lewandowskiego, że podsumowanie 4 lat zaczynał majstra i zaszedł na szczyt. No tak, wrócimy do wątku piłkarskiego Lewandowskiego na pewno dzisiaj. Po 8.30 ja dodam tylko, że jeżeli komuś z państwa się spodobała, a jestem pewien, że się spodobała opowieść na temat malarstwa, którą na naszej antenie przedstawiała Helena Wnarowska i jej rozmówca, to za 2 tygodnie będziemy mieć kolejną część, więc proszę sobie zanotować, bo z kolejną kartką z Belgii to my się do państwa zgłosimy. 27 minut po 7 już, co oznacza, że wielkimi krokami zbliża się do nas Klaudiusz Slezak i o równie wielkiej polityce będzie nam niebawem opowiadał.

0: maszyny i Nadia Washington za nami. Za 29 minut będzie ósma. Z nami już Klaudiusz Szlezak. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry. A propos Washington.
0: No właśnie, tak miałem zauważyć. No miałem zauważyć, co miałem wspomnieć. Zauważyłem, że my tam będziemy zerkać. No i nie jest to pełne optymizmu spojrzenie przy poniedziałku.
1: Nie jest. Pokazuje niestabilność polityki amerykańskiej chyba głównie. No bo rzeczy dzieją się na naszych oczach w ciągu kilkudziesięciu godzin dosłownie. Decyzje strategiczne, jakby na to nie patrzeć, dotyczące też naszego bezpieczeństwa.
0: Aha, i urwało nam Klaudiusza Szlezaka decyzją niekoniecznie strategiczną. Się rozłączyło, ale miejmy nadzieję, że się połączy Klaudiusz. Oczywiście chodzi o wycofanie żołnierzy amerykańskich z Polski. O tym dzisiaj Klaudiusz będzie nam opowiadał. Halo, halo. Mamy chyba Klaudiusza na linii. Dzień dobry panu. Ponownie. Idzie albo nie idzie. Nie idzie, no dobra. To musimy zrestartować połączenie. A pan taki niezdecydowany, co? Słyszę i nie słyszę Klaudiusza. Dobrze, to gramy muzykę w takim razie i za chwilę wrócimy do kwestii wojsk amerykańskich w Polsce, a w zasadzie ich braku, tudzież wycofania. Klaudiusz Szlezak się wycofuje z naszej anteny, zaraz go zawrócimy.

let's make a bookend just to be man and wife.

0: cieszę się, że pojawiły się te werble, bo nastąpi teraz wielki powrót Klaudiusza Slezaka na antenę. Sprawdźmy to.
1: Mam nadzieję, że bez już przygód uda nam się porozmawiać. Tak to czasem jest, że technika płata nam figle, ale to też jest radio na żywo, więc
0: tak, urok.
1: Tak właśnie czasem się zdarza. Mówiłem o tym, że łaska amerykańska na pstrym koniu pędzi, bo tu decyzje zmieniają się z godziny na godzinę, ponieważ jeszcze w czwartek, kiedy pytaliśmy o to w Sejmie, i ministra obrony narodowej, wicepremiera i przedstawiciela kancelarii prezydenta, czyli pana Boguckiego, wszyscy zapewniali, że nic się złego nie dzieje. W tej sprawie ma być polityczne porozumienie, także ponad podziałami, a wszystko dlatego, że wiadomo, że bezpieczeństwo jest rzeczą najważniejszą. Zresztą, dlaczego Amerykanie mieliby cokolwiek z Polski wycofywać? No, Donald Trump powiedział o Niemczech, ale Polska jest sojusznikiem, że hej, więc na pewno nic się tu nie będzie działo, przekonywał nas wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia. Jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO. Jesteśmy żelaznym sojusznikiem pod względem brania udziału w różnych operacjach. Irak i Afganistan są tego najlepszym dowodem. Wielokrotnie udowodniliśmy swoją solidarność i lojalność wobec siebie nawzajem. Polska też jest państwem, które bardzo mocno inwestuje w amerykański sprzęt wojskowy i pozyskuje najlepszy amerykański sprzęt wojskowy. Kontrakty, które zawarliśmy ze stroną amerykańską, sięgają i przekraczają 200 miliardów.

0: Podobno jeszcze nie jest ostateczna decyzja, tak słyszymy od polskich władz, bo jeszcze Paweł Zalewski, czyli wiceminister obrony narodowej, leci do Stanów Zjednoczonych rozmawiać o tej decyzji. Tu będzie przyjmowany jeden z bardzo ważnych generałów w Polsce, to znaczy amerykański generał będzie przyjmowany w Polsce w tym tygodniu. No ale wydaje się, że ta decyzja została zauważona nawet w Stanach Zjednoczonych w Kongresie, bo tam i republikanin, czyli przypominam, to jest ta partia właśnie Donalda Trumpa. Szef Komisji Sił Zbrojnych Mike Rogers mocno ją krytykuje. Adam Smith tu demokrata i Austin Scott, też republikanin, wszyscy mówili, że to jest bardzo zła decyzja i Polska nie powinna być tak przez Stany Zjednoczone potraktowana, więc reakcje amerykańskie zdecydowanie negatywne, jeżeli chodzi o polityków. Przypomnę, jeszcze raz wrócę do czwartku, tu minister Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, też zapewniał, że w tej sprawie nic się nie wydarzy.
1: Stefan, no ja się opieram na słowach prezydenta Stanów Zjednoczonych, a słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych były bardzo jasne, bardzo twarde i bardzo konsekwentne. Zresztą mówię o tej wypowiedzi z 3 września, ale także mówię o tej ostatniej wypowiedzi, kiedy prezydent Trump został zapytany nie tylko o Polskę, ale także o inne kraje, czy przewiduje tam relokację. Odniósł się tylko do Polski, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, odniósł się tylko do prezydenta Polski, czyli pana prezydenta Nawrockiego, mówiąc z wielką sympatią, więc no, dziennikarze pewnie piszą różne rzeczy. Różne rzeczy też czytam na stronach internetowych i w innych publikatorach. Liczą się twarde fakty. Na twarde są takie, że zdanie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest powszechnie znane i ono jest od 3 września, przynajmniej od 3 września publiczne.
0: No jak się okazuje, nie tak jest, że dziennikarze piszą różne rzeczy, a to zdanie prezydenta Trumpa z 3 września, przypomnę, jest najważniejsze, tylko okazuje się, że dziennikarze w tym przypadku mieli rację. Zaczęło się od jednego z amerykańskich portali wojskowych, potem Wall Street Journal i potem jeszcze Reuters też podały te informacje, że taka właśnie będzie decyzja administracji amerykańskiej. To oczywiście też, żeby nie było żadnych wątpliwości, przełożyło się na potyczki między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem w mediach społecznościowych. Jarosław Kaczyński pisze między innymi tak, to będzie cytat, bezpieczeństwo i pozycje w NATO buduje się na zaufaniu, które Tusk konsekwentnie podważał. Dzisiaj mamy tego skutki, spadek bezpieczeństwa Polek i Polaków. Rozedrganie i rozemocjonowanie Tuska są tylko potwierdzeniem jego słabości i ogromnych błędów, jakie popełnił. Żal patrzeć. Koniec cytatu z Jarosława Kaczyńskiego, na co odpowiadał Donald Tusk. Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzję Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi. Też koniec cytatu z premiera. Więc stało się to oczywiście także w Polsce paliwem do politycznej wojny. Kto jest winien temu, że Amerykanie wycofują się z Europy? Dodajmy, że to, że będą się wycofywali, Donald Trump zapowiadał od samego początku. My chyba do końca wierzyliśmy, że to zmniejszenie obecności amerykańskiej Polski nie dotknie. Jak widać, dotyka.
2: No tak. Wspomniałeś o tym, że to żelazny sojusz trochę nie tak jest, ale że to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, więc można mieć ciupeńkę nadziei, że to się zmieni.
0: No, zobaczymy. Ale niewątpliwie od dawna Donald Trump wysyła do nas znaki. Zacznijcie sami. Mówi o Europie, droga Europa. No tak. Dbać o własne bezpieczeństwo.
2: No właśnie. Klaudiusz Strazak, dziękuję Ci pięknie, Klaudiuszu.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dzisiaj na pierwszych stronach gazet też te wątki a propos amerykańskich żołnierzy, a w zasadzie braku tychże i wycofywaniu się. Gdyby ktoś chciał jeszcze poczytać Gazetę Wyborczą, między innymi Bartosz Wieliński na ten temat więcej. A my z Klaudiuszem jutro to będziemy od 6 rano Państwa dobudzać i wątki nie tylko polityczne w programie się pojawią, więc do zobaczenia i do usłyszenia dziś w popołudniówce.
0: Dziękuję.

Za 13 minut będzie 8. A propos tego, jak sytuacja międzynarodowa wpływa na sytuację, na tę przepychankę polityczną między dwoma największymi obozami w Polsce. Dzisiaj Rzeczpospolita trochę na ten temat na pierwszej stronie, mianowicie o relacji Polska-Niemcy i sojuszu, czy właściwie współpracy wojskowej, bo mamy równo za miesiąc w Berlinie podpisać porozumienie i do tej pory rozmowy prowadzone były tajne od miesięcy i dopiero niedawno ujawnił je ambasador RFN w Warszawie Miguel Berger. I czytamy o tym, że na poufności zależy rządowi Donalda Tuska. Premier obawiał się właśnie, że zacieśnienie współpracy z Berlinem może zaważyć na szansach wyborczych obecnej koalicji. Jednak premier uznał, że warto podjąć to ryzyko, bo wiarygodność sojuszu z USA jest coraz bardziej wątpliwa w kontekście, no właśnie, wycofania tych żołnierzy, 4000 żołnierzy amerykańskich w ramach tak zwanej rotacji, którzy zgodnie z tym, co opowiadał Klaudiusz, nie przyjadą. To Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie również o tym kontekście berlińskim. No i przy okazji przypomnę, że po 9.30 na naszej antenie też Rzeczpospolita w osobie Cezarego Szymanka zawita w studio Radio Nowy Świat, jak to w poniedziałki zresztą, więc przy tym całym rozgardiaszu, zmianach i niepewności mamy pewne punkty stałe, których się trzymamy i po 9.30 jeden z nich nastąpi.

0: Nieodżałowane Lemmy, Motorhead, Rock Out. Za 9 minut będzie 8, dzisiaj po 6.30 wspominaliśmy za uprzejmością Klaudii Kowalczyk i rozmówczyni Jolanty Nabiałek z Fundacji Viva o rozpoczynającym się właśnie 20 tygodniu Wege. No i właśnie padło pytanie, czy jeżeli chodzi o kwestie Wege, na przykład to akurat Klaudia wspominała w odniesieniu do restauracji, które się zamykają, czy pozycji w menu, czy mamy tendencję zwyżkową, spadkową, czy jest stabilnie, stabilizacja, jak to mówiła rzeczona rozmówczyni. Państwo też się wypowiadają w tej kwestii.
1: A moim zdaniem to jest normalizacja, bo zauważyłam jedną rzecz. Nie jem mięsa od 30 lat i 30 lat temu, idąc do restauracji, jedyne, co można było dostać, to pierogi ruskie, które były wegetariańskie. O wegańskim daniu w ogóle można było tylko pomarzyć. A w tej chwili po prostu jest tak, że właściwie nie ma restauracji, w której nie byłoby możliwości wyboru dania wegetariańskiego, ale też są coraz więcej restauracji, w których jest możliwość wyboru dania wegańskiego.
0: Czy Państwa obserwacje są zbieżne, czy rozbieżne z tym, o czym mówiła słuchaczka? Poprosimy o wiadomość w tej sprawie. 224-280-280. Można dzwonić i mówić, można też pisać. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Kalifornia to znowu amerykańsko.

Za 4 minuty będzie pełna godzina. Wrócimy do Państwa po 8 z rozmową Beaty Grabarczyk. Jej gościem będzie profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę być z nami koniecznie.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Warszawie zawyją syreny, to techniczne testy. Krótki, 5-sekundowy sygnał będzie słyszalny na terenie 5 dzielnic. Wawra, Pragi Południe, Białołęki, Bielan i Bemowa. Urząd Wojewódzki zaznacza, że test nie ma związku z realnym zagrożeniem i mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Zainfekowany hantawirusem statek wycieczkowy zacumował w Rotterdamie. Zostanie poddany dezynfekcji. Holenderskie władze przygotowały kwarantannę dla 25 członków załogi i 2 członków personelu medycznego pozostających na pokładzie. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 10 przypadków zakażenia hantawirusem, 2 osoby zmarły, część pasażerów statku, osoby mające kontakty z zakażonymi oraz podróżni narażeni podczas lotów są pod obserwacją i przechodzą regularne badania. Wracamy do kraju. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 13-latka. Chłopak zmarł w sobotę wieczorem nad jeziorem Arklickim w Barcianach podczas awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn.
1: Doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym 13-letniego nieletniego. W trakcie czynności, które zostały tam niezwłocznie podjęte na miejscu zdarzenia, zostały wytypowane osoby zaangażowane w popełnienie tego przestępstwa. 3 osoby są spokrewnione, to jest rodzeństwo, natomiast 4 osoba była znajoma tych 3 braci. Tragiczne zdarzenie było pokłosiem wcześniejszych konfliktu między poszczególnymi osobami zaangażowanymi w te przestępstwo już później popełnione.
0: Przekazał TVN24 Sebastian Dunaj z prokuratury w Kętrzynie. Sport w serwisie na koniec. To 2 srebrny medal Ligi Mistrzów w historii Aluronu CMC Warty Zawiercie. W niedzielnym finale europejskich rozgrywek w Turynie mistrzowie plus ligi musieli uznać wyższość drużyny Sirre Sico Mamonini Perugia, która wygrała 3-0.
2: Pokazali, że dzisiaj byli dużo lepszą drużyną, aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków, skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów, to jest wielka sprawa, jakby ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie, doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa.
0: Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek. Bez medalu wracają gracze PGE Projektu Warszawa, którzy w starciu o brąz przegrali wczoraj z zespołem z Ankary 2-3. Więcej o sporcie za około pół godziny, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Warszawa i Lublin będą dziś najcieplejszymi miastami wojewódzkimi. Termometry wskażą tam w południe 20 stopni. Minimalnie chłodniej dzień zapowiada się w Białymstoku 19 stopni oraz w Zielonej Górze, tam 18 stopni na plusie. W Bydgoszczy temperatura maksymalna wyniesie 17, w Szczecinie, Łodzi i w Rzeszowie 16, we Wrocławiu 15, w Katowicach i Poznaniu 13, a w Gdańsku maksymalnie 12 stopni. W wielu miejscach pojawi się dziś przelotny deszcz. Spodziewane są także niewielkie burze, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Będzie na ogół pochmurno, ale szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie słońce na dłużej przebije się przez chmury.

0: In the Stars. Ja już chciałoby się powiedzieć, że za chwilę brutalnie zejdziemy na ziemię. Jest 7 po 8.
1: Nowy świt.
0: I właściwie to dosłownie na ziemię. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
0: Bo pojawiło się pytanie od pana Huberta. Pan Hubert napisał, że gdy w studiu pani pojawi się pani Beata, to może uda się zadać pytanie. Uda się, panie Robercie. Panie Hubercie, robimy to. Jak tam nowa Liki?
2: Wspaniale.
0: Piekielnie ważne
2: pytanie.
0: Zrobiłam
2: sobie botwinkę, jestem zachwycona.
0: Mam nadzieję, że podejrzewam, że pan Hubert też z odpowiedzi.
2: Nowaliki są bardzo przyjemne, tak wprowadzają nas w taki wiosenny nastrój.
0: Tak, to...
2: Także lubimy nowaliki.
0: Nawet te chłodne noce nie przeszkadzają.
2: Nie, w ogóle. W ogóle mam nadzieję, że za chwilę będzie tych nowalijek całe mnóstwo. No i z utęsknieniem ja to czekam na bób.
0: A nie, więc... no to wiadomo, największa fanka.
2: Największa atrakcja, tak. No i ja jestem wielką fanką tego warzywa.
0: Tak jest, no dobra, to z nowalijek do nowinek politycznych przejdźmy.
2: Też nowalijki w pewnym sensie. Naszym gościem jest pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu, aczkolwiek u państwa nowalijką nie jestem.
2: To prawda. Panie profesorze, to może nam pan spróbuje wytłumaczyć, po co Kaczyńskiemu Ziobro? No jak słyszymy echa tego ostatniego spotkania klubu PiS w Sękocinie, no to okazuje się, że prezes straszliwie pokrzykiwał na klub, że nie wolno dezawuować tego, co zrobił Ziobro, że trzeba go wspierać w tej jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych i w ogóle kto się ośmieli występować przeciwko Ziobrze, ten będzie miał kłopoty. Czy to jest tylko tak, że na złość babci, czyli Tuskowi, odmrożę sobie uszy i będę popierał tego Ziobrę tylko dlatego, że on się przeciwstawił Tuskowi? Czy tu się kryje coś więcej za tym?
3: Pani redaktor, jest chyba przynajmniej kilka możliwości odpowiedzi i każda jest tylko hipotezą tak naprawdę. Po pierwsze, można by przypuszczać, że... to ten stosunek do Ziobry są bardzo nierówny, bo nie zawsze prezes Kaczyński kazał go bronić tak mocno, jak podczas tego wyjazdowego spotkania kierownictwa PiS-u. To może oznaczać, że po prostu Kaczyński jest zagubiony w tej sprawie i tak jak po 23 roku, po przegranych wyborach, i on i PiS nie znaleźli jakiejś formuły bycia w opozycji, jakiejś przewidywalnej, konsekwentnej. Tak samo niekonsekwentny jest stosunek do Ziobry. Druga rzecz. Może to jest kwestia po prostu lojalności, najzwyklejszej lojalności partyjnej. Skoro przyjęliśmy suwerenną Polskę pod nasze skrzydła z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to tego inwentarza będziemy bronić. Trzecia wytłumaczeń będzie tylko cztery. Trzecia to jest kwestia taka, że może prezes Kaczyński przyjął już, a nie wiedzą tego wszyscy w PiS-ie, ale on przyjął już, że Ziobro może być, przepraszam bardzo, przydatnym elementem, przepraszam za to określenie, ale jego sprawa może być przydatnym elementem w kampanii wyborczej, która się, no właściwie już rozpoczęła za mniej więcej pół roku, wejdzie w fazę naprawdę już gorącą, więc być może sprawa Ziobry będzie w, no można powiedzieć, przerabiane jako syndrom ofiary i być może tak zostanie w tej kampanii ostatecznie wykorzystana, aczkolwiek nie wieszczę tej koncepcji zbyt dużego powodzenia. No i w końcu może Ziobro jest potrzebny Kaczyńskiemu jako prawe skrzydło, do którego zawsze będzie można, czy na które zawsze będzie można coś zrzucić, gdyby była potrzeba i gdy byłaby potrzeba przesunąć się ku centrum. Ale prawdę mówiąc, nie wiem, która ostatecznie wersja byłaby ta właściwa.
2: A uważa pan, że Ziobro to jest jeszcze jakaś postać w polskiej polityce, czy on po tej ucieczce to już się nie odbuduje?
3: No, to jest postać w polityce, o której się mówi, więc to jest jego największy aktyw tutaj, w tym momencie. Natomiast ja Nie wyobrażam sobie, że w tej sytuacji ktoś, kto umyka przed wymiarem sprawiedliwości własnego państwa, może robić potem tam karierę. I zresztą ja mam pewien rodzaj podbudowy do tego twierdzenia w sondażach opinii publicznej, które wyraźnie wskazują, że większość respondentów nie aprobuje takiego zachowania. Uważa to raczej za rodzaj zdrady niż za rodzaj obrony, bo państwo polskie jednak przy wszystkich swoich wadach nie jawi się jako element opresyjny.
2: Jakoś nie mogę oprzeć się wrażeniu, że, no i tu użyję określenia kolokwialnego, że prezes wywinie nam numer i jeszcze tego Ziobrę będzie chciał umieścić w rządzie jako ministra sprawiedliwości.
3: Ja wcale nie wykluczam takiej tezy, biorąc pod uwagę to ten pierwszy scenariusz, że Ziobro jest po prostu ofiarą i że należy go bronić i w dobrych, sprzyjających warunkach on by po prostu udowodnił, że jest niewinny. Więc jeżeli rzeczywiście prezes będzie miał w głowie scenariusz z Ziobrą jako ofiarą polityczną, to być może będzie przewidywał jego, można powiedzieć, powrót na ministerialne funkcje. Tylko ja nie wiem do końca, czy zyska to aprobatę w samym PiS-ie, bo prezes Kaczyński nie jest już tak wszechmocny, jak jeszcze w 4-5 lat temu, bo w tej chwili to osłabienie PiS-u po 23 roku, ten, jak mówiłem, brak koncepcji na bycie w opozycji, odbija się bardzo wyraźnie również na pozycji prezesa.
2: No właśnie, to spotkanie w Sękocinie podobno było bardzo burzliwe. Panowie krzyczeli jedni na drugich. Morawieckiemu się dostało za stowarzyszenie. Prezes już chciał w ogóle wszystkie stowarzyszenia zawieszać. W końcu nie wiadomo, jak to będzie. To, co robi Morawiecki, to znaczy on się sprzeciwia prezesowi i to robi wprost, czego właściwie do tej pory w PiS-ie nie było. No, jeżeli pojawiał się jakiś na przykład konkurent prezesa do prezesury, to był konkurent koncesjonowany. Mógł to robić, bo prezes mu na to pozwolił, wiedząc, że oczywiście i tak te wybory wygra. No a teraz Morawiecki no jawnie mówi, nie będę przychodził na posiedzenia PKP, czyli tego ciała statutowego, które zarządza partią. No to prezes mówi mu, że no to on włączy do tego grona jakichś jego zwolenników, znaczy zwolenników Morawieckiego, no bo on, biedny Morawiecki, siedzi na tych spotkaniach razem z Terleckim gdzieś tam w kąciku i wszyscy się na nich wyżywają. No to oni się odgryzają. No w ogóle generalnie nieprzyjemna sytuacja. To, co robi Morawiecki, sprawia wrażenie, że on jednak będzie chciał z tego PiS-u odejść, chociaż cały czas zapowiada, że nie da się wypchnąć. A to w takim razie zostanie wypchnięty?
3: Tam pierwsza rzecz, pani redaktor, na którą zresztą pani zwróciła uwagę, to jest to, że w momencie kryzysu, a powtarzam, że w takim kryzysie Prawo i Sprawiedliwość jest, ujawniają się już prawdziwe tendencje w walce o schedę po Kaczyńskim, no bo dopóki PiS rządziło i Kaczyński miał niekwestionowaną pozycję lidera, no to nikt rzeczywiście się nie wychylał, a delfini, którzy byli, tak jak pani redaktor powiedziała, to byli koncesjonowani delfini. Teraz ta walka stała się autentyczna i na dwoje babka wróżyła w przypadku Morawieckiego, bo ja myślę, że to jest polityk pragmatyczny i nie jest jego celem po prostu manifestacyjne wyjście z Prawa i Sprawiedliwości. On prawdopodobnie przez kilka jeszcze miesięcy będzie sprawdzał, na ile jego siły w tej walce o schedę po Kaczyńskim się liczą i na ile on może sobie pozwolić, no szczególnie w walce z Przemysławem Czarnkiem, który reprezentuje drugie skrzydło, bo tu się bardzo ładnie te dwa skrzydła wykreowały, to umiarkowane w walce o schedę i to bardziej radykalny w walce o schedę. Natomiast jeżeli rzeczywiście Morawiecki uzna, że ta walka nie przynosi korzyści, to znaczy nie ma pewności, że on w przyszłym rozdaniu, jeżeli PiS wróciłoby do władzy, zajmie eksponowane miejsce. Ja już nie mówię o premierze, no ale przynajmniej kimś odpowiedzialnym w imieniu PiS-u za gospodarkę. Jeżeli jego ludzie nie będą mieli znaczącej pozycji na listach i w potencjalnym rządzie i jeżeli rzeczywiście będzie mocno sekowany, to on może się zdecydować na ruch wyjścia. Badania opinii publicznej, można powiedzieć umiarkowanie, ale jednak sprzyjają nowemu konceptowi politycznemu, takiemu centrowo-prawicowemu i Morawiecki może liczyć na to, że jakąś formę poparcia, szczególnie jeżeli wystąpiłby w koalicji z innymi centroprawicowymi podmiotami, no może zyskać. Ale myślę, że zakłada to jako ostateczność, a nie jako cel przewodni.
2: No tylko właściwie o jaki elektorat on walczy? No bo ten centroprawicowy to zagospodarował i zagospodarowuje cały czas rząd. No jednak rząd Tuska nie jest rządem centrolewicowym, tylko bardziej przesuniętym jest w tę prawą stronę. Więc no gdzie powietrza może szukać Morawiecki?
3: Panie redaktor, dla mnie rząd Tuska jest chybotliwy.
2: No tak, to
3: on
2: prawda.
3: On pragmatycznie przechyla w różne strony, w zależności od tego, czy na przykład dobrze jest, aby w danym momencie osiągnęła cele część lewicowa, w danym momencie prawicowa, więc raz jest bardziej ku PSL-owi, raz jest bardziej ku lewicy. A Donald Tusk to jest bardzo pragmatyczny polityk i on potrafi odchylać się na scenie politycznej w odpowiednich zakresach. Natomiast ja myślałem o takim centrum, które no, można byłoby powiedzieć spotyka się również w rządzie, czyli PSL, jakieś resztówki po Polsce 2050, które hipotetycznie zakładając mogłyby się dogadać z Morawieckim na jakąś nową formację, najprawdopodobniej koalicyjną. Zawsze jest takie miejsce na scenie politycznej, w które może wejść nowa formacja. Co wybory mamy jakieś takie,
2: tak, to prawda.
3: Nie wiem jak to nazwać, puste pole, niezagospodarowane pole, które nowa formacja może zagospodarować, wejść w nie, taka nowoczesna, Ruch Palikota, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, Polska 2050. Przy każdych wyborach takie pole się znajduje. Tylko nie wiem, czy Morawiecki prześledził dokładnie historię tych ugrupowań, które ja na swoje potrzeby nazywam ugrupowaniami jak gwiazda supernowa, które rozbłyskują i mogą szybko zniknąć. I czy dobrze wie, że jeżeli chce naprawdę zaistnieć na scenie politycznej, to musi mieć koncepcję przetrwania nie jedną kadencję, a kilka. To jest największy problem, bo myślę, że zyskanie pewnego poparcia na przekroczenie progu na tym etapie dla potencjalnej formacji Morawieckiej nie byłoby ogromnym problemem.
2: Mamy w tej chwili duże zamieszanie, jeżeli chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. No i pytanie o pozycję prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo wydawałoby się, że skoro ma takie dobre kontakty i jest przyjacielem Donalda Trumpa, to powinien to rach ciach szybciutko załatwić, a wygląda na to, że nawet nie został poinformowany o tym, że ta rotacja może być wstrzymana.
3: No właśnie, tu jest więcej znaków chyba zapytania niż pewności, bo ja do końca, przyznam się pani redaktor, nie rozumiem polityki amerykańskiej, tego swoistego rozchwiania i prawdę mówiąc nie wiem jak się ta sprawa zakończy, no bo przecież tu jest też komunikat płynący ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że Polska nie ucierpi na ewentualnych zmianach polityki militarnej USA w Europie, więc póki co, to można powiedzieć, trwa pewne zawieszenie, ale bardzo ciekawa jest rzecz, o którą pani redaktor zapytała, to znaczy realne wpływy prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Ja myślę, że te wpływy ogromne wcale wbrew pozorom nie są. To jest raczej rodzaj takiego poklepywania po plecach prezydenta Nawrockiego, który no można powiedzieć, jest bardzo wygodnym potencjalnym sojusznikiem dla Trumpa, bo za bardzo nieproszony wyznaję wszystkie jego zasady. Natomiast ja nie jestem przekonany co do faktycznego wpływu prezydenckiego obozu na to, co robi administracja amerykańska. I myślę, że ta bezradność prezydenta w polityce zagranicznej objawiła się już w wielu formatach, chociażby jeśli chodzi o relacje z Włochami i Mercosur.
2: Tak jest.
3: To wszystko miało być załatwione. Być może jesteśmy świadkami kolejnej odsłony, że ten wpływ prezydenta Nawrockiego na administrację amerykańską jest też w większej mierze iluzoryczny i bardziej pewna pragmatyka może tutaj amerykańska przemawiać za tym, aby zachować pewien status quo w przypadku wojsk amerykańskich, niż jakieś działania administracji polskiego prezydenta i polskiego prezydenta.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i zdrowia. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Rozmowę prowadziła bardzo proszę.
2: Mam jeszcze fraszkę. Jamiołek napisał fraszkę na podsumowanie rozmowy. Gdy delfini zakochani, szczerzy, wierni i oddani z ust prezesa myśl spijają i obrazić się nie dają, wtedy koncesjonowani.

8.27, o tej porze zwykle zapowiadam, że za chwilę będzie ostra gra, ale dziś chyba można powiedzieć, że za chwilę będzie opłakiwanie Roberta Lewandowskiego, jego odejście z Barcelony.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Piętras, Mikołaj Deczyński. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ale się działo tak w ten weekend. Ale się
3: działo.
2: Nie wiadomo, co wybrać w ogóle.
3: No nie wiem też.
2: Pierwszy ogień. Mateusz, zdecyduj, o czym chcesz porozmawiać.
1: No ja już zapowiadałem, a to może na koniec, co najtrudniejsze.
2: Poświętujemy Roberta na końcu?
1: No właśnie.
3: No właśnie, bo jak teraz zaczniemy mówić o Robercie Lewandowskim, to ja już wszyscy nie będę w stanie, tak, to już nie będę w stanie dalszej części Ostrej Gry poprowadzić. I będziesz musiał wtedy, Jakubie, po urlopie wypoczęty sam to robić.
1: Kubo, czemu poświęciłeś najwięcej czasu w ten weekend? Od tego zacznijmy.
2: Odpoczywaniu.
1: No ja jestem za.
2: Tak, no wiele się działo rzeczy, dużo wydarzeń sportowych, oczywiście jak zwykle, ale myślę, że tym razem złamiemy naszą poniedziałkową zasadę i powiemy najpierw o mistrzu Polski w piłce nożnej.
3: Tak?
2: Tak.
3: O, proszę cię, zaskoczyłeś mnie. No, nie byłem na to przygotowany. Myślałem, że patrząc na to, jakie jest natężenie wydarzeń w Italii, myślałem, że zaczniemy od czegoś, co się wydarzyło właśnie na Półwyspie Apenińskim. Ale możemy zacząć od tej, od ekstraklasy, dlatego że...
2: Słuchaj, Lech... no, mistrz Polski tylko raz w roku jest wyłaniany, tak naprawdę.
3: No tak, no Lech Poznań po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski po tym, jak rozgromił Radomiaka Radom w Radomiu 3-1. No i to, co mnie bardzo cieszy, że wreszcie pojawia się jakiś klub na polskim firmamencie, który być może będzie w stanie iść czy dążyć do europejskiego poziomu, bo projekt Lecha Poznań, o czym możemy wiele mówić o Piotrze Rutkowskim, o Karolu Klimczaku, że ten klub miał swoje zakręty, nietrafione decyzje, ale jest tutaj konsekwencja. Konsekwencja w budowaniu akademii, w stawianiu na wychowanków, na stawianiu na scouting, na ciekawych zawodników, czy to z rynku skandynawskiego, czy to z innych. Więc bardzo się cieszę, że Lech Poznań w dodatku jeszcze na skutek korzystnych wyników na przykład w Austrii i zwycięstwa Lasku Linz, Lech Poznań będzie rozstawiony we wszystkich rundach kwalifikacji do Ligi Mistrzów, więc mamy, no nigdy od czasów Legii i pokonania Dudląż nie było takiej szansy na Ligę Mistrzów nad Wisłą.
2: Wszystko się zgadza, oczywiście. Trwa walka o drugie miejsce także, premiowane udziałem w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Szanse mają jeszcze trzy zespoły. To jest Górnik Zabrze, pokonał Wisłę Płock 1-0. Ma punkt przewagi nad Jagiellonią Białystok, która z kolei zremisowała 2-2 z GKS-em Katowice. No i jest jeszcze Raków Częstochowa, który goni. Pokonał 3-1 Piasta w Gliwicach. I w zasadzie możemy powiedzieć, że te cztery zespoły są już pewne udziały w europejskich pucharach, ale zostaje jeszcze jedno miejsce, o które walczy kolejna trójka. No i tutaj mamy Legię Warszawa, nieoczekiwanie.
3: No ale wiesz, to będzie o tyle ciekawe, bo najprawdopodobniej do europejskich pucharów wejdzie któraś z drużyn, która zimowała w strefie spadkowej. Czyli to będzie albo GKS Katowice prowadzony przez Rafała Guraka, albo Legia Warszawa. Legia Warszawa wydawało się, że no, wypadnie wczoraj z tej walki o puchary, ale pojawił się ktoś taki jak Toni Czolak, książę Trójmiasta, bo trzeba państwu przypomnieć, że Antonio Czolak zdobył dwie bramki w meczu z Arką Gdynia w Gdyni, a tym razem w bramkę na wagę zwycięstwa przeciwko Lechii Gdańsk w Gdańsku. Toni Czolak w tym sezonie jak strzela, to głównie w Trójmieście.
2: Dodajmy, że GKS-owi Katowice do tego piątego miejsca wystarczy remis w ostatniej kolejce, ale jest jeszcze Zagłębie Lubin w grze, więc te trzy zespoły GKS, Zagłębie, Legia będą walczyć. Za to na dole tabeli zagrożonych spadkiem jest wciąż pięć drużyn, wśród nich Arka Gdynia, która zresztą jeszcze dzisiaj zagra ze zdegradowaną już Termaliką Nieciecza i jeżeli wygra, no to przedłuża sobie jeszcze szansę na pozostanie w Ekstraklasie, ale walczą poza tym Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. Za to utrzymały się po tej kolejce już ostatecznie Motor Lublin i Korona Kielce.
3: No i Pogoń Szczecin jeszcze. To Pogoń Szczecin była pierwszą z tych drużyn, która się utrzymała w weekend.
2: Poznaliśmy też, tak uzupełniając, drugi obok Wisły Kraków zespół, który awansował z pierwszej ligi. W Ekstraklasie w przyszłym sezonie zobaczymy ponownie Śląsk Wrocław. Trzeciego Beniaminka wyłonią Baraże. Oczywiście. No dobrze, to przejdźmy do siatkówki.
3: Czyli przechodzimy do Włoch, tym razem do Piemontu, do Turynu, bo tam zostało rozegrane Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. No i tak na dobrą sprawę myślę, że chyba można to skomentować w taki sposób. Niewykorzystane szanse zarówno PGE Projektu Warszawa, jak i Aluronu CMC Warta Zawiercie, bo pomimo tego, że Aluron CMC Warta Zawiercie wygrało w swoim półfinałowym spotkaniu z Ziratem Ankarą, to z Ziratem Bankasi to już nie było tak dobrze, jeżeli chodzi o finał, gdzie PGE Projekt Aluron CMC Warta Zawiercie został rozbity przez Ser Safety Perugia.
2: Tak, Perugia zresztą tutaj pokonała oba polskie zespoły, bo w półfinale wygrała z Projektem Warszawa. No, Zawiercie nie dało rady, chociaż w pierwszym secie tego wczorajszego finału
3: na przewagi
2: było przegrali. Na przewagi. Być może, gdyby się udało, no to jeszcze coś by udało się z tego wykrzesać. No, ale niestety dwa kolejne sety to już dominacja zespołu. Zresztą tutaj wyróżnimy Kamila Semeniuka, który jest Polakiem, który wygrał Ligę Mistrzów w tym roku. Perugia wygrała te sety drugi, trzeci do 18 i do 15. Bartłomiej Bołądź, atakujący zespołu z Zawiercia, oczywiście po meczu miał świadomość, że ten mecz finałowy nie wyszedł, ale per saldo sezon był dla klubu z Zawiercia bardzo udany.
4: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy i żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Myślę, że więcej pozytywów niż negatywów. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były wzloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
2: No bo rzeczywiście miano drugiej drużyny kontynentu.
3: No i Mistrzostwo Polski.
2: I Mistrzostwo
3: jeszcze.
2: Polski, przede wszystkim niedawno zdobyte, to super osiągnięcia tej ekipy Michała Winiarskiego. Także podsumowując...
3: No a PGE Projekt Warszawa tak. Nie wykorzystał okazji w meczu o brązowy medal z Ziratem Bankasi. Wydawało się, że wszystko jest w rękach warszawiaków, jednak przegrali po tiebreaku 11-15.
2: No i nie załapali się na podium niestety. No
3: ale to i tak dla PGE, dla projektu, który był skazywany na pożarcie, tak na dobrą sprawę, we wszystkich przewidywaniach przed tym Final Four, no to i tak fajna historia, fajnie się pokazali na tle tureckiego potentata.
2: Tak jest. Wyobraź sobie, Mikołaju, że Polska jedzie na Mistrzostwa Świata.
3: Ja wiem, widziałem, chociaż niewiele na to wskazywało, bo trzeba, szanowni państwo, powiedzieć, zanim tutaj powiemy, jak to się skończyło, że Polacy, którzy rywalizowali w dwumeczu z Austriakami o przepustkę do Mistrzostw Świata, przegrywali już 13-17. Po pierwszym spotkaniu Polacy mieli bramkę zaliczki tylko. No i wydawało się, że podopieczni Joty Gonzaleza nie będą w stanie odwrócić losów tej rywalizacji. Jednak to się udało i po akcji w samej końcówce Michała Daszka udało się zremisować 30-30. No i ta bramka zaliczki wystarczyła nam, no bo zapowiadało się, bo bodajże Michał Daszek, ta akcja zaczęła się na 13 sekund przed końcem.
2: Ale perfekcyjnie rozegrała.
3: Znakomite podanie Szymona Sićki, który rozbił blok obronny Austriaków i podał na skrzydło do Michała Daszka. Ja byłem zaskoczony, że Austriacy no tak łatwo dali się ograć w tej akcji, bo to była krzyżówka, no i poszedł Szymon Sićko do środka i takim, no ja nawet nie wiem, jak to takim trochę pół wkrętem podał do tego Michała Daszka.
2: A Michał Daszek dopełnił formalności. No to posłuchajmy autora tej bramki, która dała zwycięski remis, jak to się czasem mówi, 30-30.
5: Wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w dwóch meczu Austriaków i to się stało i wielkie brawa dla zespołu. Ten zespół się rozwija, jesteśmy w bardzo mocnym składzie personalnym aktualnie. Wierzymy w siebie głęboko, jesteśmy poza boiskiem fantastyczną ekipą ludzi, którzy świetnie się rozumieją. Więc ja wierzę w to, że na Mistrzostwa pojedziemy. Urywać punkty faworytom i walczyć o swoje.
2: Ale to brzmi optymistycznie. To światełko w tunelu nam zapalił Michał Daszek.
3: Nie no, z całym szacunkiem dla kariery Michała Daszka, którego niezwykle cenię jako piłkarza ręcznego, ale ja o tym urwaniu punktów faworytom to ja słyszę od kadencji Patryka Rombla. Na każdy turniej jedziemy mocniejsi, rozwijamy się, świetna atmosfera, a potem dostajemy w czerep od każdego.
2: Słuchaj, na razie ważne, że w ogóle tam się pojawimy. To jest

0: się okazało, że Dominika Włodarczyk wygrywa 2 z 3 etapów i no to polska opinia publiczna musiała jednak niekoniecznie w kierunku Italii spoglądać, ale też w kierunku kraju Basków. No to skoro mówimy o Italii, o Giro, no to warto...
1: Tam bez Polaków niestety.
0: Tam bez Polaków, ale Jonas Vingegaard wygrał 2 z 3 etapów, które zostały rozegrane w ten weekend. Wygrał 7 etap w piątek, a także wczorajszy 9. W sobotę najlepszy był Ekwadorczyk Jonathan Narváez, który wygrał 8 etap z Chieti do Fermo. To 156 kilometrów. No i w tym momencie w klasyfikacji generalnej prowadzi Portugalczyk Afonso Eulalio, który ma przewagę nad Jonasem Vingegaardem w postaci 2 minut i 24 sekund. Jeżeli Jonas Vingegaard wygra Giro, to będzie pierwszym bodajże kolarzem, który wygra potrójną koronę Giro, Tour de France, a także Vuelta Espania.
1: No dobrze, kontynuujemy wątek włoski, bo za nami turniej tenisowy w Rzymie.
0: Przepraszam, ósmym kolarzem, który by wygrał taki. Tak jest.
1: No dobrze, to w tenisowy Rzym, tam wśród kobiet wygrała Elina Świtolina, Ukrainka, która, przypomnę, stanęła na drodze do finału Idze Świątek. W finale Świtolina pokonała w 3 setach Coco Gauff. W nowym rankingu pierwsza szóstka bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną i Igą Świątek, a na 7 miejsce wskoczyła właśnie Elina Świtolina. U panów bez niespodzianek w finale Jannik Sinner pokonał w 2 setach Kaspara Ruda i umocnił się na czele rankingu ATP. No i rozpoczynają się tymczasem już dzisiaj kwalifikacje do wielkoszlemowego French Open. Przypomnę, że turniej główny na kortach Rolanda Garrosa już od niedzieli najbliższej.
0: To jeszcze powiem o żeglarstwie, bo mamy sukces. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły we francuskim Quiberon brązowy medal żeglarskich mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 49er FX. A wśród panów Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź zajęli miejsce 5, więc gratulacje dla polskich reprezentantów za medal i za bardzo dobry wynik panów.
1: Zanim się przerzucimy za ocean, bo wiem, że masz chrapkę.
0: Mam. Jeszcze. To trzeba o tym Robercie Lewandowskim powiedzieć. Ja obiecałem sobie wczoraj, że nie będę płakał i niestety nie wytrzymałem w tym postanowieniu.
1: Powiemy jeszcze o Robercie. Ja natomiast tylko przypomnę, że trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie i tam na razie niespodzianek kilka, ale taka największa to chyba porażka Czechów w podogrywce ze Słoweńcami 2-3. Mistrzowie świata Amerykanie się troszkę odkuli po porażce ze Szwajcarami i wygrali z Wielką Brytanią 5-1. No ale będziemy obserwować, ten turniej dopiero się rozpoczyna, więc o dalszych meczach oczywiście w tym tygodniu jeszcze powiemy.
0: No ale Robert Lewandowski już nie wystąpi na Spotify Camp Nou. Barcelona wygrała wczoraj z Betisem Sevilla 3-1 po dublecie Rafini, a także po bramce João Cancelo. Robert Lewandowski nie miał zbyt wielu okazji. Tak na dobrą sprawę jedyna pojawiła się mniej więcej w okolicach 81-82 minuty, kiedy Pedri mu dograł. Mimo tego Robert Lewandowski miał 2 obrońców na plecach. Ta pozycja nie była zbyt dobra, ale parę razy uruchomił fajnie. Tam jedna była akcja Firmina po tym, jak Robert Lewandowski przyspieszył tę akcję. Ale to, co...
1: Ale i tak był bohaterem wieczoru.
0: Tak, ponieważ Rafinha, a także Pedri zdecydowali się oddać Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską, żeby Robert Lewandowski na ten ostatni mecz przed kibicami katalońskimi wyszedł jako kapitan. No i wczoraj podczas rozmów z broadcasterami Rafinha mówił tak: dziś rano Pedri, Ronald i ja, czyli Ronald Araujo, zdecydowaliśmy, że przekażemy opaskę kapitańską Lewandowskiemu. To najmniejsze, co mogliśmy dla niego zrobić w naszej szatni. Czujemy, że on też jest kapitanem, zasługuje na to. Piękne słowa Roberta Lewandowskiego o tym, że zawsze będzie już teraz kibicem Barcelony i że dziękuję za te 4 lata, które mógł spędzić. Robert Lewandowski w czasie swojej przygody z Barceloną 4-letnią wszedł do 20 najlepszych strzelców tego klubu. W 192 meczach zanotował 119 bramek, zaliczył 29 asyst. Robert Lewandowski się popłakał. Doczekał się szpaleru od piłkarzy Barcelony. Lamine Yamal wrzucił zdjęcie płaczącego Roberta Lewandowskiego z podpisem Legenda. I właśnie w polskim internecie i nie tylko pojawiła się dyskusja, czy Robert Lewandowski jest legendą Barcelony. Klub sam mówi, pisze o nim jako o legendzie. I ja, szczerze mówiąc, kiedy Robert Lewandowski 4 lata temu przychodził do Barcelony, nie spodziewałem się, że on mógłby stać się legendą. Ale mam gdzieś takie wrażenie, że jednak małą legendą jest. Może nie będzie to oczywiście Leo Messi, Johan Cruyff, Pep Guardiola, Xavi Iniesta, ale gdzieś taka mała legenda pokroju Samuela Eto'o jak najbardziej. Człowiek, który porzucił świetnie funkcjonujący Bayern Monachium, będąc królem, mogąc zostać najlepszym strzelcem Maksem Bunel.

0: z ligi wybrał klub będący na skraju bankructwa, który miał dosyć nikłe perspektywy ekonomiczne i sportowe, a zdecydował się być częścią barcelońskiego renesansu i w dużej mierze Barcelona jest wielka znowu dzięki Robertowi Lewandowskiemu. Ja się jako mały chłopiec nie spodziewałem, że kiedyś doczekamy się Polaka w Barcelonie, a że dwóch Polaków to już w ogóle. Piękna historia.
1: Piękna historia. To co, NBA jeszcze czy jutro?
0: Tak jest, nie, już powiem szybko. Cleveland Cavaliers wygrywają...
2: Ale to tak szybciutko.
0: Tak, Cleveland Cavaliers wygrywają Game 7 przeciwko Detroit Pistons i to Cleveland Cavaliers zmierzą się z New York Knicks w finale konferencji wschodniej, wygrywając 125-94. Po stronie tłoków zawiedli wszyscy. Kate Cunningham, który miał być nadzieją na wygraną w Game 7, zanotował tylko 13 punktów po stronie Cleveland Cavaliers. Świetny mecz Donovana Mitchella, który zanotował 26 punktów. Jared Allen dołożył 23 oczka. No i Evan Mobley 21.
2: Koniec.
0: Tak jest. No i więc znamy komplet finalistów, no bo to będzie koniec. Oklahoma City Thunder przeciwko San Antonio Spurs na zachodzie, a na wschodzie New York Knicks, Cleveland Cavaliers. Niezależnie od tego, kto awansuje na zachodzie, będzie faworytem. Czy to będzie Oklahoma, czy to będzie San Antonio. Wschód nie jest aż tak mocny w tym sezonie.
2: To już teraz koniec. Ja zarządzam koniec. Więcej nic ze sportu nie będzie. Jutro po 8.30 powtórka. Mikołaj Dyczyński, Jakub Jędras. Dzięki wam, panowie.
1: Dziękujemy.
3: Why do the heathens rage? And the nations imagine vain things.

One Blood, One Love. No dobrze, to porozmawiajmy o słoniu w salonie. Nie wiem, czy można po polsku używać tego sformułowania, Elephant in the Room. No ale ta Eurowizja gdzieś się tli i finał, który jest za nami. Na stronie Polityki znajdą Państwo tekst Bartka Chacińskiego z podsumowaniem tego, co się działo tegorocznej edycji Eurowizji, z kilkoma bardzo konkretnymi, mocnymi słowami, mianowicie, że dowiedzieliśmy się jednego, sprawna ochrona i skuteczna praca realizatorów na gali mogą sprawić, że żadne hasło w stylu Stop Genocide, Free Palestine nie trafi na antenę. Pod nieobecność pięciu ważnych krajów, w tym współlidera klasyfikacji wszechczasów Irlandii, Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że biznes jest ważniejszy niż wartości, a nie każda wojna jest równa. Rosjanie od lat są za burtą, a Izrael nie tylko dostał oskarżenia, ale demonstracyjnie niemal wygrał konkurs po raz kolejny, jak przed rokiem magicznie windując się za pomocą głosowania publiczności na drugie miejsce. No i tu zaznaczony jest fakt, że polskie jury jako jedyne przyznało 12 punktów Izraelowi, niezależnie od wartości artystycznej, jak dalej czytamy. Izraelskie piosenki, trudno się to komentuje. No ale mimo wszystko komentarz się pojawił na stronie Polityki, gdyby ktoś z Państwa, nie wiem, przegapił albo chciał uporządkować myśli, czy zderzyć się z tą opinią, to tam polecamy.

Wołamy jak najbardziej redaktora Patryka Rabiegę, żeby pojawił się w studiu i po dziewiątej opowiedział kolejną część historii latynoamerykańskiej. Dzisiaj na temat Meksyku słów kilka będzie, o roku szkolnym i o mundialu. I co jedno ma wspólnego z drugim, to wyjaśnimy po pełnej godzinie. Za cztery niespełna minuty będzie dziewiąta, wrócimy tam.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś wizyta ministra spraw zagranicznych w Paryżu. Radosław Sikorski ma rozmawiać ze swoim francuskim odpowiednikiem. Między innymi o współpracy gospodarczej, dalszym wsparciu Ukrainy i lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Wicepremier weźmie też udział w otwarciu odnowionej paryskiej siedziby Instytutu Polskiego. To był największy dotychczas dronowy kontratak na Moskwę. Ponad 100 dronów uderzyło w stolicę Rosji w odwecie, między innymi za zmasowany atak na Kijów. Jesteśmy w stanie przełamać rosyjskie środki obrony powietrznej. Nad Rosję wleciało ponad 500 dronów. Bezzałogowce z Ukrainy uderzyły między innymi w rafinerię znajdującą się w obwodzie moskiewskim, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosjanie muszą myśleć o swoich rafineriach, swoich instalacjach naftowych, swoich przedsiębiorstwach, a nie o tym, jak niszczyć życie innym narodom w Ukrainie, w Mołdawii czy w jakimkolwiek innym sąsiednim kraju. Nasze siły obronne prowadziły również działania na obiektach zlokalizowanych na terenach tymczasowo okupowanych, w szczególności na Krymie. I to właśnie nasze możliwości dalekiego zasięgu znacząco zmieniają sytuację i postrzeganie rosyjskiej wojny w świecie. Prezydent Ukrainy odwiedził wczoraj polski cmentarz wojenny w Kijowie, Bykowni. Uczcił tam pamięć poległych w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych. W serwisie na koniec komentarze w sprawie sporów wewnętrznych w PiS-ie. Jednym z wątków jest nieporozumienie na linii były premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w kontekście utworzenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W momencie kryzysu w PiS-ie ujawniają się tendencje w walce o schedę po Kaczyńskim, wskazywał na naszej antenie profesor Tomasz Słomka, politolog z UW.
1: Dopóki PiS rządziło i Kaczyński miał niekwestionowaną pozycję lidera, no to nikt rzeczywiście się nie wychylał. Teraz ta walka stała się autentyczna i na dwoje babka wróżyła w przypadku Morawieckiego, bo ja myślę, że to jest polityk pragmatyczny. Nie jest jego celem po prostu manifestacyjne wyjście z Prawa i Sprawiedliwości. On prawdopodobnie przez kilka jeszcze miesięcy będzie sprawdzał, na ile jego siły w tej walce o schedę po Kaczyńskim się liczą i na ile on może sobie pozwolić, no szczególnie w walce z Przemysławem Czarnkiem.
0: Z dyskusji i mocnych argumentów wykuwają się dobre rozwiązania, przekonywała w TVN24 Agnieszka Ścigaj z PiS-u, komentując narastający konflikt między frakcjami w jej ugrupowaniu.
2: Czuję to i widzę, że są czasem różne zdania, różne osoby, które mają różny język, różne poglądy związane z tym i potrafią o tym dyskutować i to było od samego początku. To nie jest tak jak teraz, się nie wiem, próbuję przedstawić, zrobić z tego jakąś aferę i moim zdaniem to jest atut. Dla mnie to jest atut. Dla mnie to jest przestrzeń i miejsce dla takich osób, które nie chcą się czuć pod jedną sztampą.
0: Posłanka zaznaczyła, że Stowarzyszenie Rozwój Plus się nie zamyka i w żaden sposób nie było takiego nakazu, żeby się zamknęło. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Najwięcej słońca będzie dziś na zachodzie i południowym zachodzie, ale także w innych częściach kraju. Na jakiś czas pojawią się przejaśnienia. Nad wschodnią i centralną Polską spodziewane są niewielkie burze, a na większym obszarze kraju przelotne opady deszczu, najbardziej intensywne w Karpatach. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, bardziej porywisty nad morzem oraz w czasie burz. Na Podhalu i w zachodnich Beskidach termometry wskażą dziś maksymalnie około 10 stopni. W Małopolsce, na Górnym Śląsku, Ziemi Opolskiej i w Wielkopolsce będzie od 12 do 16, a w pozostałych częściach kraju cieplej od 17 na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: Ostatnią godzinę poniedziałkowego spotkania rozpoczynamy od piosenki Ain't Got a Penny, choć w istocie powinniśmy chyba rozpocząć od Ain't Got a Peso.
1: Nowy świt.
0: Dzień dobry Patryku.
2: Dzień dobry, buenos dias. Ale tych pesos to Meksykanie liczą, że trochę im przybędzie w najbliższym czasie, bo lada moment zaczyna się tam mundial, więc
0: money.
2: Z tłumem kibiców meksykański rząd liczy, że przybędzie też dużo, dużo pieniędzy do meksykańskiej kasy, więc no, życzymy im tego, no bo po to też ten turniej jest, żeby państwa, które to organizują, no coś na tym zarobiły, prawda?
0: Nie, to z miłości do futbolu, tylko to
2: nie,
0: się
2: no
0: nie przelicza.
2: Nie, no to oczywiście, to przede wszystkim, no ale turyści też gdzieś muszą spać, też coś muszą jeść,
0: no tak.
2: Też poza piłkarskimi emocjami też jakieś takie emocje czysto podróżniczo-turystyczne im się należą. No więc oni wydadzą trochę pieniędzy, Meksyk trochę zarobi i tak to się będzie wszystko kręciło. Tak.
0: No dobra, to powiedz mi, w jaki sposób uczniowie mają jeszcze swój udział w tym całym zamieszaniu?
2: No właśnie tak, bo my tutaj tak o tym mundialu i to nie bez powodu, bo mundial jest pretekstem do tej mojej dzisiejszej opowieści. 11 czerwca meczem w Ciudad de México, czyli w meksykańskiej stolicy, rozpocznie się wielkie święto piłki nożnej i Meksyk jest jednym z państw współgospodarzy tegorocznego mundialu obok Stanów Zjednoczonych i Kanady. No i Meksykanie dwoją się i troją, żeby wszystko wyszło dobrze, żeby nie było wpadek, no i przede wszystkim, żeby było bezpiecznie. Pamiętasz, już jakiś czas temu opowiadałem o psach robotach, które zostaną zatrudnione, żeby pomagać policji w utrzymywaniu porządku. No nie da się ukryć, że Meksyk żyje mundialem i ma to być pokaz jego siły, zaangażowania i ma to być takie święto dla wszystkich, nie tylko dla tych piłkarskich fanów. No i przechodząc do tych uczniów, których wywołałeś, no to rząd niedawno wymyślił, że w związku z tym, że no jak rozpocznie się to piłkarskie święto, jak rozpoczną się rozgrywki, to już wtedy będzie naprawdę dzikie szaleństwo i nikt nie będzie myślał w zasadzie o niczym innym, no to może by tak skrócić rok szkolny o takie 40 dni, tak żeby uczniowie już mieli wolne w trakcie mundialu, nie, no, oczywiście nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, no i żeby mogli w spokoju też brać udział w tym wielkim narodowym świętowaniu. Normalnie rok szkolny w Meksyku trwa tak od przełomu sierpnia i września, to jest zazwyczaj albo końcówka sierpnia, albo sam początek września, do połowy lipca. Więc pomysł w tym roku był taki, żeby wakacje, znaczy w tym roku generalnie wakacje powinny rozpocząć się już 5 lipca. A pomysł był taki, żeby rozpoczęły się wraz z początkiem czerwca, czyli takie dość drastyczne skrócenie roku szkolnego, choć oczywiście dla uczniów, umówmy się, perspektywa wspaniała. Tak jak wspomniałem, mundial był głównym powodem takiego pomysłu, ale żeby nie było tak, że tutaj piłka nożna dyktuje jakieś warunki, to rząd jako argument podawał także falę upałów, gigantycznych upałów, które niedawno były w Meksyku. Tam temperatura sięgała 45 stopni Celsjusza, także to też był jeden z argumentów za skróceniem roku szkolnego. No i minister edukacji zorganizował taką dużą konferencję prasową, na której wprost zapowiedział: są upały, zbliża się mundial, skracamy rok szkolny, macie miesiąc, żeby uwinąć się z programem, wystawić oceny i wakacje. Tak jak wspomniałem, dla uczniów perspektywa wspaniała, więc tam już myślę wakacyjne plany, co po niektórzy mieli w głowie. Nieco gorzej z nauczycielami i rodzicami, którzy, jak się spodziewasz, bardziej pragmatycznie podeszli do tego pomysłu. No i rzeczywiście tak jak za chwilę będzie dzikie piłkarskie szaleństwo, tak z tego pomysłu zrobiła się dzika awantura.
0: Nie dziwię się.
2: w Meksyku.
0: Ale to w ogóle, wejdę ci w słowo, trochę brzmi tak, jakby uczniowie mieli swoich ludzi w rządzie i teraz trzeba jakoś wybronić ten pomysł. Albo mundial, albo upał. Znaleźć jakieś argumenty.
2: Tak, ale finał tej historii, do którego za chwilę dojdziemy, też jest dość po meksykańsku i po latynosku, że to rozwiązali, bo no, tak jak wspomniałem, decyzja ministerstwa spotkała się z bardzo dużą krytyką i nauczycieli, i rodziców, i wszystkich specjalistów związanych z edukacją. Meksykański Krajowy Związek Rodziców nazwał decyzję o skróceniu roku szkolnego poważnym błędem i uderzeniem w prawo do edukacji. Tutaj jest dosłowny cytat. Jeszcze jeden cytat właśnie z tego takiego listu otwartego Meksykańskiego Krajowego Związku Rodziców państwu przeczytam. Wykorzystywanie mistrzostw świata w piłce nożnej jako argumentu za skróceniem kalendarza szkolnego jest nie do przyjęcia. Edukacja naszych dzieci nie może być poświęcana z powodu wydarzenia sportowego, które odbędzie się jedynie w 3 z 2,5 tysiąca gmin w kraju, dodała organizacja. No i trudno się z tym argumentem nie zgodzić, bo tak jak wspomniałem, Meksyk nie jest jedynym gospodarzem mundialu i w zasadzie mecze odbędą się tylko w 3 meksykańskich miastach. W Meksyku, czyli w stolicy, w Monterrey i w Guadalajarze. Jeśli dobrze pamiętam, Kuba może mnie tutaj poprawić, to będzie chyba 10 albo 11 spotkań. Także no umówmy się, nie jakoś specjalnie dużo, więc rzeczywiście, żeby tylko z tego powodu skracać rok szkolny i wywracać do góry nogami szkolny kalendarz, no wątpliwe. Plus pamiętajmy też o tym, że taka decyzja w zasadzie na ostatnią chwilę, bo uczniowie, nauczyciele, szkoły miałyby miesiąc na doprowadzenie całego programu do końca, na wystawienie ocen, na zorganizowanie zakończenia roku i tak dalej, co rodziłoby no, dość duże problemy organizacyjne. Także no, powiedzenie nauczycielom, słuchajcie, macie miesiąc i teraz sobie radźcie, na szybko realizujcie program. No to ktoś w Ministerstwie chyba Edukacji naprawdę musi być wielkim piłkarskim fanem, żeby wpaść na taki pomysł. Zresztą ta decyzja w Meksyku miała bezprecedensowy charakter, co też jest podkreślane, bo nigdy wcześniej na poziomie całego kraju nie skracano roku szkolnego z żadnego powodu, nawet z powodu wysokich temperatur, a upały w Meksyku zdarzają się bardzo często. To nie jest jakaś anomalia, te 45 stopni. I takich zmian nawet nie proponowano podczas wcześniejszych rozgrywek piłkarskich, a mundiale w Meksyku już się odbywały w przeszłości. No i finał tej awantury jest taki, że po naprawdę długiej i burzliwej ogólnokrajowej dyskusji, a w ostatnich 2 tygodniach to był temat numer 1 w Meksyku, ministerstwo z tego pomysłu się wycofało. Uczniowie rok szkolny zakończą tak, jak mieli zakończyć w lipcu, tak jak miało być od początku. No i teraz najlepsze...
0: Oj.
2: Tak, no ale teraz... No właśnie, no bo wyobrażam sobie takiego ucznia, który już miał w głowie plan, co
0: już
2: on tutaj...
0: Już się
2: witał z gąską, co on tutaj od czerwca będzie robił. Rzeczywiście pewnie jakiś mecz sobie obejrzy, no ale tam pewnie inne plany też się pojawiły w wyobraźni. No i na konferencji prasowej kolejnej, którą zorganizował minister edukacji, powiedział, no sorry, chcieliśmy dobrze, ale wasi nauczyciele i wasi rodzice, tak, niestety, tak, zrobili awanturę z tego, że my chcieliśmy dobrze, więc... No niestety, będziecie w szkole do końca roku szkolnego, tak jak miało być, więc my jesteśmy dobrzy, to wasi nauczyciele i wasi rodzice są źli. No grunt to siebie wybielić, a no winę zrzucić na innych, więc no to takie też bardzo latynoskie. Tak, ale ta wielotygodniowa awantura o skrócenie roku szkolnego w zasadzie skończyła się niczym. Uczniowie będą do do końca roku szkolnego, tak jak miało być w lipcu w szkolnych ławach. Chociaż ja myślę, że pewnie będzie ta końcówka roku szkolnego już tak z dużym przymrużeniem oka traktowana, no bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, tym mundialem żyje cały kraj, mimo że tych piłkarskich pojedynków na arenach w Meksyku nie będzie aż tak strasznie dużo. No to jednak kraj latynoski, w którym piłka jest religią, więc na pewno uczniowie też w tym będą brać udział, mimo że będą jednocześnie w szkole.
0: No tak. Gdyby kogoś za bardzo dojeżdżała rzeczywistość, to zawsze teraz można sobie pomyśleć, że można było być nauczycielem w Meksyku. To jest jakiś chyba najbardziej niewdzięczny zawód. Jeden z najbardziej na świecie.
2: No, niezły Meksyk też pasuje do edukacji szkolnej w tym kraju.
0: Bardzo, bardzo. Patryku, czy to, co widzę w playliście, to jest muzyka meksykańska?
2: To jest muzyka meksykańska, tak. Pan artysta działa pod pseudonimem i teraz muszę się skoncertować.
0: Skoncertuj się, cieszę się, że to nie ja wymawiam.
2: Tak, Lagar Tijeando. O, Lagar Tijeando, tak pod takim pseudonimem działa pan Mati Sundel. Jest meksykańskim DJ-em, producentem muzyki elektronicznej, także dziś będzie trochę bardziej elektronicznie niż zazwyczaj. On, jeśli chodzi o tworzenie płyt, to podróżuje po całym kraju i nagrywa różne elementy muzycznego folkloru z różnych meksykańskich regionów. Miksuje je z współczesnymi, bardzo nowoczesnymi brzmieniami i wychodzi między innymi coś takiego.

Piosenka z Meksyku. Kolejna odsłona muzyki latynoamerykańskiej. Gdyby ktoś chciał zrobić sobie takie Radio Nowy Świat Rewind, jeżeli chodzi o te nasze poniedziałki, to można zerknąć na fanpage Patryka Rebiegi, bo tam aktualizowana jest playlista z muzyką z tych poniedziałkowych spotkań naszych. Czym ja tu szeleszczę? Rzeczpospolitą, bo to ten czas, kiedy w stronę Rzeczpospolitej zerkamy. Czytam na przykład, że w ostatnich 12 miesiącach używane rzeczy kupowało 45% badanych. To już nie oszczędzanie, ale styl życia. Będzie o tym prawdopodobnie więcej na naszej antenie, a mówię o tym dlatego, że używane piosenki to jest coś, co w radiu lubimy zgodnie ze wspominaną dziś zasadą inżyniera Mamonia. To na przykład rok 2013, White Denim.

0: Finanse osobiste.
1: Redaktor Beata Grabarczyk, redaktor Cezary Szymanek, Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
3: Westchnąłeś tak ciężko, jakbyś się na emeryturę wybierał.
2: Nie, westchnąłem tak. Nie, długo się jeszcze nie wybiorę i zapewne będę pracował dłużej niż wynosi mój wiek emerytalny. Westchnąłem po prostu tak ciężko. Po raz kolejny widząc, bo zobaczyłem te wyniki tego sondażu, zobaczyłem już w połowie ubiegłego tygodnia. Przez kilka dni trwała praca nad tym materiałem, który dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej IRP.pl. No ale to są wyniki, nad którymi należy tak naprawdę wzdychać. No bo właściwie na chwilę obecną nie pozostaje nic innego, biorąc pod uwagę to, że klasa polityczna, która tak naprawdę powinna doprowadzić do, nie powiem, że szczęśliwego, ale do uzasadnionego finału ową kwestię, nie jest w stanie tego zrobić i przez wiele najbliższych lat na pewno nie będzie w stanie tego zrobić. Dość powiedzieć, to oczywiście moje subiektywne odczucie, ale powstrzymanie reformy wieku emerytalnego w Polsce przez polityków było w ciągu ostatnich dziesiątek lat jednym z największych błędów politycznych, jeżeli weźmiemy pod uwagę gospodarkę.
3: No i ten błąd będzie się...
2: Właściwie tu mogłem skończyć.
3: Tak, właściwie tak, ale może podajmy konkretne dane tego, jak bardzo Polacy nie chcą zrównania wieku kobiet i mężczyzn.
2: No właśnie, bo my stwierdziliśmy w Rzeczpospolitej, że może spojrzymy na ową kwestię wieku emerytalnego trochę z innej strony, żeby to nie było tylko i wyłącznie jak taki wielki strach i potwór z wielkimi oczami, że podnoszenie wieku emerytalnego, postanowiliśmy dotknąć kwestii zrównania wieku emerytalnego. No bo jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie kobiety mają taki, a nie inny wiek emerytalny, a mężczyźni taki, a nie inny wiek emerytalny.
3: Tak, no i się różni o 5 lat.
2: Jest to ewenement na skalę Unii Europejskiej. Postanowiliśmy więc zadać pytanie Polakom, biorąc za pewnik wynikający z prawa, a mianowicie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czy jest pani pan za zrównaniem wieku emerytalnego, niezależnie od płci? No i oczywiście daliśmy również w możliwych odpowiedziach, daliśmy wskazania dotyczące, na jakim poziomie miałby być ów zrównany wiek emerytalny dla wszystkich płci. No i największa grupa, 37% Polaków, odpowiada, że nie jestem za tym, jest dobrze jak jest. Nie wiem, odpowiada 9%, no ale później zaczyna się już zabawa. A właściwie niespełna 5% myśli realnie i patrzy perspektywicznie, bo 4,8% mówi, że tak, należy ten wiek zrównać do wysokości 67 lat. Czyli nie dość, że podnieść kobietom, to w ogóle tak naprawdę podnieść wiek emerytalny. Tak, powinien on wynosić 65 lat, tak uważa niewiele ponad 9% Polaków. No i dalej, proszę bardzo, tak, powinien wynosić 60 lat, uważa 22% Polaków. Tak, powinien wynosić 63 lata, czyli pomiędzy wiekiem emerytalnym mężczyzn a kobiet. Tak uważa z kolei 17,7% Polaków.
3: Czyli bardziej za skróceniem pracy mężczyzn. Znaczy, no tak. No.
2: Znaczy, z tego tak naprawdę wynikają dwa proste wnioski. Pierwszy wniosek to znowuż kamyczek, a właściwie wielki kamień do politycznego ogródka. Coś, co jest ważne z perspektywy naszej przyszłości, kolejnych pokoleń
3: i to tempa przyszłości też jednostek, tak?
2: Bo oczywiście,
3: to nie chodzi o tę przyszłość gospodarczą kraju, tylko o nasze emerytury.
2: To jest jeden z komentarzy w owym tekście Mikołaja Fidzińskiego, dzisiaj w Rzeczpospolitej, który komentarz do różnicy wieku emerytalnego pomiędzy kobietami a mężczyznami. I tam pada takie porównanie, że to jest tak, jakbyśmy chcieli ubezpieczenie od kradzieży z samochodu tylko i wyłącznie dlatego, że w mieście pojawił się złodziej. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o różnicę wieku między kobietami a mężczyznami wieku emerytalnego. No ale no właśnie, z tego płyną tak naprawdę, wracając do płyną, dwa podstawowe wnioski. Ten jeden pierwszy, że no wielką krzywdę politycy zrobili wszystkim Polakom, biorąc za swojego zakładnika w kolejnych kampaniach wyborczych kwestię wieku emerytalnego, bo ta reforma podnosząca z kolei, jak wszyscy dobrze pamiętamy, lata temu wiek emerytalny tam był o miesiąc co kwartał, no niestety została zatrzymana i nie została doprowadzona do końca, a powinna być, to jest punkt pierwszy. No punkt drugi, a właściwie drugi wniosek, który z tego płynie, no biorąc pod uwagę również zmiany demograficzne i jak polskie społeczeństwo się starzeje, mówiąc bardzo kolokwialnie, za już nie bardzo niedługo, to nie jest tak oczywiście, że za 2-3 miesiące, no ale za 10-15 lat wylądujemy naprawdę z ręką w bardzo wielkim nocniku i będzie jeden wielki dramat, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają ponad 60 lat, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, które z racji przepracowanego czasu ich świadczenia po prostu będą o wiele mniejsze niż świadczenia mężczyzn. Idąc dalej również tym tropem, no jeżeli weźmiemy chociażby średnią długość obecnie życia kobiet i mężczyzn, też nie ma żadnego tak naprawdę w tej chwili już uzasadnienia, aby wysyłać kobiety w wieku 60 lat i już w wieku 60 lat na emeryturę. No bo znowuż, no bo ich emerytury będą o wiele niższe. Dwa, tu jest oczywiście też taki paradoks, że jak to również wynika ze średnich tabel życia publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, nie tylko z takich naszych organoleptycznych i badań i spoglądań na otaczającą nas rzeczywistość, ale mężczyźni żyją krócej po przejściu na emeryturę niż kobiety, a tak naprawdę to mężczyźni z kolei zarabiają na te składki, które kobiety mają mieć wypłacane po roku 60 roku życia. No więc paradoksów owego stanu rzeczy, które mamy w tej chwili w Polsce jest bardzo, bardzo wiele, no ale niestety, no właśnie. Niestety chyba nic z tym się w najbliższym czasie, bądź też takim, który można było w jakikolwiek sposób przewidzieć, nie wydarzy. Co jest oczywiście no, po prostu smutne. I trzymam kciuki za wszystkich przyszłych już niedługo emerytów, między innymi również za siebie, no bo tak naprawdę za te powiedzmy 10-15 lat ta sytuacja naprawdę może wyglądać bardzo źle w porównaniu do tej, którą widzimy dzisiaj.
3: No to na koniec tego tematu fraszka. Polak żyje z głową w chmurze, chciałby mieć zarobki duże, krótko sobie popracować i to ma mu owocować rajem na emeryturze. Patronek Jemiołek zatroskany. Taką fraszkę nam przygotował, a już jak...
2: No niestety tak to właśnie wygląda, ale tak naprawdę to jeszcze jedna taka dygresja. No to jest niestety chyba domena też obecnych czasów i tego, jakie oczekiwania ma społeczeństwo wobec państwa i jakie oczekiwania ma społeczeństwo wobec polityków. Gdzieś tam roboczo mam takie uknute powiedzenie pod tytułem ta Netflixizacja życia, czyli włączam, chcę i już mam wszystko to, co potrzebuję, dotyka również tej sfery. No i to się przetacza również przez sceny polityczne w wielu krajach. W odpowiedzi na to politycy obiecują już nie gruszki, ale kontenery gruszek na wierzbie. Później kończą swoje życie szybciej, niż by im się wydawało. To polityczne oczywiście, a społeczeństwa zostają z jeszcze większymi problemami niż były wcześniej. Niestety...
3: No i skoro
2: nie
3: tak,
2: przewidujmy, dokąd może nas to zaprowadzić, gdyż niech będzie optymistycznie.
3: Skoro tak wyglądają nasze prognozy emerytalne, no to trzeba się przyzwyczaić do nowego trendu zakupowego. trendu zakupów z drugiej ręki. Okazuje się, że coraz chętniej kupujemy rzeczy, które kiedyś ktoś już używał.
2: Nie, to nie jest nowy trend, bo to jest tak naprawdę coś, co już właściwie, i zresztą my również pisaliśmy od dobrych kilku lat, że to zaczyna się rodzić. To jest coraz mocniejsze.
3: Ale teraz osiągnęło to pewne pogeum, że tak to ujmę. Znaczy przewagę, która zaskakuje, bo już 60% Polaków korzysta z takich zakupów.
2: W ostatnich 12 miesiącach, jak piszemy dziś w Rzeczpospolitej, rzeczy używane kupiło 45% badanych Polaków. I dla wielu tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie oszczędzanie, bądź też styl życia, ale również i zarobek. I spójrzmy na te dane, które dziś omawiamy w Rzeczpospolitej premierowo. A więc tak, powody kupowania używanych produktów. 79% wskazuje na niższe ceny, 65%, że może sobie pozwolić na lepsze produkty, a 58% po prostu mówi o ograniczeniu konsumpcji. Ale jest druga strona tego medalu, czyli wszyscy ci, którzy tych używanych rzeczy się pozbywają. Mm-hmm. No bo pada pytanie, na ile znaczące są środki ze sprzedaży używanych towarów w budżecie osobistym? Okazjonalny dochód, 48% mówi. Sposób na odzyskanie części wydatków 25%. Można go wydać na nowe zakupy 22%. Regularna część dochodów 11%. 11% Polaków. No i jak... Zresztą pisaliśmy to już po wielokroć na łamach Rzeczpospolitej. W naszych osobistych czeluściach, przestrzeniach zalega rzeczywiście bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę zalegają, a mają swoją wartość. Przez ostatnie lata faktycznie Polacy coraz mocniej przekonywali się do tego, że można tych rzeczy się pozbywać i że znajdują się na te rzeczy kupcy. Dwa, to nie jest już jakaś, powiedzmy, skaza na honorze, bądź to nie jest ujma, że takowe rzeczy właśnie się bądź kupuje, nosi, używa i tak dalej. Dość powiedzieć, że statystycznie rzecz ujmując, w szufladach każdego użytkownika telefonii komórkowej w Polsce leżą smartfony warte 500 zł. No więc...
3: Żeby tylko.
2: No mówię statystycznie,
3: no tak,
2: prawda?
3: Tak,
2: no więc
3: oczywiście.
2: Ta statystyka oczywiście powoduje, jak to zwykle, że obcina nam te maksima i minima, czyli rzeczy ekstremalne z obydwu stron, ale chociażby ten prosty przykład pokazuje tak naprawdę, jaki jest potencjał.
3: Tak, mogą Państwo przeszukać własne szafy, piwnice i tam na pewno są rzeczy, które zadowolą parę osób i można sobie dzięki temu coś zarobić.
2: Można by było paradoksalnie i trochę złośliwie powiedzieć, że może nie to będzie też dobry sposób na to, żeby do tej emerytury dorobić.
3: Na przykład. Albo na emeryturze kupić coś tańszego. Też, bo to tak czasem potrzeba. Bardzo dziękuję. Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
2: To ja na dłuższy czas
3: tak, serdecznie. Tak, bo... znika nam redaktor na 3 tygodnie.
2: Ale uzasadnione, bo...
3: Wiem.
2: Za tydzień równo o tej porze mogę serdecznie zaprosić słuchaczy i słuchawki, jakby co, na ten Forum Gospodarcze Rzeczpospolitej w przyszły poniedziałek, 25, o tej właśnie godzinie, o

0: Dużo wiadomości się pojawiło a propos poruszanych tematów emerytalnych, ale nie zdążymy, panie redaktorze, chociaż...
1: Ale to nie, to tylko pan redaktor mi powie, czy wszyscy na mnie, mówiąc kolokwialnie, psy wieszają, czy...
0: Debata jest po prostu.
1: Debata jest. Ale to jest, ja z wielką chęcią bym na ten temat podebatował, bo to jest jeden z najważniejszych tematów, na który powinniśmy podebatować. No.
0: Niewątpliwie, tylko ja muszę debatować z realizatorem, który pokazuje mi znaczek T. Time. Dziękujemy panu redaktorowi. Wrócimy do tego.
1: Ale mogę podebatować. No
0: nie? Ja, ale w swoim czasie, bo teraz mamy tak. Ważne elementy naszego rozkładu jazdy radiowego, ponieważ od jakiegoś czasu Kasia Oklińska prezentuje cykl Wojna, Kultura, Ukraina i kolejny odcinek tego cyklu właśnie zapowiadany zresztą w naszych mediach społecznościowych. Za chwilę zostanie wyemitowany rozmowa z Adeliną Borec, pochodzącą z Mariupola, reżyserką filmów dokumentalnych. To za moment. If you had to sacrifice all the things you've been working towards, advice for some things you just can't afford. That flight, baby, go ahead and just abort. You spend your check before you get in. Oh, lie at yourself just so you'll fit in. Alike, so

0: Reżyserka młodego pokolenia, która chciała opowiadać historię za pomocą kamery. Taki był plan na życie Adeliny Borec. 24 lutego 2022 roku, czyli w dniu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, te plany się nie zmieniły. No może trochę, przyznaje filmowczyni.
1: No po pierwsze, bardzo dziwnie, ale ja zawsze chciałam i pragnęłam, żeby być fabularną jednak reżyserką i wszystkie moje filmy to była fabuła. I 2020 roku była przerwana development i pre-production mojego filmu pełnometrażowego, fabularnego na kwiaty Ukrainy. Byliśmy w Krakowie, na innych festiwalach w Polsce i to zostało zrealizowane tylko dzięki właśnie Polskiemu Instytutu, bo wtedy był ten priorytet ukraińskich filmów i zaczęłam być reżyserką
2: dokumentalną.
1: Lubię filmy dokumentalne oczywiście, ale nie wiem, czy zostanie mi taka szansa, żeby zrealizować coś w najbliższym czasie fabularnego, więc dalej robię dokumenty.
0: Wspomniane Kwiaty Ukrainy to dokument o 67-letniej seniorce, która broni swojej działki przed deweloperami, a mieszka blisko zabudowań miasta. Tymczasem chce hodować zwierzęta i wieść wiejskie życie.
1: To osiedle kiedyś było wsią, a teraz to jest część Kijowa i jej walka przeciwko tych deweloperów przerasta w walkę jakby nacjonalną w Ukrainie i to jest taka wojenna komedia, więc to trochę pojeździło, ale jak tak naprawdę to jest skomplikowane teraz przebić się z filmem dokumentalnym, to musi być wybitny producent, żeby zrobić fajną promocję filmu dokumentalnego z Ukrainy.
3: Хто ви є такий?
4: Давай війдіть, він кожен посідове, да. Що є. Він машини п'ють.
5: Паную паню, задовбали вони сьогодні мене.
0: Z jednej strony wybuch pełnoskalowej wojny to zmiana sposobu działania gospodarki i mniejsze skupienie na sektorze kultury, ale z drugiej oczy świata patrzą w kierunku Ukrainy i musimy to w jakimś sensie wykorzystać, dodaje Adelina Borec.
1: Naprawdę nadal, co by nie było mówiono w industrii, nadal mamy jakiś fokus na Ukrainę i to jest bardzo ważne i trzymamy. Z jednej strony to jakby kreuje wśród filmowców, że musimy wybijać się tą nową kreacją, formować nowe, wykorzystywać nowe instrumenty dla opowieści, żeby dalej trzymać ten fokus. To jest dla nas główny cel i żeby nigdy nie zapominać o tym, że trwa wojna i to może być background, to może być jakaś nietrywialna postać, która będzie nam wprowadzała wiedzę o tym. Ukraiński film bez kontekstu wojny to jest na razie błąd dla nas, bo my trzymamy się jako filmowcy tutaj w industrii tylko dlatego, że wierzymy, że to ma sens, bo ja jestem przygotowany do żeńskiej mobilizacji i ja bym chętnie poszła do wojska, bo tylko w tym widzę sens. Ale właśnie jeszcze wierzymy, że może kino przebija do ludzi za granicą.
0: Reżyserka wierzy w moc kina bez względu na sytuację, a może właśnie szczególnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
1: Że trzymamy nadal ten fokus, że na różne płaszczyzny możemy mówić do różnego widza, bo industria jednak rośnie, zwłaszcza kobietami filmowcami i operatorami, autorami zdjęć i reżyserkami i jakby to wprowadza nową taką narrację nie kina bojowego, heroicznego, ale tak no, różne perspektywy, jakoś takie bardziej wrażeniowe i to jakby pomaga wzbudzić tą nową widownię, która albo podrasta, albo już starzeje się. I to jest takie nowe sposoby na komunikację, bo ja wierzę, że nadal ludzie będą chcieli oglądać kino. TikTok to po prostu jakby minie. To jest trend, który wsasa szybkie dopamin, ale tak naprawdę jakby kino będzie trwało i my wymyślamy te nowe tendencje w ukraińskim kinie i wstrzymujemy ten fokus na sobie nadal jeszcze.
0: Adelina Borec jest gotowa walczyć, bo ma doświadczenie wojny. Cała jej rodzina jest zaangażowana w walkę na froncie.
1: No, brzmi to wszystko makabrycznie, szczerze mówiąc, bo jesteśmy z Mariupola akurat i wywieźli starsze pokolenie do Kijowa, tak, a potem mobilizował się ojciec, jestem jedną córką w rodzinie, no i mój partner też się mobilizował. Moja matka jest wojskowo zobowiązana, bo ona jest farmaceutką, ale też jeszcze jest pomiędzy, jakby tak prowadzi życie takie normalne, robocze i jako wolontariuszka.
0: Zapytałam reżyserkę, czego mogę jej życzyć, oprócz pokoju.
1: Mi się wydaje, że każdemu, również mi, tej miłości, która będzie po prostu przynosiła spokój, bo nic nie ma ważniejszego niż miłość.
0: Mówi Adelina Borec, ukraińska reżyserka, z którą spotkałam się w Kijowie, gdzie byłam na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego.
2: Na szczęście, na zdrowie.
6: Хоче бісом визиваєш.
7: Bardzo dziękujemy Kasie Oklińskiej. Ja dodam tylko, że do cyklu Wojna, Kultura, Ukraina wrócimy oczywiście w przyszłym tygodniu o tej samej porze.

4 minuty będzie 9, wróci 10. Już to oznacza, że kończymy nasze poranne spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie wspólne godziny. Będziemy to jutro z samego rana z Klaudiuszem Slezakiem. Nie wiem, czy rozbudzeni, nie wiem, czy pełni... Nie no, oczywiście, że pełni energii, jak zawsze wtorki przecież o tej porze. Czekać na Państwa i budzić. No a za dziś dziękujemy w składzie Beata Grabarczyk, Jakub Jędra, Skajtan Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Adrianna Calińska-Czaniecka, która wróci jeszcze w serwisie informacyjnym za chwilę. Nie Mateusz Andruszkiewicz, który też wróci, ale jak wspomniałem, jutro po 6 rano. Gil Scott Heron na zakończenie Legend in His Own Mind, a po 10 przypominam raz jeszcze Muzoleum i nadredaktor Wojciech Mann. Proszę koniecznie nasłuchiwać i do usłyszenia. Pa, pa.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek ostrzeżenie przed burzami. Żółte alarmy obowiązują w województwach podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Burzom będą towarzyszyć ulewy i silniejsze podmuchy wiatru. Lokalnie może spaść grad. W serwisie teraz sprawa wycofania części wojsk USA w Europie. Przypomnę, Reuters informuje, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przerzutu 4000 żołnierzy USA do Polski. Zarówno jednak MSZ, MON, jak i BBN zapewniają, że liczba wojsk amerykańskich w naszym kraju nie zmniejszy się. Sytuację komentował na naszej antenie profesor Tomasz Słomka, politolog z UW.
1: Nie rozumiem polityki amerykańskiej, tego swoistego rozchwiania i prawdę mówiąc nie wiem, jak się ta sprawa zakończy, no bo przecież tu jest też komunikat płynący ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że Polska nie ucierpi na ewentualnych zmianach polityki militarnej USA w Europie. Póki co to, można powiedzieć, trwa pewne zawieszenie. Być może jesteśmy świadkami kolejnej odsłony, że ten wpływ prezydenta Nawrockiego na administrację amerykańską jest też większy mierze iluzoryczny.
0: Jak zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, w środę Polskę odwiedzi szef Kolegium Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA, generał Dan Kane. Z kolei generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca wojsk USA i NATO w Europie, jutro będzie rozmawiał z polskim szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Ukraina przeprowadziła zmasowany kontratak dronowy. Nad Rosję wleciało wczoraj ponad 500 bezzałogowców. Ponad 100 uderzyło w Moskwę. To w odwecie m.in. za atak na Kijów, w którym zginęło ponad 20 cywilów, w tym dzieci. Tym razem odległość do celów wyniosła ponad 500 kilometrów, co jest istotne również dlatego, że obwód moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi systemami obrony powietrznej. Chronią one przede wszystkim obszar wokół swojej siedziby władzy, ale ukraińskie dalekosiężne działania już to przezwyciężają, mówił w opublikowanym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wojna wraca do swojego ojczystego portu, co jest wyraźnym sygnałem, że nie należy wszczynać walki z Ukrainą, ani prowadzić niesprawiedliwej wojny podboju przeciwko innemu narodowi, wskazywał Zełenski. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Podłączmy się pod święta, skoro dzisiaj jest Dzień Muzeów, to może i muzoleum się załapie. Hajtek Strzelczyk realizuje, adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. I dzisiaj, proszę Państwa, może być ciasno, jeśli chodzi o gawędy i opowieści, bo tak mi się jakoś poukładało, a jeszcze do tego w trakcie mi się przestało układać i przeukładało się trochę inaczej. Ale przynajmniej początek taki, jak miałem zaplanowany, bo na początku to miało być tak.

Z tym pomysłem na dzisiejszą audycję było tak. Pomyślałem, a zrobimy muzeum o artystach polskich, którzy szli swoją drogą, nie oglądali się na modę, zdobyli popularność, atencję i szacunek widzów bez względu na festiwale, różne listy przebojów i tak dalej. No to Nalepa i Breakout świetnie mi pasowali do tego. A jeszcze chciałem, żeby to były takie dłuższe utwory, bo one często są omijane przez komercyjne stacje radiowe, bo wiadomo, bo reklama, bo coś tam, bo konkurs. I zacząłem układać, myślę, dobrze, to modlitwa na początek, dobrze. A potem pomyślałem, zaraz, ale ten Breakout to przecież nie... A potem... I zobaczyłem, że nastąpił pewien zwrot w moim myśleniu, bo jednak ciekawsza byłaby chyba audycja o takiej próbie połączenia sił dwóch środowisk muzycznych, które w pewnym okresie patrzyły na siebie z podełba. Środowisko rockmenów i środowisko jazzmenów. I przerzuciłem zwrotnicę, czyli ta modlitwa mi de facto nie pasuje teraz, ale w ogóle mi pasuje. No więc nie będę się mądrzył na temat wielkich artystów, tylko poszukam, pomyślałem, takich momentów, kiedy ci jazzmeni nie bardzo się boczyli, tylko weszli razem do studia. I zrobił mi się zupełnie nowy pomysł na audycję.

pół wieku temu z okładem. Ludzie, co to się porobiło, słyszycie? Na horny z szarpidrutami do studia wchodzi, ale jak to brzmi po tylu wszystkich latach? To, proszę Państwa, też był przełom na naszym rynku, kiedy jazzmeni przestali się obrażać na rockmenów i w drugą stronę też. Nie wszyscy i nie na wszystkich, ale te efekty warto dzisiaj przypominać. Breakout się rozpadł, ale Tadeusz Nalepa się nie rozpadł i na swoich solowych płytach też chętnie chciał usłyszeć kolegów dmących w saksofony, na przykład takich jak Tomasz Szukalski.

Czy te mariaże artystyczne wymagały w tamtych latach odwagi? Mógłbym pokusić się o takie sformułowanie językowe. Nie tyle odwagi, co rozwagi, bo obie strony wiedziały, że mogą skorzystać na takiej wspólnej pracy i wymianie inwencji. Wszakże dzisiaj z perspektywy czasu to się wydaje takie trochę naiwne, ale wstępne pogardzanie big beatowcami, bo takich nazywano, przeistoczyło się potem w... I chyba były w tym też trochę zazdrości oczywiście, bo elegancko ubrani polscy jazzmeni, którzy uświęcali swoją obecnością sale koncertowe typu Filharmonia Narodowa, czy takie inne jakieś jazzowe wielkie święta, nagle patrzyli, że ci młodzi ludzie właściwie bez szkół, bez wielkich backgroundów tak zwanych, czyli bez zaplecza, nagle zyskują ogromną popularność, a co za tym idzie uwielbienie publiczności, entuzjazm na sali i to mogło trochę boleć, ale oczywiście po chwili się zorientowali, że wielu z tych łatwo wpadających w ucho młodzieży muzyków rozwija się i staje się prawdziwymi partnerami. Przecież Nalepa, kiedy zaczynał z zespołem Blackout i ze Stanisławem jeszcze wtedy Guskiem, to nie był bluesmanem ani rockmanem. Czesław Niemen, który zaczyna od pieśni białoruskich, a później i Malagenie śpiewał i różne big beatowe rzeczy i Nie bądź taki Beatles i coś tam, też się rozwijał. I to trzeba było umieć obserwować i docenić. I tak troszeczkę ględząc, wspomniałem nazwisko, które absolutnie w takiej audycji musi paść w pełnym blasku. Czesław Niemen. To oczywiście temat na całą serię wielkich audycji, wielkich antologii jego dzieł, no ale dzisiaj w muzeum, skoro mówimy o brataniu się z jazzem, to Czesław potrafił pokazywać naprawdę niesamowite decyzje.

Niemen Enigmatic, ależ to brzmiało. I gwiazdy, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Czesław Bartkowski, chóry, aranżacje, te mieszanie się stylów, ta siła. Tyle lat, proszę Państwa, i jak to gra. I nikt mnie nie przekona, że to się zestarzało. Bo Czesław Niemen robił to, co chciał i niczego się nie bał. Dowodem jego upór w nagrywaniu na przykład w Stanach, kiedy powstała płyta z wielkimi gwiazdami światowego jazzu. Co z tego, że nie wszedł na pierwsze miejsce Billboardu, ale zrobił to tak, jak sobie wymarzył.

Te wszystkie nazwiska, które dzisiaj padają, można by wymieniać drukowanymi literami, ale tak nie było na polskim rynku, tylko nie wszyscy pamiętają, bo nie wszyscy pamiętają chyba nawet, że istniała taka grupa jak Nurt. I tam drukowane litery nie tylko należą się tym muzykom, bo grali różne świetne rzeczy, ale również ich może odwadze. Bo oto drukowanymi literami za chwileczkę zagra z nimi Tomasz Stańko.

Syn Strachu, Nurt i Tomasz Stańko. Pamiętaliście, że coś takiego istnieje? Wspaniały Stańko. Zresztą w ogóle te wszystkie takie zestawy jazzowo-rockowe, które wygrzebuję dla Państwa na potrzeby tej audycji, to mnie samego przenoszą w czas, kiedy może nawet nie całkiem doceniałem to, jaką to miało wartość. No i z tych moich takich poplątanych myśli przy tworzeniu programu zrobiła się taka audycja jak ta, może nie całkiem logicznie ułożona, na pewno z wieloma lukami, ale to jest nieuniknione. Niemniej, skoro skończyłem z takim naciskiem, który położyłem na wspaniałe solowe partie Tomasza Stańki, to muszę zakończyć długasem, który jest, no niby wszyscy mówią, że wspaniałe, tylko jakbym tak odpytał dokładnie, kiedy ktoś ostatnio posłuchał tego w całości, to mogło być różnie. Kraków, środowisko jazzowe Krakowa, Stańko, Janusz Grzywacz, proszę Państwa, Marek Biliński, Andrzej Zaucha, już wiecie, o co chodzi, i Dżamble, i fantastyczne dzieło, Wołanie o słońce nad światem. Jeśli ktoś słuchał, niech siada i słucha jeszcze raz. Jeśli nie słuchał, to niech zostawi sobie trochę wolnego, żeby spokojnie pobyć z tym historycznym nagraniem. Dziękuję Państwu. Kajtek Strzelczyk, Wojciech Mann. Siadamy i słuchamy.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Decyzję podjęto w związku z epidemią wirusa Ebola, wywołanego wirusem Bundibuyo, która wybuchła w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Sytuację uznano za nadzwyczajną, m.in. ze względu na to, że przeciw wskazanemu szczepowi wirusa nie opracowano szczepionki. Dodatkowo przekazano, że nie ma obecnie pewności co do rzeczywistej skali sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli aktualnej liczby zakażonych osób i zasięgu geograficznego związanego z tym zdarzeniem. WHO uspokaja przy tym, że sytuacja nie spełnia obecnie kryteriów pozwalających na ogłoszenie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią. Co najmniej 25 miliardów dolarów straciły dotąd światowe przedsiębiorstwa wskutek wojny toczącej się między Iranem a USA i Izraelem, wyliczyli analitycy agencji Reutera. Blokada cieśniny Ormus spowodowała wzrost cen ropy naftowej, podniosła koszty transportu, znacząco ograniczyła dostawy kluczowych surowców i odcięła szlaki handlowe niezbędne do przepływu towarów. Blokada odbiła się m.in. na dostawach nawozów, helu, aluminium i polietylenu. Co najmniej ćwierć tysiąca przedsiębiorstw zdecydowało się na podwyżki cen i cięcia produkcji, by złagodzić straty finansowe. Inne firmy zawiesiły wypłaty dywidend lub skup akcji, wysłały pracowników na bezpłatne urlopy lub zwróciły się o doraźną pomoc rządową. Największe straty, wynoszące około 15 miliardów dolarów, poniosły linie lotnicze. Podejrzany o korupcję były szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrii Jermak, wyszedł z aresztu. Udało się zebrać dla niego gigantyczną kaucję 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych, przekazują źródła ukraińskiej prawdy. W akcję wpłat zaangażowało się około 200 osób, niektóre przelewy wynosiły nawet jedną kopiejkę. Teatr Muzyczny w Łodzi ogłasza casting do musicalu Kraina Lodu. Ma on rozmach i dużą obsadę. Wymaga aktorskiej wszechstronności i umiejętności poruszania się między humorem, baśniowością i emocjami. Podczas castingu jego realizatorzy będą szukać osób o szczególnych umiejętnościach, na przykład lalkarskich, mówi Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi.
1: Główna część przedstawienia opowiada o relacjach bohaterek Elzy i Anny, dlatego podczas castingu szczególną uwagę poświęcimy wykonawczyniom, takim, które udźwigną te role, zarówno aktorsko, jak i wokalnie. To partie wymagające wyjątkowych umiejętności, efektownego, niełatwego śpiewu, ogromnej świadomości scenicznej oraz zdolności budowania głębokiej, poruszającej relacji. Chcemy jednak, by pojawiła się także lekkość, ciepło i autentyczna radość płynąca ze wspólnej obecności na scenie.
0: Casting przebiega w dwóch etapach. W pierwszym należy do 1 czerwca przesłać do teatru zgłoszenie. Szczegóły dotyczące castingu znajdują się na stronie Teatru Muzycznego w Łodzi. Premiera Krainy Lodu 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Teatr Muzyczny w Łodzi, mówisz? Dobrze wiedzieć, dziękuję.
0: Polecam.
3: Rozważę, nie ukrywam, zagrać Elzę, to marzenie. Chyba, że Svena też bym mogła, albo Olafa na przykład. O. Dobrze, w każdym razie dzisiaj pogoda nie z krainy lodu. Choć poniedziałek z przewagą dużego zachmurzenia i miejscami z opadami deszczu, możliwe również burze na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach. No i przy okazji, oczywiście przy okazji burz, grad i porywy wiatru do 65 km na godzinę, ale na termometrach od 9 do nawet 21 stopni Celsjusza.

0: Care Inu Genea z płyty People of the Moon, wydanej w tym roku. To w ubiegłym tygodniu był nasz album tygodnia. W tym tygodniu, zobaczymy. Na razie 8 minut po godzinie 11.
1: W środku dnia.
0: Dzień dobry, w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Mówią Państwu Kajetan i Agnieszka i Arctic Monkeys i War Child Records Opening Night.

Opening Night to z płyty War Child Records, zespół Arctic Monkeys. Polecam Państwu całą tę płytę oczywiście. Jest świetna muzycznie i przejmująca tekstowo. O tak bym to określiła. 13 minut po godzinie 11. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam ten e-mail tym z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend. Dlaczego nie? To taka nasza poniedziałkowa tradycja. Takie trochę przedłużanie tego weekendu, który już za nami. Już za chwilę powiem Państwu, co dzisiaj w programie, a teraz Selassu. I nie tylko ona, i Mówin.

Cela Sue and the Gallants, czyli Stefan Gallon i Elvis Gallon w utworze Movin'. To tak, żeby Państwo mieli jasność w sprawie. Zresztą 25 maja w Progresji wystąpi to trio, czyli Cela Sue i The Gallants. Także zapraszamy bardzo serdecznie. To pewnie będzie dobry koncert, coś tak czuję. A jutro, ale to w Stodole, Daria ze Śląska. Tak przypominam również sobie, żeby przypadkiem o tym nie zapomnieć. O Darii ze Śląska to jeszcze będzie dzisiaj w programie. Co prawda było w piątek, ja wiem. No zresztą była tutaj u nas. Zapis tej rozmowy znajdą Państwo na naszym radiowym kanale na YouTubie. Polecam bardzo serdecznie. Natomiast my już za chwilę przeniesiemy się w czasie i przestrzeni. Ubierzemy się tak troszeczkę bardziej, prawda, no bo przeniesiemy się do Imperium Condé Nast. O co chodzi? O tym opowiemy Państwu już za chwilę. A$AP Rocky teraz i Punk Rocky.

0: A$AP Rocky, Punk Rocky, a ja w studiu Radia Nowy Świat. Witam Kaję Klimek, krytyczkę filmową. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w takich ekskluzywnych okolicznościach.
0: No właśnie, bardzo ekskluzywne. Ja powiem ci szczerze, że dzisiaj rano, jak myślałam o tej audycji, to mówię, nie, no to trzeba się jakoś ubrać, uczesać, umalować, no bo przecież taki temat, Condé Nast, imperium, które wyznaczało, no wyznaczało tak naprawdę standardy na całym świecie i naprawdę sporo namieszali, sporo zmienili, również w naszym postrzeganiu popkultury. Dla nas to jest takie już naturalne, że pokazy mody są wielkim wydarzeniem medialnym. Mm-hmm. Kiedyś tak nie było. No to jest niesamowite, jak no powiedziałabym, że jeden człowiek, ale to tak naprawdę nie jeden człowiek, tylko ludzie, którzy go otaczali i ludzie, którym on na to pozwolił, mówimy o Saju Newhouse'ie, przez długie lata prezesie chyba, tak?
1: Właścicielu, współwłaścicielu, tak. Bo to cała rodzina, to jest, kiedy mowa o imperiach elit, to są jednak takie rodzinne instytucje potężne. Oni to oczywiście odkupili od kogoś wcześniej, no ale gdzieś tutaj w tyle może przygrywać nam muzyka z serialu Sukcesja, bo to są też takie opowieści, czyli właśnie synowie, którzy chcą udowodnić coś ojcom, więc pokazują, na co ich stać. No to jest potężna historia. No ale tak sobie rzucamy tym Condé Nast, a to przecież są właściwie miesięczniki, magazyny, które nawet my czytamy tutaj dzisiaj w Polsce, bo nawet jeśli ktoś by chciał powiedzieć, ale ja nie czytam takich kolorowych magazynów, to może czytać Wired na przykład, który jest zupełnie czymś innym, a to też jeden z zakupów. No ale wszystkie magazyny typu Glamour, Vogue, Vanity Fair, GQ, AD, czyli Architectural Digest, no tego jest naprawdę całe mnóstwo. Do tego Pitchfork, czyli coś dla fanów muzyki. To jest naprawdę imperium, które na kilku poziomach przynajmniej ma się jeszcze całkiem nieźle, ale gdy mowa o tym właśnie blichtrze, tych magazynach, które organizowały sesje mody z białymi słoniami na drugim końcu świata i kosztowało to gazyliony dolarów.
0: Żyrafy przewożone na Antarktydę. Dlaczego nie? No bo tak, taka fantazja.
1: Wysyłanie pracowników na pokazy mody, normalna sprawa, ale żyrowanie im kredytów na mieszkanie albo nawet
0: i umarzanie ich właściwie,
1: tych kredytów. Kult spędzania czasu w odpowiednio elitarny sposób, ubierania się do pracy w najlepsze kreacje. No pewnie dla części osób to będzie brzmiało znajomo, bo niedawno w kinach pojawił się film Diabeł ubiera się u Prady 2. I rzecz jasna postać Mirandy Priestly, która grana jest przez wspaniałą Meryl Streep, chociaż to się też bardzo zmienia przez te 20 lat, jak ona gra tę postać, to długo by o tym można było rozmawiać. Ona jest wzorowana może nie tyle na Annie Wintour, która jest no, ikoną właściwie i też taką redaktorką, nie pierwszą, ikoniczną zresztą, bo tam była.
0: Bo ona jest na świeczniku.
1: Ona jest na świeczniku, ale wcześniej była i Diana Vreeland i była Grace Mirabella. No, to są historie, które naprawdę warto też poznać, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że jedna osoba po prostu... Nie, ona została jakby... Ona przejęła w pewnym sensie, tak jak Tina Brown przejęła w pewnym momencie Vanity Fair, a później New Yorkera. Została jakby namaszczona też trochę na to, żeby zarządzać tym miesięcznikiem. Ale tak czy siak, jeśli chodzi o Diabeł ubiera się u Prady, to nie tylko Miranda Priestly, ale właśnie wspomniana Tina Brown, czy Alex Lieberman, czyli taki właściwie Silver Fox. Można go skojarzyć trochę z postacią, jedną z postaci z serialu Mad Men, czyli tam był taki Roger Silver Fox, który też jakby zarządza trochę zakulisowo, trochę wskazuje kierunek. To on właściwie wykreował całe to imperium pod względem estetycznym, wizualnym i też takim... jeśli chodzi o jego doniosłość i jego znaczenie w dzisiejszym świecie, bo nie wyglądałby kult celebrytów tak, jak wygląda, gdyby nie to, co chociażby Tina Brown zrobiła z magazynem Vanity Fair. Nie wyglądałby tak, gdyby Anna Wintour nie postanowiła, że na okładce Vogue nie będą tylko modelki, ale będzie Madonna, później Lady Gaga i Kim Kardashian.
0: W końcu Kim Kardashian, właśnie.
1: Tak, że są jednocześnie pierwsze damy, a jednocześnie gwiazdy, że są różne prowokacyjne rzeczy w mediach, to wydaje mi się, kiedy ja czytałam tę książkę, a ona jest naprawdę takim bardzo rzetelnym, dziennikarskim reportażem, też historycznym o właśnie bohaterem głównym jest medium. Trochę tak jak w świetnym swoją drogą w filmie Wesa Andersona głównym bohaterem był miesięcznik, magazyn inspirowany New Yorkerem. No to tutaj mamy to rozpisane na akty, role w historii, poszczególne miesięczniki i to, jak się to tutaj układało. Więc to są takie historie, które kiedy się to czyta, to się człowiek orientuje, jak to się stało, że żyjemy właśnie w takim świecie, gdzie żyjemy w kontekście kultury elitarno-masowej, czyli może sąsiadować ze sobą tragiczna kolejna historia z Gazy i Kim Kardashian reklamująca szminkę. I to jest właściwie Instagram, to są media społecznościowe, to jest internet, ale te magazyny to rozpoczęły, przesunęły w pewnym sensie granice tego, co dla nas przyswajalne i na co się zgadzamy i też co intelektualne, a co rozrywkowe. To wszystko jest ze sobą tak skłębione dzisiaj, że nie jesteśmy w stanie jednego od drugiego oddzielić. I oczywiście to jest wynik różnych czynników, no ale Michael M. Greenbaum jasno mówi, pewnie świat wyglądałby inaczej na tym poziomie, gdyby nie działalność tego właśnie konglomeratu medialnego czy imperium. No ja sama skończyłam studia dziennikarskie i żałuję, że wtedy nie było tej książki, bo też by mi pokazała, jak świat mediów właściwie wygląda w takim sensie kreowania pewnych trendów. Bo na pewno to jest przydatne też narzędzie dla kogoś, kto... No, chcę może pomyśleć trochę inaczej o tym, czym się zajmuję, będąc dziennikarzem.
0: Otóż to właśnie, kreowanie, to jest słowo klucz, mam wrażenie, dlatego że Zay Newman, o którym już wspomniałyśmy, właściciel imperium, czy współwłaściciel imperium Condé Nast, był człowiekiem, który nie zwracał kompletnie uwagi na koszta. On nawet nie przesyłał swoim redaktorkom naczelnym budżetu. Nie, kompletnie nie.
1: Po prostu
0: nie,
1: ktoś zadzwoni, jak będzie za dużo.
0: Tak,
1: ktoś
0: tak.
1: Chciałoby się tak funkcjonować.
0: Nie ma problemu, tak, nie ma problemu i w ogóle, ale to był przykaz. Po prostu tam trzeba było funkcjonować tak, jak to pokazywano na łamach na przykład Vogue'a czy Vanity Fair, czyli postaw się. Nie zastawiaj się nawet, bo firma ci to pokryje.
1: To prawda.
0: Ty tutaj masz wyglądać. No i właśnie to jest to, o czym
1: wspomniałyśmy. Live what you preach, mówiąc po amerykańsku. Czyli jeśli chcesz przekonać innych do jakiegoś stylu życia, to musisz sam go manifestować, bo nikt ci w to nie uwierzy. Ameryka jest jednak ufundowana na fantazji, na jakimś oczekiwaniu, że będzie wspaniale, że to będzie blichtr i glamour. Jednak jest to bardzo mocno wpisane w jakąś duszę tego kraju, nawet powiedziałabym, a to bardzo mocno to, co się działo na przestrzeni czasu Imperium Condé Nast reflektowało, że tak powiem, odzwierciedlało. Ciekawe są te lata, dla mnie bardzo ciekawy był ten czas, kiedy to właściwie eksplodowało, czyli lata 80. i przełom lat 80. i 90. Czyli cała kultura yuppies, to, że kobiety nagle wychodzą na pierwszy plan, że są bizneswoman, że też chcą prasy, która będzie im podbijała ten bębenek, że idziesz w dobrą stronę. No seksu w wielkim mieście też by nie było w takiej formie, gdyby nie ten świat, o którym mówimy. No zresztą Carrie Bradshaw też jest redaktorką właściwie i pisze kolumnę w takim magazynie. Także
0: zresztą jak jedna z kobiet, które właśnie...
1: Mr. Big jest wzorowana na jednym z gości, który tam pracował. I tak by można było tutaj podbijać różne te elementy. Oczywiście ma to swoją też mroczną stronę, bo warto tutaj nadmienić, że Donald Trump był jednym z ulubieńców tego imperium. Opowiadanie o nim, pokazywanie jego, rozwoju jego kariery jako właściwie przedsiębiorcy i dewelopera, też handlarza nieruchomościami czy właściciela.
0: No taki American Dream tak naprawdę.
1: Tak.
0: No.
1: I najbardziej przyznam szczerze, mrożący krew w żyłach dla mnie był ten moment, kiedy okazał się, że jednym z najlepszych przyjaciół Cy Newhouse'a, nie będzie to być może wszystkim znane nazwisko, ale kto widział na przykład film o Donaldzie Trumpie i początkach jego kariery, ten fabularny sprzed mniej więcej 2 lat, czyli The Apprentice, ten poznaje być może postać Raya Kona, który wykreował Donalda Trumpa, a przy okazji był powiernikiem i najlepszym przyjacielem Cy Newhouse'a, więc to, jak świat polityki, celebryckiego kultu, mediów jest ze sobą zblatowany de facto i jakie to ma konsekwencje również polityczne z dzisiejszej perspektywy. Myślę, że to nie jest może najważniejszy temat tej książki, ale jednak ona pokazuje, oto co było sprzedawane jako styl życia, dzisiaj jesteśmy w konsekwencjach. No jest to pod tym względem gorzka, myślę, lektura.
0: Tak jest. Natomiast co ciekawe, osoby, które pracowały wówczas w Condé Nast, mogły zarabiać, dajmy na to, $10,000 rocznie, mówimy o tym. No ale też chodzić w szpilkach od Manolo Blahnika, czyli w szpilkach, które pewnie mniej więcej musiałyby wydać swój roczny dochód na to, żeby kupić jedną parę. No bo właśnie, trzeba było kreować pewien image.
1: Tak, te szafy, które widzimy w Diabeł ubiera się u Prady to nie jest nic takiego bardzo wymyślonego. Mm-hmm. I właśnie też ta postać grana chociażby przez Stanleya Tucciego też nawiązuje właściwie do tego, o czym ta książka opowiada, że właśnie ktoś tam wyznacza pewien kierunek, a konsekwencje tego my nosimy na swoim grzbiecie. Ta słynna przemowa Mirandy z pierwszej części o chabrowym swetrze, jeśli dobrze pamiętam, mm-hmm. polskie tłumaczenie tego słowa to był chabrowy, tak. Też jest jakoś zakorzeniona w tej historii, z którą tutaj mamy do czynienia. No ale można ją rozpatrywać na kilku poziomach. Albo właśnie opowieść o synach, którzy chcą coś udowodnić swoim ojcom, o braciach, bo tutaj Donald Newhouse, który zarządzał tymi bardzo dochodowymi dziennikami, Cy Newhouse, który wydawał tę kasę właśnie na styl życia, na to, co jest potrzebne. No ale to też jest ciekawe i Grinbaum na to zwraca uwagę, że właśnie w sytuacji kryzysu, tego, kiedy jest gorzej, kiedy czujemy się źle w rzeczywistości, jaka jest wokół nas, to nasz eskapizm sięga właśnie w stronę wyższych sfer. No, przygrywa nam melodyjka z dynastii, z mody na sukces. No, to są rzeczy, które no, mamy wpisane jakoś w potrzebę oderwania się od szarej rzeczywistości. I rzecz jasna, wtedy, i to jest taka też cenna myśl z tej książki, wtedy, kiedy to było w ramach tych miesięczników, które czasami miały po 300, czasami 900 stron.
0: Z których większość reklam, to były reklamy.
1: Tak, które były właśnie, no nie wiem, ja sama pamiętam z młodszych moich lat, kiedy brałam taki miesięcznik do ręki, to tak jakby się inny świat przede mną otwierał, mm-hmm. do którego ja nie przynależę, ale mogę go oglądać.
2: Inny papier, tak. Inna czcionka, inna tak, grafika.
1: Zapach,
2: to jednak był zdjęcia. Inny świat.
1: Jasne, oczywiście tutaj mamy cały ten wymiar modelki i to, jak one, ich wygląd, potrzeba tego wyglądu kobiet wpływa na kolejne pokolenia kobiet dzisiaj. To jest ten mroczny oczywiście wymiar, ale też myślę, że Grinbaum nie jest gdzieś daleko od sedna, kiedy mówi, kiedy to było w tej gazecie, to człowiek miał wrażenie, że to jest gdzieś odległe. A dzisiaj, kiedy mamy to w swoim telefonie i to wszystko się miksuje, jeszcze na dodatek nie jest sprzedawane nam przez osoby z jakiegoś Olimpu, czyli
0: tak,
1: gwiazdy,
0: tylko właściwie przez
1: tylko
0: znajomych.
1: Przez każdego, to mamy poczucie, że no, to my mamy żyć takim stylem życia. To nie jest już jakaś bajka, którą sobie opowiadamy, która jest odległa. Nie mówię,
0: na którą
1: że przez
0: fajnie
1: to
0: jest popatrzeć, ale tak. Potem przejść do porządku dziennego,
1: do porządku,
0: tak? Włożyć kroksy i
1: wyjść. Prawdziwe życie jest gdzie indziej. To jest tylko w tej gazecie. To jest tylko w tej, owej i śmej gazecie. A teraz to jest tak bliskie i tak namacalne, że wydaje mi się, że szkodliwość tego dla naszej psychiki, samopoczucia jest o wiele większa, bo jednak co na pewno też o tych magazynach można powiedzieć, chociażby o Vanity Fair czy New Yorkerze, one niejednokrotnie przeprowadzały medialną rewolucję. Artykuły, które tam się ukazywały, naprawdę pokazywały rzeczywistość, o której Amerykanie wtedy nie chcieli rozmawiać. No, a jeśli Amerykanie o tym nie chcieli rozmawiać, to pewnie reszta świata też nie. Mówmy się, można powiedzieć, amerykańska bańka, no ale jednak popkultura, ten
0: no,
1: rodzaj myślenia
0: powstaje
1: o mediach, celebryci, tak. To jest bardzo amerykańska sprawa, a żyjemy tym wszyscy. Więc tutaj właśnie ta przekładalność tego na to, co jest nam aż za bliskie, jest dosyć przerażająca. Więc z drugiej strony czyta się tę książkę jako właśnie taki list z przeszłości, kiedy wszystko było łatwiejsze, piękniejsze, takie właśnie bardziej uporządkowane i jednocześnie media mogły zmieniać rzeczywistość. Bo tak jak mówię, niektóre artykuły, czy o prawdzie o nałogach, czy o depresji, czy o tym, że życie wydaje nam się być jednowymiarowe, a ma tych kolorów, że tak powiem, więcej.
0: Czy różowa wstążeczka, jeżeli chodzi
1: wstążeczka.
0: O walkę z rakiem piersi.
1: Czy jakby też pokazanie Hillary Clinton w czasach afery związanej z
0: Billem
1: Clintonem,
0: Clintonem
1: tak. I Moniką Lewińskiej jako takiej niezłomnej postaci, co też się przysłużyło później jako polityczce. No te wszystkie rzeczy gdzieś tutaj w tle mają te tytuły. Vanity Fair, New Yorker, Vogue nawet, no bo Vogue też tutaj wspierał Hillary Clinton nawet w czasach jej kampanii. Więc tak to jest. Nie są takie rzeczy bez znaczenia. Wydaje się, że to jest tylko taki magazyn, który przegląda się w poczekalni u dentysty, bo nadal można tam takie rzeczy znaleźć. Myślę, że dla wielu osób to jest jedyny dzisiaj kontakt. Ale jednak no, rzeczywistość dzisiejsza wygląda trochę inaczej dzięki właśnie temu, co Imperium Condé Nast nam dało. Bardzo interesująca książka i taka pouczająca, myślę. Ciekawe, tak. Co przyniesie przyszłość, skoro prawda? Dzisiaj te wszystkie rzeczy właściwie leżą w gruzach.
0: No właśnie, no
1: nie
0: bo Condé Nast
1: znaczenia.
0: Nie załapało się na tę rewolucję technologiczną. Oni potraktowali ją trochę po macoszemu,
1: tak.
0: Trochę czekali na to, co będzie, no bo mieli już takie doświadczenia, prawda, że oni
1: że
0: już kupowali
1: już
0: gotowe
1: zmiany.
0: Numery. Taka
1: tak,
0: jest prawda.
1: Tak.
0: Oni kupowali gotowe czasopisma
1: tak.
0: I potem ewentualnie jakoś przekształcali.
1: Przekształcali na to, co było w danym momencie. momencie takim zeitgeistem, prawda? Mm-hmm. No myślę, że dojmujące są słowa Anny Wintour. Tu jest Vogue, my nie piszemy maili, my ewentualnie możemy wysyłać faksy. I to było pod koniec XX wieku, trochę już za późno na ten rodzaj elitarnego myślenia. No, dzisiaj to wygląda inaczej. Myślę, że właśnie najsmutniejszy wymiar filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 leży właśnie w tym, że zależność od tych, którzy dzierżą kasę i budżet pozostaje, ale wymagania co do tego, czym Vogue jest, bo nie jest już tylko magazynem i nie jest Met Galą, ale jest też
2: stylem życia,
1: też właśnie tym, że trzeba wychodzić do odbiorcy, robić rolki, które jak wiadomo robimy wszyscy, no to to jest też coś, co ten film mi się pokazuje z takim, no z gorzką konstatacją.
2: Tak.
1: Ale mimo wszystko uważam, że naprawdę tę książkę warto poznać, przejrzeć, zapoznać się. Szczególnie polecam studentom dziennikarstwa. Tak, bo tak jak już mówiłam wcześniej, sama chętnie bym ją przeczytała lata temu. Może robiłabym dzisiaj coś zupełnie innego.
2: Może
1: to
2: tak.
1: By się okazało. No ale...
2: No ale trudno. Wiesz, na zmianę trudno. Nigdy nie jest za późno.
1: Nie mówię tego na zasadzie, że źle sobie wybrałam. Wybrałam sobie bardzo dobrze, bo płyną właśnie z tego takie przyjemności, jak opowiadanie o książce Wzlot i upadek Condé Nast, największej dynastii medialnej Nowego Jorku.
2: Tak
1: żyć
2: jest.
1: Nie umierać.
2: Książka jest absolutnie niesamowita. Nazwisk jest tam całe mnóstwo. Jeżeli chcieliby państwo kiedykolwiek dostać pracę w Condé Nast, to polecam przejrzenie tej książki, bo jest tutaj po pierwsze lista nazwisk, które trzeba było znać.
1: To jest niezły tekst. Test. Żeby
2: dostać się. To jest na stronie 273, podpowiem, tak, właśnie to znalazłam.
1: Od Pedro Almodovara przez Holly Brubach.
2: St. Bart's na przykład, Jane Campion, tak. Kto tu jeszcze jest?
1: Even
2: Molly
1: Cowgirls Get the Blues. Albo zdanie otwierające W stronę słona Marcela Prusta. No to jest taki naprawdę test na znajomość wszystkiego. Całe szczęście jest też John Waters na przykład.
2: Tak jest.
1: Jest też, tak trochę tutaj szeleścimy, Le Corbusier. No
2: tak
1: myślę,
2: jest.
1: Że tak.
2: Jest dla każdego. Gym.
1: I trzeba obejrzeć La Dolce Vita. Myślę, że to jest akurat cenne dla wszystkich. Także polecamy tę książkę zdecydowanie. O, zrobiła bam.
2: Tak jest.
1: Znak litera nowa, Michael Greenbaum. I jako, że samej zdarza mi się tłumaczyć, to oddajmy też hołd Rafałowi Śmietanie,
2: oczywiście,
1: który przetłumaczył tę epopeję.
2: Tak jest. Bardzo dziękuję. Kaja
1: ja
2: Kimek,
1: też bardzo dziękuję.
2: Krytyczka filmowa, była gościnią Radia Nowy Świat. Polecamy państwu książkę Imperium Elit. Wzlot i upadek Condé Nast, największej dynastii medialnej Nowego Roku Michaela Greenbauma. No i jaka piosenka może zabrzmieć po takiej rozmowie?
1: Nie ma jej na tej liście, która jest w książce, ale to tylko
2: no
1: może być.
2: No właśnie też jestem zdziwiona, ale to chyba dlatego, że ona po prostu już na tej liście być nie musiała.
1: No wiadomo.
2: Vogue.
1: Vogue.

No nie trzeba ani jej przedstawiać, ani utworu przedstawiać, prawda? Notabene ten utwór był obecny na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich, tych zimowych, Laurence Fournier-Baudry i Guillaume Sizeron właśnie w rytm tej muzyki tańczyli w konkursie drużynowym, w którym Francja zajęła 6. miejsce, natomiast ta para, jakby nie było, zdobyła złoto na tegorocznych zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Cortinie i w... Nie Madrycie, Milano. Jak to się mówi po polsku? Milano? Mediolanie. O, w Mediolanie. Dziękuję bardzo Kajetanowi za inspirację. Strike a pose. Polecam Państwu, naprawdę polecam Państwu książkę Imperium Elit. To jest książka długa, taka jest prawda, no ale historia tego konglomeratu właściwie, czy holdingu mediowego Condé Nast jest też długa, bo zaczyna się na początku XX wieku. Polecam Państwu tę książkę choćby ze względu na to, że bardzo ciekawe są wątki właśnie łączenia świata polityki, świata celebrytów, świata mediów, no i nas, zwykłych zjadaczy chleba.

The Brian Jonestown Massacre i Drained. Na zegarze za 12 minut, godzina 12. Zawsze mam lekki dylemat, czy oddawać Państwu książki, czy nie. Natomiast tym razem stwierdziłam, że oddam Państwu egzemplarz Imperium Elite, egzemplarz, który no, wygląda na czytany, no bo był czytany przeze mnie. Nawet jedna strona jest odrobinę naddarta, za co przepraszam. Natomiast czytać się da, jak najbardziej. Więc jeżeli mają Państwo ochotę poznać historię holdingu Condé Nast, czyli tak naprawdę pierwowzoru filmu Diabeł ubiera się u Prady i nie tylko tego filmu, no to zapraszam. W środku dnia małpanowyświat.online, tylko no proszę jakoś dobrze uzasadnić, bo książka jest jedna, a Państwa jest zapewne wielu. A u nas Depeche Mode, In Your Life.

Pani Magdalena napisała, że to książka idealna na wakacje w słońcu. I w sumie, pani Magdaleno, coś w tym jest. Żeby popijać jakiś taki drink z palemką, oczywiście w wersji Virgin, jak się państwo domyślają, no bo wiadomo. No i właśnie czytać sobie taką książkę o tym Vogue'u. Czemu nie? To jest w sumie bardzo dobra wizja. Bardzo dziękuję. Książka w takim razie leci w cudzysłowie do pani. A u nas Natalia Mujanga. Ile snów nam zostało?

Natalia, mój Anga, ile snów nam zostało? No jeden mniej, bo przecież każdy, kto śnił ostatniej nocy, no to wie. Chociaż podobno snów jest nieograniczona liczba, bo w ciągu nocy można śnić więcej niż jeden raz, prawda? Tak mi się wydaje w każdym razie. 4 minuty zostały do godziny 12:00. The Stone Roses już teraz. A Beautiful Thing.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Uzasadniła to poszanowaniem Trybunału Konstytucyjnego, który wydał postanowienie zabezpieczające, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Mimo to Sejm wybrał 15 sędziów, nowych członków KRS. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z ujawnieniem w internecie zdjęć arkusza egzaminacyjnego z chemii. Miały się one pojawić na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminu. To nie pierwszy taki przypadek podczas tegorocznych matur. Kilka dni po rozpoczęciu egzaminów komisja zgłosiła do prokuratury przypadki opublikowania zdjęć arkuszy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym. W wyniku tych naruszeń kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Powodem było wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada kolejne zawiadomienia. Od najbliższej soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie nieodpłatnie otwarty dla wszystkich, poinformował nowy dyrektor pałacu. Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia, powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich, podkreślił we wpisie. W czwartek minister kultury odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa po kontrowersjach wokół zorganizowanej na dziedzińcu pałacowym imprezie techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zanieczyszczenia trawników oraz kwestionowali takie wydarzenie w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody. W Łodzi rozpoczyna się dziś Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia pokażą niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Będą spotkania z gwiazdami scen i ekranów, wykłady i pokazy filmowe. O tym, jak będzie wyglądać środa, czyli dzień trzeci festiwalu, mówi Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
1: Mamy Don Giovanniego w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, to też przedstawienie AT w Warszawie i Burza Szekspira w reżyserii Tomasza Fryzła, to przedstawienie Wydziału Łódzkiej Szkoły Filmowej, Wydziału Aktorskiego, a także Balladyna Nic Gorszego Się Nie Stanie. Na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego Pamela Leończyk wyreżyserowała we wrocławskiej filii AST w Krakowie.
0: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś w ciągu dnia na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie również z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z deszczem, a także z możliwym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16 stopni. No i na Podhalu i w Beskidzie Śląskim około 9 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, no a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.

0: Carla Dal Forno i Alone With You. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 maja, 7 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Grzegorz się pojawił w miejscu Kajetana. Nie docenił mojego włoskiego akcentu, czyli jeszcze muszę trochę poćwiczyć.

Tym razem już bez akcentu Hani El-Khatib i Loy na zegarze 10 minut po godzinie 12. Jeżeli chcą się Państwo podzielić tym, co Państwo robili w trakcie tego minionego weekendu, to zapraszam w środku dnia małpanowyświat.online. Ja oczywiście podzielę się też swoim weekendem. Dlaczego nie? Bo no, powiem Państwu, że noc z soboty na niedzielę to miałam bardzo, bardzo ciekawą, ale kto wie, ten wie, kto nie wie, ten się dowie z anteny. A u nas teraz Miles Kane. Fire in my heart. A podałam adres e-mail? Chyba nie. W środku dnia małpanowyświat.online.

Miles Kane, Fire in My Heart. Ci z Państwa, którzy słuchali programu w środku dnia w piątek, to już wiedzą, że w Poznaniu trwa remont poznańskiej estrady, sceny na piętrze, w związku z czym poznańska estrada wpadła na pomysł, żeby zorganizować coś, co nazywa się Estrada Stage Pop-up, czyli w różnych miejscach Poznania co jakiś czas będą się pokazywać zespoły. Zespoły bardzo, bardzo różne, no bo tak jak nie jedna lokalizacja, taki nie jeden gatunek muzyczny będzie nam gościł. To nie będą jakieś regularne koncerty, na przykład co środę. Nie, nie. To będą koncerty również nieregularne. No i tak, 22 maja, czyli w najbliższy piątek, tak, piątek, o godzinie 19 na scenie przy Wronieckiej 16 w Poznaniu wystąpi Ninja Episkopat. Ninja Episkopat to nieślubne dziecko pandemii social mediów i wszechogarniające, jak piszą nudy, jest to Slipknot polskiego jazzu. Takie najlepsza jest taka kondensacja właśnie i taki opis tego zespołu. Slipknot polskiego jazzu. Patrycja Wybrańczyk, Krzysztof Hadrych i Alex Klow. No ciekawe to będzie, nie da się ukryć. 22 maja, czyli w piątek o godzinie 19 na ulicy Wronieckiej w Poznaniu Ninja Episkopat w ramach Estrada Stage Pop-up. No a Radio Nowy Świat ma patronat nad cyklem tych koncertów. Warpaint teraz u nas i Common Blue.

Warpaint i Common Blue, jeszcze Queen i Backchat i za chwilę będziemy się przenosić w światy muzyczne, mimo że tak naprawdę w świecie muzycznym jesteśmy przez cały czas. W końcu to Radio Nowy Świat, prawda? Słowo i muzyka i no i tyle właściwie. Ale jakie to słowo i jaka muzyka? No właśnie, to trochę zależy też od Państwa, nie ukrywamy tego. patronite.pl/Radio Nowy Świat. Będzie nam miło, jeżeli wspomogą nas Państwo w naszym działaniu, bo nie chcemy skracać programu. Na razie nadajemy dla Państwa od 6 do 24, a potem od 24 do godziny 6 jest playlista, ale to też nie jest przypadkowa playlista. Proszę nie myśleć, że to sobie komputer tak dobiera. Nie, to też nie komputer, tylko to nasi redaktorzy muzyczni siedzą i układają utwór za utworem. I tak właśnie teraz Queen i Backchat.

To Queen i Back Chat, piosenka z roku 1982 z płyty Hot Space. No a teraz przenosimy się w czasie do roku 2026, bo w ubiegły piątek Daria ze Śląska wydała nową płytę Halo, co jest grane? No jak to, co jest grane? Len oczywiście.

0: Proszę nie robić zdjęć. Patryk Rabiega w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale pan podpisał zgodę na wykorzystanie wizerunku, więc ja mogę panu zrobić zdjęcie.
1: Podpisałem. Ty możesz, tak. Oczywiście.
0: No, no właśnie.
1: Nie, no ja nie mam problemu z robieniem zdjęć, poza tym, że nie lubię siebie na zdjęciach.
0: No to ja właśnie dlatego robię zdjęcia, ale nie sobie. Ha? Widzisz? Taki numer. No. Kupiłam sobie kiedyś dobry aparat i dzięki temu ludzie mnie nie proszą o to, żebym stanęła do zdjęcia, tylko o to, żebym zrobiła zdjęcie.
1: Ha? No, dobra, dobra.
0: Trzeba myśleć, kolego.
1: Przemyślałem tego strategicznie.
0: Nie ma za co, polecam się. Do robienia zdjęć oczywiście, żeby nie było. A propos Darii ze Śląska, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Jak państwo wiedzą, ona była naszą gościnią w ubiegły piątek. Naszą, w sensie Jana Niebudka i moją. No i zostawiła dla państwa płytę Halo, co jest grane, więc bardzo proszę, w środku dnia małpanowyświat.online. Dzisiaj dzień rozdawnictwa, dlaczego nie? Najpierw książka. Teraz płyta. W środku dnia małpanowyświat.online, tylko proszę odpowiedzieć na pytanie, halo, co jest grane?
1: Ale ty dzisiaj rozpieszczasz tych słuchaczy.
0: A czemu nie, słuchaj? A czemu nie? Dzisiaj poniedziałek, więc każdy sobie
1: trzeba
0: radzi
1: sobie
0: tak, jak umie.
1: Osłodzić jakoś początek tygodnia.
0: Chociaż nie, no nie jest tak źle, bym rzekła.
1: Nie jest tak źle.
0: Ja lubię poniedziałki.
1: To prawda.
0: A od kiedy prowadzę w środku dnia, to jeszcze bardziej lubię poniedziałki.
1: Tak ja jest zdecydowanie prawda. Bardziej wolę piątki, chociaż nie jest to dla mnie koniec tygodnia, odkąd prowadzę sobotni brzach.
0: Sucho.
1: Ale tak, poniedziałki też są całkiem okej. No a przechodząc do spraw muzycznych, to tak, to Daria ze Śląska wybrzmiała oczywiście dlatego, że od piątku jest nowa płyta, Halo, co jest grane.
0: No, już wiemy, co jest grane.
1: Wiemy, co jest grane. Grana będzie Daria ze Śląska i Fisz z Ursynowa. Ich wspólna piosenka Len. To jest jeden z naszych singli tygodnia. Także często i gęsto będą państwo słyszeć tę piosenkę na naszej antenie, z czego bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo udana i piosenka, i generalnie cała płyta Darii również trzyma poziom, także bardzo się cieszę i bardzo mocno trzymam za nią kciuki.
0: I pion, i poziom się
1: I
0: mówi.
1: I pion, i poziom, oczywiście. A pozostałe single, które zwróciły naszą uwagę, to coś dla fanów mocniejszego gitarowego grania, grupa Bleach 923 i utwór Jackie. To jest utwór otwierający najnowszą epkę tej irlandzkiej grupy. Mówię najnowszą epkę, ale to tak naprawdę jest debiutancka epka tej grupy. Pracują właśnie panowie nad pierwszym długogrającym albumem. Jeśli są wśród państwa, a wiem, że są, fani Fontaine's DC, to myślę, że Bleach 923 też powinno znaleźć się w sferze państwa zainteresowań, także bardzo, bardzo polecam. Na singlowym podium w tym tygodniu jeszcze Baby Rose, czyli Jasmine Rose Wilson. No i tutaj kłaniają się już bardziej soulowe brzmienia. But Envy Me. Tak jest zatytułowany najnowszy singiel Rose. Singiel, który zapowiada kolejny album Journalism. Tak jest zatytułowana ta płyta i ukaże się w lipcu. I to jest kolejna płyta, która ukaże się w lipcu, co jest kolejnym dowodem na to, że w tym roku chyba
0: sezony górkowe odwołane.
1: Nie będzie takiego przestoju wydawniczego jak co roku, bo
0: będziemy jeść ogórki i słuchać muzyki.
1: Oto to. I to nie byle jakiej muzyki, bo przypomnę, Madonna wraca, wracają też Rolling Stonesi, także górna półka sobie o nas przypomniała i zaserwuje nam
0: i
1: na początku wakacji nowości.
0: I oni właśnie mogą wydawać w lipcu. Oni mogą spokojnie wydawać w lipcu,
1: tak.
0: Mogą wydawać w styczniu, oni nie muszą patrzeć w kalendarz. Podejrzewam,
1: zgadza
0: że
1: się.
0: Dla nich wytwórnie płytowe robią miejsce w kalendarzu, przesuwają inne premiery, żeby tylko ich wydać, więc jak Mick Jagger czy Madonna powiedziała, a ja chcę sobie w lipcu wydać, no to wytwórnia powiedziała, że bardzo proszę, pani sobie wybierze kiedy, nie ma problemu. We wtorek nie ma problemu, w środę bardzo proszę.
1: Co prawda z Madonną to z tego, co słyszałem, była taka historia, że ta płyta miała się ukazać już troszkę wcześniej, ale trzeba było ją deczko dopracować, więc takie przesunięcia, no ale będzie. 3 lipca, druga odsłona Confessions on a Dance Floor. Bardzo, bardzo, bardzo czekam na tę płytę zresztą. Więc
0: nie
1: dobrze poinformowanych źródeł, że nie tylko ja. No ale zanim Madonna, zanim Stonesi, to mamy jeszcze ten tydzień i nasz album tygodnia. I chyba państwa zaskoczymy, bo postawiliśmy na płytę Pleonasm. To jest nowa płyta grupy Cher. takie surowe, gitarowe granie. Zespół z Polski, który absolutnie nie brzmi jak zespół z Polski. I co ciekawe...
0: Czy to komplement, czy komplement, wręcz odwrotnie?
1: Nie, to jest zdecydowanie dla nich komplement. Jak Kuba Ferlin przyniósł tę płytę i włączył u nas w redakcji, to i później dopiero odkryłem, że to jest nasz rodzimy zespół, to...
0: Spadłeś z krzesła.
1: Naprawdę spadłem z krzesła.
0: Z czera
1: spadłem, tak. Więc no, dużo ich będzie na antenie w tym tygodniu, także mam nadzieję, że państwo też spadną z krzesła z wrażenia, bo naprawdę można się pomylić. Wyspy Brytyjskie to jest to, co od razu przyszło mi do głowy, a to nie żadne Wyspy Brytyjskie, tylko tutaj nasz kraj, nasza ojczyzna.
0: Mówisz, Polaków na Wyspach Brytyjskich całkiem sporo jest, więc może... No może nie, to dlatego. Może na przykład wrócili z Wysp Brytyjskich po Brexicie.
1: A no może, to jeszcze będziemy zgłębiać. Warszawa jest tym miejscem, gdzie zespół Cher działa. I co ciekawe, ta ich debiutancka płyta, debiutancka angielskojęzyczna, taka długogrająca płyta, to jest album nagrany na setkę, czyli jeden do jednego na żywo, a nie złożony z poszczególnych osobno nagrywanych partii. Także taka technika, w której już dzisiaj bardzo rzadko się nagrywa płyty.
0: Bo spadły ceny wynajmu studia. Taka jest prawda. Kiedyś się nagrywało na setkę, bo studio było wynajmowane na godziny. Teraz studio można mieć w każdym domu, więc...
1: To prawda. Aczkolwiek płyty nagrane na setkę mają zupełnie inną dynamikę. I jest w nich po prostu mnóstwo energii. I te energie słychać na albumie grupy Cher. Także mam nadzieję, że też usłyszą to państwo w tym tygodniu. No i na koniec jeszcze garść koncertowych zapowiedzi, bo sporo tego. Po pierwsze koncertowe granie z nocy z piątku na sobotę. Funkadelic, występ z 1977 roku z Waszyngtonu państwu zaprezentujemy, także będzie znów dużo energii, dużo funków w nocy z piątku na sobotę, a wszystko z okazji urodzin perkusisty grupy Tickiego Fullwooda. A wcześniej, bo w środę wieczorem w naszym holu pojawi się obywatelka KL.
0: No proszę.
1: Kasia Lins z zespołem, tak. Będziemy rejestrować jej występ w ramach naszego cyklu Koncerty w holu i to będzie wyjątkowe spotkanie, bo Kasia zagra oczywiście swoje wersje utworów Republiki i mistrza Grzegorza Ciechowskiego, tak, ale będzie to kameralne wykonanie w trzyosobowym składzie i to będzie pierwszy występ w tej formule. Także zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo interesująco. A jakby tego było mało, to po wszystkim odbędzie się jeszcze rozmowa z artystką. Wszystko z udziałem publiczności. Państwo także będą mogli zadawać pytania. Państwo, którzy będą obecni przy Ostrej. Także wszyscy patroni, myślę, powinni niebawem bacznie sprawdzać skrzynki mailowe, bo wkrótce pojawią się w nich zaproszenia. Właśnie na ten koncert i na rozmowę z obywatelką KL to w środę, tu u nas w radiowym holu.
0: W tę środę mówisz?
1: W tę środę, tak. Pojutrze, dokładnie.
0: Sprawdziłam swój kalendarz, będę, no.
1: Super, zapraszamy w takim razie bardzo, bardzo serdecznie wszystkie obywatelki, wszystkich obywateli
0: KL,
1: Radia Nowy
0: AL
1: Świat.
0: KL to już właściwie bardzo blisko.
1: Blisko, tak. No i na koniec jeszcze zaproszenie do Poznania, o którym już wspominałaś chwilę temu. Radio Nowy Świat zostało dumnym patronem cyklu Estrada Stage Pop-Up. To jest cykl koncertów organizowanych przez Estradę Poznańską. No i w najbliższy piątek w ramach tego cyklu wystąpi grupa Ninja Episkopat. Także będzie dużo improwizacji, dużo jazzu i dużo nieprzewidywalności, która jest taką wizytówką tej grupy. Zresztą za chwilę muzycznie się o tym państwo doskonale przekonają.
0: Co ty na to powiesz, że oni się określają jako Slipknot polskiego jazzu?
1: Bardzo ładne. Bardzo ładne.
0: Gdzieś jeszcze
1: też adekwatne, zdecydowanie. Też widziałem takie określenie, że są... wytworem pandemii.
0: No tak,
1: powstali
0: tak,
1: w trakcie
0: tak,
1: pandemii,
0: tak.
1: Więc...
0: Dzieckiem pandemii, nudy i czegoś jeszcze, chyba tak, social media, tak, chociaż
1: tak,
0: głowy
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: Dam.
1: No bardzo tacy pozytywni muzyczni wariaci, więc jeśli lubią państwo takich, to bardzo serdecznie zapraszamy do Poznania. Prosimy być też czujnie słuchać anteny, bo w tym tygodniu będzie można zdobyć bilety na ten występ, a wszystkich, którzy będą w Poznaniu w najbliższy piątek, no to bardzo serdecznie zapraszamy. Wroniecka 16, to jest to miejsce, w którym pojawi się Ninja Episkopat
0: tak
1: ze
0: jest,
1: swoją
0: tam wyskoczy
1: twórczością.
0: Scena, tam wyskoczy scena, wyskoczy. No bo to jest pop-up w
1: no,
0: końcu.
1: No pop-up,
0: więc...
1: no tak i stage, więc tutaj wszystko się łączy.
0: Więc wyskoczy. Dobrze, wyskoczył też Patryk Rabiega, to już wszystko.
1: Tak, to już wszystko.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dzisiaj dużo.
0: Mam nadzieję,
1: gesto,
0: że państwo
1: ale...
0: notowali w każdym razie.
1: I jak nie, to mogę podzielić się notatkami.
0: Dobrze,
1: czego.
0: To świetnie, bardzo
1: dam
0: się
1: do
0: cieszymy.
1: Skserowania.
0: No to cóż, Ninja Episkopat u nas, a Patrykowi dziękujemy.
1: Dzięki.

Ninja Episkopat i Behind the Green Door za zielonymi drzwiami. Czeka Ninja Episkopat, czeka 22 maja i mniej więcej takiej właśnie muzyki mogą się Państwo spodziewać na tym koncercie, który w Poznaniu, a u nas Suede i So Young.

Suede i So Young na zegarze za 13 minut, godzina 13. To jest ten moment, żeby zapowiedzieć infonaukę przygotowywaną przez Olgę Bobienko, a w dzisiejszym odcinku słyszą Państwo m.in. o zabiegach dentystycznych u neandertalczyków czy o roślinach reagujących na dźwięk deszczu.

0: Neandertalczycy też mieli swoich dentystów. Naukowcy odkryli ślady zabiegu sprzed około 59 tysięcy lat, co jest najstarszym i pierwszym udokumentowanym przypadkiem takiej interwencji u gatunku innego niż Homo sapiens. Dowodem jest trzonowiec znaleziony w jaskini w Altaju, w którym to zębie odkryto otwór prowadzący aż do miazgi. Analizy wykazały, że ubytek został wyczyszczony za życia przy pomocy kamiennego narzędzia. Zabieg musiał być bardzo bolesny, ale usunięcie zainfekowanych tkanek mogło ograniczyć ból i stan zapalny. Odkrycie sugeruje, że Neandertalczycy rozumieli przyczyny bólu, potrafili tworzyć odpowiednie narzędzia i świadomie podejmowali działania lecznicze. Choć rośliny nie mają uszu ani układu nerwowego, potrafią reagować na dźwięk deszczu. Wykazali to naukowcy z MIT. W eksperymencie zanurzyli prawie 8 tysięcy nasion ryżu i odtwarzali nad nimi opady o różnej intensywności, mierząc powstające w wodzie wibracje. Okazało się, że nasiona słuchające deszczu kiełkowały o 30-40% szybciej niż te, które nie były wystawione na takie bodźce. Najsilniejszy efekt zaobserwowano u nasion znajdujących się najbliżej powierzchni. Badacze przypuszczają, że za odbieranie takich sygnałów odpowiadają statolity, mikroskopijne ziarenka minerałów w komórkach roślinnych. Dotąd wiadomo było, że pomagają roślinom rozpoznawać kierunek grawitacji. Teraz wygląda na to, że mogą też reagować na wibracje wywołane przez krople deszczu. Im więcej czasu nastolatki spędzają w mediach społecznościowych, tym mniejsza jest grubość i objętość ich kory mózgowej. Naukowcy przeanalizowali dane ponad 7,5 tysiąca dzieci w wieku od 10 do 13 roku życia, wykorzystując obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego. Badacze porównali budowę mózgu z czasem spędzanym na platformach społecznościowych. Najsilniejsze różnice dotyczyły obszarów odpowiedzialnych za kontrolę impulsów, uwagę, planowanie i przetwarzanie informacji społecznych. Co ważne, kluczowy okazał się sam czas korzystania z serwisów społecznościowych, a nie deklarowane uzależnienie od nich. Autorzy badania podkreślają jednak, że wyników nie należy interpretować zbyt prosto. W okresie dojrzewania mózg naturalnie się przebudowuje, dlatego badanie nie dowodzi jeszcze, że to media społecznościowe powodują zmiany. Psylocybina, związek występujący w grzybach halucynogennych, może zmieniać sposób działania mózgu na co najmniej miesiąc po przyjęciu dawki terapeutycznej. Naukowcy przebadali 28 osób, które wcześniej nie miały kontaktu z psychodelikami. Po podaniu standardowej dawki psylocybiny zaobserwowali wzrost tzw. entropii mózgu, czyli różnorodności i złożoności połączeń między neuronami. Efekt utrzymywał się przez cały miesiąc obserwacji. Uczestnicy zgłaszali poprawę nastroju oraz większą elastyczność poznawczą, czyli łatwiejsze dostosowanie się do nowych sytuacji. Najsilniejsze zmiany występowały u osób, u których najbardziej wzrosła aktywność i otwartość mózgu. Naukowcy podkreślają jednak, że choć wyniki są obiecujące w kontekście leczenia depresji czy zaburzeń lękowych, badania nadal są prowadzone w ściśle kontrolowanych warunkach medycznych.
1: Olga Bobienko, Infonauka, bardzo dziękujemy. A to w tle to już Coles i Kasia Linz i Fanka.

Coles i Kasia Linz i Fanga. Kasia Linz, która, jak Państwo wiedzą, będzie u nas niedługo. No ale niedługo będzie godzina 13, a właściwie jeszcze bardziej niedługo będzie godzina 13, bo 3,5 minuty nas od niedzielą. Frico Still Around to na koniec tej godziny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych po weekendzie nieco pójdą w górę. Według obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim, jutro maksymalna cena dla benzyny 95 wyniesie 6 zł 42 grosze za litr, dla 98 6 zł 97 groszy, a dla diesla 6 zł 85 groszy. Kolejne takie obwieszczenie jutro około południa. Białoruś rozpoczęła ćwiczenia związane z wykorzystaniem broni nuklearnej, poinformował resort obrony w Mińsku. Władze przekazały, że manewry mają sprawdzić gotowość wojsk i nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. Ćwiczenia odbywają się w czasie, gdy na terytorium Białorusi rozmieszczona jest rosyjska broń jądrowa. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że celem ćwiczeń jest podniesienie poziomu wyszkolenia żołnierzy, sprawdzenie gotowości sił powietrzno-desantowych oraz organizacja działań bojowych z nieplanowanych lokalizacji. Statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, przypłynął dziś rano do portu w Rotterdamie. Jednostka ma zostać zdezynfekowana, a część załogi skierowano na kwarantannę. Wcześniej WHO informowała o śmierci 3 osób związanych z ogniskiem zakażeń na statku. Do tej pory potwierdziła 8 przypadków zakażenia hantawirusem oraz 2 określane jako prawdopodobne. Według informacji przekazanych przez agencję Reutera kwarantanną objęto 23 członków załogi oraz 2 pracowników personelu medycznego pozostających na pokładzie wycieczkowca. Władze portowe w Rotterdamie przygotowały miejsca izolacji dla części osób spoza Holandii. Do Teatru Pinokio w Łodzi powraca zespół ekspertów projektu artystycznego Tapiot. To międzynarodowy projekt prowadzący działania artystyczne i edukacyjne dla osób niewidzących, niedowidzących oraz głuchych. Prowadzą oni dla nich cykl bezpłatnych warsztatów teatralnych. Zaprasza Kacper Biniek, koordynator do spraw dostępności Pinokia.
3: To będzie 3-dniowy cykl warsztatów i zaczniemy go od warsztatów z audiodeskrypcji, a następnie przejdziemy do improwizowanych etiud. Będziemy je oglądać i następnie sami będziemy tworzyć te audiodeskrypcje. Drugiego dnia są warsztaty taneczne z choreografką z Francji. Mamy zajęcia aktorskie z reżyserką i dyrektorką teatru z Berlina, a ostatniego dnia będą warsztaty z kreatywności.
2: Zwieńczeniem projektu będą 4 spektakle, które powstaną na kanwie jednego wspólnie opracowanego scenariusza, realizowane we wszystkich krajach partnerskich. Nabór uczestników na warsztaty trwa do 12 czerwca, a one same odbędą się między 22 a 24 czerwca. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej Teatru Pinokio w Łodzi oraz w mediach społecznościowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Poniedziałek z przewagą dużego zachmurzenia i miejscami z opadami deszczu. Do tego burze, te możliwe na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach. Możliwe także burze z gradem i porywami wiatru do 65 km na godzinę. Na termometrach od 9 do 21 stopni Celsjusza. W nocy na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, za wyjątkiem południowego zachodu, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 4-5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 10-11 na wschodzie. Nieco chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni, choć miejscami spadek temperatury przy gruncie do około minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany.

0: Roberto z Roberto. Na zegarze 8 minut po godzinie 13, a to jest program.
1: W środku dnia.
0: Nie nowy świt, nie popołudnie, nie próbny lot, tylko w środku dnia na antenie Radia Nowy Świat, no bo na zegarze 8 minut po godzinie 13 i dziś jest poniedziałek, 18 maja, więc jaki program mógłby być? No oczywiście, że właśnie w środku dnia i jesteśmy z Państwem, Grzegorz i Agnieszka, do 14, a teraz Stereo Lab, If You Remember, I Forgot How to Dream.

Stereolab, if you remember, I forgot how to dream. Pamiętam, jak w ubiegłym roku, zdaje się, ta płyta się ukazała. Instant Holograms on Metal Films, tak się nazywa ta płyta. No i pamiętam, że to było naprawdę spore wydarzenie. Elder Island już za chwilę zabrzmi na naszej antenie. I Pink Lemon w środku dnia małpanowyświat.online. To dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w weekend. Ja wiem, że ja się jeszcze nie podzieliłam moim weekendem, ale spokojnie zdążę to zrobić.

Pink Lemon i Elder Island. Ja właśnie sprawdzam, w której klasie lekturą jest moralność pani Dulskiej. Okazuje się, że to w liceum i technikum, zazwyczaj w drugiej lub w trzeciej klasie jest omawiana. A dlaczego wspominam o tej właśnie lekturze? Nie dlatego, że niedawno była matura, nie, nie, tylko dlatego, że właśnie dziś wieczorem w Teatrze Telewizji będzie można moralność pani Dulskiej zobaczyć i my za chwilę o tej moralności pani Dulskiej Anno Domini 2026 porozmawiamy.

Giselle Smith and the Mighty Mocambos, Nothing for Nothing. 19 minut po godzinie 13. My próbujemy połączyć się z Frankiem Przybylskim, reżyserem, a właściwie połową duetu reżyserskiego Moralności Pani Dulskiej, która dziś wieczorem będzie miała swoją premierę o 20.30 na antenie TVP1 w ramach Teatru Telewizji. Bo to sztuka oczywiście Gabrieli Zapolskiej, ale przeniesiona w nieco inne czasy, nieco inaczej przedstawiona, z piosenkami, do których teksty dopisali Agnieszka Glińska i właśnie wspomniany Franek Przybylski. Właśnie ten duet reżyserski łączący dwa światy, teatralny i filmowy. Jak im to wyszło? Zobaczymy to dzisiaj w TVP, chociaż postaramy się niedługo zapytać o to Franka Przybylskiego. A u nas The Cooks i Closer.

0: Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Tak Gabriela Zapolska napisała w Moralności pani Dulskiej. Te słowa włożyła w usta Anieli Dulskiej, czyli właśnie pani Dulskiej. No i ciekawa jestem, czy te słowa sprawdzają się dzisiaj. Czy dzisiaj też da radę prać brudy we własnym domu w czasach, kiedy mamy na przykład Instagrama? Porozmawiamy o tym, między innymi o tym z Frankiem Przybylskim, który w duecie z Agnieszką Glińską wyreżyserował Moralność pani Dulskiej w Teatrze Telewizji. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Witam. Słychać mnie dobrze, bo nie wiem, jak...
0: Dobrze cię słychać. Nie? Wszystko jest w porządku. Jak rozumiem, jesteś w domu. Pranie pewnie wstawione.
1: Pranie wstawione, tak. Ja mam akurat pranie w piwnicy, więc ja spaceruję. Spacerujemy tutaj u mnie w domu regularnie, żeby prać, ale tak. Pranie wstawione, brudy bierzemy we własnym domu, oczywiście, że tak.
0: No ale my tu sobie żartujemy, natomiast wy, czyli Agnieszka Glińska i ty, Agnieszka Glińska, która prywatnie jest twoją mamą, wyreżyserowaliście Moralność pani Dulskiej. Nie przenosiliście pani Dulskiej w rok 2026, ale trochę w przód od momentu, kiedy działa się akcja tej sztuki, bo to są lata 30. XX wieku.
1: To są lata 30. XX wieku, natomiast dajemy taki duży nawias, jeśli chodzi o ten czas, w którym się rozgrywa to przedstawienie. Ta scenografia, z której tam żeśmy stworzona przez Jagnę Janicką, Kasię Polak, która u nas jest, pozwala na taki, na taką, nie taką dosłowność, jeśli chodzi o ten czas rozgrywania się akcji, a z kolei piosenki, które robimy, sposób, w jaki są realizowane, one są dynamiczne, to jakie są w brzmieniu, są na, to jest na tyle współczesne, że no tak staramy się trochę powiedzieć tym językiem, że no ten tekst jest ponadczasowy i to, o czym mówi, miało znaczenie i było adekwatne przez ostatnie 100 lat, jak i będzie miało, myślimy, przez wiele jeszcze po prostu set lat w przód.
0: O, zdecydowanie, szczególnie jeżeli spojrzy się na taki cytat. Nie wiedzieć o niczym, to tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Bardzo wiele osób pewnie dziś podpisałoby się pod tymi słowami, które no, przeszło 100 lat temu, wyszły spod pióra Gabrieli Zapolskiej. Wy dopisaliście piosenki i jakoś na nowo odczytaliście ten dramat? Czy to jest taka bardzo klasyczna realizacja?
1: Ja myślę, że jest dużo warstw, które odczytaliśmy, które mieliśmy wrażenie, że jakoś nie wychodziły tak bardzo na wierzch dotychczas. Taką dla mnie najciekawszą, takim najciekawszym odkryciem dla mnie jest to, jak bardzo ten tekst, poza oczywiście tą warstwą, którą znamy, tego co mówi o tym jakimś tworzeniu swoich wersji dla świata, o kontroli takiej absolutnej i tak dalej, to ja odkryliśmy razem taką warstwę tego, co ten tekst mówi też o podejściu do rodzica, do rodzicielstwa. To nie jest bezpośrednio w ten tekst pisane. Ja bardzo widzę, że tam jest trochę taka opowieść o tym, że jeżeli chce się za wszelką cenę nie być jak własny rodzic, no to do tego prędka droga właśnie, żeby się nim wtedy stać, bo skupiamy się na tym, jakim nie być, zamiast myśleć o tym, kim jesteśmy, godząc się z tym, że ten rodzic w nas i tak w jakiś sposób drzemie i tak jakoś odczytując te postacie Zbyszka, Hesi i Meli, czyli tych dzieci Dulskiej i Dulskich, zobaczyliśmy też taką opowieść tam w środku. Myślę, że to jakoś tam u nas też trochę wybrzmiewa. No to jest tak wielowymiarowy tekst, że tego jest o wiele, wiele więcej. No.
0: W takim razie nasuwa się samo pytanie, czy ty też starałeś się nie być taki jak twoi rodzice?
1: No ja myślę, że to jest taka batalia jakaś odwieczna nasza, że w ogóle nasza w znaczeniu ludzi, że my albo chcemy być tak jak rodzice, albo nie chcemy za wszelką cenę być tak jak rodzice. No to jest duża sztuka. Ja też tutaj miałem dużą lekcję z tego, jak właśnie pokochać w sobie i przytulić to, co mam, dzięki właśnie mamie i dzięki rodzicom, i z tego korzystać, traktować to jako część siebie, podziękować za to, co mnie tak bardzo nie interesuje, i dzięki temu też odkrywać te części, które są moje. No współpraca wspólna z moją mamą, no to była bardzo duża przygoda, bardzo dla mnie ważna i duże wydarzenie, no bo jest niesamowitą reżyserką z gigantycznym, absolutnie gigantycznym doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę z aktorami. No też od ponad 30 lat poza pracą w teatrze, czyli 30-letnią przecież wykłada w Akademii Teatralnej i w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie ostatnie lata, więc to było wielkie wydarzenie. No i co, no to była dla nas przygoda, ścieraliśmy się trochę w tej pracy, ale to były zawsze takie rodzaje starć, które doprowadzały do... Dochodziliśmy w nich zawsze jakoś do porozumienia i odkrywaliśmy, że to nie zawsze jest o tym albo co ja myślę, czy twierdzę, albo co ona, tylko się okazuje, że nagle wychodzi jakaś trzecia wartość, która jest połączeniem tych naszych głosów i nie wiem, wierzę w to, że to dawało taki czas do namysłu, ta praca wspólna, którego normalnie, kiedy się pracuje w jedną osobę, to nie ma, a tu jakoś odbijaliśmy tę piłeczkę razem i myślę, że to jest jakaś super wartość, która z tego wyniknęła.
0: To była też współpraca, jakby nie było, międzypokoleniowa, bo i jeszcze do tego multidyscyplinarna, bo twoja mama Agnieszka Glińska jest reżyserką głównie teatralną, ty poszedłeś w stronę filmu, więc ciekawe, tak. No a teatr telewizji właśnie łączy te dwa światy, bo z jednej strony to jest teatr, ale z drugiej strony to jest właściwie film, więc to jest ciekawe właśnie, no to takie zetknięcie tych dwóch światów.
1: To prawda, ja w to bardzo wierzę i jakoś wierzyłem, że ten język teatru, telewizji właśnie pozwala na to, żeby połączyć te najciekawsze rzeczy z tych dwóch światów, czyli że mamy ten przebieg aktorski i naprawdę tak role zagrane i przygotowane też po teatralnemu, bo też na poziomie takiej pracy i realizacji to też jest taki duży komfort, którego przy filmie, który nie zawsze przy filmie jest, że naprawdę można tymi postaciami się pochylić, posiedzieć nad tym tekstem, ten okres prób, rzeczywistych prób na sali jest taki jak w teatrze, a jednocześnie już myśli się o tym, jak to realizować, jak to opowiadać językiem kamerowym, który w przypadku takiego teatru telewizji też ma o wiele mniej ograniczeń, bo my u nas na przykład bawimy się światłem w taki sposób, który zdarza się czasem w filmach, ale to są takie właśnie no już bardzo formalne filmy przypominające taki teatr, jak nie wiem, filmy Wesa Andersona, czy wielu różnych takich reżyserów, którzy bawią się takimi teatralnymi środkami, ale to jest wtedy bardzo formalne. A tutaj no, łączymy te dwa światy. Ja wierzę, że to, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o pracę kamery i tę wizualną stronę, jest bardzo bogate w wiele różnych jakichś takich części składowych takiego współczesnego języka opowiadania kamerą. A od strony no, takiej teatralnej, tego, co ten tekst za sobą niesie, tego, jak są role zbudowane, to też tam jest. Więc no, to jest jakaś taka paczka, której moim zdaniem nie ma ani w teatrze, ani stricte w filmie, a tutaj mamy po prostu wszystko, co najlepsze z obydwu tych światów.
0: Tak jest. Za zdjęcie odpowiadał Maciej Edelman, to jeszcze dodam. No a na scenie ukośnik na ekranie zobaczą Państwo Kingę Price w roli pani Dulskiej, Olafa Lubaszenkę w roli pana Dulskiego, Michała Balickiego, który zagra Zbyszka, Martynę Byczkowską w roli Hesi, Weronikę Krystek w roli Meli i tak dalej, i tak dalej. No to są aktorzy też bardzo wszechstronni, jakby nie było. I to nie jest ich pierwsze spotkanie z teatrem telewizyjnym. Twoje zresztą też nie, bo ty debiutowałeś w teatrze telewizji, tylko że po drugiej stronie.
1: Debiutowałem jako mały dziecięcy aktor, tak, ponad 25 chyba lat temu. 20, coś między 20 a 25
0: w roku 2000, także 26 lat temu.
1: 26 lat temu właśnie tak, w teatrze telewizji u mojej mamy. Ona reżyserowała ten teatr. Się nazywało Bankructwo Małego Jacka, gdzie swoją drogą tytułową rolę tego Jacka właśnie grał mój brat Ignacy, z którym zresztą też wczoraj się widziałem, więc jakieś koło się zatacza niesamowite. No i teraz się tutaj z moją mamą spotkaliśmy w takiej roli wspólnej, reżyserskiej. Ja dodam jeszcze w ramach takiej około prywaty, że spotkanie z Maćkiem Edelmanem w pracy to też dla mnie niesamowita rzecz, bo my z kolei z Maćkiem od 20 lat się przyjaźnimy, chodziliśmy do szkoły, do klasy, razem jeszcze w gimnazjum, więc to też jest jakieś takie wydarzenie. Móc pracować nad taką rzeczą, a jednocześnie mając obok siebie bliskich ludzi, jednocześnie czując, że się człowiek spełnia w tej pracy i że też oni wnoszą no, najwyższy możliwy poziom tego, czym się zajmują, no to jest niesamowita rzecz. No, Maciek jest absolutnie fenomenalnym operatorem i to spotkanie w pracy to też jakaś taka rzecz i przygoda dla mnie no, niepowtarzalna, więc no, same plusy, dużo, dużo jakichś pozytywnych emocji z tą produkcją się mi wiąże.
0: Czyli wszystko zostaje w rodzinie w takim razie. Brudy jednak bierzemy no, w rodzinie, ale na ekranie telewizorów.
1: Oczywiście, oczywiście. No, zapraszam wszystkich bardzo dzisiaj na ten seans i potem też na VOD. Do oglądania tego, bo ja wierzę, że stworzyliśmy jakąś taką jakość, którą ja osobiście bardzo lubię, gdzie bardzo trzymamy się tego tekstu, nie unowocześniamy go na siłę, a jednocześnie ma on jakiś taki język współczesny, który też dla odbiorcy młodszego dzisiaj jest bardziej dostępny. Lubię wierzyć i chcę wierzyć, że to będzie, którego ludzie czy nawet rodziny będą czasem wracać. Wierzę, że on ma w sobie taką moc jakąś.
0: Tak jest. Franek Przybylski, połowa duetu reżyserskiego Moralności Pani Dulskiej. Dziś o 20.30 na antenie TVP1, premiera tego przedstawienia Teatru Telewizji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo. Wielkie dzięki serdeczne za zaproszenie.

Dan Auerbach i Malibu Man, czyli człowiek z Malibu. Za 23 minuty, godzina 14, Kuba Folwarczny małym palcem opruga, potem opowiem Państwu o moim weekendzie.

Kuba Folwarczny i małym palcem o próg. Obiecałam opowieść o swoim weekendzie. Sobotę miałam dość intensywną, natomiast skupię się na sobotnim wieczorze, ponieważ wtedy to zasiadłam do oglądania Eurowizji. Tak, wiem, to obciach i w ogóle nie powinnam się do tego przyznawać, ale nie da się ukryć, że ja Eurowizję darzę jakimś swoistym sentymentem. Zazwyczaj udaje mi się wyłuskać co najmniej jedną muzyczną perełkę w tym konkursie. Co do polskiego werdyktu, w sensie jurorów, jestem zaskoczona, ale nie ze względów politycznych, chociaż to też. Natomiast głównie ze względu na to, że to naprawdę nie była najlepsza piosenka w konkursie, przynajmniej moim zdaniem. I nie, moim zdaniem najlepsza nie była wcale bułgarska Bangaranga, czyli zwyciężczyni tegorocznego konkursu Eurowizji. Chociaż rozumiem, dlaczego wygrała ten konkurs, bo faktycznie Bangaranga to jest banger. W sensie jest to piosenka, która zapada w pamięć, ma dobry rytm, ale nie, proszę się nie martwić, nie zabrzmi za chwilę na antenie Radia Nowy Świat, więc nie muszą państwo ściszać. Jak mówię, rozumiem, dlaczego Bułgaria wygrała, choć Izrael fakt faktem był krok od wygranej. Izrael, który, dodam, śpiewał przynajmniej większość swojej piosenki w języku francuskim, jakby nie było. Moim zdaniem były lepsze propozycje, na przykład propozycja serbska, na przykład propozycja chorwacka. To były piosenki, które naprawdę przypadły mi do gustu i wpadły mi w ucho. Malta miała całkiem dobrą propozycję, natomiast powiem państwu, że naprawdę w tym roku wysłaliśmy na Eurowizję dziewczynę z bardzo potężnym głosem, z naprawdę dobrą piosenką, naprawdę świetnie zaśpiewaną, rewelacyjnie zainscenizowaną, notabene wielkie ukłony dla ekip technicznych, które pracują przy tych koncertach, ponieważ oni mają 2 minuty na to, żeby uprzątnąć po jednym zespole i wprowadzić elementy scenografii kolejnego kraju. To jest naprawdę mistrzostwo świata. No, ja nie wiem, jak oni to robią, natomiast robią to absolutnie bezbłędnie. To samo kamerzyści, którzy muszą pamiętać dokładnie każdy ruch, no bo umówmy się, to jest show telewizyjne, więc liczy się tak naprawdę każda klatka i to jest wszystko idealnie zgrane, idealnie rozegrane, idealnie zaplanowane, no i też idealnie zrealizowane. Co też było widać w

nigdy nie wygramy Eurowizji, bo po prostu nie cieszymy się jakąś wielką estymą na arenie międzynarodowej. No ale z drugiej strony Eurowizję Junior wygraliśmy dwukrotnie. Tak jest, dwukrotnie wygraliśmy Eurowizję Junior. No a tej dłużej jakoś nie jesteśmy w stanie. Ale spokojnie, ja oglądam Eurowizję i się tego nie wstydzę. U nas Alicja i Pray.

pan Piotr sugeruje, żebym traktowała Eurowizję jako guilty pleasure, czyli taką no, grzeszną nieco przyjemność. I jak pisze, te guilty pleasure podziela więcej osób i on też się nie wstydzi tego, że ogląda Eurowizję i mówi, że jemu najbardziej podobała się Mołdawia, która sprawdzi się festiwalowo. No, niewykluczone, że tak. Zresztą Eurowizja to jest festiwal różności. Ja wiem, że większość uważa ludzi, że to jest festiwal kiczu i tandety i cekinów, ale jest w nim coś, choćby dla występu Salvadora Sobrala z roku 2017, czy Barbary Pravi z roku 2021. Moim zdaniem warto oglądać Eurowizję, że o Marii Serafinowicz, o ile dobrze wymawiam jej nazwisko, z roku 2007 i jej Molitwie, to już w ogóle nie wspomnę, bo to jest dla mnie chyba najpiękniejsza piosenka eurowizyjna wszechczasów. No a poza tym, gdyby nie Eurowizja, to pewnie byśmy nie mieli Waterloo.

A ja zapomniałam, pani Magdalena napisała, że weekend był udany, bo była na Ethno Jazz Festiwalu na występie Jan Garbarek Group. O, bardzo dobrze. No i faktycznie Noc Muzeów przecież była. No pechowo tak się złożyło, że akurat w tę noc, kiedy była też Eurowizja. Natomiast fakt faktem, widziałam spore kolejki pod niektórymi muzeami. Te kolejki zazwyczaj mnie zniechęcają, jeżeli mam być szczera, bo pogoda taka sobie była, mało sprzyjająca Nocy Muzeów, ale spokojnie. To nic straconego, w przyszłym roku kolejna edycja u nas, Hugo Tares i Asfalt.

Hugo Tarres i Asfalt. Na zegarze niecałe 3 minuty zostały do godziny 14, co oznacza, że my się już z Państwem żegnamy. Zapraszam oczywiście do słuchania Radia Nowy Świat, najlepiej przez całą dobę. Jutro w środku dnia prowadzi Jan Niebudek, ale będzie mój komitet rodzicielski. Miłego dnia, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Dotyczy to 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Podczas burz spadnie tam do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę. Lokalnie pojawi się grad. Ostrzeżenia obowiązują od teraz do godziny 21. Prezydent Węgier Tamás Szulyok odrzucił apele premiera Petera Madziara, by podał się do dymisji. W wywiadzie dla portalu Index powiedział, że obecnie nie ma żadnej prawnej ani konstytucyjnej przesłanki, która uzasadniałaby jego rezygnację. Pozostaję wierny złożonej przysiędze i dopóki sprawowanie mojego urzędu nie będzie niemożliwe, zamierzam wypełniać powierzony mi mandat, dodał Szulyok. Podkreślił, że wybory parlamentarne decydują o rządzie i składzie parlamentu, a nie o prezydencie wybieranym na Węgrzech przez parlament. Madziar wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Szulyok, którego nazwał marionetką Orbana, nie zrezygnuje sam, to zostanie usunięty z urzędu. Szefowi państwa i innym mianowanym przez poprzednie władze urzędnikom dał czas na złożenie rezygnacji do 31 maja. Służby medyczne w Modenie we Włoszech poinformowały, że ranna w wypadku w tym mieście Polka jest nadal w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, że w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób, wśród nich Polka, mieszkająca w pobliskiej miejscowości. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Nadal nie są znane motywy jego działania. Jak ustaliły włoskie media, był on leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. 5 rannych osób nadal przebywa w szpitalach. Szymon znowu pójdzie w tango. To projekt muzyczny, który zawiera w sobie skarby polskiej piosenki i argentyńskiego tanga. Wraca na deski Teatru Muzycznego w Łodzi. W roli głównej Szymon Jędruch.
3: Ludzie pytają mnie czasem, Szymon, dlaczego poszedłeś w tango? Dlaczego akurat tango? Co się stało? Tango tak naprawdę to ono zmusiło mnie niejako albo zainspirowało do pójścia w ten repertuar, ponieważ to niesamowita mieszanina emocji, prawdy o człowieku, namiętności, wszelkiego rodzaju uczuć, które targają człowiekiem. To fascynacja tańcem i na koniec cytat z niedawno zmarłego naszego wspaniałego wieszcza Wiesława Myśliwskiego. W tangu o wszystkim się zapomina, wszystko przestaje boleć, tylko by się tańczyło, tańczyło, tańczyło.
2: Spektakl muzyczny Szymon poszedł w tango już w przyszłym tygodniu 28 maja w Teatrze Muzycznym w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dziękuję za wypowiedź.
5: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas kosmonauci.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w poniedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 18 dnia maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tejże audycji, czyli w audycji Dziękuję za wypowiedź. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, dziękując Państwu oczywiście za korespondencję i pozdrawiając wszystkich z Państwa zgromadzonych na fanpage'u patronki i patronów na fanpage'u Radia Nowy Świat oraz tych z Państwa, którzy na żywo komentują na fanpage'u tejże audycji. Rozpoczęliśmy od ugrupowania Kosmonauci i Sensei Jakba, a utwór zatytułowany jest, był i jest Kogut. I w ten sposób rozpoczęliśmy dzisiaj z pewnym przesłaniem, bo panowie z zespołu Kosmonauci mają wiele swoich przesłań w wielu swoich utworach. A za chwilę posłuchamy dobrego Łotra i jego utwór zatytułowany Wojna.

0: życzę ci.
1: W ostatnim czasie przemierzyłem znaczną ilość kilometrów, nie tylko z powodu występów i z macierzystym zespołem oraz Grażynką Łobaszewską, która to koncertuje w sposób zupełnie nieprawdopodobny, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość koncertów, które wykonuje każdego miesiąca. Jestem pełen podziwu dla Grażynki, bo jest w znakomitej formie i prezentuje najwyższą jakość wykonawczą. Państwo dają temu wyraz na koncertach, z czego się ja również jako wędrujący wraz z Grażyną Łobaszewską i zespołem Majagore potwierdzam to w całej rozciągłości. Przed nami utwór z Piętego. Dość często nam towarzyszy w audycji, bo dlaczego nie, skoro jest znakomitym tekściarzem, ambasadorem języka polskiego i człowiekiem bardzo twórczym. No to dzisiaj zmierzy się z tematem, czego nie wiedzą naukowcy, a dokładniej utwór tego artysty, wykonawcy, twórcy brzmi: naukowcy wciąż nie wiedzą. No, na pewno są takie obszary naszego życia, w których naukowcy nie mogą się wykazać posiadaną wiedzą. Posłuchajmy.

0: Nie!
1: A skoro Spięty zmierzył się z tematem, czego naukowcy nie wiedzą, naukowcy wciąż nie wiedzą, tak zatytułowany był ten utwór, to akurat sięgając po utwór z repertuaru ugrupowania Świetliki, które cały czas jest czynne, działa i bardzo dobrze, ponieważ od samego początku kroczą swoją zupełnie unikatową drogą artystyczną i trzymamy oczywiście kciuki za to ugrupowanie inne niż wszystkie. Świetliki i znowu się kłócą i bynajmniej nie chodzi wcale tutaj chyba o naukowców, którzy wciąż czegoś nie wiedzą, a niektórzy inni nienaukowcy, chociaż naukowcy też mogą, ale nienaukowcy znowu się kłócą. Świetliki.

znowu się kłócą. Mówią do siebie słowami,

znowu się kłócą. Mówią do siebie słowami ordynarnymi.

wcale nie sprząta. On ją, że nie gotuje, ciągle kupuje, grubo wygląda. Ona zawsze wieczorem z telewizorem ciasteczka wcina. On przy gazecie, na parapecie.

się kłócą. Mówią do siebie słowami ordynarnymi. Przekleństw tak wiele.

Radiu Nowy Świat jest kilku twórców, którzy są nieustannie czynni autorsko, kompozytorsko, wykonawczo i świetnie prawdopodobnie się z tym czują, bo nieustannie mają coś do powiedzenia. Myślę tutaj o Piotrku Bukartyku, ale również o redaktorze Wojciechu Waglewskim, który jest człowiekiem bardzo, bardzo czynnym i artystycznie, scenicznie i radiowo. No to dzisiaj posłuchamy, no nie najładniej zacząłem, no to dzisiaj posłuchamy. Dzisiaj posłuchamy zespołu WW, bynajmniej nie jest to, nie zaistniała tutaj protekcja. Sam z siebie sięgnąłem po ten utwór, a zatytułowany jest Ulatam. Ja bym chciał zobaczyć, jak redaktor Waglewski ulata czasem, a być może i Państwo też byliby świadkami tego ulatania. WW i Ulatam.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Będąc już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego, jak to jest od samego początku w mojej audycji, w październiku stuknie tejże audycji piąty rok, więc jestem tutaj cały dumny, ale to dopiero w październiku. Natomiast udało mi się przez te 5 lat poszukać i odnaleźć i wyemitować wraz z osobą realizującą program różne piosenki w różnym wydaniu, do których pisał pan Wojciech. Tutaj w tym wypadku, czyli w wypadku i na przykładzie Agnieszki Wilczyńskiej, dla której która wykonała całą płytę z tekstami Wojciecha Młynarskiego, i te teksty są liryczne, piękne, delikatne, odnoszące się do różnych emocji i przeżyć, które świetnie wykonawczo oczywiście oddaje Agnieszka Wilczyńska ze stowarzyszeniem zespołu pod dyrekcją, no mogę tak powiedzieć, zespół pod dyrekcją, którego liderem jest Andrzej Jagodziński. Dzisiaj tekst Wojciecha Młynarskiego zatytułowany Trudne równanie i Agnieszka Wilczyńska.

Zapomniałem, piękny sierpniu, od wczoraj, jak drzwi kina otworzyła się ta pora. Mur spękany nad tapczanem rozkwitł srebrnie. Znowu głowa będzie gwiazdą niepotrzebnie. Artylerio z betonowych łożysk, ryknij, dosyć zmierzchów fałszowanych i jutrzni. Cedzi słowa bardzo mądre, dzień zwykły, w muszle uszu, których ja znów jestem uczniem. Słodko wiersze w cieczy cisz tych się ważą, jak trzmiel czarny w tunelowym garażu. Tylko taki czas odmienny chciałbym poznać, w którym ludu karabinem będę z wiosną.

0: Wysłuchali Państwo przed chwilą jeszcze jednego utworu w wykonaniu ugrupowania Kosmonauci. Tym razem ten utwór zatytułowany był Almodóvar z małym, a przedtem recytacji wiersza autorstwa Józefa Czechowicza, który jest zatytułowany Ja, karabin. Za chwilę zaś posłuchamy. To jest z nadeszłej poczty, bo ja nieustannie odbieram jakąś pocztę, wprawdzie raz w tygodniu, ale jednak w mojej skrzynce mailowej dosyłane są, czy na tę skrzynę, adres tej skrzynki mailowej dosyłane są różne propozycje i czasem korzystam z prezentacji tychże propozycji i dzisiaj postanowiłem sięgnąć po ugrupowanie Yellow Snow, a utwór zatytułowany Boy Toy.
1: Choć ta piosenka wydaje się zgrabna i ładna, wewnętrznie to jest z nią coś nie tak. Stopa i bas, choć ta piosenka

Tak, mogę się odnieść do tych propozycji, które są prezentowane u mnie w skrzynce mailowej, bo rzeczywiście młodzi, ale też nie zawsze tylko młodzi ludzie przysyłają skutki swoich talentów i ja słucham uważnie i jeżeli coś pasuje do estetyki tej audycji, to na pewno po to sięgnę, żeby móc zaprezentować Państwu coś, co nie było prezentowane na antenie i w audycji. Dziękuję za wypowiedź, bo jest to należne miejsce dla wszystkich tych, którzy usiłują, próbują, zmagają się ze swoimi rozterkami, wątpliwościami, które potem umieszczają w tekście i łączą ten tekst z kompozycją, albo najpierw coś komponują, potem piszą tekst, a potem wykonują. Czasem piszą i tworzą dla kogoś i ten ktoś inny śpiewa i tak to się w tejże konwencji piosenkowej toczy od setek leci. No, chyba dobrze powiedziałem, od setek leci, tak jest. Palant i Michał 93.

No to jeszcze chwilę zajmę Państwu uwagę, wydobytymi skutkami talentów młodych twórców. Wolę ich tak nazywać, no sam już nie jestem młodym twórcą, chociaż mogę się czuć duchem młodo, to na pewno już młodym twórcą nie jestem, chociaż w niektórych przypadkach mógłbym być twórcą początkującym. Bo każdorazowo, kiedy się tworzy, pisze piosenkę, usiłuje się ją jakoś zaaranżować, a potem przedstawić słuchaczom w formie opowieści muzycznej, no to jest się wtedy początkującym, bo każda piosenka jest inna i czy inaczej powinna być inna. I to o to dbają ci twórcy, których cechuje różnorodność, kreatywność, różnorodność propozycji. Dobrze, sięgamy i patrzymy, co tutaj mamy, bo to też jest propozycja, która do mnie nadeszła. Pan Wrona i Kasia Ploch, a utwór zatytułowany jest Przez puste drogi.

Dobrze, to tylko sprostuję, że nie wszystkie propozycje, które są nadsyłane i akurat wyróżnione przez nadsyłających, nie wszystkie budzą moje zainteresowanie, ale w związku z tym, że są czymś w rodzaju zawleczki, to wtedy sięgam do twórczości tychże młodych twórców i znajduję coś, co mi odpowiada. Więc proszę, żeby nie mieli do mnie pretensji, że akurat nie zaprezentowałem tego utworu, który przysłali, tylko sięgnąłem po coś, co mnie estetycznie bardziej odpowiada, a przecież zostali zaprezentowani jako wykonawcy stworzonych utworów. Jesteśmy już przy piosence dawnej, polskiej, międzywojennej. Dzisiaj znany, bardzo lubiany, ceniony i wszechstronny Adam Aston na zakończenie pierwszej godziny audycji w utworze Miłość stara jak świat. Do usłyszenia za kilka minut po godzinie 15:00.

wiele rzeczy patrz i licz. Tak modnych dawniej przeszło już. Tak samo foxtrot albo bridge. Pójść mogą jutro w zapomnienie. Jest jedna wielka, piękna rzecz, która gdy sięgniesz myślą wstecz,

chłopiec ze swą dziewczyną. I w tej piosence śpiewam też na ten tak stary temat znów, bo wiem, że jednak tego chcesz, choć czasem mówisz co innego. Banalne może, ale cóż, gdy umiesz rzecz piękniejszą stwórz. Lecz ja jedną tylko prawdę znam, przy niej więc trwam.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent USA Donald Trump ponownie wezwał irański reżim, by szybko zawarł układ pokojowy. Zagroził, że w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios Trump ma jutro odbyć spotkanie na temat możliwego wznowienia ataków. W piątek amerykański prezydent odrzucił ostatnią propozycję Teheranu dotyczącą porozumienia. Powtórzył, że reżim musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą. Tymczasem komercyjne zapasy ropy szybko się kurczą z powodu wojny z Iranem i zamknięcia cieśniny Ormuz i wystarczą tylko na kilka tygodni, ostrzega szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Zamknięcie cieśniny Ormuz unieruchomiło około 20% światowych morskich dostaw ropy. Doprowadziło to do rekordowego tempa spadku zasobów. Globalne stany zmniejszyły się łącznie o 246 milionów baryłek w marcu i w kwietniu. Kontrakty terminowe na ropę Brent przekroczyły $111 za baryłkę, najwyższy poziom od początku maja. Zakłócenie jest określane jako największe w historii globalnego rynku ropy i przewyższa skutki kryzysów energetycznych z lat 70. Kryzys dotyka także innych surowców, takich jak siarka i hel, co może podnieść koszty nawozów i półprzewodników. Zbankrutowany rosyjski przedsiębiorca z obwodu leningradzkiego wtargnął do Ermitażu, wszedł na tron cesarski w sali świętego Jerzego i wygłosił apel do Władimira Putina. Mówił o wysokich kosztach kredytów, łapówkach wśród urzędników, a także wezwał prezydenta do zbadania legalności bieżących działań. Kiedy pracownik Ermitażu próbował uspokoić mężczyznę, ten chwycił za nóż, który przemycił w bucie. Na miejscu pojawiła się rozgwardia, która wyprowadziła zwiedzających z sali i zatrzymała przedsiębiorcę. Podczas zatrzymania mężczyzna próbował stawiać czynny opór. Za 2 tygodnie w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie rozpoczną się Dni Mongolii. Pretekstem do tego wydarzenia jest 10-lecie prywatnego Muzeum Mongolii, którego założycielem i opiekunem jest podróżnik, pisarz i fotograf Piotr Malczewski.
3: Będzie to 3 do 4 dni spotkań, pokazu fotografii z opowieścią o Mongolii, mojego autorstwa i nie tylko. Będą wykłady naukowców, takie popularno-naukowe. Jana Rogali z orientalistyki z UW w Warszawie, Adama Balcera, byłego kustosza Muzeum Azji Pacyfiku Macieja Magury-Góralskiego, Katarzyny Radławskiej o Tatarach. Będzie pokaz jakiejś potrawy tatarskiej, więc tych spotkań będzie kilkanaście co najmniej.
2: Dni Mongolii w Budzie Ruskiej odbędą się od 4 do 6 czerwca, czyli w długi czerwcowy weekend. Wstęp na spotkania, wystawy i wykłady jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W co poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 18 dnia maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tych wszystkich, którzy nam towarzyszą już od godziny oraz tych wszystkich z Państwa, którzy dołączyli do audycji. Dziękuję za wypowiedź, a ja Państwu bardzo dziękuję za to, że Państwo są i poświęcają swój czas. Nawet jeśli radio tylko towarzyszy gdzieś w tle, to jest ta cudowna funkcja radia, że właśnie może nam towarzyszyć, a my możemy wykonywać różne inne czynności, czasami zawieszając ucho na tym, co się z radia wydobywa. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online. Dziękując za korespondencję i pozdrawiam wszystkie patronki, patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz na fanpage'u audycji, którą właśnie prowadzę dla Państwa. Rozpoczęliśmy od utworu Passin Egen Stille Matte. Liv Marie Shay zaśpiewała dla nas, a za chwilę z innej strony świata zupełnie, bo dlaczego nie, Kai Yam, Shadi Fat i Bian Hemirani.

Nim przejdziemy do korespondencji, która do mnie nadeszła i odnoszę się do Państwa listów, tak to mogę nazwać, wypowiedzi mailowych, to zaprezentujemy za chwilę kolejny utwór. Ja mogę tylko powiedzieć, że dość szybko, krótko, ale intensywnie przebywałem na chwilę w różnych stronach Europy, na Morawach, w Słowenii, którą odkryłem i jestem wdzięczny za możliwość odkrycia tego niezwykłego i pięknego kraju, ale również byłem przez chwilę w Wenecji i tam byłem świadkiem, oprócz tego, że oczywiście zwiedzało się wszystko, co się, prawie wszystko, co się da zwiedzić w ciągu kilku dni w Wenecji, a zwiedzić się da niedużo, to będąc tam na miejscu, odbywał się mecz zespołu piłkarskiego z Wenecji z zespołem piłkarskim z Palermo. I te grupy kibiców, które towarzyszyły temu meczowi, przechodziły w kierunku miejsca, gdzie odbywał się mecz, znaną ulicą Garibaldiego. I tenże tłum kibiców zmieszał się z fanami Biennale sztuki w Wenecji. Muszę Państwu powiedzieć, że obrazek był dość intensywny, natomiast nikt nikomu oczywiście nie zakłócał spokoju i nie wchodził w drogę ani w paradę. Natomiast wymieszanie się tych dwóch stylów obecności i odzieży naprawdę zadziałało w taki sposób, że kontrast był bardzo, bardzo widoczny. No to tyle moich przekazów z Wenecji, a przed Państwem Comfort Zone i Sybille Keffer.

I już niespiesznym gestem, trochę niecierpliwie, zerkam do skrzynki mailowej i tam, jak co tydzień, z małymi wyjątkami, ale jednak jak co tydzień, stały korespondent Simon Simon. Dzień dobry dla redakcji. Któż z nas nie chciałby usłyszeć słów "Pan sobie siądzie, a ja działam"? Szczęśliwcy, którzy mieli okazję po tych słowach zjeść obiad przygotowany przez właściciela i kucharza baru Ewa, mają teraz pewnie gęsią skórkę. Było nieziemsko dobrze, aby mogło trwać. Przetrwało w stanie nienaruszonym jedynie "Pan sobie siądzie, a ja działam". Używam, kiedy mogę, i rozweselam sam siebie. Pan sobie siądzie, a ja działam. Słucham zatem. Moc pozdrowień, Simon Simon. To ja do Simona Simona kieruję moje słowa. Pan sobie siądzie, a ja zadziałam. Serdeczne pozdrowienia przesyłam drogą radiową. Gut Fish, tak jest zatytułowany kolejny utwór w wykonaniu Nasser Bendadu i White Feet.

Mnie się też to dobrze komponuje, kiedy maile przychodzą być może z innych rejonów niż tylko Polska. Od pana Michała. Cześć Adamie, dzięki za dzisiejsze czeskie kawałki, czyli z poprzedniego tygodnia. Nie zawsze mogę komentować na bieżąco ze względu na mobilny tryb pracy, samochód, serwis, maszyny, samochód, ale słuchawka w uchu lub radio Nowy Świat w Android Auto to podstawa. Pozdrawiam, zdrawim, Michał Łoziński, fanouszek Czestiny. Bardzo dziękuję za pozdrowienia. No, jestem na świeżo, no, już może nie aż tak bardzo, ale prawie że na świeżo po wizycie na Morawach i bardzo to sobie chwalę i bardzo miło wspominam. Różne spotkania z różnymi ludźmi, także no i niezwykłe winnice, które są tam. Uderzyło mnie to, że przekraczając granice, jak zresztą większość granic w Europie, że rośliny i ptaszki i zwierzęta żyją sobie bez granic, a my, no my też już trochę bez granic, ale przynajmniej nie jesteśmy kontrolowani. Natomiast ptaszki i zwierzątka na pewno nie są, nasionka fruwające w powietrzu również nie są kontrolowane. W związku z tym mogą sobie wędrować, gdzie żywniej im się podoba. Sangen om Maldau, Eislerz, Dawid Stakenas i Sofia Bergbom.

I jeszcze jedna korespondencja od niemal stałego korespondenta, pana Tomka. Właściwie dwie korespondencje. Inne narody w języku polskim. Nie tylko Niemcy i Rosjanie są obecni w języku polskim. Na przykład nie udawaj Greka, nikt nic nie wie, czeski film, z ciebie prawdziwie francuski piesek, ale czat. Kłaniam się, Tomek, cyklista. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Wrócę jeszcze do kolejnego maila. Pan Marcin jeszcze napisał. Kłaniam się nisko. Na temat mocno polecam, wiem, Nadmiar śmiałości i książkę Dobry Den Jakuba Metka. Wiele tych skomplikowanych uścisków sąsiedzkich tłumaczy. Łączę tradycyjnie wyrazy szacunku, pan Marcin. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Jeszcze raz tylko przeczytam tytuł lektury. Dobry Den Jakuba Metka. Okej, to my wracamy tutaj do naszej playlisty Kozi zaszto me ostawi, Dobrilla i Dorian Duo.

A to, co zostało napisane w kolejnym mailu, to oczywiście też miło mi przedstawić, aczkolwiek jestem spóźniony tutaj. To nie będę przedstawiał, bo Wentolin, tak, to chodziło o trasę Wentolina, ale nie zdołałem zapowiedzieć. Dobrze, to cóż, sięgamy do naszej playlisty wraz z osobą realizującą program, strzygącą uchem dzielnie, pilnie, cierpliwie i z wyrozumiałością. I wracamy, tak, wracamy do playlisty. Jeśli dobrze intuicja mnie prowadzi, to będzie miało coś wspólnego z Turcją. Çiçek Taksi i utwór zatytułowany Mendilimin Yeşli.

A wracając jeszcze na chwilę do samej Wenecji, którą to opuściłem z żalem, mogę tylko powiedzieć, że było w pewnym sensie moim marzeniem z dawnych czasów, jak to myślę w większości wypadków u tych przyjeżdżających do Wenecji, zdających sobie sprawę z tego, iż po Wenecji i nie tylko, bo po kanałach tych większych również pływają gondole i w każdej gondoli siedzi gondolierzy, jakby to powiedział pan Wojciech Młynarski. Gondolier, który z dużą intensywnością napędza siłą mięśni gondolę, to jednak skojarzyło mi się z rynkiem krakowskim, że ktoś, kto nie chce się specjalnie wyróżnić za większe pieniądze, jednak nie wynajmuje karety na krakowskim rynku. Chyba że ktoś ma taką wielką ochotę, to nie podlega ocenie, natomiast można wynająć gondolę lub jej nie wynająć. No więc mnie przypadło w udziale nie wynajmowanie gondoli i nie płynięcie gondolą, co sobie poczytuję za pewien, nie wiem jak to określić, pewien dobry wybór. Że jednak nie, no ku rozpaczy oczywiście gondolierów, którzy nie zarobili przeze mnie kilkuset prawdopodobnie euro, ale za to zrobiłem zdjęcia i uważam, że gondole na zdjęciu bardzo dobrze się prezentują wraz z gondolierami. To przed nami Post Royal i Nene Heroine.

I tak się rozpędziłem o tej Wenecji, że zaczyna nam brakować czasu, no ale jakoś sobie oczywiście poradzę, więc szybko, szybko zapowiadam Traum des Balkans i Melissa Zantman, Zotar Mang.

Jeszcze raz wrócę szybko do Wenecji, bo oni świetnie sobie wymyślili to metro na wodzie, bo tak to wygląda, gdy się podróżuje tramwajami wodnymi. Rzeczywiście funkcjonuje to fantastycznie i jest pewna umowność co do godzin przypłynięcia lub odpłynięcia, ale na wodzie czas płynie inaczej. Civaeri Schalsig Brass Band.

Właściwie jeśli ktoś mówi, że idzie coś zwiedzać w Wenecji, oczywiście ma swoje dyrektywy i swoje współrzędne, do których chce dotrzeć, to trzeba stanowczo powiedzieć, że cała Wenecja jest jednym wielkim muzeum i kto z Państwa tam był, jest lub będzie, to serdecznie polecam Adam Nowak, bo rzeczywiście wspaniale się chodzi po Wenecji. Krible Krable i Ida Brincz.

Wiem także, że Radio Nowy Świat było oficjalnie w trakcie Biennale, a to Biennale oczywiście jeszcze chwilę potrwa. Szkoda, żeśmy się tutaj nie spotkali, ale no, ja byłem prywatnie, więc nie chciałem się zupełnie narzucać. Dobrze, La Carta i Marc Parrot i Kwartet Brossa.

0: I el silenci és un bes sense cap llavi.
1: Wpisując w tłumacza słowo wiosna i wybierając język turecki, tłumacz podpowiada słowo, losuje, maszyna losująca tłumacza losuje słowo bahar. Ale słowo bahar w różnych językach może oznaczać i wiosnę, i może oznaczać zupełnie coś innego. Ja stawiam na wiosnę i dlatego na zakończenie audycji jest utwór wiosenny, dla mnie przynajmniej wiosenny, zatytułowany Bahar. Wykona go Makis Abilanitis. A Państwu życzę dobrego tygodnia, dobrego poniedziałku, dobrego czasu oraz wszystkiego, co jest dobre, bo taką mam fantazję. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Izraelscy żołnierze zatrzymali kilkanaście łodzi z flotylli pomocowej Sumut płynącej do Strefy Gazy. Na pokładzie jednostek flotylli jest troje Polaków. Izraelskie łodzi motorowe miały podpłynąć do niektórych jednostek, a żołnierze wejść na pokład poszczególnych łodzi. Aktywiści założyli kamizelki ratunkowe i podnieśli ręce, a po wejściu Izraelczyków transmisja, którą prowadzili w internecie na żywo, urwała się. Po rozpoczęciu działań przez wojsko, biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu w oficjalnym komunikacie przekazało, że szef rządu w rozmowie z dowódcą akcji pochwalił dyskretny sposób interwencji, która skutecznie udaremniła nikczemny plan przerwania izolacji Hamasu w Gazie, a przy tym nie zapewniła aktywistom rozgłosu, na jaki liczyli. Rząd Turcji nazwał interwencję izraelską kolejnym aktem piractwa. W Krajowej Radzie Sądownictwa pojawiła się flaga Unii Europejskiej. To efekt działań nowego członka Rady, sędziego Bartłomieja Starosty, który zamieścił nagranie z tego wydarzenia na oficjalnym profilu KRS na portalu X.
3: Będziemy przywracać standardy unijne, standardy konstytucyjne, będziemy przywracać praworządność. Przywrócimy również flagę unijną na sali Krajowej Rady Sądownictwa na jej właściwe miejsce.
2: Przypomnijmy, że przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze swojego stanowiska, poinformowała o tym w mediach społecznościowych, uzasadniła to poszanowaniem Trybunału Konstytucyjnego, który wydał postanowienie zabezpieczające, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Mimo to Sejm wybrał 15 sędziów, nowych członków KRS. Podejrzany o korupcję były szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak wyszedł z aresztu. Udało się zebrać dla niego gigantyczną kaucję 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych, przekazują źródła ukraińskiej prawdy. W akcję wpłat zaangażowało się około 200 osób. Niektóre przelewy wynosiły nawet jedną kopiejkę. Łódzcy studenci z kilku tamtejszych uczelni zorganizują w OFF Piotrkowska studencki festiwal Zerówka. Zaczną już w ten czwartek wieczorem pokazem etiud filmowych studentów z łódzkiej filmówki. Potem będą dwa dni z muzyką na żywo, od jazzu, hip-hopu przez post-punk aż po death metal. Mówi Krzysztof Kalwas, pomysłodawca Zerówki.
4: To jest pierwsza edycja. Po raz pierwszy podchodzimy do stworzenia takiego wydarzenia. Naszą główną maksymą jest, robimy to od studentów dla studentów i na tym nam najbardziej zależy, żeby wypromować kulturę studencką tutaj z Łodzi przede wszystkim, ale nie tylko. I chcemy zrobić zupełnie darmowe wydarzenie, otwarte dla wszystkich, niebiletowane, żeby każdy mógł zobaczyć, że studenci robią naprawdę piękne rzeczy.
2: Organizatorzy festiwalu Zerówka w OFF Piotrkowska Center liczą na udział wszystkich łodzian w wydarzeniu bez względu na wiek czy status indeksu. Wstęp na imprezy jest wolny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy minuty po godzinie 16, no to pora rozpoczynać poniedziałkowy, popołudniowy program o nazwie...
6: Nowy Świat po południu.
5: 18 maja w kalendarzu, a dzień dobry w to poniedziałkowe popołudnie mówią Państwu Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. W takim składzie, w takim prawie składzie będziemy Państwu do godziny 19 towarzyszyć z tematami ważnymi, aktualnymi i ciekawymi, o których nieco więcej opowiem Państwu za chwilę. You know.

0: Fontaine DC rozpoczyna nasz poniedziałkowy popołudniowy program 6 minut po 16. Tak, jakoś tak dziwnie dawno mnie w poniedziałek nie było, ale już jestem i bardzo z tego powodu się cieszę. Mam nadzieję, że Państwo również. 224-280-280, bo nie przypomniałam na początku naszego numeru telefonu. Dziś Natalia Róża-Harkiewicz przy nim czuwa i właśnie Natalię Państwo w słuchawce usłyszą. Można już też do nas pisać popołudnie@nowyswiat.online i oczywiście w mediach społecznościowych. Właśnie przed sekundą się z Państwem przywitałam, także tam też będę zaglądać i w miarę możliwości postaram się do godziny 19 być z Państwem w kontakcie. A zaczniemy, proszę Państwa, jak zawsze od polityki. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada pilne wyjaśnienie decyzji Pentagonu o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. A premier apeluje.
1: Wyjąć te najważniejsze kwestie, a więc bezpieczeństwo, polskie wojsko, polska granica, Sojusz Polsko-Amerykański, z tych politycznych utarczek i politycznych sporów. Niech tak będzie dalej.
2: Apeluję do Tuska, apeluję do Kosiniaka-Kamysza. Bądźcie razem z nami w polityce propolskiej, a nie antyamerykańskiej. Bądźcie razem z nami.
0: Tymczasem według amerykańskich mediów anulowanie rotacji Brygady Pancernej to element planu nowej administracji Stanów Zjednoczonych zmierzającego do redukcji sił w Europie. Pytanie jednak, czy Europa na tę rotację jest gotowa? I to jedno z pytań do Klaudiusza Slezaka, z którym za chwil kilka się połączymy. Polityka, jak wiadomo, potrafi przytłoczyć do tego stopnia, że szukamy od niej natychmiastowej ucieczki. I tu czasem z pomocą, jak Państwo doskonale wiedzą, przychodzi literatura, choć w dość zaskakującej formie, bo zamiast lekkich opowieści najchętniej czytamy czysty mrok.
3: Strach jest rzeczą normalną i naturalną, dlatego że boimy się, obawiamy się tego, że może nas przytłoczyć taka emocja, z którą sobie po prostu nie poradzimy.
4: Horrory tak naprawdę i filmy gore oglądamy z tego powodu, że chcemy oswoić jakieś nasze lęki.
0: No właśnie, skąd u ludzi bierze się potrzeba psychologiczna, ale też biologiczna potrzeba sięgania po historie, które nas przerażają, wywołują dyskomfort. O tym wszystkim po godzinie 17 będzie opowiadać mnie i Państwo Olga Bobienko, a po 17.30 spotkamy się z psychoterapeutą doktorem Sylwestrem Kowalskim, autorem książek poświęconych mózgowi. Co dzieje się w naszym mózgu, kiedy czytamy thriller psychologiczny? Dlaczego lęk może sprawiać nam przyjemność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań jeszcze do godziny 18. A po 18 obraz nastrojów wokół Ukrainy staje się coraz bardziej skomplikowany.
5: Jeżeli siedzimy w internecie i czytamy te wszystkie komentarze, w tym komentarze botów i troli, no to wydaje się, że po prostu jest jakaś katastrofa. Wychodząc na ulicę, idąc, nie wiem, na kawę z przyjaciółmi, gdzie czworo są Polacy, a dwójka Ukraińców, no to w ogóle jest już zupełnie inny poziom.
0: Gdzie leży granica naszej empatii i jak zmieniają się nasze nastroje? O tym opowie Państwu Kacper Badura, a po 18.30 dołączą do nas Anna Rogicińska, a także Piotr Pacewicz z OKO.press i Marina Akmedoba z Polskiego Forum Migracyjnego. A porozmawiamy o tym, gdzie kończą się odruchy serca, a gdzie powinny zacząć sprawne procedury. To oczywiście w kontekście zbiórki na uchodźców, w którym wojna odebrała szansę m.in. na leczenie onkologiczne. A ponieważ wielka empatia rodzi się z małych czynów, to dodatkowo w przededniu Dnia Dobrych Uczynków warto chyba przypomnieć, jak potężną siłę mają bezinteresowne gesty, zwykły uśmiech, przepuszczenie kogoś w korku, czy na przykład pomoc sąsiadowi.
6: Coś o takich kwestiach relacyjnych, czyli że to nie były no właśnie te takie kwestie społeczne, wartości, fundamentalia, czy jakieś takie niezbywalne rzeczy, tylko coś, co się wydarzyło w relacji.
0: Także Olga Bobienko opowie Państwu, jak ważne w życiu są małe gesty. A do tego czasu mam pytanie do Państwa. Jaki był najmilszy gest, jakiego ostatnio doświadczyli Państwo od obcej osoby? 224-280-280, popołudnie@nowyswiat.online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji. No to co, gramy dalej, a w tym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku realizatora Grzegorza Muranowicza. Żegnamy, Wojciech Ratasiewicz rozpoczyna swój dyżur i tak pozostanie do godziny 19:00.

0: Łonąca stodoła, Niemen i akwarele. I 13 minut po godzinie 16. Pierwsze komentarze już od Państwa spływają, między innymi od Pana Marka na naszą pocztę. Przypominam, popołudnie Małpa Nowy Świat Online. Można do nas pisać, a dotyczą one oczywiście amerykańskiej administracji. No to skoro o amerykańskiej administracji Państwo już zaczęli pisać, no to my zaczynamy od zamieszania wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce, bo wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski zapowiada pilne rozmowy z Waszyngtonem i nazywa sprawę incydentem, który oczywiście resort zamierza wyjaśnić jeszcze w tym tygodniu. To reakcja na doniesienia agencji Reutera oraz stacji CNN. Według ustaleń dziennikarzy nowy szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o anulowaniu planowej rotacji brygady pancernej. Oznacza to, że do Polski nie trafi 4000 amerykańskich żołnierzy. Według źródeł w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych ma być to część szerszego planu redukcji sił w Europie. Polski resort obrony uspokaja jednak, że ogólna liczba około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju pozostaje stabilna, a obecna sytuacja to efekt wewnętrznej reorganizacji armii Stanów Zjednoczonych. No to co na ten temat wiemy na pewno na dziś? To pytanie do Klaudiusza Slezaka. Klaudiuszu, mam nadzieję, że jesteś między nami oczywiście.
1: Między nami też jestem. Dzień dobry, kłaniam się. Oj, takiego zamieszania informacyjnego i chaosu, można powiedzieć, prosto już dawno nie było. No bo z jednej strony mamy zapewnienia polskich władz, że oni mają zapewnienia od strony amerykańskiej. Z drugiej strony mamy komunikaty strony amerykańskiej, też nie są takie precyzyjne, dodajmy, o tym, co to będzie oznaczało dla Polski. Co to oznacza wstrzymanie rotacji? Czy to, mówiąc prosto, oznacza, że będzie tych żołnierzy amerykańskich w Polsce mniej, czy nie będzie mniej? To znaczy, że oni się będą że ci, którzy są pozostaną, przepraszam za to słowo, niezrotowani, czyli nie wrócą do siebie? Czy może anulowanie rotacji znaczy, że ci, którzy są, wrócą do domu, ale nowi nie przyjadą? Tak być może należałoby to rozumieć, ale z kolei słyszymy zapewnienia, że nie, że Polski to nie dotknie. No ale potem wracamy do amerykańskich mediów i wypowiedzi amerykańskich polityków, czy właśnie szefa Pentagonu. No też poniekąd polityka, którzy mówią, że no tak właśnie należy to chyba rozumieć i widzieć. Jeszcze czytam komentarz, który się pokazał kilkadziesiąt minut temu. Marcin Wron, amerykański korespondent Faktów TVN, zapytał wprost Pentagon, czy liczba żołnierzy zostanie zmniejszona do 6 tysięcy w Polsce. Obecnie jest ich około 10 tysięcy, czyli ciągle mówimy o tych 4 tysiącach, które miałyby być ta liczba zmniejszona. I słuchaj tej odpowiedzi, Ksenia, bo ona jest fascynująca. Pytanie brzmi, czy liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce zostanie zmniejszona do 6 tysięcy? Proste pytanie. Mhm. A odpowiedź? Tu będzie cytat. Decyzja o wycofaniu wojsk następuje po pełnym, wielowarstwowym procesie, który łączy w sobie punkty widzenia głównych dowódców Europejskiego Dowództwa Stanów Zjednoczonych i elementów łańcucha dowodzenia. To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja i byłoby nieprawdziwe informowanie, że było inaczej. Koniec cytatu. I co z tego wszystkiego należy rozumieć? No jest jakiś ewidentnie chaos.
0: Jakby odpowiedzieć, ale nie powiedzieć nic, a już na pewno nie odpowiedzieć na pytanie.
1: Bo wydaje się, że jest jakiś element, jest jakiś taki moment też, to chyba najbardziej jest dobre słowo, jakiegoś przeciągania liny, badania nastrojów, badania na ile można sobie pozwolić i co z tego wszystkiego wyniknie. No wiemy też, znamy Donalda Trumpa z tego przecież, jaką on politykę prowadzi. Bardzo mocno biznesową, często na granicę, a może nawet przekraczające granice tego, co widzieliśmy na świecie, co kiedyś nazywało się może dyplomacją. Teraz już jest takim czystym biznesem, wywieraniem presji. Więc być może to jest jakiś element wywierania presji. A może należy na to popatrzeć, że Donald Trump realizuje to, o czym mówił przecież od dawna, że Europa powinna wziąć za siebie odpowiedzialność i sama zadbać o swoje bezpieczeństwo. Oczywiście, że pojawiły się też tu w Polsce pytania, no dobrze, ale co to właściwie oznacza, to anulowanie rotacji? Wiceminister Obrony Narodowej, który też zresztą leci do Stanów Zjednoczonych, nie tylko Paweł Zalewski, ale Cezary Tomczyk też, no bo teraz wszystkie ręce na pokład i próbujemy coś z tą sprawą zrobić, dostać jakieś zapewnienia amerykańskie, tak mówi rząd. No i też proste pytanie, co właściwie to oznacza. Zobacz, jak wymijająca jest ta odpowiedź.
2: Bardzo chcielibyśmy w przyszłości, żeby Polska mogła zbudować fabrykę do rakiet Patriot, PAK-3, ale też mieć zdolności do innych rakiet, na przykład takich jak Hellfire albo różnego rodzaju głębokich uderzeń, które są dzisiaj Polsce tak bardzo potrzebne. Tego dotyczą z grubsza te rozmowy, jak to między sojusznikami.
3: A proszę powiedzieć, co to oznacza wstrzymanie relokacji? Tak, żebyśmy mogli to wyjaśnić przeciętnemu Kowalskiemu i Kowalskiej.
4: Wstrzymanie relokacji czy wstrzymanie rotacji? Jak to...
2: Wstrzymanie rotacji, sprawa jest rzeczywiście dość skomplikowana, ale najprościej mógłbym powiedzieć tak. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o tym, że część sił z Europy, a konkretnie z Niemiec, wróci do Stanów Zjednoczonych. Najprostszym ruchem z punktu widzenia Departamentu Obrony było zatrzymanie czy wstrzymanie rotacji żołnierzy, która dzieje się w tej chwili w Europie. Więc traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy, a po to przyjeżdża do Polski główny generał Stanów Zjednoczonych, po to są rozmowy z głównodowodzącym w Europie, po to jedziemy do Stanów, żeby ten proces ustabilizować i żeby też te komunikaty dla każdego z nas były proste i jasne.
1: No ale właśnie nie są proste i jasne, przynajmniej na razie. Czyli jesteśmy na poziomie, komunikat z Pentagonu, anulowanie rotacji oznacza stan przejściowy. No, czyli chyba należy tak to rozumieć, przekładając na nasze, że to jest jakiś element właśnie wywierania presji przez administrację Donalda Trumpa, między innymi na Polskę, ale generalnie na kraje europejskie. Raz, żeby zadbały oczywiście o siebie, a dwa, żeby robiły zakupy w Stanach Zjednoczonych. My się o to staramy, jeszcze do tego wątku wrócimy. Oczywiście, że w Polsce stało się to też przedmiotem wymiany ciosów pomiędzy dwoma dużymi obozami, czyli PiS-em i Koalicją Obywatelską. Tu ten kandydat na kandydata na premiera, czyli Przemysław Czarnek, mówiący, że to rząd zawalił tę sprawę, że Amerykanie myślą w ogóle o tym, żeby zmniejszyć liczbę żołnierzy w Polsce.
5: Apeluję do Tuska, apeluję do Kosiniaka-Kamysza. Bądźcie razem z nami w polityce propolskiej, a nie antyamerykańskiej. Bądźcie razem z nami w decyzjach, które sprzyjają naszemu sojuszowi z NATO i sojuszowi z przede wszystkim z najważniejszym członkiem NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi. Nie róbcie tego, co wam nakazują ci, którzy prowadzą antyeuropejską, antyamerykańską politykę w Europie, wypychania Stanów Zjednoczonych. Nie dopychajcie kolanem brukselsko-niemieckiego SAFE, którego nie można przeznaczyć na żaden sprzęt spoza Europy. Nie dopychajcie kolanem wszystkich innych decyzji, albo nie mówcie, jak Donald Tusk, Financial Times, że nie wierzycie w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i w artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. To są rzeczy, które spowodowały tą zawieruchę informacyjną i decyzyjną dzisiaj, jeśli chodzi o żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wszystkie działania, które podejmują wszyscy, od rządu po opozycję, które zmierzają do tego, żeby żołnierze amerykańscy stacjonowali w Polsce, są godne poparcia przez wszystkich, panie redaktorze. Tylko najpierw o tym muszą się zorientować na ten temat rządzący i nie robić antyamerykańskiej polityki w Polsce.
1: Czyli zwróć uwagę, Kseniu, że Przemysław Czarnek twierdzi, że podpisanie SAFE przez Polskę jako pierwszego kraju europejskiego ma być ruchem antyamerykańskim. Czyli z jednej strony słyszymy od Donalda Trumpa, macie zadbać o swoje bezpieczeństwo i sami się zbroić, a z drugiej, kiedy podpisujemy SAFE
0: i chcemy się zbroić,
1: to ma to być coś przeciwko Amerykanom. Oczywiście, że SAFE nie kupujemy, a broni amerykańskiej, ale cały czas przeznaczamy także ogromne środki, ponad 200 miliardów, na to, żeby cały czas się w Stanach Zjednoczonych też zaopatrywać. Te dwie rzeczy nie są ze sobą sprzeczne, chociaż być może Czarnek tutaj sugeruje, że należało dodatkowe środki i jeszcze wydawać w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście nakłada się na całą dyskusję, też przypomnę, czy Stany Zjednoczone teraz są wydajne jako producent, bo mają swoje problemy w Iranie chociażby i parę innych, to się ładnie nazywa, teatrów wojennych pootwieranych, ale no to pytanie, czy w ogóle dałyby radę, nawet gdyby taka decyzja była. Nawet tu politycy dzisiaj rządzący odpowiadają, przecież mamy też dbać o swoje bezpieczeństwo, co oznacza, że musimy inwestować w nasz przemysł zbrojeniowy, czyli musimy dać pieniądze naszym przedsiębiorstwom. Mirosław Suchoń to klub Centrum, o tym, że chaos nie pochodzi z polskiego rządu, tylko właśnie od strony amerykańskiej.
6: Ja jestem przekonany, że wszyscy, nie tylko w Polsce i w Europie, ale na całym świecie widzą, że kryzys narracji mają Stany Zjednoczone. Począwszy od decyzji prezydenta Trumpa, poprzez później komunikowanie tego na poziomie amerykańskiego kongresu, czy też już konkretnie w siłach zbrojnych, widać, że ta maszyna działa w taki dosyć nieprzewidywalny sposób, co nie jest dobre, biorąc pod uwagę status mocarstwa, jakim dysponują Stany Zjednoczone. U nas wszystko jest jasne i czytelne. Polska ponosi przede wszystkim odpowiedzialność i to robimy za nasze siły zbrojne, za wydatki na zbrojenia, za wzmacnianie gospodarki. Budujemy dobre relacje z naszymi sojusznikami, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych miejscach na całym świecie. I te wojska, które były w Polsce, one w Polsce nadal są. W związku z tym nasza komunikacja w tej sprawie jest bardzo czytelna.
1: To jeżeli chodzi o naszą, mówię o rządzie, komunikację, to warto zwrócić uwagę na to, co działo się dzisiaj. I premier Tusk, i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pojechali do Dęblina. Tam podpisywać, czy byli przy podpisywaniu umowy na zakład remontowy silników do czołgów Abrams, amerykańskich oczywiście. I jednego i drugiego wypowiedzi to była taka, nazwałbym to militarną dyplomacją. Bo z jednej strony oczywiście, o czołgach, o silnikach i o tym, jakim jesteśmy sojusznikiem, i z drugiej strony właśnie mówienie o tym, jak bardzo jesteśmy sami sobie potrzebni, nawzajem potrzebni, oraz o tym, jak bardzo spełniamy wszystkie kryteria do tego, żeby Stany Zjednoczone tu ciągle były obecne. To takie wystąpienia oczywiście nie są bez przyczyny. One mają dotrzeć. Ambasador Stanów Zjednoczonych ma je usłyszeć, ma je przetłumaczyć, ma je wysłać na biurko Donalda Trumpa, żeby Donald Trump usłyszał, jak bardzo polskiemu rządowi z jednej strony zależy, ale z drugiej jak bardzo spełnia wszystkie warunki, żeby przypadkiem żołnierzy amerykańskich stąd nie wyprowadzać. To zobacz na początek, czy usłysz na początek premiera Tuska.
7: Jestem przekonany, że nasz przykład, polski przykład, może być także wzorem dla tych wszystkich narodów i państw, które mają podobne marzenia. A wśród tych marzeń także wspólnota interesów, wspólnota bezpieczeństwa z największą potęgą, z naszymi przyjaciółmi, ze Stanami Zjednoczonymi. Liczę na to, że w najbliższych dniach i tygodniach te zdrowe relacje, te dobre reguły, a więc także wzajemny szacunek, respekt, że to wszystko pozwoli nam budować też i w tej krótkiej perspektywie, i dalszej perspektywie naszą współpracę i że będzie ona zawsze oparta na takich stabilnych przesłankach. Oczekujemy tego od naszych sojuszników nie za darmo. Oczekujemy tego od naszych sojuszników, ponieważ nikt w Europie, nikt w NATO nie inwestuje tak dużo we własne i wspólne bezpieczeństwo jak Polska. I to było zawsze wspólnym wysiłkiem wszystkich ekip w Polsce.
1: Więc jeżeli ma dotrzeć jakiś komunikat na biurko prezydenta Trumpa, to jest to komunikat biznesowo-transakcyjny. My przecież zostawiamy u was bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego wy chcecie nam tutaj zrobić taką przykrość, żeby waszych żołnierzy od nas wyprowadzić? Potwierdzał to zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Nie każdy dostał dostęp z państw członkowskich NATO do systemu IBCS, czyli mózgu operacyjnego zarządzającego obroną powietrzną. Polska była druga po Stanach Zjednoczonych. Nie każdy dostaje możliwość korzystania z programów operacyjnych, które umożliwiają finansowanie zakupu sprzętu amerykańskiego i Polska tu jest doceniana. Solidarność, bo ona nas tutaj zawsze prowadzi. Ta solidarność między nami, o której mówił pan premier, że solidarność dzisiaj tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, jest po prostu potrzebna. W dbaniu o obecność wojsk amerykańskich, w zachęceniu do większej stałej obecności. Rozumiemy, że dochodzi do reorganizacji pobytu wojsk amerykańskich w Europie. Ale ta reorganizacja nie może się odbywać kosztem największego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie. Polska jest największym sojusznikiem. Te przykłady zarówno inwestycji wspólnych, zakupów, budowy miejsca dla żołnierzy amerykańskich, za którego pobyt każdego z nich inwestujemy około 15 tysięcy dolarów rocznie. To nas odróżnia od innych państw europejskich.
1: Tak, płacimy żołnierzom amerykańskim, żeby tutaj u nas byli, czego nie robią też inne państwa europejskie, co ma być naszą kartą przetargową w rozmowach z administracją Donalda Trumpa. I jak to się ostatecznie skończy? Czy żołnierze pozostaną u nas tutaj w liczbie mniej więcej 10 tysięcy, czy jednak zostanie to zmniejszone do 6? Chyba musimy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Jak mówię, moment dla tej decyzji na pewno jest przełomowy, o ile w ogóle mówimy przecież o przełomowym dość momencie w historii. Teraz szerzej patrząc trochę. Ale co do tej decyzji, tak, zdecydowanie pewnie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tego. Dodajmy też jeszcze, Kseniu, że te decyzje i te zapowiedzi decyzji właściwie wywołały też spore poruszenie w amerykańskiej polityce. Także kongresmeni republikańscy, czyli ci ze strony Donalda Trumpa, są bardzo zaniepokojeni tymi decyzjami, które mogą, czy są zapowiadane, że zapadną, jeżeli chodzi o Polskę i żołnierzy amerykańskich tutaj.
0: Kto zrozumie, do czego w konsekwencji dąży Donald Trump? Ale wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, że choć polskie Ministerstwo Obrony Narodowej mówi o zwykłym incydencie, to dla Warszawy jest to chyba, albo popraw mnie, pierwszy taki bardzo wyraźny sygnał, że nowa administracja w Waszyngtonie zaczyna pisać własny scenariusz bezpieczeństwa w Europie. No i teraz to pytanie, które siłą rzeczy gdzieś ciśnie się na usta, to czy Polska, czy Europa na ten nowy scenariusz jest gotowa?
1: No niewątpliwie się na ten scenariusz przygotowuje jakiegoś czasu. Ale czy to oznacza gotowość?
0: Też mam wątpliwości.
1: No właśnie.
0: No i z tą wątpliwością chyba Państwa zostawimy przynajmniej na razie. Nie mam wątpliwości, że ciąg dalszy tej sprawy nastąpi. I oczywiście, Klaudiuszu, jak zawsze będziesz z pewnością miał o czym opowiadać. Bardzo Ci dziękuję za
1: dziś. Dziękuję.
0: I dobrego popołudnia oczywiście, a na naszych zegarach 16:30.

0: Mabel King i 16.33 w nawiązaniu do tematu, o którym opowiadał Klaudiusz Slezak przed chwilą, to jeszcze pan Rysiek w grupie patronów pisze, że administracja amerykańska jaka jest, nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, jak nasza władza zabezpiecza interesy państwa, nie uzależniając się od jakiegokolwiek państwa w kwestiach nie tylko obronności, ale i gospodarczych. Jak jest, to jest jedno pytanie, panie Ryśku, ale jak było przez dziesiątki lat, to doskonale wiemy. No i teraz chyba mamy tego konsekwencje.
1: Pogoda.
0: No to zaglądamy zgodnie z obietnicą do tego, co w pogodzie. A właściwie powinnam powiedzieć, że zaczynamy od tego, co wisi w powietrzu. A wisi sporo, proszę Państwa. Co najmniej do czwartku będziemy nadawać dla Państwa w rytmie dynamicznych frontów i kręcących się wokół Polski układów niskiego ciśnienia. Aura pokaże nam swoje zmienne oblicze, ale po wyjątkowo suchym marcu i kwietniu chyba każda kropla jest dzisiaj na wagę złota i pewnie z tym się tutaj zgodzimy. Ale do tego będzie dziś sporo wyładowań atmosferycznych, zresztą nie tylko dziś, bo właściwie do środy. Ostrzeżenia przed burzami do godziny 21:00 to dziś wydano dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ale mam dobrą wiadomość dla rolników i działkowców. Do rzecza Odry oraz Wisły dostaną potężny i wyczekiwany zastrzyk wilgoci. Wyjątkiem jest dziś jedynie Polska Zachodnia, gdzie nie padało i padać na pewno do końca dnia nie będzie. A jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplej, bo aż 19 stopni. W najcieplejszym momencie dnia było dziś na wschodzie kraju, jednak uwaga na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, bo to właśnie tutaj synoptycy do 21 prognozują najwięcej wyładowań atmosferycznych i ulewy, proszę Państwa, do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Zachód to dzisiaj takie komfortowe 18 stopni, stabilne 15 w centrum, i na północy, na południu z kolei 13. Na południu dziś najchłodniej. A jeśli chodzi o jutro i pojutrze, to słonecznie i sucho tylko w Polsce centralnej, a poza tym będzie kropić. Temperatura jednak nieco w górę, od 17 do 20 stopni, a w środę na termometrach już wszędzie powyżej 20 stopni, ale parasole przydadzą się już absolutnie w całym kraju.

A to już 16:39, a zapowiadając nasz dzisiejszy program, mówiłam, że będziemy opowiadać po godzinie 18:00, między innymi oczywiście o wielkiej zbiórce na leczenie Ukraińców i o tym, jak trudna bywa nasza zbiorowa empatia. Ale faktem jest, że wielkie zmiany często zaczynają się od mikrogestów. A przed nami, proszę Państwa, Dzień Dobrych Uczynków. To święto, które wymyśliła Polska Fundacja Ekologiczna Arka, żeby przypomnieć nam, jak potężną siłę mają małe, bezinteresowne gesty. Puszczenie kogoś w korku, ustąpienie miejsca w tramwaju, napełnienie miski z wodą dla bezdomnego psa czy kota. Po prostu zwykły, szczery uśmiech do kasjera w sklepie. To wszystko może się dziać i o to wszystko właściwie możemy my zadbać. A o tym, jak ten jeden mały gest potrafi zmienić nasz dzień, za chwilę będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko. A ja oczywiście wcześniej pytałam Państwa, jaki był najmilszy, całkowicie bezinteresowny gest, jakiego doświadczyli Państwo od zwykłej osoby. I napisała do nas między innymi pani Ewa, że ostatnio zeszło jej powietrze z koła w samochodzie, stanęła przed autem, lekko podłamana. Wiadomo, takie sytuacje nigdy nie napawają optymizmem. No i jak pisze, znikąd pojawił się pan, który zauważył jej problem. Powiedział, żebym poczekała, po czym pojawił się z pompką, napompował oponę i wskazał najbliższą wulkanizację. Po prostu dobry człowiek, podsumowała pani Ewa. No to czekam na ciąg dalszy. Jaki był najmilszy, bezinteresowny gest, jakiego doświadczyli Państwo od zupełnie obcej osoby, a być może do tego uśmiechu sami Państwo się przyczynili. 224-280-280, popołudnie małpanowy świat online. To w oczekiwaniu na Olgę Bobienko.

0: Neil Francis i 16:45 to jeszcze list od pani Hani, że kiedyś jechała pociągiem, lokomotywa się popsuła, siedzieliśmy 6 godzin czekając, aż to naprawią albo podstawią inny pociąg. Byłam wcześniej na konferencji i udało mi się zjeść tylko wczesne śniadanie, a tu już była godzina 20 wieczorem i jedna miła pani poratowała mnie kanapkami i bananem. Czułam się, jakby mi uratowała życie. No proszę, jak niewiele potrzeba, to list od pani Hani. Dzień dobrych uczynków. To jutro. Święto przypominające, że czasem jeden drobny gest potrafi zmienić komuś cały dzień. Dlaczego zwykły uśmiech, pomoc sąsiadowi czy przepuszczanie kogoś w kolejce wywołują aż tak silne emocje? Coraz więcej badań pokazuje, że choć żyjemy szybciej i bardziej anonimowo, to wciąż potrzebujemy życzliwości i kontaktu z drugim człowiekiem. Największą siłę często mają rzeczy najmniejsze. Właśnie krótka rozmowa, pomoc seniorowi, oddanie niepotrzebnych ubrań albo zwykła uprzejmość wobec obcych ludzi. Dzień dobrych uczynków stał się więc nie tylko symboliczną akcją społeczną, ale też odpowiedzią na zmęczenie obojętnością i codziennym pośpiechem, o czym więcej opowie Państwu Olga Bobienko, która właśnie śle uśmiech w moją stronę i rozumiem, że to jest właśnie dobry uczynek, który dziś postanowiłaś zrobić. Zresztą nie tylko dziś, bo ten uśmiech zawsze co poniedziałek i nie tylko co poniedziałek dostrzegam.
1: Jeżeli w takim razie możemy ten uśmiech zaliczyć do dobrych uczynków, to rzeczywiście to jest dosyć proste w takim razie, proszę Państwa.
0: A nie masz takiego poczucia, że ten uśmiech jednak działa? Bo ja muszę Ci powiedzieć, że coraz częściej zauważam to gdzieś w samochodzie, stając w korku, spoglądam w lewo, w prawo, widzę kogoś, uśmiecham się i reakcja jest przeważnie odwzajemniona, czyli ktoś uśmiecha się do ciebie i myślę sobie, i czemu my tak częściej nie robimy?
1: To trafiasz na fantastycznych w takim razie współkierowców na trasie, bo ja ostatnio starałam się też sprawdzić jakoś, także w nawiązaniu do tego Dnia Dobrych Uczynków. Także rozglądałam się na boki jadąc, na przykład czy stojąc na tym środkowym pasie i się uśmiechałam i zazwyczaj nie nawiązywaliśmy jednak kontaktu wzrokowego, w sensie inni kierowcy nie nawiązywali ze mną. To też może być kwestia tego, że zastanawiamy się wtedy, czego tak się szczerzysz? To tak też może być.
0: Wiesz co, ja myślę, że jeżeli nie ma tego kontaktu wzrokowego i nie ma tej reakcji, to ona wynika z jednej kwestii. Ta druga strona być może myśli sobie, czegoś ta pani ode mnie chce, albo żebym ją wpuściła, albo nie wiadomo co, a ja nie mam na to najmniejszej ochoty.
1: Chęci ani czasu. Tak też może rzeczywiście być, ale patrząc na tę kartkę z kalendarza i na ten Dzień Dobrych Uczynków, to święto brzmi trochę z pozoru naiwnie. Nie wiem, czy przyznasz, ja tak o nim pomyślałam, że z jednej strony to jest tak, że brzmi jak takie drobne, niewielkie święto, ale jednak w rzeczywistości ja myślę, że dotyka czegoś właśnie bardzo konkretnego, bo chociaż na co dzień łatwiej jest nam zauważyć konflikty, albo jak w przypadku tego właśnie stania w korku i tego, że ktoś nawiązuje albo próbuje nawiązać z nami kontakt wzrokowy, my chcemy tego uniknąć, bo od razu kojarzy nam się to z jakąś agresją albo ewentualnie pretensją do nas, bo niekoniecznie od razu musi to być bejsbol wyciągnięty z bagażnika. No ale to właśnie te drobne gesty najczęściej zostają ludziom w pamięci. To jest właśnie to ustąpienie miejsca w tramwaju. To jest ten uśmiech do kasjerki albo telefon do samotnej osoby. I to takie małe rzeczy, czasem wręcz niezauważalne i o nich właśnie w ten sposób myślimy, a jednak to one właśnie najczęściej wywołują ten krótki moment ulgi i uśmiechu, który właściwie mówi, ktoś mnie zauważył albo bezinteresownie pojawił się, przeciął ze mną, jeżeli chodzi o te nasze przestrzenie. Ten swoją drogą pomysł tego Dnia Dobrych Uczynków miał samej myśli przypominać o tym, że pomaganie wcale nie musi oznaczać tych wielkich akcji charytatywnych, ani

0: takich spektakularnych zbiórek pieniędzy. No bo dobry uczynek może dotyczyć człowieka, zwierzęcia albo środowiska. No i dlatego też to święto tak trafia w te obecne społeczne nastroje i coraz więcej osób ma poczucie, że świat się stał zbyt szybki, zbyt anonimowy i zbyt obojętny. Dlatego te małe gesty są niezwykle, niezwykle ważne. I o tym też mówi socjolog profesor Tomasz Sobierajski.
1: Wyobrażają sobie jako coś bardzo dużego. Jakieś wielkie wydarzenie, jakąś wielką akcję, za którą kryją się ogromny wysiłek, ogromne pieniądze, ogromne starania. I wtedy rzeczywiście mogą powiedzieć, że zrobili coś wielkiego. Jeśli się tak napracowali, to wtedy to jest rzeczywiście dobro i zrobili coś dobrze. Natomiast kiedy dopytujemy się badanych, to okazuje się, że to dobro to dla nich są również te drobne rzeczy, ponieważ mówią, że właśnie to, co dobrego dostają innych ludzi, to jest uśmiech, słowo, jakiś gest, który sprawia, że rzeczywiście dobrze się czują, więc spontanicznie myślą, że to jest coś dużego, natomiast tak naprawdę wewnętrznie czują, że dobre rzeczy to są również te małe rzeczy.
0: I to jest właśnie ten rozjazd, że kiedy myślimy o dobrym uczynku, to nie myślimy właśnie o tym uśmiechu. I trochę ja też to tak zbiłam na samym początku, mówiąc, że jeżeli dobrym uczynkiem jest już sam uśmiech, to ojoj, nie tak trudno w takim razie może być w tym
2: ale
0: życiu.
2: Ale z drugiej strony zwróć uwagę, że sama powiedziałaś, a mnie trudno taką sytuację. No więc chyba możemy też to jakoś tak zakwalifikować, że jednak jak się będziemy do siebie uśmiechać, nawet prowadząc ten samochód, to może mniej tej agresji za kierownicą będzie. A bardzo często też o niej rozmawiałyśmy ostatnio w popołudniowym programie.
0: Tak, i o tym reagowaniu na innych, nawet kiedy nie mamy zielonego pojęcia, w jakim celu na przykład nas zatrzymują, a od razu reagujemy z agresją, albo i to jest taka rzecz, którą ja zauważam w momencie, kiedy mijam kogoś, powiem jakiś komplement, ten moment pierwszy, kiedy zaczepiasz kogoś i mówisz, że przepraszam, to jest ta mina, co znowu, co chcesz, dlaczego? Ale jak już powiesz na przykład przepięknie coś, to ten uśmiech jest największym uśmiechem. Rzeczywiście jednocześnie poprawiamy wtedy i sobie nastrój i tej osobie, którą komplementujemy, no bo jak najbardziej. No ale paradoksalnie badania pokazują, że potrzeba pomagania nie znika, bo nawet jeżeli mówimy o tym świecie anonimowym, obojętnym i zbyt szybkim, to nawet takie akcje jak chociażby ostatnia zbiórka Łatwoganga, no chyba pokazuje, że ta potrzeba pomagania wcale nie znika. Według badań CBOS-u ponad 70% Polaków uważa, że współczesny świat wymaga większej wrażliwości i gotowości do pomocy innym. To jest zresztą też jeden z takich najwyższych wyników od ponad 2 dekad, ale raport dotyczący mikrodonacji pokazuje, że 3/4 z nas deklaruje pozytywny stosunek do wspierania innych, a ponad połowa angażuje się w działania dobroczynne. Więc w praktyce oznacza to jedno, że lubimy pomagać, najczęściej robimy to po cichu, bez kamer, bez publikowania w mediach społecznościowych i bez oczekiwania nagrody. No bo te małe akty życzliwości działają w obie strony. Jak mówi socjolożka profesorka Paula Pustułka, są niezwykle istotne także w relacjach.
3: I mam wrażenie, że najczęściej, tak jak słuchamy naszych rozmówców i rozmówczyń w badaniach jakościowych, to tam jest coś o takich kwestiach relacyjnych, czyli że to nie były no właśnie te takie kwestie społeczne, wartości, fundamentalia, czy jakieś takie niezbywalne, prawda, rzeczy, tylko coś, co się wydarzyło w relacji. Też dlatego, że możemy się zatrzymać, możemy sobie trochę więcej o tym, co się wydarzyło w jakiejś sytuacji, potencjalnie pogadać.
0: No i też psychologowie od lat zwracają uwagę, że małe akty życzliwości działają w obie strony, no bo poprawiają nastrój nie tylko osobie, która otrzymuje pomoc, ale także tej, która pomaga. Nie wiem, czy wśród słuchaczy mamy fanów serialu Przyjaciele, ale tam był taki jeden odcinek, w którym między bohaterami pojawiła się dyskusja o tym, czy dobry uczynek jest uczynkiem bezinteresownym, więc jeżeli jedna z bohaterek dała się ugryźć osie chyba w tamtym akurat chyba w tak. przypadku, no to czy zrobiła to bezinteresownie, czy niekoniecznie. Nawet jeśli to są rzeczy, które poprawiają także nam humor, kiedy robimy ten dobry uczynek, to dlaczego nie poprawiać sobie humoru właśnie w taki sposób? To jest sposób świetny. No i niezwykle istotne jest to, żebyśmy pamiętali o tym po prostu na co dzień. O czym jeszcze raz Tomasz Sobierajski.
1: Polacy uważają, że są dobrzy, chociaż tak naprawdę naszą jedną z największych wad jest to, że my dość źle o sobie myślimy jako nacja. Rzeczywiście robimy dużo dobrych rzeczy dla innych, ale też wielu rzeczy nie zauważamy i moglibyśmy się dużo bardziej chwalić, bo rzeczywiście mamy czym.
0: No właśnie, więc najczęściej uśmiech wywołują właśnie te rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze albo da się przeliczyć na pieniądze jako realną pomoc w sytuacjach, no chociażby takich jak ostatnia zbiórka Łatwoganga, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy też widać, że to mogą być narodowe zrywy, ale my jesteśmy bardzo... dobrze w takich narodowych zrywach.
2: Ale wiesz co, ja nie wierzę, że komuś z Państwa naprawdę nie poprawia to nastroju i nie robi dnia, kiedy naprawdę zrobimy coś fantastycznego, namalujemy uśmiech na czyjejś twarzy. Nawet najdrobniejszym gestem. Pan Jacek jeszcze napisał, że 2 dni temu zauważył w czasie spaceru z psem, że na trawie leży psi bucik. Odłożył go na pobliski murek. Dziś na spacerze zobaczyłem panią idącą z psem, który miał na jednej łapie podobny bucik. Zagadnąłem i okazało się, że zgubili w tym parku. No to podałem lokalizację, gdzie leży. I bucik oczywiście do właścicielki trafił. Kwalifikuje się do dobrego uczynku? Pyta pan Jacek. Bardzo, oczywiście.
0: Bardzo, panie Jacku. Ja chcę zdjęcie tego pieska w tych butach.
2: Prawda? O ile już na pozostałych łapach też buciki są, no bo jak
0: nawet
2: ten pies
0: jak
2: wtedy... Okej. Okay. Panie Jacku, w takim razie, gdyby pan podzielił się jakimś zdjęciem, to absolutnie ma pan jak w banku, że przekaże to zdjęcie Olce. Także już same wiadomości od państwa udowadniają jedno. Dobro wcale nie potrzebuje wielkich budżetów ani wielkich przygotowań. Czasami wystarczy ułamek sekundy, żeby zmienić komuś cały dzień na lepsze. No to proszę pamiętać o tym nie tylko w Dniu Dobrych Uczynków, ale przez całe kolejne 365 dni. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Za dobre uczynki, chociaż nie zostawiaj mnie, bo po 17 o czymś zupełnie innym będziemy rozmawiać, choć nie mam wątpliwości, że równie ważnym i ciekawym.
0: W ramach dobrego uczynku zostanę w studiu, tak jest.
2: Zostań.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Pentagon potwierdził wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o brygadę pancerną z Teksasu, liczącą około 4000 wojskowych. Decyzja wywołała polityczną burzę zarówno w Warszawie, jak i w Waszyngtonie. Kongresmeni krytykują sposób podjęcia decyzji i brak konsultacji z sojusznikami z Europy Środkowo-Wschodniej. Posłuchajmy, co podczas przesłuchania w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów mówił kongresmen Don Bacon.
1: Wiem, że to nie była wasza decyzja, że to była decyzja sekretarza obrony, ale muszę powiedzieć, że to jest obrzydliwe. To jest wstyd dla naszego kraju, to co właśnie zrobiliśmy Polsce.
0: Tłumaczenie TVN24. Pentagon przekonuje jednak, że decyzja nie była nagła i wynikała z wielopoziomowych analiz dowództwa armii USA. Według medialnych doniesień to dopiero początek przeglądu obecności amerykańskich wojsk w Europie. A o polityczną jedność w tej sprawie apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podkreśla, że mimo sporów między rządem a prezydentem i parlamentem, kwestie bezpieczeństwa wymagają wspólnego stanowiska. Czarzasty zaznaczył, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce to interes naszego kraju i nie powinno się wykorzystywać tej sprawy do politycznych sporów. Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniają z kolei, że decyzja Pentagonu ma charakter logistyczny i nie wpłynie na bezpieczeństwo Polski. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska. Jak poinformowała, decyzję podjęła w związku z zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny i brakiem działań Sejmu wobec postanowienia TK dotyczącego zmiany w składzie Rady. Teraz KRS czeka wybór nowego kierownictwa. O dalszej procedurze mówił nowo wybrany członek Rady, sędzia Bartłomiej Starosta.
2: My mamy obowiązek oczekiwania przez najbliższe 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, na którym to pierwszym posiedzeniu ma być wybrany przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.
0: Zgodnie z przepisami kadencja nowych członków KRS rozpoczęła się po ich wyborze przez Sejm, a dotychczas pełnione funkcje przestały obowiązywać. Na koniec pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Po południu zagrzmiało m.in. w województwie lubelskim i kujawsko-pomorskim. Burzom towarzyszą opady deszczu sięgające nawet 10 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny oraz wiatr dochodzący do 70 km na godzinę. Meteorolodzy apelują o ostrożność, szczególnie do kierowców i osób przebywających na otwartej przestrzeni. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: To w nawiązaniu jeszcze do prognozy pogody pani Elżbieta pyta, czy na jutro dla metalowców ma pani jakąś optymistyczną prognozę? Niech chociaż w Chorzowie nie pada. Pani Elu, spoglądam na Chorzów jutro i nie uwierzy pani. Samo słońce i 20 stopni. Mam nadzieję, że zaliczyłam dobry uczynek.
4: Nowy Świat po południu.
3: No ale też bym zaliczyła, gdybym powiedziała o tym, że na przykład będzie padać, ale jak dzielę się z Państwem prawdziwymi informacjami, to mam nadzieję, że zaliczają mi to Państwo na plus. 4 minuty po godzinie 17, no to witamy już oficjalnie w drugiej godzinie naszego popołudniowego spotkania. Cały czas w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Wojciech Ratasiewicz i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No to drugą godzinę muzycznie rozpoczyna TTO.

8 minut po godzinie 17. No sporo tych listów. Jeżeli chodzi o Państwa dobre uczynki, jeszcze od pani Ani, która napisała, że zanim została mamą, sporo latała. No wiem, ślad węglowy. Ale moim ulubionym zajęciem podczas przesiadek było wypatrywanie ludzi, którym mogłam wówczas pomóc. Przenieść walizkę po schodach, podnieść coś ciężkiego, ustąpić miejsca i tak dalej. A raz mi się to zwróciło monetarnie, gdy dostałam $50 kanadyjskich. Za pomoc w pchaniu wózka, ale najmilej jednak jest po prostu pomóc i widzieć wdzięczność na czyjejś twarzy. To komentarz od pani Anny. To jeszcze od pani Agnieszki, która napisała: drogie panie redaktorki, moim szczęściem jest spotykanie ludzi płaczących. Jeżeli ze szczęścia, to myślę, że nawet się tutaj zgodzę. Zwykle to kobiety, jako osoba z całoroczną alergią, dzielę się chusteczkami. Czy to też dobry uczynek? Ale pyta pani o dzielenie się chusteczkami, bo jeżeli chodzi o dzielenie, to jak najbardziej. Zresztą noszenie chusteczek być może też. No i jeszcze od pani Ireny wpis, że we wrześniu wracała do Warszawy autem, dzień po złamaniu ręki w Bieszczadach. Byłam kierowcą tego auta w dość, jak napisała, nędznym stanie emocjonalnym i fizycznym. Gips na prawej, mój organizm domagał się kawy, a na kolejnym mopie niestety gastronomii nie było i pani z obsługi zrobiła mi kawę, wlała do mojego pustego termosu, dojechałam. No i to się nazywa gest. No bo tak to jest, że ten Dzień Dobrych Uczynków przypomina nam, że wielka pomoc rodzi się z małych, codziennych gestów. Nie muszą Państwo zmieniać całego świata naraz, ale wystarczy, że zmienią Państwo po prostu czyjś dzień na lepszy.

0: Czer i 13 minut po godzinie 17. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa listy z dobrymi uczynkami i oczywiście temat dobrych uczynków pomalutku będziemy wygaszać, ale proszę z nich nie rezygnować. Naprawdę niewielkim gestem komuś możemy zrobić dzień, poprawić dzień, przyczynić się do czegoś absolutnie dobrego, do czego oczywiście będziemy z Olgą jeszcze Państwa zachęcać. Ale skoro 13 minut po godzinie 17, to już za chwilę zastanowimy się nad jedną bardzo ważną kwestią naszej codzienności, chyba możemy tak to ująć. Dlaczego zamykamy okna, sprawdzamy zamki w drzwiach, a potem z własnej woli sięgamy po książkę, po film, który nie pozwoli nam zasnąć do rana. Coś niepokojącego, a zarazem magnetycznego ciągnie nas do mrocznych historii.
1: Strach jest rzeczą normalną i naturalną, dlatego że boimy się, obawiamy się tego, że może nas przytłoczyć taka emocja, z którą sobie po prostu nie poradzimy.
2: Horrory tak naprawdę i filmy gore oglądamy z tego powodu, że chcemy oswoić jakieś nasze lęki.
0: No to już za chwilę Olga Bobienko opowie o tym, dlaczego thrillery psychologiczne od lat nie schodzą z list bestsellerów, dlaczego młodzi czytelnicy tak uparcie szukają w literaturze strachu oraz psychicznego dyskomfortu. Zresztą nie tylko w książkach, w filmach także, ale to będzie dopiero początek naszej podróży w głąb mroku, bo po 17.30 zajrzymy tam, gdzie rodzi się każdy dreszcz emocji, czyli do wnętrza naszej własnej głowy. Naszym gościem będzie psychoterapeuta dr Sylwester Kowalski, autor książek poświęconych mózgowi. Rozłożymy, a przynajmniej postaramy się rozłożyć strach na czynniki pierwsze i sprawdzimy, dlaczego neurobiologiczny lęk potrafi nam sprawiać ogromną przyjemność. Proszę zostać z nami.

0: The Beautiful South i 17:18 na naszych zegarach. No dobrze, miło już było, to teraz może być przez chwilę strasznie. Thrillery psychologiczne, horrory i mroczne historie od lat nie schodzą z list bestsellerów, a młodzi odbiorcy coraz częściej szukają treści, które mają ich przestraszyć i wywołać psychiczny dyskomfort. Badania pokazują, że zainteresowanie horrorami rośnie szczególnie w czasach kryzysów i społecznej niepewności. Współczesne thrillery coraz rzadziej opowiadają o potworach, a coraz częściej o samotności, obsesji i przemocy ukrytej pod pozorną normalnością. No to skąd się bierze fascynacja grozą i czy lubimy się bać? Dlaczego lubimy się bać? To pytanie do Olgi Bobienko, która dzisiaj zgłębia. Drugi temat, nieco poważniejszy. No tak jak powiedziałam, miło już było.
1: To prawda.
0: Ale strasznie nie będzie, proszę się nie bać.
1: Ale też to, że strasznie wcale nie musi oznaczać, że nie jest miło. Bo ja jako fanka horrorów, thrillerów i tych wszystkich dreszczyków emocji albo grozy, muszę powiedzieć, że bywa miło także, kiedy się boimy.
0: Zamieniamy się w słuch, bo stoimy po dwóch stronach barykady. Więc absolutnie... Zachęcam cię do tego, żebyś opowiedziała, czy może być miło.
1: Ja na szczęście oddam też głos państwu i ekspertom, więc może państwo za mnie jakoś to lepiej wytłumaczą. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o te trendy, no to widać szczególnie mocno i to widać tak naprawdę w zależności również od momentu, w którym jako społeczeństwo, jako ludzkość, jako populacja w ogóle jesteśmy. No bo te horrory, thrillery, kryminały odzwierciedlają zarówno takie nastroje społeczne, jak i lęki, które jako społeczeństwo mamy. Te trendy i to sięganie właściwie po, nazwijmy to, produkty, które mają na celu nas lekko przestraszyć, czy papierowe, czy na wielkim ekranie, czy na małym ekranie, czy w ogóle w słuchawkach, bo lubią państwo na przykład podcasty True Crime, no to jest też tak, że to widać. Regularnie trafiają te wszystkie gatunki na listy bestsellerów. Platformy streamingowe inwestują w mroczne produkcje. Młodzi odbiorcy zresztą też coraz częściej deklarują zainteresowanie treściami, które mają niepokoić, wywoływać dyskomfort albo rozbijać psychicznie, bo takie właśnie określenia odnośnie do tych gatunków się pojawiają. No i paradoks jasny polega na tym, że człowiek instynktownie unika zagrożenia, a jednocześnie dobrowolnie po to zagrożenie sięga, albo może inaczej, sięga po opowieści, które symulują to zagrożenie. Więc teraz pytanie od ciebie. Co sprawia i właściwie czy lubimy się bać, jeżeli tak, to dlatego? No to właśnie to pytanie ja zadałam państwu.
2: Ja lubię oglądać straszne filmy, horrory, ale zawsze się bardzo boję. A mimo to lubię, bo właśnie to lubię w oglądaniu tych strasznych filmów najbardziej, że po prostu czuję taką adrenalinkę, lubię się bać.
3: Lubię po prostu filmy z rzeczami nadprzyrodzonymi.
2: I najczęściej lubię te najbardziej straszne według mnie, czyli o opętaniach, o egzorcyzmach, o duchach, o takich nawiedzeniach.
4: Lubię horrory, bo dostarczają fajnej dawki emocji i takiego dreszczyku. Można się pobać, ale tak naprawdę wszystko jest bezpieczne. I można po prostu wyłączyć telewizor i już się nie bać.
5: Myślę, że chodzi o taką adrenalinę, taki dreszczyk emocji i to jest to, co najbardziej lubię w filmach. A w przypadku potencjalnej inwazji zombie na pewno wiedziałabym, co robić, więc też wartość edukacyjna.
0: O, to ja bardzo ciekawe.
1: Bardzo mnie rozbawiła ta odpowiedź, bo jest to coś, o czym bardzo często myślę, oglądając filmy czy seriale z tak, żywymi trupami tak zwanymi, czyli ja jestem przeciwna wszystkim żywym trupom, które szybko biegają. Pojawiają się ostatnimi laty tego typu produkcje, w których zombie porusza się szybko, biega i potrafi myśleć i oficjalnie stawiam tutaj i apeluję do wszystkich twórców. Tak nie może być. Kropka. A jeżeli chodzi o strach i dlaczego się nie boimy? Strach jest jednym z najstarszych mechanizmów przetrwania i patrząc na to, gdy człowiek odbiera sygnał zagrożenia, to jest tak, że aktywuje się w nas takie ciało migdałowate w mózgu. Oczywiście o tym twój gość na pewno opowie więcej. Natomiast organizm zaczyna produkować adrenalinę i kortyzol, a nam przyspiesza tętno, oddech i reakcję mięśni. Więc to jest taki klasyczny mechanizm walcz albo uciekaj. I okazuje się, że my tak ewolucyjnie po prostu także tego potrzebujemy. Jakkolwiek może to dziwnie brzmieć. Natomiast o tym też powie Małgorzata Bulaszewska, czyli kulturoznawczyni z SWPS-u.
6: Po prostu nasi przodkowie bali się, tych niebezpieczeństw było tak dużo, że ten strach pozwalał im przetrwać. No a współcześnie, co prawda, żyjemy w bardziej cywilizowanych warunkach. Nauka, technologia uwolniły nas w dużej mierze od jakiegoś takiego lęku, zwłaszcza lęku o przetrwanie. No ale ten nasz ewolucyjny zmysł czujności nieco stępiał, a on jednak jest odpowiedzialny za nasze szybkie reakcje, za to, jak funkcjonujemy, jak podejmujemy decyzje i jakie te decyzje podejmujemy. Dlatego nasz mózg gdzieś czuje tę pustkę, bym powiedziała, a i się domaga jakiejś rekompensaty. Stąd to nasze zainteresowanie oglądaniem zarówno horrorów, jak i kryminałów, gdzie są zagadki właśnie, gdzie musimy trochę logicznie podążać za myślą głównego bohatera.
0: Swoją drogą, wiesz, nad czym się zastanawiam? Może spróbujesz odpowiedzieć, a jeżeli nie, to być może panu doktorowi Kowalskiemu zadam to pytanie po 17:30. Czy jest jakaś zależność między tym, im spokojniejsze życie prowadzimy, tym większą potrzebę mamy, no właśnie, albo oglądać horrory, albo czytać kryminały, czy nie? Czy to w ogóle nie zależy od tego?
1: Chciałabym móc ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja po raz pierwszy przypadkiem w kinie na horrorze byłam, gdy miałam 10 lat. Wydaje mi się, że było to dosyć spokojne życie na tamtym etapie.
0: To też jest dobre pytanie, wiesz, do pana doktora, nie? Od którego momentu właściwie można zaczynać, nie?
1: Myślę, że zdecydowanie później. Natomiast to akurat kwestia dziwnych ludzi, którzy wpuścili grupę małych dziewczynek do kina. No tak nie powinno być, aczkolwiek lata jakie były, takie były. Tak czy siak. Wracając do tego mechanizmu walcz albo uciekaj, o którym też wspominała Małgorzata Bulaszewska, jest, przynajmniej tak też mówią eksperci, że problem w tym, że współczesny człowiek rzadko musi uciekać przed realnym zagrożeniem, sprawia, że jako, że mamy instynkt tegoż właśnie uciekania, to chętnie po to zagrożenie sięgamy. Ale tak jak też mówili moi rozmówcy, chociażby państwo, których pytałam na ulicy, to jest to zagrożenie w takich ramach, które sami sobie narzucamy. To są ramy właściwie czterech ścian kinowe. To mogą być tego typu ramy, albo to mogą być ramy po prostu na kartkach, na których spisana jest ta cała historia. I stąd też się bierze to, że jeżeli to jest strach kontrolowany, to jest to strach dosyć ciekawy. I o tym też mówi socjolożka Katarzyna Krzywicka z Dunek.
7: To jest taki jeden z ciekawszych paradoksów naszej ludzkiej psychiki. Patrząc trochę z perspektywy psychologicznej, to jest trochę coś takiego jak kontrolowane pobudzenie. Czyli nasze ciało reaguje na strach, na realne zagrożenie. Mamy tą adrenalinę, przyspieszone tętno, wydziela się kortyzol, ale jednocześnie wiemy, że nic nam nie grozi. To jest trochę takie rozładowanie napięcia. Nasz organizm w ten sposób sobie to napięcie rozładowuje.
0: Czyli? No i wiesz co, ja tutaj już dostrzegam jeszcze jedno dodatkowe pytanie, no bo nasz mózg, rozumiem, no może się w pewnym momencie poczuć bezpieczny, to nie jest realne zagrożenie, są te cztery ściany, siedzisz sobie w tym wygodnym fotelu, a twoje serce, dłonie mokre i o tym się generalnie nie mówi.
1: Tak, tak. Oczywiście, że o tym się generalnie nie mówi, chociaż na przykład jestem w stanie w tym momencie wymienić co najmniej cztery filmy, które sprawiły, że przez te dwie godziny w kinowym fotelu miałam spięte kark do tego stopnia, że później trzeba było się wybrać do masażysty na przykład, albo do fizjoterapeuty. Bo tego typu emocje rzeczywiście,
0: Ale było warto?
1: Było warto. Tak czy siak. Żebym też nie namawiał, bo to nie jest tak, ja nie namawiam do oglądania horrorów, skądże znowu. Natomiast sprawdzając, skąd się bierze to nasze lubienie tego strachu, tak to nazwijmy, no to właśnie jest to. Mózg dostaje zastrzyk adrenaliny, ale jednocześnie wie, że zagrożenie nie istnieje naprawdę. I patrząc jeszcze z perspektywy tego, czego się boimy na przestrzeni lat i czego baliśmy się przez lata, to o tym jeszcze raz kulturoznawczyni Małgorzata Bulaszewska, która odnosi to, co się pojawiało w horrorach i thrillerach na ekranie, w kontekście tego, co było w codzienności.
6: Te współczesne horrory, czy też te współczesne trudne sytuacje, których doświadczamy, no one mają ludzką twarz. Nie tak jak w latach 20., kiedy widzieliśmy nadchodzącą tyranię i tutaj przecież powstaje pierwszy Nosferatu, Symfonia Grozy, czy Gabinet doktora Caligari. No to jest to ewidentnie nawiązanie do rodzących się tyranii w Europie. Lata 30. przenoszą nas do takich potworów jak Dracula, King Kong i tak naprawdę one pokazują ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa. Wielu wtedy mamy bezdomnych. I pokazując nam tych, którzy są wykluczeni, którzy czują się niekochani, pokazują, że oni mają tę potrzebę bycia kochanym, bycia w jakiejś relacji, w jakimś związku.
1: Tylko że współczesna popularność konkretnych gatunków, jeżeli chodzi o thrillery i horrory, to pokazuje nam, że dziś coraz mniej boimy się potworów, a coraz bardziej boimy się siebie nawzajem.
6: To lata 60. i 70. i tutaj mamy takie klasyki jak Psychoza Hitchcocka czy Halloween i wtedy właśnie ten strach z tych potworów nierealnych, takich wyobrażeniowych czy powstających z legend jak wampiry, on przenosi się na innego człowieka, to znaczy już tym potworem jest inny człowiek, a może sąsiad ze ściany? No i to uruchamia to, co jest bardzo współczesne, czyli to, o czym teraz mamy do czynienia. W 2026 roku te potwory mają twarz ludzką i tutaj chcemy zrozumieć, dlaczego to zło znajduje się w tych ludziach, jak w nich zamieszkało, czy ono jest wrodzone, czy z czego wynika i też staramy się go oswoić.
1: Więc oglądanie horrorów, czy wspólne opowiadanie sobie strasznych historii, wychodzi na to, że buduje też więzi, bo to jest taki społeczny wymiar strachu. Badacze zauważają, że ludzie przeżywający kontrolowany strach razem, w kinie, w domu strachów albo gdzieś w trakcie takich nocnych rozmów przy ognisku, jak straszne historie, szybciej się integrują. Więc sama w sobie fascynacja grozą nie jest niczym niepokojącym, bo może być sposobem na rozładowanie napięcia, na przepracowanie lęków i odzyskanie poczucia kontroli nad emocjami.
0: Czyli tak, lepszy seans w grupie, tak, niż książka w samotności?
1: Na to wychodzi, jeżeli chodzi o oswajanie lęków. Oczywiście, że tak.
0: No to ja mam jeszcze na koniec dla Państwa ciekawostkę i dla Ciebie, Olu. A przyznam szczerze, że też nie wiedziałam, ale jak przygotowuję audycję, to czasem na różne rzeczy człowiek natrafia, że czytanie dobrego thrillera psychologicznego potrafi spalić tyle samo kalorii, co, uwaga, 30-minutowy spacer. Tak, tak. Nasz mózg podczas lęku tak mocno podkręca metabolizm, że chudniemy od samego siedzenia w fotelu i to pokazały, proszę Państwa, nam.
1: Nie.
0: Ja absolutnie. Słuchaj, to są badania naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu Westminster. Ja tylko je cytuję. No to jaka była najstraszniejsza, najbardziej mroczna historia, jaką Państwo w życiu przeczytali, obejrzeli? 224-280-280 popołudnie. Małpa, Nowy Świat Online. Mam więcej, jak chcesz. Ponieważ się nie zgadzasz, to mam więcej.
1: Poproszę.
0: Najwięcej energii tracili twórcy, tracili widzowie na kultowym filmie Lśnienie Stanleya Kubricka. Seans pozwalał spalić 184 kilokalorie, czyli równowartość małego batonika czekoladowego. Pewnie spodziewałaś się więcej, rozumiem, no ale to dane są danymi. A na kolejnych miejscach uplasowały się, uwaga, szczęki. No szczęki to pewnie każdy z nas oglądał. 161 kilokalorii oraz Egzorcysta 158 kilokalorii.
1: I czy widziałaś te trzy?
0: Z tych trzech widziałam szczęki.
1: Okej, Egzorcystę polecam.
0: Przemyślę to.
1: Dużo kalorii jesteś w stanie spalić, na pewno.
0: Olga Bobienko, bardzo Ci dziękuję, a już za chwilę na naszych łączach pojawi się dr Sylwester Kowalski, psychoterapeuta i autor książek poświęconych neurobiologii. No to rozłożymy to zadowolenie, ten lęk na czynniki pierwsze. Przynajmniej będę się starać. Florence and the Machine.

0: Pogoda.
1: Jak Państwo doskonale wiedzą, o tej porze zawsze zaglądam do nocnej prognozy pogody. A przed nami noc pełna pogodowych skrajności, gdy jedni będą oglądać gwiazdy, inni usłyszą grzmoty, a jeszcze inni wjadą w gęste mleko, o ile w nocy będą Państwo podróżować. Najspokojniej ma być na zachodzie, gdzie nie spadnie ani kropla deszczu, a nad resztą kraju przelotny deszcz, na wschodnich krańcach także możliwe burze. Ale uwaga kierowcy, w drugiej połowie nocy na zachodzie i południowym zachodzie będą gęste mgły, a widzialność spadnie zaledwie do 300 metrów, a więc noga z gazu. Na termometrach od 4 do 9 stopni, najcieplej w centrum i na wschodzie do 11 stopni. No i uwaga, ogrodnicy, w rejonach podgórskich Sudetów temperatura spadnie do 3 stopni, a przy gruncie chwyci nawet przymrozek do minus 1 stopnia.

0: Ja i syn uwielbiamy horrory. Oglądamy je w milczeniu, potem dyskutujemy, czy był dobry, czy zły. Ale oglądanie każdego horroru z moją partnerką zawsze zmienia się w komedię. Bo to jest coś takiego. Uciekaj! Uciekaj! Jezu, po co ona tam idzie? Mówimy, dlatego, że tak jest w scenariuszu. Istna komedia.
1: Drogi słuchaczu, któż z nas tego nie zna? Ale tak sobie pomyślałam, że taki obrót sprawy to najlepsza zabawa. Zero strachu w nocy. To chyba genialny wieczór we dwoje. Czyż nie?

0: nie da rady.
1: No to pora już chyba przywitać naszego gościa, dr Sylwester Kowalski, trener, psychoterapeuta, wykładowca akademicki, autor książek opisujących działanie mózgu. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Witam.
1: Panie doktorze, czy lęk może sprawiać nam przyjemność? I jeśli tak, to komu?
2: Doskonałe pytanie, bo tak intuicyjnie to wydaje nam się, że lęk to coś, czego człowiek nie powinien doświadczać, a wręcz powinien tego unikać. Tymczasem mózg aż tak prosto nie działa i w odpowiednich warunkach kontrolowany strach może być dla nas wręcz przyjemny.
1: A wie pan, dlaczego to pytam? Bo jedni uwielbiają thrillery, kryminały, a inni zarzekają się, że w życiu ich nie tkną. I zaczęłam się zastanawiać, od czego to jest uzależnione.
2: Ja bym zaczął od tego, że świat pędzi w przeciwną stronę i fascynacja lękiem i śmiercią nie dotyczy już wyłącznie thrillerów czy seriali kryminalnych. W czasie tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie, która przecież była chyba w miniony weekend, z tego co mi się wydaje, jedną z największych atrakcji okazały się zakłady pogrzebowe i prosektoria. Ludzie ustawiali się w ogromnych kolejkach, żeby zobaczyć zaplecze domu pogrzebowego i posłuchać o, nie wiem, balsamowaniu ciał, sekcjach zwłok, rytuałach żałoby i tak dalej. I to z punktu psychologicznego widzenia pokazuje, że człowieka przyciąga nie tylko piękno i bezpieczeństwo, ale właśnie tematy graniczne, śmierć, przemijanie, mrok, tabu, a mózg ma naturalną potrzebę oswajania tego, czego się boi. Dlatego ludzie oglądają thrillery, słuchają podcastów, true crime, albo też ustawiają się właśnie w kolejce do prosektorium.
1: Czyli to oswajanie, tak? Stąd się bierze ta biologiczna, czy też może bardziej psychologiczna potrzeba sięgania po historie, które z pozoru nas przerażają i chyba wywołują jakiś dyskomfort, przynajmniej u części z nas.

0: reaguje jak w niebezpieczeństwie, ale psychicznie wiemy, że nic nam się nie stanie. I dlatego jedni uwielbiają thrillery, a inni ich unikają. Nie? Ale to zależy od kilku rzeczy. No, po pierwsze od temperamentu, bo są osoby z wyższą potrzebą stymulacji, ich mózg szybciej się nudzi i potrzebuje silniejszych emocji. Takie osoby częściej szukają horroru, sportów ekstremalnych, mocnych wrażeń. No i ogromne doświadczenia też ma, ogromne znaczenie mają też doświadczenia życiowe. Czyli osoba, która na przykład sama przeżyła traumę, silną przemoc, silny lęk, może zupełnie inaczej reagować na mroczne historie niż osoba, która czegoś takiego nie doświadczyła.
1: Panie doktorze, ale czy to właśnie taka osoba będzie sięgać po takie historie, czy wprost przeciwnie?
0: Chodzi o to, że niektórzy ludzie traktują thrillery jako bezpieczny trening emocji. Mózg może w ten sposób ćwiczyć reakcję na zagrożenie bez realnego ryzyka. I ewolucyjnie to ma sens, bo człowiek od tysięcy lat opowiadał sobie różne historie o niebezpieczeństwach na przykład, żeby przygotować się na funkcjonowanie tego świata. Tylko będzie też problem, tak? A problem zacznie się wtedy, kiedy ktoś używa ciągłej stymulacji jako sposobu regulowania emocji. A jeśli spokojny świat przestaje wystarczać, i potrzebujemy coraz mocniejszych bodźców, no to znak, że układ nerwowy może być już przebodźcowany.
1: No właśnie, właśnie, bo też chciałam o to zapytać, czy istnieje granica, po przekroczeniu której ten kontrolowany strach przestaje być zdrowy? To znaczy, kiedy powinniśmy odłożyć tę książkę, albo kiedy powinniśmy przestać oglądać ten film?
0: Pamiętam historię, gdy do mojego gabinetu trafiła bardzo zestresowana pacjentka, przebodźcowana, przepracowana, i zaproponowałem jej, żeby poszukała jakichś takich form, powiedziałbym, zrzucenia napięcia. No i rozmawiamy, może muzyka, może spacery, może coś tam. Między innymi mówi, o, ja uwielbiam czytać książki. No ale kiedy trafiła do mnie po tygodniu do gabinetu ponownie i pytam, no to jak tam było, jak tam z tym czytaniem książek, no to pani jeszcze bardziej przerażona mówi, no nic nie pomogło. No to zapytałem, a co pani czytała? Okazało się, że był to właśnie cały zestaw thrillerów i horrorów. Także tutaj granica jest, pani redaktor, bardzo indywidualna, ale istnieją, i to dobra wiadomość, pewne sygnały ostrzegawcze. Jeżeli na przykład po książce albo po filmie pojawia się problem ze snem, pojawiają się natrętne obrazy, pojawia się podwyższony lęk, jakieś trudności z wyciszeniem albo poczucie psychicznego przeciążenia, to znaczy, że nasz układ nerwowy dostał już zbyt silny bodziec. Ponieważ mózg nie zawsze odróżnia idealnie fikcję od rzeczywistości, jeżeli bardzo angażujemy się emocjonalnie w historię, organizm może reagować dokładnie tak, jakby zagrożenie było prawdziwe. Rośnie, nie wiem, napięcie mięśniowe, rośnie poziom stresu, rośnie czujność. Dlatego niektóre osoby na przykład po filmie jakimś boją się wyjść do łazienki, gdzie jest zgaszone światło. Nie? I szczególnie podatne są osoby wysoko wrażliwe, lękowe, przeciążone psychicznie. I dla nich thriller może nie być zwykłą rozrywką, tylko dodatkowym obciążeniem układu nerwowego. Natomiast odpowiadając na pytanie, kiedy odłożyć książkę? No wtedy, kiedy przestaje dawać ciekawość, a zaczyna zostawiać psychiczne resztki. Czyli gdy obrazy wracają przed snem, gdy pojawia się napięcie, gdy człowiek zaczyna unikać ciemności, zaczynamy we śnie, nie wiem, zgrzytać zębami, zaczynamy się bać samotności, odczuwamy niepokój w ciemnym pokoju i tak dalej. I wtedy warto pamiętać, że mózg po prostu potrzebuje higieny emocjonalnej i tak samo jak ciało potrzebuje higieny i snu. Nie? Mhm. Trochę tu byśmy musieli pokopać głębiej.
1: Ale wsłuchując się jeszcze w wcześniejszą pana wypowiedź, mam takie poczucie, że możemy się też od takiej literatury i od takich filmów uzależnić, jeżeli dobrze zrozumiałam. I co wtedy?
0: Powiem tak, możemy się uzależniać od tego typu bodźców rzeczywiście i wcale nie będzie to dla nas dobre. Mózg może się przyzwyczaić do wysokiego poziomu pobudzenia, bo dostarczamy sobie silnych emocji. Tak? Spokojne bodźce zaczynają nam się wydawać po prostu nudne. Natomiast twórcy bardzo mocno ewoluują tutaj i gdzieś tam się zmieniają. Na przykład dziś ludzi przeraża już nie tylko, nie wiem, seryjny morderca czy ciemna piwa.

0: tajemnica, ale coraz częściej boimy się na przykład utraty kontroli nad technologią, nad manipulacją informacją, czy nad czymś, co nie do końca jest już ludzkie. Ostatnio sam bardzo mocno wszedłem w ten temat podczas czytania powieści Lyra. I to typowy psychotriller. Human AI, osadzony gdzieś tam w Nowym Jorku, gdzie detektyw prowadzący śledztwo zaczyna współpracować ze sztuczną inteligencją, która stopniowo przestaje być narzędziem, a zaczyna uczestniczyć w psychologicznej grze z człowiekiem. I to jest właśnie coś, co moim zdaniem doskonale pokazuje współczesne lęki. Dawniej baliśmy się potworów, ukrytych ciemności. Dziś coraz bardziej boimy się inteligencji, której sami już do końca nie rozumiemy, nie kontrolujemy. No to budzi ogromny niepokój. A technologia sama w sobie, no i pytanie, co się stanie, kiedy na przykład zacznie nadawać. Więc tutaj trwa ewolucja tego procesu, ale tak na dobrą sprawę możemy się uzależnić i to od różnego rodzaju lęków, jak najbardziej.
1: A dlaczego jako ludzie odczuwamy fascynację psychopatami? No bo z punktu widzenia ewolucji i biologii powinniśmy czuć do nich czystą odrazę. Tymczasem miliony czytelników próbuje wejść w głowę mordercy. Co to mówi o naszej własnej też konstrukcji psychicznej?
0: Dwa lata temu napisałem książkę Normalni Psychopaci i dosyć dokładnie musiałem niestety zgłębiać, ale dosyć dokładnie zgłębiałem ten temat. I powiem tak, już sam tytuł budził ogromne emocje, bo większość osób myślała, że psychopata to jest wyłącznie seryjny morderca z filmu. Tymczasem psychologia pokazywała coś dużo bardziej niepokojącego, że cechy psychopatyczne często funkcjonują całkowicie w tak zwanym normalnym społeczeństwie. I to mogą być ludzie, nie wiem, ci psychopaci nawet charyzmatyczni, inteligentni, świetnie funkcjonujący zawodowo, czasem wręcz podziwiani. I tutaj mówimy, że pewne środowiska, jak wielkie korporacje, polityka, świat wielkiej rywalizacji, mogą premiować na przykład chłód emocjonalny, manipulacje, brak empatii. To właśnie budzi w ludziach jednocześnie i lęk, i fascynację. Najbardziej przeraża nas człowiek, który wygląda dokładnie, no, prawie tak jak my, czy tak jak my. Jest uznawany zewnętrznie za całkowicie normalnego, uśmiecha się, budzi zaufanie, a jednocześnie potrafi nie odczuwać wyrzutów sumienia i robić takie rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. I ponieważ ewolucyjnie powinniśmy unikać ludzi niebezpiecznych, ale jednocześnie mózg człowieka jest obsesyjnie zainteresowany przewidywaniem zagrożenia, a psychopata jest dla naszego mózgu zagadką i zagrożeniem. Więc ludzi fascynuje pytanie, jak ktoś może nie czuć empatii? Jak można zrobić coś okrutnego bez wyrzutów sumienia? Jak on mógł tam ją w tej piwnicy? I tak dalej, i tak dalej. Tak? To próba zrozumienia granic ludzkiej natury. Poza tym...
1: Tak. Proszę dokończyć myśl.
0: Nie, poza tym psychopaci często posiadają cechy, które powierzchownie bywają atrakcyjne, tak? I dlatego thriller pozwala nam zajrzeć do umysłu takiego człowieka, który łamie zasady społeczne. A dla psychiki to jest jednocześnie i przerażające, i wręcz hipnotyzujące. No jest też jeszcze głębszy poziom, tak? Bo fascynacja psychopatą często mówi więcej o naszych relacjach, o naszych lękach niż o samych psychopatach. Boimy się, czego my się boimy, nie? Tu wychodzą nasze lęki, boimy się manipulacji, utraty kontroli, zdrady. A psychopata w thrillerze jest symbolem chaosu ukrytego pod maską normalności i dlatego tak działa na wyobraźnię.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo statystyki pokazują, że głównymi odbiorcami i autorkami thrillerów psychologicznych są kobiety. Dlaczego to właśnie kobiety statystycznie bardziej narażone przecież na przemoc, i to pokazują badania w świecie realnym, tak chętnie szukają jej w literaturze? Jak neurologia tłumaczy ten paradoks, o ile w ogóle?
0: Statystycznie kobiety rzeczywiście częściej wybierają thrillery psychologiczne niż klasyczne horrory. pełne przemocy fizycznej. I neurobiologia częściowo to potrafi wytłumaczyć. Kobiety średnio silniej analizują, powiedziałbym, relacje społeczne, emocje, sygnały zagrożenia interpersonalnego. Thriller psychologiczny bardzo często opiera się właśnie na manipulacji, na zdradzie, na ukrytych intencjach i emocjonalnym napięciu. Można powiedzieć, że dla wielu kobiet taka literatura jest pewnego rodzaju symulacją społeczną. Mózg analizuje, komu można zaufać, jak rozpoznać manipulację, jak rozpoznać manipulatora, jak działa niebezpieczny człowiek. I paradoksalnie osoby bardziej narażone na przemoc częściej chcą zrozumieć mechanizmy zagrożenia. I to może mieć biologiczny sens adaptacyjny. Kobiety częściej też czytają emocjami, mocniej identyfikują się z bohaterką, głębiej wchodzą w relacje, w napięcie psychiczne postaci. I dlatego thrillery psychologiczne bywają dla nich zdecydowanie bardziej angażujące niż dla mężczyzn.
1: A od jakiego wieku w ogóle ludzki mózg jest gotowy na thrillery psychologiczne? Gdzie leży granica, poniżej której fundowanie sobie takiego, jakbyśmy tego nie nazwali, dreszczyku emocji, może realnie zaburzyć rozwój emocjonalny nastolatka lub dziecka? Wracam trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy z Olgą Bobienko. Nie wiem, czy pan doktor się przysłuchiwał naszej dyskusji.
0: Miałem przyjemność.
1: O, to bardzo się cieszę. I Olga wtedy gdzieś między wierszami powiedziała, że ona na pierwszym horrorze była w wieku 10 lat. Nie za wcześnie?
0: No, można by to tak określić. Mózg szczególnie mocno zapamiętuje treści związane z emocjami. Im silniejsze pobudzenie emocjonalne, tym większa szansa, że obraz zostanie utrwalony. Dlatego czytanie drastycznych historii przed snem na przykład, zwłaszcza młodym tutaj słuchaczom, widzom, czytelnikom, nie jest najlepszym pomysłem. Wieczorem mózg przechodzi na przykład w tryb konsolidacji pamięci, porządkuje emocje, zapisuje doświadczenie. Jeżeli na przykład przed snem nakarmimy go brutalnością, napięciem czy lękiem, to część tych obrazów no może nam gdzieś tam wracać później w snach, może wychodzić gdzieś tam właśnie, pokazywać niepokój i tak dalej.
1: Panie doktorze, ale jest jakaś taka granica wiekowa, czy to zależy od dojrzałości emocjonalnej?
0: To jest oczywiście cecha osobnicza, natomiast zdecydowanie no, dzieciom, czy tej młodej młodzieży nie polecamy tego, tak? Dlatego, że chociaż w dzisiejszym świecie powiem tak, że horrorem czy thrillerem może być nawet zachowanie rodziców. Ja ostatnio miałem przyjemność zszokowany zobaczyć, jak rodzice pakują 3-latkowi tablet i zostawiają go na 3 godziny bez własnej opieki. No po prostu dla mnie to było niesamowite, kiedy oni o tym opowiadali, byli dumni, jak mają malucha, który tam potrafił się w ten sposób wychillować, oglądając bajkę. A bajka akurat była niezbyt przyjemna, bo tam ktoś zatłukł kogoś i tak dalej, i tak dalej. Więc świat pędzi trochę nie w tą stronę. Im w późniejszym wieku, gdzieś tam oczywiście mówimy o oswajaniu emocji, ale jeżeli w późniejszym wieku się zetkniemy z tym thrillerem, horrorem, to nasz mózg może być już na to gotowy. Natomiast jeżeli psychika jest niedojrzała, to możemy niestety zaszczepić tutaj jakieś lęki, które nam będą później wykwitały w późniejszym okresie życia.
1: W dorosłym życiu. Panie doktorze, bardzo żałuję, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie dziękuję za to spotkanie. Doktor Sylwester
0: Ja również
1: Kowalski.
0: Pięknie dziękuję, zwłaszcza za ten wykład o kaloriach. To teraz dzielmy wszyscy, drodzy Państwo, oglądać thrillery, tak, żeby chudnąć.
1: Nie wiem, może się komuś przyda. Trener, psychoterapeuta, wykładowca akademicki, autor książek opisujących działanie mózgu. Panie doktorze, bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia za jakiś czas.
0: Do usłyszenia, dziękuję.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Izraelskie wojsko przechwyciło część flotylli Sumut płynącej z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Według relacji aktywistów żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi na wodach międzynarodowych około 130 km od Cypru. Wśród ponad 400 uczestników flotylli znajduje się troje Polaków. Rzecznik Global Sumut Polska poinformował, że jeden z nich, aktywista Łukasz Kozak, został zatrzymany przez izraelskie służby. Polskie MSZ potwierdza, że służba konsularna pozostaje w kontakcie z obywatelami i innymi państwami Unii Europejskiej uczestniczącymi w akcji. Izrael podkreśla, że interwencja miała uniemożliwić przełamanie morskiej blokady strefy Gazy. Organizatorzy flotylli zapowiadają jednak kontynuowanie działań na rzecz utworzenia korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków. Wstrzymanie relokacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski wywołuje polityczne emocje w kraju. Premier Donald Tusk apeluje, by kwestie bezpieczeństwa pozostały poza bieżącym sporem politycznym. Szef rządu mówił o tym w Dęblinie, gdzie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Jak podkreślał, to dowód na trwałą współpracę Polski i Stanów Zjednoczonych.
1: Za moimi plecami stoją Abramsy, jedna z największych inwestycji, polskich inwestycji. Jeden z najlepszych przykładów i takich rzeczywiście bardzo masywnych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej. 366 czołgów typu Abrams. To jest istota filozofii, która stała się powodem, dla którego narody i państwa zjednoczyły się we wspólnym wysiłku na rzecz bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego.
0: Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz zaznaczył z kolei, że relacje polsko-amerykańskie opierają się nie tylko na deklaracjach, ale także na konkretnych inwestycjach wojskowych i gospodarczych.
2: Ta relacja nasza polsko-amerykańska nie jest oparta tylko i wyłącznie na deklaracje, nie jest oparta na piękną i wspaniałą historię, ale jest oparta o bardzo też pragmatyczne działania gospodarcze i militarne.
0: Politycy apelują też o jedność w sprawach bezpieczeństwa. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o relacjach z USA i o obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
3: Pan prezydent Karol Nawrocki ma pełną informację ze strony ministra obrony na temat stosunków polsko-amerykańskich i obecności amerykańskiej w Polsce. Co więcej, minister obrony wraz z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego, spotkał się z prezydentem Nawrockim i z szefostwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, żeby wszystkie te informacje przedstawić i uściślić. I ja bym dzisiaj apelował przede wszystkim do polityków związanych z prezydentem Nawrockim, że w sprawie bezpieczeństwa państwa wszystkie ręce na pokład.
0: Według zapewnień polskiego rządu oraz Pentagonu, zmiany dotyczące rotacji wojsk mają charakter logistyczny i na razie nie oznaczają zmniejszenia obecności amerykańskich sił w Polsce. Na koniec przenosimy się do Włoch. W Puncie Marinie trwa polityczna wojna o pawie. Kolorowe ptaki opanowały nadmorski kurort nad Adriatykiem i stały się źródłem frustracji mieszkańców, a także tematem lokalnego sporu między prawicą a lewicą. Mieszkańcy skarżą się na hałas, odchody oraz zniszczenia dachów i samochodów. Populacja pawi wzrosła tam do około 100 osobników, a ich nocne odgłosy, szczególnie w okresie godowym, mają utrudniać życie i odstraszać turystów. Partia Bracia Włosi, premier Giorgi Meloni, oskarża lokalne lewicowe władze o bezczynność i domaga się relokacji ptaków. Tymczasem mieszkańcy liczą na to, że po latach nieudanych prób uda się wreszcie znaleźć sposób na opanowanie pawiego problemu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Olga Szygenda, bardzo Ci dziękuję za serwis informacyjny. No proszę, na koniec serwisu informacje o pawiach, a my tu wcześniej o horrorach, thrillerach i tego typu podobnych kwestiach rozmawialiśmy. A Ty lubisz?
5: Pawie? No. Bardzo.
4: Nie,
5: czy horrory i thrillery?
4: Oczywiście.
5: No bo tak sobie wyobrażam, że faktycznie dla pawie mieszkańców,
4: ja
5: no właśnie, że dla mieszkańców my tak się zachwycamy, jak zobaczymy pawia na przykład w łazienkach i ja jestem jedną z tych osób, które się absolutnie zachwycają, piękne ptaki, jak wiele
4: ja
5: innych
4: też.
5: Pięknych, ale te wyjątkowo. Ale wyobrażam sobie, że dla takich osób, które nie mogą spać, ze względu na to, że tych pawi jest bardzo dużo i są bardzo głośne, no to może być mały horror.
4: A niektórzy z innych powodów nie mogą zasnąć, ale mimo wszystko czytają, mimo wszystko oglądają. No to powtórzę pytanie. Lubisz Horrory lubisz?
5: Thrillery
4: psychologiczne?
5: Ja lubię się bać. Lubię się bać, ale nie ukrywam, że jestem mało odporna na tego typu rzeczy i czasami po horrorze muszę sobie obejrzeć coś takiego jeszcze, żeby trochę zmienić narrację w głowie. Komedię, kreskówkę, tak. Taka stara szkoła, no.
4: Albo podczas horroru można zrobić komedię i wtedy od razu jakoś człowiekowi lżej.
6: Nowy świat po południu.
4: O horrorach pewnie jeszcze przez chwilę porozmawiamy. Ten stuk, który Państwo słyszeli, to nasze drzwi od radiowego studia. Tak z tupetem odeszła Olga, oczywiście 6 minut po godzinie 18. No to trzecią i ostatnią godzinę popołudniowej audycji rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Wojciech Ratasiewicz i Ksenia Maćczak. Jeszcze przez godzinę.

Genesis, 10 minut po godzinie 18. Widzę, że zdania Państwa w sprawie horrorów podzielone. Jedni absolutnie uwielbiają, inni za nic w życiu po żadne thrillery psychologiczne sięgać nie będą. Sumire w grupie patronów pisze, że czytanie, oglądanie horrorów nie jest problemem. Problem zaczyna się później, kiedy człowiek leży sam w ciemności i coś stuka za oknem. No właśnie stąd moje pytanie do pana doktora. Kiedy tak naprawdę przerwać i dalej nie kontynuować albo czytania, albo oglądania? Pan Mariusz jeszcze dodaje, że pracuje jako psycholog. Niestety niektóre horrory i thrillery mam w pracy. Zaczynam niektóre oglądać jako filmy dokumentalne. To w sumie smutna refleksja po naszej rozmowie, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, wsłuchując się w głos pana doktora, że z naszej rozmowy wyłania się dość fascynujący wniosek, że bezpieczny, kontrolowany strach jest nam w życiu po prostu niezbędny do zachowania zdrowia psychicznego, a czasem bez tych mrocznych historii paradoksalnie trudniej by nam było znieść codzienność. 224-280-280, przypominam Państwu nasz numer telefonu, pod który można oczywiście cały czas telefonować, pisać też cały czas można popołudnie małpa Nowy Świat Online i grupa patronów także cały czas do Państwa dyspozycji.

0: Daria ze Śląska i Fisz i 16 minut po godzinie 18. No to z tą naukową lekcją o naszych emocjach Państwa przynajmniej na razie zostawiamy i oby wszystkie potwory, z jakimi przyjdzie się Państwu mierzyć w życiu, mieściły się tylko między okładkami książek, a teraz od tego kontrolowanego strachu i emocji, które sami sobie dawkujemy w literaturze, na ekranach, przechodzimy do zupełnie innych emocji, realnych emocji, które od lat kształtują nasze społeczeństwo i zmieniamy temat, bo obraz nastrojów wokół Ukrainy w naszym kraju staje się coraz bardziej skomplikowany.
1: Jeżeli siedzimy w internecie i czytamy te wszystkie komentarze, w tym komentarze botów i troli, no to wydaje się, że po prostu jest jakaś katastrofa. Wychodząc na ulicę, idąc, nie wiem, na kawę z przyjaciółmi, gdzie czworo są Polacy, a dwójka Ukraińców, no to w ogóle jest już zupełnie inny poziom.
0: No tak, i z jednej strony potrafimy się zjednoczyć w jednej wielkiej zbiórce na rzecz uchodźców, w którym wojna odebrała szansę chociażby na leczenie onkologiczne, a z drugiej opinią publiczną wstrząsnął brutalny atak na dwóch młodych Ukraińców. No to zastanówmy się, gdzie leży granica naszej empatii i jak zmieniają się te nasze nastroje. O tym za chwilę opowie Państwu Kacper Badura, a po 18.30 zapraszam w imieniu Anny Rogiecińskiej na rozmowę z Piotrem Pacewiczem z OKO.press i Mariną Akmedową z Polskiego Forum Migracyjnego o tym, co powinno się zmienić w naszym systemie, by w przestrzeni publicznej nie były już potrzebne zbiórki na podstawowe sprawy dotyczące naszego życia, ale wokół tych nastrojów ukraińskich też sporo pomówimy.

0: To Roy Orbison i 18:21. W ciągu tygodnia policja zatrzymała sprawców brutalnego ataku na grupę Ukraińców w Warszawie. W piątek prokurator przedstawił dwóm pełnoletnim podejrzanym zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jeden z nich częściowo przyznał się do popełniania zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, a drugi przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Pozostała trójka uczestników to osoby niepełnoletnie, a chodzi o sprawę ataku na grupę ukraińskiej młodzieży wraz z Polką. 16-letni Ukrainiec miał trafić do szpitala z pękniętą czaszką. Młodzi Polacy używali gazu pieprzowego i kastetu. Prezydent Warszawy mówi o haniebnym ataku na tle narodowościowym, ale policja tego nie potwierdza. A czy takich ataków może być więcej? O tym teraz opowie Państwu Kacper Badura.
1: Grupa czterech Ukraińców i Polka zostali zaatakowani przez pięciu młodych Polaków. Napastnicy użyli gazu pieprzowego i kastetu. Trzech Ukraińców zostało brutalnie pobitych, a jeden z nich trafił do szpitala. Okazało się, że spośród pięciu agresorów tylko dwóch było pełnoletnich. Usłyszeli oni zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o ich aresztowanie. Pozostałą trójkę sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Najdotkliwiej pobity został 16-letni Artem. Jak podaje Gazeta Wyborcza, miał pękniętą czaszkę. Do tej sprawy odnosili się politycy, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Ja rozmawiałem wczoraj z mamą tego chłopca. To jest uczeń jednej z naszych szkół, więc oczywiście zapewniamy tutaj pomoc psychologiczną, jakąkolwiek pomoc, jaka będzie konieczna. I też tutaj zwracam się z apelem do całej klasy politycznej. Drodzy Państwo, Wasze słowa, i zwracam się tutaj do zwłaszcza polityczek i polityków prawicy, mają czasami właśnie tego typu konsekwencje. Ja myślę, że nikt bardziej się nie cieszy od tego typu incydentów niż Moskwa i rosyjska propaganda, która próbuje przez cały czas nas poróżnić, nas i Ukraińców, i szczuć polskie społeczeństwo na naszych ukraińskich gości.
1: Z jednej strony słyszymy o atakach na Ukraińców, z drugiej o chęci niesienia pomocy. Zimą zbiórki na generatory prądu, a niedawno zbiórka na leczenie pacjentów z Ukrainy. Relacji polsko-ukraińskich nie da się określić jednym zdaniem, mówi ukraińska dziennikarka Zoriana Warenia.
3: Moim zdaniem też każdy z nas żyje tak czy inaczej w jakiejś swojej bańce, prawda? Jeżeli siedzimy w internecie i czytamy te wszystkie komentarze, w tym komentarze botów i troli, no to wydaje się, że po prostu jest jakaś katastrofa. Wychodząc na ulicę, idąc, nie wiem, na kawę z przyjaciółmi, gdzie czworo są Polacy, a dwójka Ukraińców, no to w ogóle jest już zupełnie inny poziom, więc te relacje międzyludzkie są bardzo ważne.
1: Potrafimy współpracować, gdy wymaga tego sytuacja.
3: Miałam okazję za ostatni miesiąc rozmawiać z obu ambasadorami i Ukrainy w Polsce i Polski w Ukrainie, panem Bodarem i panem ambasadorem Łukasiewiczem. No i właśnie pytałam u nich też na ten temat, co się dzieje w naszych relacjach polsko-ukraińskich. No i właśnie każdy wskazywał tę zbiórkę, że jednak to bardzo pokazuje, jak Polacy i Ukraińcy potrafią dogadać się w bardzo trudnych i bardzo tak zmobilizować każde z naszych państw w momencie takim krytycznym. Tak jak mówię, moim zdaniem to jest bardzo elastyczna płaszczyzna nasza relacje. Natomiast czego się obawiam, to właśnie kolejnej kampanii wyborczej, no bo jednak temat ukraiński jest bardzo nagłośniony w takie momenty, no i czasami jest dość manipulowany, zresztą co widać już było w ostatnim wywiadzie pana Mencena, który mówił o jakichś niesamowitych kwotach wydanych na Ukraińcu, co jest po prostu nieprawdą i kłamstwem.
1: Jak wyjaśnia socjolog profesor Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS, na podstawie takich pojedynczych zdarzeń nie powinniśmy wyciągać daleko idących wniosków. Badania wyraźnie pokazują, że po fali entuzjazmu w 2022 roku postawa Polaków wobec Ukraińców jest taka jak przed pełnoskalową inwazją Rosji. Poprawę stosunków polsko-ukraińskich widać zwłaszcza w porównaniu z sytuacją sprzed 30 lat.
4: W latach tych podtransformacyjnych, koniec 90., początek 2000 był to dosyć niski poziom, ale potem poprawiał się w wyniku rosyjskich kolejnych agresji, aneksji Krymu. No i oczywiście w 2022 roku bardzo się poprawił na fali jakby tutaj solidarności z Ukraińcami po rosyjskiej agresji. Wtedy też bardzo było wysokie wsparcie dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy i dla wszelkich form pomocy. No i potem stopniowo sytuacja zaczęła wracać do normy, czyli ten poziom tak zaczął spadać do tego notowanego wcześniej, no ale ta fala sympatii nie opadła tak zupełnie, tak? Czyli nie jest niższy niż był po wybuchu wojny, no ale ciągle jest w miarę wysoki w porównaniu z tymi wcześniejszymi pomiarami.
1: Badania pokazują też, że jesteśmy o wiele bardziej otwarci na uchodźców z Ukrainy niż na uchodźców z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Jak zmieniać nasz stosunek do Ukraińców? Co zrobić, by nikt już nie musiał organizować zbiórek na przeżycie? O to za chwilę zapytamy naszych gości, Piotra Pacewicza z OKO.press i Marinę Akmedową z Polskiego Forum Migracyjnego. Ta rozmowa dosłownie za kilka minut na naszej antenie. A Państwo zauważają zmianę naszego nastawienia? Wojna nam spowszechniała? Jak często, gdy słyszymy język ukraiński, myślimy o tym, że gdzieś tam, wcale nie tak daleko, rodzina i przyjaciele tych osób walczą o swoją ojczyznę.
5: Hi, this is Justin Sullivan from New Model Army. You're listening to Radio Nowy Świat.

0: New Model Army i 18.30. Zastanawiali się Państwo kiedyś, jak to możliwe, że w tym samym społeczeństwie potrafimy rano otworzyć nasze serca, nasze portfele, by ratować na przykład chore onkologicznie dzieci z Ukrainy, a wieczorem z przerażeniem czytać o brutalnym ataku na dwóch młodych Ukraińców na naszych ulicach. Gdzie dzisiaj leży granica naszej empatii i czy w Państwa codziennym życiu, w pracy, na zakupach dostrzegają Państwo wokół siebie więcej solidarności czy narastających spięć? Czekam na Państwa wiadomości także w tej sprawie, a już za chwilę Anna Rokicińska i nasi goście spróbują rozłożyć te skomplikowane nastroje na czynniki pierwsze.
1: Pogoda.
0: Ale zanim Ania pojawi się w naszym studiu, to ja mam dla Państwa ostatnią dziś prognozę pogody i od razu na dzień dobry króciutkie sprostowanie, bo mówiłam Państwu, że na zachodzie, ale takim bardziej zachodzie nie pada, a Pan Tomasz donosi, że na przykład w Poznaniu tak siąpi, kropi sobie cały dzień w okolicach Poznania, co jest oczywiście błogosławieństwem dla przyrody. Nie mam co do tego wątpliwości. Panie Tomaszu, jak tylko mogę, to oczywiście prostuję, dlatego też bardzo proszę, żeby dawali Państwo znać, jeżeli coś się nie zgadza z tym, co ja mam na monitorach. Ale faktem jest, że dzisiejszy poniedziałek, przynajmniej według prognoz, był chyba najchłodniejszym dniem w tym tygodniu. Od jutra coraz cieplej, choć do czwartku pogoda będzie zmienna z opadami deszczu niemal w całym kraju. Prawdziwa zmiana czeka nas podobno w czasie najbliższego weekendu. Wtedy zrobi się już wyraźnie cieplej i będziemy mogli się cieszyć piękną wiosenną aurą i temperaturą sięgającą 25 stopni nawet. Ale to ocieplenie według prognoz nie utrzyma się długo. Ostatnie dni maja mają nam przynieść ponowne ochłodzenie. Nie będzie już tak ciepło. Na północy kraju zobaczymy zaledwie 15-16 stopni, natomiast w pozostałych regionach termometry wskażą od 22 do 23 kresek na termometrach. No to takie niby ochłodzenie, ale przecież 22 czy 23 stopnie to ciepło jak na wiosnę. No i mam też wspaniałą nawet wiadomość dla miłośników gorącego lata. Jeśli Państwo lubią prawdziwy potężny skok temperatury, czeka nas na początku czerwca. Wtedy upał ma uderzyć z pełną mocą, a termometry pokażą po raz pierwszy w tym roku prawie 30 stopni, o ile Państwo lubią, rzecz jasna.

0: Harry Styles i 18.36 na naszym zegarze, a w Państwa wpisach powtarza się właściwie jedno słowo – znieczulica. Piszą Państwo, że oswoiliśmy już wojnę, dlatego coraz rzadziej reagujemy na jej skutki. No to wybiła 18.36 na naszym zegarze, pora więc postawić kilka trudnych pytań. Anna Rogicińska już w studiu. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Nasi gości też gotowi. No to zapraszam na rozmowę o naszej empatii, ale też o systemie. Dlaczego w ogóle musimy organizować zbiórki publiczne na leczenie uchodźców i co powinno się zmienić w państwie, żeby system mógł zacząć sam działać?
2: Przepytanie.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Marinę Akmedową, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
1: A na łączach jest Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.press. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry pani. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Państwo do spółki założyli zbiórkę pieniędzy w portalu pomagam.pl, zbiórka pod nazwą Pomóżmy Ukraińcom, i choć o sytuacji tych osób z Ukrainy, które uciekły do Polski przed wojną i są zbyt stare lub zbyt schorowane, by podjąć tu pracę, już mówiliśmy kilka tygodni temu z siostrą Chmielewską, to warto przypomnieć, w jakiej sytuacji są te osoby. Pani Marino.
3: No to jest bardzo trudna sytuacja, bo my głównie w fundacji też zajmujemy się osobami, którzy potrzebują i wsparcia takiego administracyjnego, wypełnieniu jakichś dokumentów, zapisaniu się do lekarzy, w tłumaczeniu podczas takich wizyt. I widzimy, że mimo tego, że ustawa zakłada, tak, że mogą osoby mieszkające w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mieć dostęp do usług medycznych, no to tak się nie zawsze tak się dzieje. I ta sytuacja jest na tyle trudna, że też są osoby, które potrzebują tej pomocy, zależne od organizacji pozarządowych, którzy nie dysponują wielkimi środkami w chwili obecnej, tak? Bo w poprzednich latach no to mieliśmy większe zasoby też międzynarodowych organizacji pozarządowych, którzy nas wspierali jako grantodawcy. Natomiast teraz ta sytuacja wygląda no coraz niestety gorzej. Mieliśmy tak mniej więcej 2,5 tygodnia temu rozpoczęliśmy wydawanie kart do zakupu w sklepach Biedronka wraz z współpracy z Fundacją Biedronki. No i rozdaliśmy ponad 200 kart właśnie do tych osób, którzy no, na takim skraju ubóstwa niestety się już znajdują i nie mają nawet środków czasem do zakupienia sobie żywności wystarczającej ilości, nie mówiąc już o dostępie do jakichś prywatnych lekarzy czy zakupie leków na co dzień, które potrzebują.
1: W ciągu 7 dni uzbierali Państwo ponad 1,5 miliona złotych. To raczej nie wystarczy, by pomóc wszystkim. Leczenie na przykład onkologiczne jest po prostu drogie. Dlaczego po raz kolejny to obywatele muszą się zrzucać, by załatać dziurę w tym nieludzkim systemie, panie Piotrze?
4: No właśnie, uporządkujmy to, co się wydarzyło. Otóż, jak Państwo wiecie, Polska miała jedną z najlepszych wersji ustawy pomocowej dla Ukraińców i Ukrainek, która de facto dawała osobom, które miały tutaj ten PESEL UKR tak zwany, czyli to świadectwo, że są uchodźcami, uchodźczyniami, no pełne prawa pracy, ale również całej opieki socjalnej, prawda, i leczenia. No i niestety w styczniu została uchwalona ustawa tak zwana wygaszeniowa, nawiasem mówiąc obrzydliwa, ale też okrutna nazwa, niestety bardzo trafna, która generalnie wprowadziła taką oto zasadę. Kto nie pracuje, nie dostaje. Kto nie pracuje, nie dostaje i nie płaci podatków w Polsce, ten nie dostaje żadnych, powiedzmy, z drobnymi wyjątkami, na przykład dzieci są z tego na szczęście wyłączone, nie dostaje żadnych świadczeń od państwa. De facto oznacza to próbę pozbycia się czy wypchnięcia z Polski osób z Ukrainy, które są właśnie najbardziej tej pomocy spragnione, prawda? Czyli osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, ale również osób chorych, zwłaszcza chorych terminalnie. No, cała masa ludzkiego nieszczęścia, ludzkich trudności. Ci ludzie tutaj przyjechali, zawierzyli niejako Polsce, mogli wybrać inny kraj i po prostu zostali w tej chwili wyłączeni z tej opieki. Na przykład również w ten sposób, że dzieci ukraińskie, których rodzice nie pracują, nie otrzymują 800+. I mamy przykłady, powiedzmy, matki, która ma pod opieką trójkę dzieci, mam konkretny w głowie przykład, dwójkę dzieci z autyzmem, nie jest w stanie pracować, bo ledwo się wyrabia, żeby jakoś te dzieci ogarnąć i przestała dostawać 800+ na te dzieci. W związku z tym to jest taka, powiedziałbym, w delikatny sposób przedstawiana jako jakaś tak zwane uszczelnianie systemu, ale tak naprawdę jest to okrutna regulacja, która dotknęła tę ukraińską ludność. I teraz, to co my robimy w tej naszej zbiórce, nawiasem mówiąc, bardzo prosimy, jeżeli ktoś nas teraz słucha, żeby zajrzał na stronę pomagam.pl. Tam jest w tej chwili 1 583 144 zł. I w każdej chwili można dorzucić swoje 50 zł. O, już podskoczyło nawet na 240, może ktoś już się dołączył.
1: Nasi patroni bywają hojni, to prawda.
4: No więc właśnie, więc po prostu bardzo Państwa o to prosimy, dlatego że to ma, ostatnie takie zdanie jeszcze powiem, to ma takie trzy wymiary, to znaczy według mnie. Po pierwsze to jest wymiar wdzięczności jednak wobec Ukrainy, ponieważ ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z kraju, który w naszym imieniu i w naszej obronie toczy wojnę, prawda, przed rosyjskim imperializmem. Po drugie, no to jest taki jakiś, wydawałoby się, oczywisty odruch serca wobec tych ludzi, którzy tutaj są z nami i którzy po prostu no, zostali nagle pozbawieni możliwości leczenia, możliwości mieszkania, możliwości utrzymania się i tak dalej. I wreszcie po trzecie, jest w tym taka straszna niesprawiedliwość, dlatego że wszystkie analizy ekonomiczne jednoznacznie pokazują, że obecność Ukraińców jako pewnej całej zbiorowości, prawda, czyli blisko 1 000 000 uchodźców i być może 2 000 000 tych migrantów wcześniejszych, zarobkowych, prawda, którzy tutaj przyjechali. Otóż to jest niesamowicie opłacalne wydarzenie dla polskiego państwa. Także w dziedzinie zdrowia myśmy poprosili NFZ o takie informacje i okazało się, że w 2025 roku składkę zdrowotną, którą płacili pracownicy ukraińscy i jednoosobowe firmy ukraińskie, ta składka wyniosła 4,1 miliarda złotych, a koszty leczenia wszystkich Ukraińców i Ukrainek wyniósł tylko 2,6 miliarda. Czyli nawet już w tej wąskiej dziedzinie zdrowia jesteśmy jako budżet państwa, no nie, to nie jest budżet, ale jako finanse.
1: No też państwa, budżet poniekąd, tak, finanse tak, publiczne. Poniekąd.
4: Jesteśmy na 1,5 miliarda na plusie i teraz to co władze zrobiły, to obcięły z tego 1,5 miliarda zysku, jeszcze sobie wykroiły 200 czy 300 miliardów, milionów, przepraszam, których nie dadzą tym, którym to jest akurat najbardziej potrzebne.
1: Tutaj pan Rysiek Lewak pisze w komentarzach. Kiedy ostatnio słyszeli państwo rozmowę, na przykład w pracy, na temat traumy Ukraińców? U mnie w biurowcu codziennie mijam około setki kolegów i koleżanek od początku wojny. Uwaga, ani razu. I tutaj chciałabym zapytać panią Marynę o to, czy ktoś w Polsce policzył, ile jest takich osób, uchodźców, którzy nie mogą podjąć pracy w Polsce, bo są albo zbyt schorowani, albo zbyt starzy?
3: Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałam tego typu danych, natomiast wiemy, że w chwili obecnej w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mieszka ponad 13 tysięcy osób. Więc to jest bardzo duża grupa.

0: Także to jest ważne, żeby ta grupa, która teraz mieszka i ma do 30 czerwca i zgłaszają do nas te osoby swoje obawy, co z nimi będzie później, żeby nie została po prostu poza systemem, tak jak się wydarzyło w związku z ustawą wygaszającą, że osoby mieszkające w domach pomocy społecznej zostali po prostu wystawieni do schronisk dla osób bezdomnych. I to jest sytuacja drastyczna, bo już się nam zdarzyła niestety tragiczna sytuacja naszego jednego beneficjenta, który po prostu zmarł po takich zmianach w swoim życiu, no bo to była osoba, która wymagała konkretnej opieki.
1: Panie Piotrze, jako Polska lubimy się chwalić tym, jak bardzo pomogliśmy Ukraińcom na początku tej pełnoskalowej inwazji. Mamy jeszcze moralne prawo, by się tym chwalić na zewnątrz i mówić, jacy to jesteśmy cudowni, wspaniali i solidarni?
2: Rozmawiałem dzisiaj na ten temat z prezydentem Kwaśniewskim, który właśnie mówił, że dla niego ta zbiórka, oczywiście też nie przesadzajmy z tą zbiórką, prawda? To jest na razie 12 tysięcy osób się złożyło.
1: No właśnie.
2: No ale jednakowoż, no myśmy się, prawdę mówiąc, myśleli, że będzie gorzej. Znaczy, jesteśmy przyjemnie rozczarowani, ale liczymy na to, że z tego 1,5 miliarda się zrobią 1,5 miliona, niestety. 1,5 miliona.
1: No tak, ale sam pan mówił, że to leczenie to jest 200 milionów, więc to...
2: Wiem, ale teraz, tylko że, wie pani, to jest tak, że wszystko troszkę zależy od szczegółów. Ja nie chcę państwa zamęczać szczegółami, ale na przykład jest sprawa dobrowolnych, tak zwanych dobrowolnych ubezpieczeń, które gdyby tę sprawę załatwić po ludzku, porządnie i uczciwie, to znaczy gdyby Ukraińcy, Ukrainki się mogli ubezpieczać dobrowolnie w NFZ-cie w tej chwili, nie płacąc tak zwanej opłaty dodatkowej 18 tysięcy złotych, bagatela,
1: tak.
2: To by rozwiązało problem na przykład leczenia onkologicznego, które jest rzeczywiście pioruńsko drogie, prawda? Ale bardzo wiele tych potrzeb, które do nas docierają, znaczy docierają do fundacji. Zresztą akurat to jest taka przyjemna sytuacja, że Polskie Forum Migracyjne chce się tymi pieniędzmi podzielić z innymi organizacjami. Także to będzie cały taki zespół mobilizacji dobrego serca, że tak powiem, społecznego. Mhm. To niektóre te braki są stosunkowo nieduże. Komuś brakuje 150 zł na leki miesięcznie. Prawda? Więc my liczymy na to, że tam 2 czy 3 tysiącom osób może się uda pomóc. Ile takich osób jest? No, mówiono, były takie szacunki, że tych osób, które bezpośrednio to dotknie, czyli pozbawi pomocy, to może być duże kilkanaście tysięcy. Niestety dochodzi do tego to, o czym mówi moja koleżanka, to znaczy, że to będzie ten następny okropny, ohydny, paskudny i no już nie chcę dalej używać brzydkich słów, krok, czyli redukcja ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Ale chodzi o to po prostu, że musimy próbować robić co się da, naciskać na władzę, liczyć na to, że to może te władze jednak się trochę otrząsną, bo przecież ta zbiórka, poza tym gestem serca i wdzięczności wobec Ukrainy, jest też głosem krytyki i odrzucenia polityki rządu, prawda?
1: Poniekąd rządu... tak. I tutaj chciałabym zapytać panią Marinę, bo w państwa mediach społecznościowych czytam najpierw krok po milion, teraz krok po zmianę prawa. Rozumiem, że państwo są w dialogu z kancelarią premiera. Czy zanosi się na taką systemową zmianę, czy raczej nie za bardzo?
0: Tak, pani Anno, była w zeszłym tygodniu Agnieszka Kosowicz, czyli przedstawicielka, założycielka Polskiego Forum Migracyjnego na takim spotkaniu w KPRM-ie, czyli Rada Dialogu Publicznego. Są spotkania cykliczne pomiędzy sektorem publicznym i sektorem organizacji pozarządowych i apelowała o to, że powinno istnieć jakieś rozwiązanie dla tych najbardziej wrażliwych grup uchodźców z Ukrainy. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, czy ministerstwo, bo było Ministerstwo Rodziny, była pani minister Porowska, czy będą jakieś zmiany, no bo nie zapowiada się jak na razie, bo ministerstwo częściowo może uważać, że są osoby pracujące, więc jakby problemu nie istnieje, bo kto pracuje, no to ma dostęp do świadczeń medycznych, ewentualnie może dopisać swoich schorowanych, tak, osób starszych w rodzinie. Myślę, że też ma duży wpływ na to, jak w ogóle rząd zapatruje się na sytuację uchodźców z Ukrainy no to to jest też kontekst

0: tego, jakie po prostu poglądy tak społeczne teraz obecne i niby rząd odpowiada na te zapotrzebowanie społeczeństwa, że tak jak my tutaj zaczęliśmy rozmawiać, że społeczeństwo niby wyraża taką dużą chęć już ukrócenia tej pomocy. Natomiast my dalej mamy dobrą wiarę, że jednak będą zmiany te systemowe i zmiany w tym dotyczące, jak będzie się sytuacja osób mieszkających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania zapowiadać. Więc my mamy nadzieję, że tutaj może pojawi się jakaś luka do po prostu do polepszenia tej sytuacji, no bo nie mogą organizacje pozarządowe wziąć na siebie całość
1: tej pomocy, bo to jest po prostu nierealne. To teraz posłuchajmy głosu naszego słuchacza, telefonicznego głosu.
2: Polacy przeważnie nie rozróżniają języka między ukraińskim a rosyjskim. I być może, i w tym momencie może być, ja nie mówię o tym, że tutaj jakaś agresja, ale właśnie myślę, że może nie konkretnie do Ukrainy, tak, do Ukraińców, tylko właśnie na ten język.
1: Panie Piotrze, no widzimy, jak się zmienia to nastawienie naszego społeczeństwa do Ukraińców, właśnie bo są na to badania. Dlaczego nasz rząd, pana zdaniem, ulega takiemu łatwemu populizmowi? Takie uleganie też ciągnie ze sobą pewne konsekwencje potem.
3: No właśnie, bo mówienie, że to jest kwestia jakichś oczekiwań społecznych, prawda, że to ludzie chcą, żeby taką politykę prowadzić, to jest oczywiście troszeczkę, że tak powiem, robienie z nas balona, no bo to jest w dużej mierze postawy polityczne, to postawy społeczne, to jest robota polityków, prawda? I jeżeli, ja już nie mówię o panu Mentzenie, który wygaduje jakieś niewiarygodne bzdury, jak ostatnio co powiedział, że 1,2 miliarda kosztuje nas utrzymanie dzieci ukraińskich w poprawczakach, podczas gdy tak naprawdę kosztuje nas 1,2 miliona, czyli oszukał 1000 razy, ale również elity te liberalne, lewicowe, nawet lewicowe, niestety łapią ten język, tak? I jeżeli słyszymy od premiera Tuska o tych ciężarach, które strasznych, które społeczeństwo polskie ponosi z tej obecności ukraińskiej tutaj, no to gdzieś to zapada w świadomość i no niestety brakuje odwagi liberałom polskim, nie tylko w tej sprawie ulegają pewnej takiej presji prawicowej, ale też lewicy brakuje tej odwagi, żeby stanąć po prostu i powiedzieć: słuchajcie ludzie, opamiętajcie się, to są nasi bracia, sąsiedzi, którzy toczą tę wojnę w naszym imieniu, którzy tutaj przyjechali, którzy stanowią bardzo istotny element w tej chwili tworzenia naszego PKB i bez których ta gospodarka by w ogóle nie funkcjonowała. I chodzi o to, że nie możemy nagle z tego grona ukraińskiego wyciąć sobie kilkanaście tysięcy ludzi, którzy są w dramatycznej sytuacji życiowej i powiedzieć: a teraz sobie umierajcie, idźcie na ulicę i umierajcie. No. To jest po prostu nieludzkie.
1: Dokładnie
3: tak. A jeszcze tylko uwaga o tych postawach. No więc te postawy to jak w 2023 roku jeszcze, kiedy rok po tej wielkoskalowej inwazji rosyjskiej, przewaga ludzi, którzy mówili, że czują sympatię do Ukraińców, nad tymi, którzy mówili, że czują niechęć, wynosiła 35%. 35 punktów procentowych. Bo generalnie Polacy zawsze mieli dużą rezerwę wobec Ukraińców. To nie był nasz ulubiony naród. Ale wtedy Ukraińcy wyszli na jedno z czołowych miejsc. W tej chwili jest minus 14 punktów. To znaczy jest 29% mówi, że czuje sympatię, 43%, że czuje niechęć. I to jest naprawdę robota polityków, bo prawica cała, łącznie z PiS-em, choć PiS najmniej, ale przede wszystkim już nie mówię o Braunie, prawda? Ale cała Konfederacja to jest po prostu kalkulacja, że na takim właśnie antyukraińskim takiej narracji można coś zyskać. I to się kręci w kółko, bo jak ludzie słyszą takie rzeczy, to jakiś chuligan czuje się uprawniony do tego, żeby pobić jakiegoś Ukraińca, prawda? A jakiś inny, bardziej nieco kulturalny łobuz, tak to nazwę, robi to, co jest masowe w tej chwili, że zwraca uwagę, to jest bardzo powszechne zjawisko w tej chwili, że ludzie, tak zwani kulturalni ludzie, zwracają na przykład w tramwaju uwagę dzieciom, żeby nie mówiły po ukraińsku.
1: I o te nastroje też chciałam zapytać panią Marinę. Proszę mi powiedzieć, kilka dni temu dowiedzieliśmy się o brutalnym akcie pobicia trojga ukraińskich nastolatków przez grupę pięciorga polskich, także nastolatków. Pani Marino, strach jest mówić na polskiej ulicy po ukraińsku?
0: To znaczy, mamy takie informacje od niektórych naszych beneficjentów, że rzeczywiście im zwracano uwagę, w którym języku oni mówią i są sytuacje bardziej właśnie dotykają dzieci, bo dzieci w szkołach...
1: Wobec słabszych można szybciej...
0: Tak. I chodzi mi też o na przykład sytuację w szkołach, gdzie są no po prostu takie zachowania rówieśnicze, czy ze strony czasem kadry, które nie powinny mieć miejsca. I to już my mieliśmy niestety wcześniej i to jakby no, nie widzimy jakiejś ogromnej poprawy, chociaż cały czas pracujemy ze szkołami, tak, z asystentami międzykulturowymi, staramy się jakoś zmapować jakieś te sytuacje i ich rozwiązać, też towarzyszymy rodzicom w komunikacji ze szkołą, w wyjaśnianiu jakichś sytuacji, ale co teraz obserwujemy w związku z tą ustawą wygaszającą, to jak zmienia się też czasem podejście pracowników medycznych do pacjentów, bo najpierw jest weryfikowalność nawet na SOR-ze. Mieliśmy taką sytuację niestety beneficjentki, że z ostrym bólem musiała od SOR-u do SOR-u była odsywana. Ostatecznie okazało się, że miała pęknięcie jajnika i nie chcieli ją przyjąć, sugerowali jej, że a pani jutro rano sobie prywatnie sprawdzi o co chodzi. Na jednym SOR-ze w ogóle powiedzieli, że ma zapłacić najpierw 1000 zł jakby za kwalifikację, a później już będzie dalej badana, więc ustawa tworzy też takie nadinterpretacje czasem dla jakby pracowników medycznych, tak, też może nie wiedzą jak mają działać, jak funkcjonuje teraz prawo i no to jest trudne.
1: I to będzie koniec naszej rozmowy. Ja oczywiście polecam Państwa uwadze zbiórkę pieniędzy w portalu pomagam.pl pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Bardzo dziękuję.
3: 2100 zł w tym czasie, kiedy rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo panu Piotrowi, który płacił 50, pani Kas 200, anonimowy darczyńca 200, anonimowy darczyńca 20, Witold 100, Tomasz 1000, Magda 100 i tak dalej. Myślę, że część tych wpłat przynajmniej to są wpłaty Państwa, którzy słuchaliście nas i zachęcam gorąco do tego, żeby dalej to robić, bo po prostu ze względu też na nasze, powiedziałbym, narodowe sumienie, ale też dobrze pojęty polski interes no i zwykłą ludzką solidarność.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Marinę Akmedową, Fundację Polskie Forum Migracyjne i Piotra Pacewicza, redaktora naczelnego Okopres. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękujemy. Rozmowę przygotowała Anna Rogicińska. To ja jeszcze tylko od pana Ryśka zakończę słowami Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny. To wezwanie nie tylko do porzucenia nienawiści, ale też niesienia pomocy tym wszystkim, którzy cierpią na przykład z powodu horroru, jakim jest wojna. Pomagam, bo tak trzeba. Napisał pan Rysiek i tym komentarzem kończymy popołudniowy program. Pięknie państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny, a oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Wojciech Ratasiewicz z państwem zostaje i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się państwu pięknie i zapraszamy na popołudniowy program jutro, punkt godzina 16, a już za niecałą minutkę na naszej antenie serwis informacyjny.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Policja interweniowała pod domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Funkcjonariusze pojawili się po elektronicznym zgłoszeniu o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych na posesji prezesa PiS. Informację potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak przekazał, patrol chciał przeszukać teren wokół domu. Polityk określił całą sytuację jako prowokację wobec opozycji, która jego zdaniem przybiera na sile. MSWiA informuje z kolei, że w ostatnich dniach służby odebrały kilkanaście podobnych fałszywych zgłoszeń dotyczących m.in. zagrożeń bombowych i prób samobójczych. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie osób odpowiedzialnych za rozsyłanie alarmów. Teraz z Polski przenosimy się na Węgry, gdzie trwa polityczny spór między premierem a prezydentem. Głowa państwa Tamás Szulyok odrzucił wezwania do rezygnacji kierowane przez nowego szefa rządu Petera Madziara. Szulyok oświadczył, że nie widzi żadnych podstaw prawnych ani konstytucyjnych do ustąpienia ze stanowiska i zapowiedział dalsze pełnienie urzędu. Premier Madziar ponownie nazwał prezydenta marionetką systemu Orbana i zapowiedział próbę odsunięcia go od władzy. Kadencja Szulyoka trwa formalnie do 2029 roku. A sam Peter Madziar już jutro rozpocznie swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako premier i przyjedzie do Polski. Odwiedzi m.in. Wawel, gdzie zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja złoży też wieńce przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu króla Stefana Batorego. Podczas wizyty w Polsce Madziar spotka się także z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę największe domy aukcyjne w Polsce. Urząd sprawdził regulaminy i praktyki m.in. Desy Unikum, Agra Art czy Sopockiego Domu Aukcyjnego. Zastrzeżenia dotyczyły sytuacji, w których pracownicy mogli brać udział w licytacjach, podszywając się pod zwykłych klientów i tym samym sztucznie podbijać ceny dzieł sztuki. Prezes urzędu Tomasz Chrustny podkreśla, że takie działania mogły wpływać na przebieg aukcji i końcową wartość przedmiotów.
1: Kupujący na aukcjach mogli nie wiedzieć, że licytują przeciwko pracownikom domów aukcyjnych. Każda oferta mogła być przez nich traktowana jako realna oferta zakupu. To mogło zupełnie zmieniać dynamikę aukcji i sztucznie modelować notowania wystawionych przedmiotów, wpływając na skłonność do zapłaty wyższej ceny.
0: Po interwencji urzędu domy aukcyjne zmieniły regulaminy i wycofały praktyki mogące wprowadzać klientów w błąd. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Przed chwilą wybrzmiał zespół Poise, amerykański zespół, który nagrał płytę Iron Foot. Ta płyta będzie miała premierę 22 maja, czyli już w tym tygodniu. Usłyszeliśmy utwór I Will Anguish. I tak słuchając solówki pod koniec, pomyślałem, że panowie z zespołu Poise chcieliby dorównać Rudemu Księdzu, czyli panu Antonio Vivaldiemu, który rozpoczął dzisiejszą audycję. Pan Vivaldi, to już wszystko o nim wiemy, więc nie będę powtarzał. Może tylko powiem, że ponieważ cierpiał na astmę, to bardzo rzadko odprawiał mszę. Natomiast doskonale komponował i napisał ponad 500 koncertów. No oczywiście słynne 4 pory roku również w tej 500 się znalazły. To tak dzisiaj na rozpoczęcie. Co mamy w programie? Będą się działy różne rzeczy. Tak jak obiecywałem dzisiaj w zapowiedzi audycji, trochę popodróżujemy, ale zwykle podróżujemy po całym świecie, więc to chyba nie będzie zaskoczenie dla nikogo. Natomiast teraz zaprezentuję Państwu utwór, który być może będzie takim zaskoczeniem. Czarny Las. Nie wiem, czy Państwo znacie Czarny Las. To jest dwóch panów, pan Tomasz i pan Piotr. Mieszkają w Warszawie i w Łodzi. Znają się z czasów, gdy pan Tomasz organizował koncerty hardkorowo-punkowe w mieście, z którego obaj panowie pochodzą, ale żaden z nich w tym momencie w tym mieście nie mieszka. Współpracowali 10 lat temu w takim zespole, który nazywał się Neymar. Natomiast pan Tomek porzucił muzykę na prawie 10 lat. Tymczasem pan Piotr cały czas działał pod szyldem własnym It Will Pass Quickly. No i postanowili po takiej długiej przerwie, rozstaniu takim długim, powrócić jako duet, nazywając swój zespół Czarny Las. I muszę przyznać, że zespół bardzo mnie zaskoczył, bo właściwie cóż oni grają? Trochę muzyka gadana, trochę ponury rap, trochę alternatywa, trochę jakiś taki podszyty literaturą nawet projekt. Bardzo mi się to spodobało. 21 kwietnia była premiera płyty Jak się masz? Właśnie tego duetu. No i wybrałem dla Państwa piosenkę tytułową, która otwiera ten album. I za chwilę Państwo zrozumiecie, na czym polega ta dziwność, właściwie nie dziwność, nietypowość tego zespołu, bo trzeba się wczuć. Proponuję spokojnie, delikatnie się do tego przygotować. Można nawet trochę głośniej, bo nie będzie żadnych wrzasków i krzyków, natomiast będzie nastrój, klimat i bardzo taki, powiedziałbym, poważny, aczkolwiek smutny tekst. A zatem Czarny Las, jak się masz?

Przyszli nocą, tata mówił, że na pewno czekali, aż się ściemni, żeby nie było widać, skąd nadchodzą. Nie pukali, nie pytali, czy mogą wejść, po prostu wtargnęli. Mieli takie tłuste oczy i straszne uśmiechy, wymachiwali bronią i krzyczeli. Widzieliśmy to wszystko przez szczeliny w deskach. Mama ukryła nas pod podłogą, mnie, małego braciszka i starszą o 2 lata siostrę. Mama i tata płakali i błagali tych złych ludzi o spokój dla naszego domu. Nie było spokoju w naszym domu. Nie pożegnaliśmy się z rodzicami. Musieliśmy w jednej chwili zapomnieć o płaczu i łzach. Musieliśmy w jednej chwili zapomnieć, gdzie jesteśmy. Jak się masz?

Inne dzieci już się tak nie boją. Za każdym razem, kiedy nadlatują drony, paraliżuje mnie. Myślę wtedy o przyjaciołach, rodzinie, sąsiadach i zwierzętach. Tych w schroniskach i tych wolno żyjących. Teraz myślę o tym, że od 2 tygodni nie widziałam synogarlic na naszym balkonie. Inne dzieci też się boją. Boją się też ich rodzice, wujkowie, ciotki i dziadkowie. Boi się nawet pan dozorca, którego żona i córka zginęły w pierwszych dniach wojny. Dorośli boją się o nas, o to, co przyniesie jutro, o zapasy jedzenia i wody. Ale kiedy już się nie boją, to trochę się uśmiechają. Chociaż nie jest im do śmiechu, to chcą w ten sposób odpocząć. Wiesz, ja chyba już nigdy nie zmrużę oczu. Musieliśmy w jednej chwili zapomnieć o płaczu i łzach. Musieliśmy w jednej chwili zapomnieć, gdzie jesteśmy. Wiesz, ja chyba już nigdy nie zmrużę oczu. Musieliśmy w jednej chwili zapomnieć o płaczu i łzach. Wiesz, ja chyba już nigdy nie zmrużę oczu.

Ja zupełnie nie umawiałem się z redaktorkami i z panią Anią Rokicińską, ani z Ksenią Maćczak na temat tej piosenki i na temat tej rozmowy, która odbyła się przed serwisem. Słuchałem jej zza szyby i tak się złożyło, że akurat znalazł się utwór zupełnie niechcący, który idealnie podsumowuje, myślę, tamtą rozmowę i bardzo się wpasowuje w ten klimat i nastrój, z jakim niektórzy muszą się mierzyć. Wracamy do dalszej listy, którą na dzisiaj przygotowałem. Są takie zespoły, mówiłem to wielokrotnie, ale powtarzam to wciąż, bo wciąż no, mi jako prezenterowi w radiu trochę to doskwiera. Są takie zespoły, które absolutnie unikają informowania o swoich działaniach. Ewentualnie coś wydają, ale nie chwalą się tym i są to wydawnictwa bardzo, bardzo niszowe, tylko dla znajomych wtajemniczonych. Mnie się od czasu do czasu udaje dotrzeć do takich wydawnictw. Znalazłem taką płytkę Split, czyli połączenie dwóch zespołów, która ukazała się 1 maja tego roku. Dwa zespoły, zespół Amas i zespół Kres. Zespół Kres, który znam od bardzo dawna i on bardzo, bardzo długo był cichy i nieaktywny. I tutaj dołączył nagrania do tego Splitu, ale niestety one są w takim jednym zbitku, bez przerw, zupełnie dołączone do tej płyty, więc na razie nie mam Państwu do zaprezentowania zespołu Kres, natomiast mam do zaprezentowania zespół Amas. Z tego co wiem, to w składzie zespołu Amas są... Byli obecni członkowie zespołów Alternative, The System, War All The Time i Embittered i jeszcze kilku innych. I to w zasadzie wszystko, co udało mi się o tym splicie dowiedzieć. Mam nadzieję, że pozyskam również zespół Kres, żeby Państwu zaprezentować, bo to jest zespół, który... Samą nazwą nawiązuje do Krasu, który bardzo lubię, lubiłem i wciąż lubię, natomiast gra trochę bardziej elektronicznie, aczkolwiek hałasują, także niektórzy nawet się nie orientują, że to tam jest elektronika w środku. Ale póki co zespół Amas From South America to South Helton.

Zaglądam do grupy patronów Radia Nowy Świat na Facebooku i zauważyłem, że utwór Czarnego Lasu, Jak się masz, zrobił na Państwu duże wrażenie. Rzeczywiście, na mnie też za pierwszym razem wgniata w fotel i polecam posłuchać całej płyty, bo ona jest w podobnym klimacie w całości. No nie jest to płyta rozrywkowa, natomiast myślę, że refleksyjna bardzo, więc jeżeli będziecie Państwo mieli nastrój na taką muzykę, to polecam, bo to jest bardzo, bardzo dobre granie, mimo że trochę odległe od tych hałasów, które my tutaj prezentujemy, to jednak wpasowuje się idealnie w to, o czym mówimy i mówią inne zespoły. Przed chwilą był split Amas i Kres, teraz będzie split Chimers i Fax. Fax jest zespołem amerykańskim, Chimers jest zespołem australijskim. Grają post-punk, taki trochę indie rock, trochę garage noise, właściwie nawet nie wiem, jak to określać. Najlepszym określeniem jest to, że powiem, że to jest świetna muzyka. To jest bardzo dobre określenie. Utwór Red Chair to jest ekskluzywny kawałek przygotowany specjalnie na tę okazję. No i posłuchamy sobie właśnie tego utworu. Chimers, Red Chair.

Australia daje światu tyle dobrej muzyki, że zawsze w audycji, chyba zawsze, od dłuższego czasu mam jakieś nowości australijskie. To jest naprawdę wyjątek, jak się trafia tydzień bez australijskiej muzyki. I teraz będzie zespół Gentles z Melbourne. Nowa epka This Far Nation 7 maja się ukazała. Wydanie tego albumu wywołuje we mnie mieszankę emocji, mówi wokalista. Bren włożył całe swoje serce w partię, przepraszam, nie wokalista, tylko gitarzysta. Bren to jest wokalista, który włożył całe swoje serce w partie wokalne, odzwierciedlając w nich to, co i przez co przechodził on wtedy. Bren przechodził. Aż do samego końca siedzieliśmy razem, dopracowując ostateczne miksy. Bardzo zależało mu na tym, aby album wyszedł dokładnie tak, jak sobie tego życzył. I w końcu nam się to udało. Patrząc z perspektywy czasu, wydaje się, że ta epka idealnie uchwyciła to, czego Bren doświadczał jako człowiek i artysta. Przechodzi ona od bardzo niekomfortowej, maniakalnej energii do cichych, smutnych i pełnych nadziei momentów. Ta płyta jest dla ciebie, Bren. Będziemy za tobą tęsknić. Niestety Brena już z nami nie ma, ale pozostała ta epka This Far Nation. Zespół Gentles, My Future, My Greek, My Brahms.

Dawno nie komentowałem tego, co się dzieje w kraju ojczyzna. Nie będę tu wchodził w żadne polityczne sytuacje, bo zupełnie nie o to mi chodzi. A w kraju ojczyzna dzieje się bardzo wiele. Amerykanie wejdą, czy nie wejdą, wyjdą, nie wyjdą. Nie mamy na to żadnego wpływu, więc szkoda sobie nerwy tym psuć. Natomiast zauważyłem, że po akcji Dzik teraz nastąpiła akcja Niedźwiedź. No, okazuje się, że niedźwiedzie są w Polsce problemem. No, być może gdzieś są. Pamiętam, w ubiegłym roku byłem w Cisnej w Bieszczadach i rozmawiałem z lokalsami, ale nie tymi miłośnikami dwururki, którzy mylą człowieka z dzikiem, tylko takimi normalnymi, rozsądnymi ludźmi, którzy twierdzili, że te niedźwiedzie tak naprawdę to przychodzą do miasteczek, wsi, generalnie do ludzi, szukając pożywienia, a to pożywienie zwykle znajdują bardzo łatwo w śmietnikach. Po prostu śmieci są niezabezpieczone i te niedźwiedzie, ponieważ niedźwiedzie są inteligentnymi zwierzętami, więc jak się nauczyły, że tam jest coś do jedzenia, no to po prostu się tam chodzi i się sprawdza. No co oczywiście powoduje popłoch wśród mieszkańców. No nie dziwię się, bo to jest olbrzymie zwierzę i może zrobić krzywdę. No tylko nie jest winą niedźwiedzia to, że ludzie zostawiają jedzenie. Może nawet nie wiedzą, że to jest jedzenie, bo im się wydaje, że to są śmieci, ale są dostępne. W związku z tym niechcący wabią te zwierzęta, podobnie zresztą z dzikami jest wszędzie, no bo budujemy osiedla do granicy lasu, potem lasy państwowe wycinają ten las, a potem się wszyscy dziwią, że dziki, nie mając pożywienia w lesie, wchodzą do miasta, które mają tuż za miedzą i szukają tam jedzenia. To można naprawić akurat. Na to możemy mieć wpływ, to można naprawić. Są ludzie, którzy się na tym znają. Niekoniecznie naprawić latając z dubeltówką po lesie, tylko po prostu rozsądnym gospodarowaniem, zarządzaniem wywozem śmieci na przykład, choćby tak jak się dowiedziałem wówczas. Ale pewnie są inne sposoby, na które są dostępne i myślę, że nie chce się po prostu władzom miejskim z nich korzystać, no bo najbardziej spektakularne jest to, że się te zwierzęta przegoni hukiem, strzałem, czy też je się po prostu zabije, no bo to wtedy widać, że władza pracuje i działa. No i pozbycie się kilku zwierząt niczego nie rozwiązuje. Zostawiamy tę sprawę, wracamy do muzyki. Zespół Converge zapowiedział swój drugi album w tym roku. 26 czerwca Hum of Heart ma się ukazać i coraz to kolejne utwory zespół prezentuje. Tym razem Doom in Bloom. To są pionierzy hardcora z Bostonu, takiego metalo hardcora. Mieli dość długą przerwę i teraz zdwoili wysiłki i dwie płyty w jednym roku. To jest po prostu coś kapitalnego. Converge, Doom in Bloom.

To były wrzaski, to teraz dla kontrastu utwór zespołu Code of Fandance. Grałem niedawno, gdyż nowa płyta Lifers jest dostępna. Przypomnę, to jest takie trio, które łączy hip-hop, muzykę punkową, trochę folk, trochę rap, zespół Fata Mike'a z NoFX, Sama Kinga z Get That i Cashiego Ramosa. Zespół powstał w Kalifornii, natomiast zespół The Fix, który za chwilę Państwo usłyszycie, pochodzący właśnie z albumu Lifers, zgłębia tematykę zmagań i odporności psychicznej. Poruszając w swojej muzyce osobiste zmagania, zespół wciąż wywołuje poruszenie swoim bezkompromisowym podejściem do tworzenia piosenek. Pod względem tekstowym utwór jest zakorzeniony w kwestiach tożsamości i egzystencjalnego strachu. Dzięki frazom o poczuciu uwięzienia i potrzebie wyzwolenia odwołuje się do uniwersalnych emocji, z którymi wielu może się utożsamić. Żywe obrazy krwi w ustach wywołują ból, a jednocześnie pokazują odporność. Pomimo mroku w całym utworze wyczuwalna jest walka o przetrwanie. To połączenie wrażliwości i agresji przypomina zespoły punkowe z poprzednich dekad, ale zachowuje nowoczesny charakter, dzięki czemu brzmi świeżo. Ja jeszcze powiem, że pomimo tej bardzo poważnej tematyki, zespół jest dość lekki w odbiorze, dlatego też powiedziałem o kontraście. Co-defendants, The Fix.

Pan Piotr napisał do mnie: te misie to dlatego, że kraj ojczyzna kazał nam, wieśniakom z Podkarpacia, zakładać kompostowniki, nie dlatego, że śmiecimy. Ja wcale nie twierdzę, panie Piotrze, że śmiecicie. Chodzi o to, że zwierzęta pchają się do miast, bo tam po prostu są dostępne różne odpadki. Natomiast o kompostownikach nie słyszałem, czy rzeczywiście wabią zwierzęta. Jeśli tak, no to jest kolejny temat do załatwienia. Przygotowując audycję w ubiegłym tygodniu, siedziałem sobie wieczorem słuchając muzyki. Nagle usłyszałem odgłos w moim telefonie, że przyszedł SMS. Wziąłem telefon do ręki, zaglądam, co tam w SMS-ie, no i patrzę, numer mi nieznany, a tu tymczasem nowa piosenka. Nowa piosenka zespołu Morus. Pani Nika do mnie napisała, podsyłając nowy utwór, który miał właśnie premierę w ubiegłym tygodniu. No i ja oczywiście z wielką radością odpisałem, że natychmiast poproszę tę piosenkę w postaci pliku do audycji, no bo przecież słuchacze muszą mieć nowego Morusa. Niedawno mówiłem, że zespół Morus jest w fazie rozpadu. Teraz trochę zbaraniałem. Nie wiem, czy wciąż jest w fazie rozpadu, czy to jest jakaś zapowiedź czegoś większego. Utwór jest sprzed, powiedzmy sobie, jakiegoś czasu, ale dopiero teraz został zmiksowany i opublikowany. No i ja z wielką przyjemnością państwu nowego Morusa, czyli to będzie premiera, wydaje mi się, że światowa premiera radiowa, ale mogę się mylić. W każdym razie premiera na pewno w muzyce bardzo poważnej. A zatem Morus w utworze Rebeka.

Są takie zespoły, tacy artyści, którzy trzymają się swojego wizerunku, swojego rodzaju muzyki przez cały czas trwania. Natomiast są zespoły, które zmieniają swoją muzykę. Tak jest zespołem AFI, który od ponad 3 dekad nieustannie przechodzi proces przemian. Muzycy postawili sobie za cel ewolucję z każdym kolejnym albumem. Niekiedy to jest ewolucja radykalna, można powiedzieć rewolucja, nigdy nie pozwalając sobie na zbytnie osadzenie się w jednym gatunku, ani też spoczywanie na laurach swojej długiej kariery. No i to podejście pozwoliło im poszerzyć sobie grono odbiorców. Chociaż to też jest ryzyko zawsze, bo można jednych zniechęcić, a drugich wcale nie zachęcić, no ale im się jakoś to udało. Oczywiście stanowiło to wyzwanie, jeżeli brzmienie zmienia się w tak szalonych, nieoczekiwanych kierunkach. 12. płyta Silver Blitz The Black Sun ukazała się w ubiegłym roku. No i z tej płyty chciałbym Państwu zaprezentować utwór. Frontman Davey Havok mówi tak: zdaję sobie sprawę, że mówimy to o naszych płytach od lat, ale ten album jest zupełnie inny od tego, co robiliśmy w przeszłości. W ciągu 33 lat wspólnej działalności muzycznej zrobiliśmy tak wiele, że perspektywa zrobienia czegoś innego mnie onieśmielała i zastanawiałem się, co to mogłoby być. Jak więc zespół znany z twórczości przewrotów wciąż znajduje sposoby, by wychodzić poza swoją strefę komfortu? Zazwyczaj grupa zaczyna pracę nad albumem od natychmiastowego rzucenia się w wir pisania i po prostu pozwalania, by proces ten kierowała ich intuicja muzyczna, skrótowość, a w przypadku tej płyty zespół postanowił całkowicie zmienić swoje podejście twórcze. Tym razem zaczęło się od rozmowy, jak moglibyśmy wkroczyć na nowy grunt. A zatem AFI, Holy Visions.

Widzicie Państwo, już dostałem informację prosto z Berlina, że utwór Morusa ukaże się na składance Warsaw's Burning, część trzecia, nakładem Refuse Records pod koniec tego roku. No tak, to wiemy, że się ukaże ten utwór, ale czy będzie jeszcze jakiś albo coś więcej, tego nie wiemy. Jeszcze wrócę szybko do maili, bo dostałem informację tym razem od pana Pawła, żeby nie zapomnieć wspomnieć w audycji o 10 urodzinach najfajniejszej krakowskiej lewackiej świetlicy. Warsztat. Jeżeli ktoś z Państwa wie, gdzie, co i jak, to będą koncerty, wspaniałe towarzystwo i obchody 10 urodzin, więc tam proszę się udawać szybciutko. Na koniec tej godziny audycji mam dla Państwa zespół czeski Hayden, grający post-black metal, znany z klimatycznego brzmienia, mrocznej tematyki tekstów oraz ciągłej ewolucji. Zespół Cma ukazał się 24 kwietnia. Nie jest to płyta oferująca katarzis, siłę czy pocieszenie. To zapis ponurej refleksji, głębokiego smutku i cichego strachu, zrodzony opowieści o pograniczu okupowanej Czechosłowacji, gdzie ludzkość powoli ulegała erozji pod presją strachu i nienawiści. Nie ma on na celu przytłoczenia słuchacza, zamiast tego wprowadza go w stan melancholii, w którym przeszłość nieustannie powraca. Ciemność nie jest tu efektem, a nieodłączną częścią ludzkiej kondycji. Cma to najmroczniejszy album w historii Hayden i jeden z najbardziej szczerych. No dobrze, to czy jesteście Państwo gotowi na czeski post-black metal? Myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi, bo Czesi robią to fantastycznie. Hayden w utworze Szwedek.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nie żyje kolejna osoba zakażona hantawirusem. Chodzi o mieszkańca Colorado, który najprawdopodobniej zaraził się po kontakcie z gryzoniami. Amerykańskie służby podkreślają jednak, że przypadek nie ma związku z ogniskiem wirusa na statku MV Hondius. W Colorado wykryto odmianę Sin Nombre, która w przeciwieństwie do wirusa Andes nie przenosi się między ludźmi. Hantawirus niezależnie od odmiany może powodować ciężkie choroby układu nerwowego, mówił na antenie TVN24 dr Paweł Grzesiowski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: No niestety muszę powiedzieć, że to jest poważna choroba i oczywiście znamy różne przebiegi, od bardzo lekkich do śmiertelnych. Statystyka mówi, że nawet co trzeci pacjent może zginąć, jeżeli ma chorobę w płucach, czyli jest ta postać martwiczo-krwotocznego uszkodzenia płuc. Wówczas to przebiega naprawdę analogicznie do ciężkiego COVID-u, czyli człowiek po prostu przestaje mieć czynne płuca i bez ECMO nie przeżyje.
0: Eksperci przypominają jednak, że głównym źródłem zakażeń pozostają gryzonie i kontakt z ich wydzielinami, a sanepid w USA nadal monitoruje kilkadziesiąt osób mogących mieć kontakt z zakażeniem na pokładzie statku. Włodzimierz Czerzasty przebywa z wizytą w Bratysławie, gdzie rozmawia o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej, bezpieczeństwie regionu i wsparciu dla Ukrainy. Podczas spotkań ze słowackimi politykami podkreślił, że świadomie nie spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico. Powodem miały być relacje słowackiego polityka z Kremlem. Marszałek Sejmu stwierdził, że polityk strony demokratycznej, jeśli nie musi, nie powinien spotykać się z ludźmi, którzy spotykają się z Putinem. Jednocześnie zaznaczył, że mimo politycznych różnic Polska powinna utrzymywać współpracę ze Słowacją w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wracamy do kraju. Policja interweniowała w siedzibie telewizji w Polsce 24 po anonimowym zgłoszeniu o rzekomo niebezpiecznych materiałach znajdujących się w garażu budynku. Funkcjonariusze przeszukali teren, ale alarm okazał się fałszywy. To już kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. Fałszywe zgłoszenia dotyczyły wcześniej m.in. telewizji Republika oraz domu Jarosława Kaczyńskiego. Policja informuje, że prowadzi działania w sprawie serii alarmów i zatrzymała już 53-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Na koniec niepokojący raport Amnesty International dotyczący kary śmierci. Liczba egzekucji na świecie jest najwyższa od 44 lat. W ubiegłym roku w 17 krajach stracono ponad 2700 osób, czyli niemal o 80% więcej niż rok wcześniej.
2: Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran, jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach. Choć kara śmierci często w takim publicznym dyskursie kojarzy nam się z jakimiś ciężkimi zbrodniami, to jednak dane pokazują, że najczęściej wiąże się z jakiegoś rodzaju społecznymi problemami i na przykład jest elementem polityki antynarkotykowej.
0: Mówił Krzysztof Nadratowski z Amnesty International. Organizacja podkreśla też, że kara śmierci coraz częściej wykorzystywana jest jako narzędzie zastraszania i tłumienia sprzeciwu wobec władzy. Amnesty International zwraca jednak uwagę, że większość państw świata odchodzi od wykonywania egzekucji. Obecnie ponad 2/3 krajów zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Pierwsza godzina audycji zleciała tak szybko, że gdyby nie wiadomości, to bym zupełnie nie zauważył, że już jest po godzinie 20. No ale jest po godzinie 20. Zapraszam na kolejną godzinę hałasów. Tak się składa i to jest bardzo miłe dla mnie i sympatyczne, że audycji Muzyka Bardzo Poważna słuchają nie tylko nasi rodacy, ale słuchają też inni, słuchają również inne zespoły. Dostaliśmy, mówię tutaj my, bo to jako audycja, dostaliśmy taką informację, czy też właściwie maila od zespołu Contact Zone, od pana Fabiana, który napisał, że bardzo dobra lista utworów, strasznie mu się to podobało i on chciałby zaproponować coś od siebie i swojego zespołu. No i nawiązaliśmy kontakt i właśnie to się wydarzyło.
1: Achtung, Achtung!
0: Contact Zone to wschodnio-niemiecki zespół hardkorowy z dużymi wpływami punk rocka i thrash metalu. Zespół powstał w 2018 roku. Wydał wtedy swoją epkę Against All Odds. Szybkie, ciężkie riffy, teksty poruszające tematykę niesprawiedliwości społecznej i postawy antyfaszystowskiej to ich znak rozpoznawczy. Natomiast 5 maja tego roku wydali singla Empowerment, którym gościnnie występuje wokalistka. Niestety nie znam imienia pani wokalistki, natomiast pozwoliłem sobie tak na szybko przetłumaczyć fragment tekstu, bo wydaje mi się, że jest dość istotny. Często się zarzuca zespołom punkowym, że atakują tylko jedną religię. No i zespół Contact Zone jakby ma piosenkę na nieco inny temat. Fragment tekstu jest taki. Przestarzałe poglądy i religijne szaleństwa pchają miliony dziewcząt w nędzę. Złam te przestarzałe zasady i wymuś wzmocnienie ich pozycji. Miliony dziewcząt jest wykorzystywanych, cierpią z powodu przymusowych małżeństw. Są uciskane przez społeczeństwo, mordowane w ramach tradycyjnych zabójstw. Wspieraj wzmocnienie pozycji kobiet, wspieraj swoje siostry, wspieraj swoje córki w dążeniu do samodzielnego życia. Zerwij wszystkie łańcuchy tradycyjnych poglądów. Czyli jest tekst zupełnie o innej religii niż nasza i bardzo dobrze i trafnie. Contact Zone Empowerment.

To był zespół Contact Zone. Pozdrawiamy serdecznie. Przenosimy się teraz do Francji. Zespół Fall of Messiah. Zespół krótko opisuje siebie jako grupę przyjaciół z tej samej wioski, którzy gubią się między post wszystkim. Pamiętacie Państwo, ja zawsze sobie żartuję, że te zespoły post-hardkorowe, post-metalowe, post-punkowe i tak dalej, wszystko jest post, no to oni są takim już postem wszystkiego, czerpiąc z melancholii post-rocka, ściany brzmienia post-hardkoru i energii screamo. Piszą utwory o samotności, pięknie i ciszy, niekończącym się poszukiwaniu prostego życia w sercu natury. Działają od 2008 roku. Natomiast wydali piękną płytę, naprawdę ta płyta jest fantastyczna, 24 kwietnia, Greenlands się nazywa. 10 utworów wpisuje się w opowieść o przejściu od niepokoju do czegoś na kształt spokoju. W 2021 roku wokalista Pierre przeprowadził się do małego, całkowicie drewnianego gospodarstwa, gdzie las zaczyna się 200 metrów od jego drzwi. I to właśnie stamtąd wzięła się większość inspiracji do tej płyty. Jestem osobą, która bardzo łatwo się stresuje, a teraz wystarczy, że przejdę 200 metrów, by znaleźć się w lesie. To zmieniło moje spojrzenie na życie. Przeżyłem kilka bolesnych sytuacji rodzinnych, które uświadomiły mi, jak bardzo narzekałem na wszystko na co dzień i że nadszedł czas, aby to zmienić, cieszyć się chwilą obecną i odnaleźć równowagę. Odnalazłem ją w wędrówkach w zielonej wsi. Ponownie skupiam się na tym, co jest dla mnie ważne. Dzisiaj jest to rodzina, przyjaciele i muzyka. Odnajduję spokój, ponieważ wiem, kim chcę być i jak muszę do tego dojść. A żeby to osiągnąć, wiem, że muszę spacerować po lesie. Bardzo inspiruje mnie natura, otaczająca mnie spokojna i wiejska atmosfera i to właśnie zainspirowało całą koncepcję tego projektu. Chodzi o to, by znaleźć swoje miejsce, a myślę, że dzięki tej równowadze znalazłem swoje. Greenlands, zespół Fall of Messiah, a tytuł utworu Tour de Great.

Mała poprawka, utwór nazywał się Tour de Garde, Fall of Messiah, prawda, że piękne? Greenlands, polecam całość odsłuchać, jest właśnie w tym stylu i tym klimacie. Bardzo, bardzo to jest ładna płyta. Teraz zespół Gottlieb, który zapowiadałem jakiś czas temu. 1 maja ukazała się płyta The Far Fallen Fruit. Zespół, który czerpie z punkowej strony hardcora, z takich zespołów jak Ceremony, Crass, Refused, ale także da radość takim fanom takich zespołów jak Chad Pyle, Idols, Soul Glow, czy też Boba Vailana, więc myślę, że jest w stanie zadowolić dość szerokie grono. Magazyn You Knows opisał ich jako melodyjną jakość wywodzącą się z czasów, gdy zespoły takie jak Heroin dopiero się pojawiały. Pod warstwą konfrontacji kryje się postpunkowe napięcie, chwytliwe motywy kryją się w chaosie, a treść polityczna nie jest tylko warstwą wierzchnią, ma charakter strukturalny. No dobrze, posłuchajmy sobie kolejnego utworu z płyty The Far Fallen Fruit zespołu Gottlieb, a jeszcze tylko powiem, że to jest zespół z Los Angeles, amerykański, mimo nazwy, która się nie kojarzy z Los Angeles. Gottlieb, Optimized Child.

To był zespół Gottlieb. Przeczytałem bardzo fajny artykuł o zespole Nikota w takim magazynie hardkorowym, który nazywa się Idiotek. Odsyłam Państwa, bo mnóstwo nowych, fajnych informacji na temat muzyki zespołów, płyt tam można znaleźć. Przytoczę fragment tego artykułu, bo bardzo mi się spodobał. Historia stosunków polsko-czeskich jest bardziej złożona niż to przedstawiają tabloidy. Siedmiodniowa wojna o Śląsk Cieszyński w 1919 roku, a następnie polska aneksja Zaolzia w październiku 1938 nastąpiły tuż po zajęciu Sudetów przez Hitlera. Posunięcie to skłoniło Mołotowa do nazwania Polaków szakalami Hitlera, a Churchilla do porównania obu krajów do sępów siadających na umierającej padlinie. Formalny spór graniczny zakończył się dopiero w 1958 roku. Podziemna scena hardkorowa opowiada inną historię. Przyjaźnie, rozstania, wspólne koncerty, wokalistki przekraczające granice, by dołączyć do zespołów innych ludzi. Nowa płyta Nikoty, Kapitola 4, ukazała się 8 lutego. To jest najnowszy wpis właśnie w tej księdze. Praski zespół screamo i post-hardkorowy działa pod obecną nazwą od około 10 lat i przyjął w swoje szeregi polskiego wokalistę Adama Adamiuka. No i mają Czesi polskiego wokalistę. Adam wiedział, że nie przejmie roli swojego poprzednika na jego warunkach. Mówi tak: nie byłbym w stanie uchwycić charakterystycznego stylu poetyckiego, który poprzedni wokalista Martin Schindelar wniósł do Nikoty. Zamiast tego zaproponowałem coś nowego. Ponieważ jestem Polakiem, a reszta zespołu to Czesi, zdecydowaliśmy się na teksty głównie po angielsku. W większości wyjątkiem jest utwór Odpływ, który znajduje się w połowie listy utworów i jest jedyną polską piosenką na tej płycie. Powstał on z jego własnego poczucia wyobcowania. To zabawne, ale życie za granicą zainspirowało mnie do napisania po polsku po raz pierwszy. Można powiedzieć, że poczułem, jakby spadł mi ciężar z serca. Tak powstał utwór Odpływ. Obecnie jest to jedyny polski utwór na płycie, ale mamy już gotowy następny. Płyta Kapitola 4, zespół Nikota, no i rzeczony utwór Odpływ.

Dużo dzisiaj mówiłem o lesie. Był czarny las, były spacery po lesie, były dziki, były niedźwiedzie. No to teraz czas na Wielki Las z Rzeszowski. Wielki Las, który wydał swoją płytę Pogarda nakładem Passager Records. Ta płyta ukazała się 7 kwietnia i z tej płyty proponuję kolejny utwór, tym razem Okruchy.

0: się bać! Już nie przestaniesz się bać! Już nie przestaniesz się bać!
1: Kolejna płyta, która wzbudziła moje zainteresowanie, to płyta No Compli mediolańskiego zespołu Baratro. Ukazała się 8 maja. Baratro komentuje wzrost popularności faszyzmu oraz ludobójstwo w Strefie Gazy. Album powstał w czasie, gdy eskalowało ludobójstwo w Strefie Gazy, a ruchy faszystowskie zyskiwały na sile w całym świecie. Możemy przeczytać w komunikacie zespołu. Zespół twierdzi również, że te emocje przenikały cały proces tworzenia bez potrzeby ich wyraźnego wyrażania. Utwór No Compli stał się ich bezpośrednim świadectwem w obliczu najmroczniejszych tendencji tamtego okresu oraz odmową poddania się rozpaczy. Tytuł wymyślił Curran, jak opowiada zespół, kiedy zaproponował No Compli nawiązujące do dzisiejszej faszystowskiej degradacji Ameryki. Reszta członków uznała, że to idealny sposób na wyrażenie emocjonalnego niepokoju, który towarzyszył tworzeniu tych utworów. W pewnym sensie był to niemal podświadomy wybór, mówią. Te dwa słowa razem niosły ze sobą bunt w obliczu represji i przemocy państwowej oraz promyk nadziei w czasach, kiedy o wiele łatwiej jest poddać się nihilizmowi i rozpaczy. Okładka albumu nawiązuje bezpośrednio do tego wstępu. Zespół od dłuższego czasu śledził poczynania Gaza Skate Team, gdy na profilu tej drużyny pojawiło się zdjęcie Rajaba al-Rifiego, wykonującego trik na deskorolce pośród gruzów. Dla Baratro było to dowodem niezłomnej odwagi i wytrwałości. Mężczyźni wciąż znajdują siłę, by wyjść na ulicę i uprawiać sport pomimo ogromnego smutku i trudności ostatnich kilku lat. Płyta jest w klimatach trochę noise'owych, trochę sludge'owych, trochę post-hardkorowych. Te określenia oczywiście są bardzo umowne. Ja mam dla Państwa utwór Keep on Kneeling, który się wyróżnia, choć cała płyta jest bardzo interesująca i polecam posłuchać w całości, bo ona w całości też robi takie niesamowite wrażenie, ma w sobie klimat podminowany takim niepokojem. Ten utwór będzie smaczkiem, mam nadzieję, że zachęci do wysłuchania całości. Zespół Baratro z Mediolanu, Keep 'em Kneeling.

W 1968 roku w pierwszym ujęciu filmu o Bandido da Luz Vermella w reżyserii Rogério Sganzerla na ekranie pojawiło się jedno zdanie, podczas gdy z ofu dobiegł szept wyznania głównego bohatera. Kim jestem? Jedyne co wiem na pewno to to, że poniosłem porażkę. Zdanie brzmi: Guerra total na boca do lixu. Totalna wojna w ustach śmieci. Fraza utkwiła w głowach członków zespołu Caveiras. Stała się tytułem ich nowej płyty, która ukazała się 13 lutego. Boca do lixu. To dosłownie oznacza śmieciowe usta. To zaniedbana dzielnica Santa Infigenia w São Paulo, której nazwa powstała w latach 40. ubiegłego wieku, kiedy to miejsce stało się znane z przestępczości zorganizowanej, prostytucji, handlu narkotykami. W latach 90. epidemia kraku w tej okolicy była tak powszechna, że Brazylijczycy zaczęli nazywać ją Krakolandia. Nie mylić z Krakowem. W rzeczywistości to miejsce jest zupełnie inne. Stopniowo zaczęliśmy tworzyć własną, osobistą mitologię wokół tych inspiracji, wyjaśnia zespół. W ten sposób nasza Boca do Lixo stała się czymś innym, stała się symbolem, społecznością przegranych, zgromadzeniem uciśnionych i wywłaszczonych. To pole, na którym każdego dnia toczy się niekończąca się wojna, totalna wojna przeciwstawiania nielicznych, którzy posiadają wszystko, wielu, którzy nie mają nic. Taka idea kryje się pod tym tytułem. Płyta zespołu Caveiras. Polecam całość, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Wyróżnia się tym, że jest po prostu płytą perkusyjną głównie. Rytmy brazylijskie, oczywiście z tym mrocznym, mocnym przesłaniem tekstowym, ale muzycznie jest to absolutnie niesamowite, więc polecam sobie. Boca do Lixo, Licho, tak jest pisane, czyli przez X. Boca do Licho, żebyście Państwo mogli odnaleźć tę płytę. Caveiras, Cadeira do Dragão.

0: Teraz szybki strzał, bo mamy niewiele czasu, a chciałbym jeszcze Państwu coś zagrać. Uwaga.
1: Achtung, Achtung.
0: Teraz będzie prawdziwy hardcore w stylu nowojorskim, ale ze Schweinfurtu. Zespół Thin Ice z epki Happiness Ain't Meat for All. Zapraszam, 8 maja ta płyta się ukazała. I tytułowy utwór.

0: A jak zespół nazywa się Mir, pisany bukwami, to jak państwo myślicie, skąd ten zespół może być?
1: Achtung, Achtung.
0: Oczywiście, że z Hamburga. 29 kwietnia zespół Mir wydał swoją debiutancką płytę Molide, która jest poświęcona w dużej części babci wokalisty Filipa, która urodziła się w Berlinie Wschodnim w 1943 roku, skąd uciekła do Hamburga i miała wiele, wiele trudnych przygód. Mir, Blank Page Love.

Na zakończenie pozostała mi tylko kołysanka, która powstała w wilgotnej, ponurej atmosferze północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Depresja, żal, utrata siebie i śmierć to motywy, które łączą przejmujące

to teksty zespołu Old Moon. Aby wzbogacić ten obraz, w powietrzu rozbrzmiewa piękna orkiestra, spotykając się z powiewem gitarowych melodii, które spajają melodyjny death metal i post-black metal w jedność. Płyta Old Moon zespół Old Moon, płyta Home to Nowhere ukazała się 5 maja. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję, Krzysztof Grabowski przygotował. Zapraszam serdecznie za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia. Old Moon, Obsidian.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szyganda. Po anonimowym zgłoszeniu o niebezpiecznych materiałach policja interweniowała w siedzibie telewizji w Polsce 24 w Warszawie. Zagrożenia nie potwierdzono, ale sprawa wywołała falę politycznych komentarzy. Mateusz Morawiecki ocenił, że działania służb są próbą uciszania niewygodnych mediów i zagrożeniem dla wolności słowa. Były premier napisał w mediach społecznościowych, że wolne media to tarcza wolnych obywateli. Solidarność z redakcją wyraził też Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera stwierdził, że władza coraz częściej sięga po metody znane z państw, w których wolność słowa staje się problemem dla rządzących. MSWiA odpowiada, że służby mają obowiązek reagować na każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia. Policja podkreśla, że w budynku telewizji nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów, a interwencję zakończono po sprawdzeniu miejsca. Karol Nawrocki krytykuje premiera Donalda Tuska za wypowiedzi dotyczące relacji transatlantyckich i bezpieczeństwa NATO. Prezydent ocenił, że słowa szefa rządu wywołały niepokój wśród europejskich polityków. Nawrocki odniósł się do wywiadu Tuska dla Financial Times, w którym premier mówił o wątpliwościach dotyczących gotowości Stanów Zjednoczonych do obrony Europy zgodnie z artykułem 5 NATO. Prezydent stwierdził, że w dyplomacji i w bezpieczeństwie trzeba zachowywać się odpowiedzialnie. Spór między prezydentem a premierem dotyczy m.in. polityki bezpieczeństwa oraz relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście doniesień o zmianach w obecności wojsk USA w Europie. Są zarzuty po śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. 4 zatrzymanych mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura zapowiada wnioski o areszt. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity. Według ustaleń śledczych podczas bójki chłopiec miał zostać mocno uderzony w głowę, a później uciekał przez podmokły teren. Nastolatek zmarł. Zatrzymani to 3 bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Sekcja zwłok nie dała jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na temat dokładnej przyczyny śmierci 13-latka. Potrzebne będą dodatkowe badania laboratoryjne. Coraz więcej dzieci nie radzi sobie ze stresem. Eksperci alarmują, że najmłodsi są przeciążeni szkołą, nadmiarem bodźców i presją bycia najlepszym. Jak wynika z raportu Młode Głowy, ponad 80% młodych ludzi przyznaje, że codzienny stres ich przerasta.
1: W dzisiejszych czasach mamy prawdziwą epidemię stresu wśród dzieci, które bardzo łatwo reagują na niekorzystne dla nich zmiany otoczenia. Poza tym są uzależnione od mediów społecznościowych, są wpuszczone w niesamowity tryb konkurencji i też troszkę pozbawione dzieciństwa. Pozwólmy dzieciom być dziećmi i dajmy im kawałki tego dzieciństwa, takie jak myśmy mieli.
0: Mówiła dr Magdalena Cubała-Kucharska. Specjaliści podkreślają, że długotrwały stres może prowadzić nie tylko do problemów psychicznych, ale też do osłabienia odporności czy przewlekłych stanów zapalnych. Dlatego apelują do rodziców, by dzieci miały więcej czasu na odpoczynek, ruch i zwykłą zabawę z rówieśnikami z dala od ekranów i presji osiągnięć. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski i jego Jerz, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Proszę Państwa, Jerz jest jeszcze młody, ale mnie w ubiegłym tygodniu przydarzyła się dziwna historia. Mianowicie skończyłem 64 lata. No, skojarzenie z piosenką Beatlesów było nieuniknione. Tę piosenkę przez dekady traktuje się jako żart, a potem nagle człowiek odkrywa, że nie ma się z czego śmiać. Jerz poradził mi, aby tego momentu w życiu nie skrywać wstydliwie, ale go ograć, przygotowując dla Państwa zapewne dość oczywistą dla moich rówieśników, ale mam nadzieję, że zabawną dla młodszych ode mnie słuchaczy, listę fascynacji dźwiękowych, które mogły dopaść kogoś, kto się urodził na początku lat 60. minionego stulecia. Musiałem zrezygnować z utworów dłuższych niż powiedzmy 5 minut, bo by rozsadziły dzisiejszą audycję. Ominąłem też zupełnie jazz, który wymagałby osobnej opowieści, a i tak trzeba się trochę pospieszyć. Zacznę od utworu, który usłyszałem po raz pierwszy jako kilkulatek, prawdopodobnie bawiąc się w pokoju, gdzie rodzice oglądali w telewizji polską ekranizację opowiadania Oscara Wilda Duch z Canterville. Pojawienie się ducha w tej roli Czesław Wołejko sygnalizowane było motywem, który na sześciolatku zrobił wielkie wrażenie, choć od tamtej pory przyznaję, trochę mi się przejadł. Ale miłość do Bacha pozostała. Tokatę de Mol gra Simon Preston.

Minęło kilka lat, powoli zbliżał się dla mnie koniec podstawówki i pewnego razu usłyszałem coś znowu niebywale elektryzującego. No, proszę sobie wyobrazić. Listopadowy deszczowy wieczór, warszawskie neony, które wydawały mi się wówczas niezwykle wielkomiejskie i światowe, i dość ciasne wnętrze sklepu z płytami, w którym brzmi coś jakby Deep Purple, ale po polsku. To była debiutancka płyta pewnego zespołu z minimalistyczną białą kopertą, na środku której był srebrny kwadrat z czarnymi literami. No, dziś ta płyta to legenda. Z Cienia Wielkiej Góry piosenka Samotny nocą, Budka suflera.

Równocześnie wybuchła wówczas miłość do grupy SBB nie będzie dzisiaj udokumentowana, bo śląskie trio raczej nie schodziło w nagraniach poniżej 10 minut, a ich względnie krótkiej dyskoteki, będącej sygnałem popularnego wówczas bloku telewizyjnego Studio 2, już razem w Wieżobrzmieniach słuchaliśmy. Natomiast dziś z sentymentem, a wówczas z zakłopotaniem, bo czułem, że to nie pasuje, że powinienem się na coś zdecydować, słuchałem jednocześnie zespołu, którego co prawda w drugiej połowie lat 70. nie dało się w Polsce nie słyszeć, nawet jeśli ktoś tego nie lubił. No, ja lubiłem i mam dzisiaj miłą świadomość, że ABBA zdążyła się spatynować i uklasycznić. Na pamiątkę jej sensacyjnego przybycia do Polski na 3 dni, tytułowy utwór z płyty Arrival.

Nieodżałowany krytyk i historyk literatury Jerzy Jarzębski zatytułował jedną ze swoich książek Apetyt na przemianę. Rzeczywiście zdarza się czasem, że dojrzewa w ludziach potrzeba, żeby zacząć czytać czy słuchać czegoś zupełnie nowego. Jest taki klimat otwarcia na nowość. I mają wielkie szczęście artyści, jeśli trafią na ten moment. No, rzecz jasna, muszą mieć jeszcze talent, żeby temu oczekiwaniu sprostać. Ja tak właśnie pamiętam początek roku 80. Istnieje oczywiście ryzyko, że pamięć mi koloryzuje ten czas, no bo przecież wiem, co się zdarzyło potem, ale wydaje mi się, że jednak nie fantazjuję. Zanim przyszły letnie strajki i rewolucja pierwszej Solidarności, coś także muzycznie wisiało w powietrzu. Nasze roczniki ówczesnych nastolatków chciały nagle mieć swoich idoli innych niż ulubione zespoły starszego rodzeństwa. Niby pojawiła się muzyka młodej generacji, ale to ciągle nie było to. Aż przyszedł koniec czerwca 80 roku i festiwal w Opolu.

Manem grał wtedy muzykę buntu i będę się upierał, że taką ścieżkę dźwiękową Karnawału Solidarności to stworzyła Mikora i Marek Jackowski na spółkę z Jackiem Kaczmarskim. Ale przy całej ekstrawagancji ówczesnej muzyki Manamu to był ciągle jeszcze bunt mieszczący się jakoś w obrębie reguł. Tymczasem niegrana prawie w radiu, nieobecna w telewizji poza jednym zgryźliwym felietonem w programie Kamerata, inna grupa proponowała w ogóle przewrócenie całej szachownicy i coś, co wtedy brzmiało w naszych uszach jak dźwiękowa anarchia. To była eksplozja niechęci do całego świata ówczesnych dorosłych. No i ja nie czułbym się dobrze otoczony chroniczną eksplozją, więc nie polubiłem stylu, w którym grał ten zespół, ale jednorazowe przeżycie takiej eksplozji na jednym z ostatnich koncertów grupy Kryzys, bo o nim mówię, no to pozostało w mojej pamięci jako coś absolutnie nadzwyczajnego.

W połowie lat 80. zmęczony muzyką głośną i agresywną odkryłem sobie wykonawców z kręgu wytwórni 4AD. W czasach, kiedy coraz większą rolę odgrywały teledyski, zachwyciła mnie deklaracja Ivo Watts-Russella, że stara się promować muzykę tak działającą na wyobraźnię, że teledyski do niej nie są potrzebne. I traf chciał, a raczej wybór redaktora Tomka Beksińskiego sprawił, że pierwszą płytą, którą bodaj w całości w jego audycji usłyszałem z tego nurtu, była Victoria Land zespołu Cocteau Twins. Z szarości Polski stanu wojennego Robin Guthrie i Elizabeth Fraser zabierali mnie na egzotyczne plaże, których na jawie nigdy nie miałem, jak mi się zdawało, osiągnąć.

Lata 90. to fascynujący czas, kiedy granice między stylami muzycznymi zrobiły się przepuszczalne. I nie wiem wcale, czy one trochę nie odpowiadają za kształt Jerzego Brzmin. Symfonia pieśni żałosnych Góreckiego wygrywała wtedy w box-office'ach z nagraniami muzyki pop. Płyty minimalistów trafiały w sklepach muzycznych na półki z muzyką poważną i zaraz obok na półki z napisem pop-rock. Elektronika wchodziła do jazzu, muzycy jazzowi wspierali nagrania hip-hopu i tak dalej. W tych okolicznościach pewien mój znajomy, swoisty specjalista od przeżywania egzystencjalnej rozpaczy, polecił mi albumy pewnego estońskiego kompozytora, twierdząc, że nikt nie stworzył muzyki, przy której lepiej przeżywałoby się rozpacz istnienia. To dość dziwna rekomendacja, ale ja je zacząłem kupować i rzeczywiście słuchałem ich godzinami, bo piękno tej muzyki neutralizowało moim zdaniem smutek, który w nich rzeczywiście jest. Oto jedna z tych kompozycji, sekwencje Arvo Pärta, gra Orkiestra Kameralna Stalina pod dyrekcją Tonu Kaljuste.

Obiecuję, że z lat 90. wyjdziemy, ale najpierw chciałbym Państwu zaproponować jeszcze jedno nagranie z tamtego czasu. Wspominałem już dzisiaj określenie Jerzego Jarzębskiego apetyt na przemianę i pora do niego wrócić już we właściwym kontekście, bo Jarzębskiemu chodziło dość chyba powszechne wśród czytających Polaków poczucie, że nowe czasy po 89 roku wymagają nowej literatury. Ja należałem wtedy do czytelników, którzy uznali, że to oczekiwanie spełnia się w postaci spóźnionych nieco debiutów z tak zwanego pokolenia brulionu. I choć jako krytyk napisałem wtedy raz czy drugi pewnie przesadnie pozytywną recenzję, to przecież wyszło na nasze, skoro wśród autorów, na których zwracało się uwagę, byli m.in. młodziutcy Olga Tokarczuk i Marcin Świetlicki. Ten ostatni swoje wiersze zaczął w pewnej chwili prezentować Stowarzyszeniem Zespołu Świetliki, co początkowo wprawiło mnie w osłupienie, ale ono zamieniło się szybko w zachwyt.

0: i wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka, taksówka. Natychmiast.
1: Deszcz!

Zaczął się wiek XXI, ja trafiłem do radia i ówczesny kolega z Radiowej Trójki, Paweł Kostrzewa, zaprezentował w swojej audycji coś, co mnie, pamiętam, zatrzymało w samochodzie, bo wracając późno do domu chciałem usłyszeć zapowiedź końcową, żeby się dowiedzieć, co to właściwie było, więc przesiedziałem do końca audycji na parkingu. Notabene słyszałem kilkakrotnie, że mamy z Pawłem podobne głosy i rzeczywiście raz mi się zdarzyło, słysząc go na antenie, zastanawiać się przez moment, czy mnie nie ma w radiu. A ten zespół to wciąż istniejąca mimo 12-letniej przerwy w działalności islandzka grupa MUM. Z ich płyty Finally We Are No One, utwór Now There Is That Fear Again.

Kończyła się właśnie pierwsza dekada nowego stulecia, gdy znów w Trójce, no moje muzyczne przygody przez wiele lat pozostawały z tamtą stacją związane, usłyszałem na koncercie wokalistkę, no znaną mi wcześniej ze składu kapeli ze wsi Warszawa, ale w nowym repertuarze i śpiewającą z dziwną manierą. Tu się muszę Państwu zwierzyć, że w moim prywatnym języku epitet dziwny jest prawie bez wyjątku komplementem. Natomiast uświadomiłem sobie dopiero niedawno, rozmawiając z nastolatkami zresztą, że to nieoczywiste, bo nastolatki teraz zazwyczaj używają przymiotnika dziwny, żeby wyrazić dezaprobatę. No więc tamten głos, wydobywany przy celowo ściśniętej przeponie, był dziwny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Maja Kleszcz i Wojciech Krzak prezentowali w studiu Agnieszki Osieckiej materiał z pierwszej płyty formacji Incarnations Radio Retro. Z niej właśnie piosenka Zabrakło łez.

Kiedy zaplanowana na dzisiaj playlista zaczęła się powoli mieścić w godzinie audycji, uświadomiłem sobie, że choć żal mi odrzuconych nagrań, to niewątpliwie zostało mi 13 takich, które wszystkie wywoływały we mnie kiedyś reakcje typu wow. Oczywiście dawniej się tak nie mówiło, przed 89 rokiem już raczej o rany, o ile nie mój Boże, pobożnie. Pamiętam też chyba z podstawówki taki eufemizm niewątpliwie, o ja piórkuję. No więc 10 lat temu taką reakcję, już chyba wow, sprowokowała płyta, przy której pomyślałem sobie, że ktoś mi wreszcie opisał w muzyce otaczający nas od pewnego czasu świat. To był album Julii Marcel Proxy, znakomity i muzycznie, i tekstowo, i z niego właśnie piosenka Ministerstwo mojej głowy.

Pora się pożegnać jak którąś z najnowszych fascynacji i to będzie ostatnio nadawana u nas chyba dość często, już także w wieżobrzmieniach. Muzyka, o której z ulgą pomyślałem sobie, no takie czasy, że tego na pewno nie stworzyła sztuczna inteligencja, której rozwój obserwuję z rosnącą rezerwą, tak to nazwijmy. Na podobnie oryginalne brzmienia mogli wpaść tylko kreatywni ludzie, wciąż jeszcze nie maszyna, choć nie wiadomo, co będzie za miesiąc czy za rok. To kanadyjski duet Angine de Poitrine. Panu Włodzimierzowi, patronowi, który ma dziś urodziny, serdeczności, a żegnają się z państwem Jerzy Sosnowski ze swoim Jerzem oraz Wojtek Ratasiewicz. Za chwilę będzie strumień zdumień. No a ja już mówię państwu, do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego domaga się wyjaśnień od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań policji wobec Telewizji Republika. Bartosz Grodecki zwrócił się do ministra Marcina Kierwińskiego o szczegółowe informacje dotyczące serii interwencji służb wobec dziennikarzy stacji. Sprawa dotyczy m.in. policyjnej interwencji w domu Tomasza Sakiewicza po zgłoszeniu o zagrożeniu życia. Republika twierdzi, że była celem fałszywych alarmów i prób zastraszania. MSWiA odpiera zarzuty. Resort podkreśla, że funkcjonariusze reagowali zgodnie z procedurami, bo zgłoszenia dotyczyły możliwego zagrożenia życia i zdrowia. Policja poinformowała też, że zatrzymany wcześniej mężczyzna okazał się ofiarą kradzieży tożsamości, a jego dane wykorzystano do wysyłania fałszywych wiadomości. Węgry odwołują swojego ambasadora w Warszawie. Szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban poinformowała, że relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową fazę, a współpraca ma zostać oparta na nowych fundamentach. Minister spraw zagranicznych Węgier podkreśliła, że nowa era wymaga nowego podejścia, dlatego Budapeszt zdecydował się na zmianę swojego przedstawiciela w Polsce. Zapowiedź padła tuż przed wizytą nowego premiera Węgier, Petera Madziara, w Polsce. Szef węgierskiego rządu ma spotkać się m.in. z Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podróż od objęcia urzędu. Polscy naukowcy szykują protest przed Sejmem i apelują o większe finansowanie badań oraz poprawę warunków pracy. Pod petycją 3% dla nauki, 100% dla Polski podpisało się już ponad 15 tysięcy osób. Organizatorzy alarmują, że bez zmian młodzi badacze będą nadal wyjeżdżać za granicę.
1: Głównym powodem, dla którego ja zostałem w Polsce, było to, że było to w momencie, kiedy finansowanie nauki było dużo sensowniejsze. Mieliśmy możliwość realizowania fantastycznych projektów, które poszerzały nasze rozumienie teorii kwantowej i jej zastosowań. Natomiast obecnie sprawa się stała zupełnie inna i ja z bólem serca swoich najlepszych studentów wysyłam za granicę, licząc na to, że do czasu, jak oni wydorośleją, stają się w pełni wykształceni i będą mogli już pełnoprawnie zajmować się fizyką na najwyższym światowym poziomie, że będą chcieli do nas wrócić, że będą mieli do czego wrócić.
0: Mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych profesor fizyki teoretycznej UW Andrzej Dragan. Protest odbędzie się 27 maja przed Sejmem. Naukowcy domagają się m.in. zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB do 2030 roku oraz wyższych wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów badawczych. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Strumień.

Strumień zdumień, a w strumieniu zdumień witają Państwa Wojtek Ratasiewicz, Jan Chojnacki i Angelique Kpaseloko Hinto Huan Sinou Kanjo Manta Zogbin Kijo. I nie jest to, proszę Państwa, skład żeńskiej reprezentacji piłki ręcznej siedmioosobowej, tylko to są pełne imiona i nazwisko artystki, która przed chwilą zaprezentowała jeden ze swoich pięknych numerów z jej absolutnie nowej płyty. Angelique Kidjo. Album nosi tytuł Hope i jest chyba najbardziej rozbudowaną, że tak powiem, płytą, dziełem tej artystki. To jest aż 16 nagrań, w których artystce towarzyszą też jej współpracowniczki, współpracownicy, zespoły, producenci i ci tacy bardzo sławni, jak chociażby Nile Rodgers czy Pharrell. No i ci tacy, którzy, myślę, są znani głównie tym z Państwa, którzy żyją muzyką świata, czy też w tej chwili to się mówi global music. W utworze, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, który nosi tytuł Kakua, poza samą Angelique, słyszeliśmy głos pana, który dla mnie jest debiutantem w moich audycjach. Nazywa się Nasib Abdul Juma, a używa scenicznego i artystycznego pseudonimu Diamond Platnumz. On z kolei, w przeciwieństwie do Angelique, która pochodzi z Beninu, pochodzi z Tanzanii. No i generalnie rzecz biorąc, płyta Hope, no jest to taka nadzieja na kontynuowanie popularności prawdziwej, żywej, światowej muzyki, że ta płyta nadzieja jest przepełniona dobrą aurą, właśnie taką pełnego optymizmu w patrzeniu w przyszłość, chociaż zdarzają się na niej także i takie serdeczne i nieco nostalgiczne utwory. Jeżeli uda się w późniejszym okresie naszego dzisiejszego spotkania, to może właśnie do tego jeszcze dojdziemy. A teraz piękna, rozbudowana pieśń Angelique Kidjo, która nosi tytuł Jerusalema.

ten piątkowy wieczór, a w zasadzie już piątkowy, poniedziałkowy wieczór, a w zasadzie noc, no jest czasem roboczym. Nie tylko dla Daktyla i dla mnie, ale jak zapewne stali nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, też dla współautorów naszych. Niektórzy są po prostu zaklęci w te dźwięki, które zero-jedynkowo można Państwu wysyłać, no a niektórzy po prostu pojawiają się osobiście i, jak to się mówi na świecie, live. I za chwilę po cyfrowym występie Bruce'a Coburna objawi się na żywo Filip Łobodziński.

0: No to już Państwo wiedzą, bo uprzedzałem, że zgodnie z tradycją, bo tradycji musi stać się zadość, jak to się pięknie mówi, po brusie Filip. Cześć.
1: Cześć. Cześć i cześć wszystkim patronkom, patronom, słuchaczkom, słuchaczom oraz osobom przypadkowo przebywającym w pobliżu głośniczków.
0: Dwa tygodnie temu Filip zapowiedział, że po poprzednim jego tym dwutygodniowym występie limerycznym będzie przekład. I był przekład. No to dzisiaj kolejna
1: limery, kłobody. Rzeczywiście taka jest prawidłowość. Można powiedzieć, że cały ten nasz cykl to jest rodzaj przekład, znaczy przekładaniec. Raz przekład, raz limeryk. Tak myślę sobie, jakby pięknie wprowadzić dzisiejszy temat i postanowiłem sięgnąć po taką dość ciekawostkę, powiedziałbym, z historii brytyjskiej, nazwijmy to, nie wiem, piosenki, twórczości kabaretowej.
0: Oni to nazywają novelty.
1: Novelty, tak. I novelty record to jest z reguły jakaś dość zabawna piosenka, która ma chyba być taką właśnie ciekawostką, czymś zabawnym, ale nie liczącą na długi żywot, prawda? Że to jest taka...
0: No, są, no, nieliczne, ale są przypadki, że te pieśni stają się jakoś ponadczasowe.
1: Tak,
0: to ale... jest dr Demento, znany tak. kolekcjoner takich właśnie nagrań, który utrwalał je wielokrotnie i wydawał na swoich kolekcjach. No są takie te novelties z wyliczankami różnymi, które zahaczają troszkę o piosenki dziecięce i być może z tego tytułu są powtarzane z pokolenia na pokolenie.
1: Więc piosenka Right Said Fred chyba doczekała się jakiegoś takiego dłuższego żywotu, bo nie wiem, mam wrażenie, że i zespół jakiś powstał, który taką nazwę przyjął. Ale ja chciałbym na dzisiaj wrócić do takiej wersji najpierwotniejszej, czyli wykonanie z roku 62 Bernard Cribbins, aktor komediowy brytyjski. Tam jest mowa o próbie przetargania jakiegoś wyjątkowo opornego mebla z jednego pomieszczenia do drugiego. Nigdy nie jest powiedziane, co to za mebel, aczkolwiek w rozmaitych wersjach filmowych raz przedstawiano tam fortepian, raz to były organy jakieś piszczałkowe. No, w każdym razie coś upiornie ciężkiego, niewygodnego, nie mieszczącego się w otworach drzwiowych i no, po prostu jest to piosenka o kłopotach w zarządzaniu przestrzenią mieszkania. Right Said Fred, Bernard Cribbins. Piosenka, która już ma ponad 60 lat.
2: Right Said Fred, both of us together, one each end and steady as we go. Tried to shift it, couldn't even lift it. We was getting nowhere, and so we had a cup of tea. And right said Fred, give a shout for Charlie.

0: just have to leave it standing on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty.
1: Poznałem treść tego limeryku. Też jest z kategorii novelty, bo nie dość, że jest zabawny, to jeszcze zaprzecza jak gdyby idei limerycznej.
2: Tak, on jest dowodem, znaczy on jest ucieleśnieniem idei katastrofy. Ale zapewniam, że dokładnie taki był mój zamysł. Wchodzimy już?
1: No, ja myślę, że tak. Tak zbudowaliśmy napięcie, no, że tak. Już piesek już merda i nie to szczeka, już szczeka.
3: Limeryki łobody.
2: U mieszkańca z miejscowości Borne piec gazowy grzał bardzo opornie. Pan przysunął zapałkę, dom się rozpadł w kawałki, a pan, który o tym nie wiedział, bo się nie znał na limerykach, zniszczył też poetycką formę.
1: No, poza Borne formę to w zasadzie zaprzeczenie zasadzie limerycznej. Prawda? Rym jest, ale rytm i,
2: tak,
1: i
2: wszystko
1: posypało.
2: Tak, cały finał po prostu to jest klęska kompletna.
1: Chodziło ci o to Borne Sulinowo, czy też to jest Borne jakieś, nie wiem.
2: Nie chodziło mi o Borne Sulinowo, chodziło mi o Borne, które też jest na Pomorzu, ale zdaje się, że miejscowości o tej nazwie jest sporo.
1: Tak, no i myślę, że w Norwegii może też takiej być, albo w Danii. Nie? No.
2: W Danii to jest Borneholm, ale może też jest Borne. No nic, w każdym razie powtórzę to, co niedawno, jakieś parę tygodni temu mówiłem, nie róbcie tego w domu. Znaczy, nie przysuwajcie zapałki do pieca gazowego, który jest w trakcie pracy. I mam teraz propozycję, żebyśmy pociągnęli temat tego domu, który się rozpada w kawałki. Mam tutaj taką piosenkę, też wykonawcy, którego dotąd otarł się tylko o moje uszy. Zespół Geez. Czy ty miałeś styczność wcześniej z nimi?
1: Coś troszkę do mnie to trafiało, ale bardzo, że tak powiem, fragmentarycznie. Także nie mam szerszego horyzontu, jeśli chodzi o Geez.
2: No tak. W każdym razie, gdyby ktoś z Państwa miał życzenie jakieś tutaj wskazówki bibliograficzne czy dyskograficzne poznać, to nagranie pochodzi z takiego postpunkowego ich albumu Projector z roku 2021, a tytuł, no właśnie, ja sobie zanotowałem tytuł House Exploding, a teraz widzę w notatkach, że on być może ma tytuł Exploding House, ale jakkolwiek jest, dom się rzeczywiście rozpadł w kawałki. Masz tam gdzieś...
1: Tak. Exploding House.
2: Exploding House.
1: Z płyty Projector. Autorzy Cameron Winter, Emily Green i Max Bassin.
2: Bardzo dziękuję, ale w takim razie posłuchajmy, co ci państwo przyrządzili.

0: I po tym eksplozyjnym śladzie teraz pora na to, żeby to pozbierać do kupy i jakoś...
1: Tak, ponaprawiać, tak.
0: I oporządzić.
1: Masz jakieś sugestie?
0: No, moja sugestia idzie w stronę tego, żeby, jak to mówią w obcym języku, get it fixed.
1: Get it fixed. Tak zaśpiewał Rosso Henderson. Przestrzegamy Państwa przed jakością nagrania, bo jest to nagranie chyba z płyty szelakowej, ponieważ dokonano go w roku 1925, 101 lat temu.
0: To chyba jedno z najstarszych nagrań, jakie udało się przemycić przy limerykach.
1: Rosso Henderson, get it fixed.

0: No i teraz już skoro to się wszystko poskładało, to może się okazać, że życie jest jednak piękne.
1: Tak, życie jest czadowne. Można. Życie to czad. Oczywiście wiadomo, o jaki czad chodzi. Life's a gas. To jest takie powiedzonko, które mówi o tym, że rzeczywiście życie jest czadowne, życie jest super. Więc ten gaz tutaj jest tylko pozornym nawiązaniem do limeryku. Jest wyrazem jakiegoś takiego zadowolenia z tego, co się dzieje wokół bohatera, a bohatera ucieleśnia tutaj Mark Bolan, autor piosenki, zespół T-Rex, ze swojej chyba najsłynniejszej płyty Electric Warrior z roku 71.

0: Lubiłeś Bolana?
1: Lubiłem i lubię Marka Bolana z okresu 70-73. Późniejsze jego takie próby wejścia w muzykę bardziej, nazwijmy to, popowo-taneczną, nie przekonywały mnie do końca. A niektóre w ogóle. Ale co ciekawe, mam znajomego, wybitnego profesora, tłumacza, poetę Tadeusza Sławka, który był kiedyś rektorem Uniwersytetu Śląskiego, który namawiał mnie przez parę lat i nigdy jakoś się z tym nie uporałem, z tymi jego namowami, żeby przystąpić do przekładania również twórczości Marka Bolana, że tam jest mnóstwo ciekawej poezji. Więc kto wie, może Tadeusza posłucham i kiedyś również zwrócę uwagę na Marka Bolana, ale...
0: A ja Bolana cenię głównie dlatego, że jest oryginalny. Bo to jest chyba jedna z podstawowych, takich cech prawdziwego artysty, że wymyślił siebie i,
1: absolutnie tak.
0: Zewnętrznie, i muzycznie, i niejednoznaczność tej jego
1: kreacji,
0: myślę, jest dowodem na to, że prawdziwy to był artysta.
1: No, ewidentnie też miał ogromny wpływ na Davida Bowiego, który być może ukradł mu część tej tożsamości, a w każdym razie w odbiorze powszechnym wielu ludzi sądzi może, że Bowie coś wymyślił, powiedzmy, ten swój wizerunek z lat tam właśnie 71-72 Ziggy'ego Stardusta, ale ewidentnie było to tworzone również pod wpływem tego, co nieco wcześniej wprowadził Mark Bolan. To jest koniec mojej playlisty i z zapartym tchem czekam, czym przypieczętujesz nasze spotkanie.
0: To będzie też nawiązane do pewnego nieporządku domowego, ale ten nieporządek jest zarazem bardzo uporządkowany intencją, a intencją jest to, żeby tam się muzycznie bardzo energicznie działo. To jest taki numer, który wymyślił Stevie Ray Vaughan z Doylem Bramhallem. Nosi ta pieśń tytuł The House is Rocking, ale postanowiłem wersję mniej znaną mojego, jeśli chodzi o muzykę country and western, takiego wiodącego artysty Leroy Parnell, który od czasu do czasu zabiera się właśnie za takie rącze shuffles, czy też wręcz rock and roll'e rodem z Teksasu. No więc The House is Rocking. Leroy Parnell, a my słyszymy się w przekładach za tydzień.
1: W przekładach słyszymy się za tydzień. Tak, dobranoc Państwu. Bezpiecznie trwajcie, słuchajcie strumienia zdumień. Nie zapominajcie o nas. Hey, hey, hold it down, hold it down. Hello, baby. I'm glad you called.

I zwrot w klimacie i w nastroju, i nie wiem ile tam tych procent, w każdym razie, no, bardzo duży procent. Bo oto z teksańskiego shuffle przechodzimy do Swahili i do tanzańskiego hitu wszechczasów, można powiedzieć, czyli do pieśni Malaika.

w drugiej połowie lat 70. przyszła pora na Bonnie M. Ale my posłuchamy wzruszającą wersję Angelique Kidjo, Malaika.

0: W uzupełnieniu muszę dodać, że Angélique Kidjo w tym wykonaniu Malajki towarzyszyła francuska wokalistka Florent Pagny. No a teraz w uzupełnieniu tego wszystkiego, o czym mówiłem na początku i o tym, jak bogaty jest nasz dzisiejszy program, teraz czuję się w obowiązku zakomunikowanie Państwu, że jest godzina 22:52 i czas najwyższy, a nawet 53 już, i czas najwyższy przenieść się do Krakówka.
1: Strumień. Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: Muszę Państwu też przyznać się, że dziś rano przejeżdżałem przez Kraków. Wprawdzie dosyć tak szybko to się odbyło, ale muszę też

0: powiedzieć, że ani przez moment nie zauważyłem tam Krzysztofa Materny, więc mogę domniemywać, że dzisiaj nie ma go w Krakowie, a przekonamy się za chwilę, gdzie jest. Ja zaś mówię Krzysztofowi dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Janku. Jaki ty jesteś bystry, że po prostu przejeżdżasz, nie widzisz mnie, to od razu wiesz, że mnie nie ma w Krakowku, prawda? To jest niesłychanie wspaniały wniosek po prostu. Podziwiam cię za to, że tak dajesz sobie radę po prostu wspaniale. Rzeczywiście, jestem w Warszawce. Jestem w Warszawce, przyjechałem tutaj załatwić parę spraw zawodowych, no ale obserwuję, co się dzieje w Krakowku, co się dzieje w świecie sportu, który lubimy, co się działo w zeszłym tygodniu z Igą, co się działo z Robertem, który płakał, jak się żegnał i bardzo ładnie. No w ogóle jestem okuram.
0: A wzruszyłeś się wczoraj?
1: Ja się wzruszyłem, tak. Ja się wzruszyłem, ale u mnie to jest taka, powiem ci, sprawa, że ja się w ogóle wzruszam na wszystkich uroczystościach, oprócz niektórych państwowych, no a dawniej, bo w ogóle lubię, jak ktoś dostaje medal, też się wzruszam i łzy od razu mi ciekną. Nawet się trochę wstydzę tego, bo parę razy się popłakałem, jak nie chciałem, ze wzruszenia. No, tak już mam. No, tak już mam.
0: A na filmach płaczesz?
1: Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. Jak się domyślasz, nie na wszystkich, ale na niektórych płaczę również z rozpaczy po prostu, że mnie namówili, żebym poszedł ten film obejrzeć. No więc różnie to jest. Słuchaj, ja wybrałem na dzisiejszego naszego bohatera muzycznego pewien zespół i powiem ci, że pierwszy raz mam tak, że mogę opowiedzieć wszystko, jak było, bo zespół powstawał na moich oczach. Dosłownie tak, jak tutaj siedzę w pokoju i naprzeciwko widzę łóżko, to tak ten zespół powstawał, ale najpierw usłyszymy go i to będzie niespodzianka, że nie zaśpiewa on piosenki, którą sam skomponował. Ten zespół, tylko to jest bardzo znana piosenka Jurka Loranca i Jonasza Kofty, a zespół po prostu dokłada swoją charakterystyczną bardzo interpretację. Prosimy.

0: witam.
1: Dzień.
2: No, śpiewał zespół Tropicale Tahiti Granda Banda, który na początku nie był takim dużym zespołem, tylko był duetem. Ten duet to Andrzej Mleczko, student Wyższej Szkoły Muzycznej Wydziału Kompozycji oraz Józef Romek, który grał na różnych instrumentach, również był studentem Szkoły Muzycznej i jednocześnie kształcił swój dość groteskowy wokal, że się tak wyrażę. To było dwóch tak zwanych jajcarzy studenckich, myśmy ich tak nazywali, i oni występowali jako duet Tropicale Tahiti w perukach na różnych imprezach studenckich i parodiowali różne zespoły, przy czym obaj obdarzeni dobrym słuchem, w związku z tym to było przygotowane muzycznie starannie, a dodatkowo powodowało tak zwany efekt komiczny. No ich ulubionym materiałem do parodii był tercet egzotyczny. Mieli cały repertuar tercetu opanowany i występowali, a właściwie takim momentem, w którym ja zdecydowałem, że wystąpili na dużej imprezie, to był mój debiut na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, gdzie ich poleciłem i oni wystąpili i pokazali się pierwszy raz poza klubem studenckim. No to było zabawne, znaczy mnie to dzisiaj już tak nie bawi, jak mnie bawiło wtedy, no ale wtedy byłem również trochę takim jajcarzem studenckim, w związku z tym mnie to bawiło. I teraz do nich w pewnym momencie dołączył się mój kolega z wojska, również student Wyższej Szkoły Muzycznej, Zbigniew Raj, kompozytor, i z tego duetu zrobił zespół Tropicale Tahiti Granda Banda. Posłuchajmy pierwszej piosenki, już zinstrumentowanej z muzykami, ale też z zabawnym tekstem. No w ogóle Zbigniew Raj stał się nadwornym kompozytorem tego zespołu i aranżerem.

0: Krzyśku, nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, chciałbym ci dwa pytania zadać, bo czy ten duet, w którym na początku brał udział, jak powiedziałeś, Józef Romek i Andrzej Mleczko, to był ten, czy to ten Andrzej Mleczko?
1: Nie, to nie był ten Andrzej Mleczko. To był Andrzej Mleczko, student kompozycji, który potem stał się poważnym kompozytorem, zwłaszcza literatury muzycznej dziecięcej. Pisze do teatrów lalkowych, pracował w Polskim Radiu w Krakowie i wyłączył się z tego duetu w momencie, kiedy Zbyszek Raj objął patronat i dowództwo.
0: No, a właśnie, a drugie tam... pytanie związane jest tak. Właśnie ze Zbigniewem Rajem, bo powiedziałeś, że to jest twój kolega z wojska. Jak to możliwe? Tak. Bo to przecież jest taka duża różnica wieku jednak między wami, całe 6 lat. To on jakoś z opóźnieniem musiał do tego wojska trafić.
1: Być może, być może. Tego nie śledziłem. No wiesz, studentem Wyższej Szkoły Muzycznej mogłeś być po prostu w różnym wieku, więc ja nie wiem, jak to ze Zbyszkiem było. No ze Zbyszkiem byłem na kompanii, nawet razem napisaliśmy na naszej kompanii w czasie poligonu taką humoreskę złożoną z nazwisk naszych kolegów i własnych. I pamiętam, że było takie zdanie, które Zbyszek wymyślił, że nagle podjechała materna z benzyną.
0: No, pięknie.
1: Piękne. Podaj mi lajborek, zaciął mi się KBAK. Takie były tam sformułowania. No Zbyszek był bardzo, jest dalej bardzo dowcipnym człowiekiem i po karierze w Tropicale Tahiti Granda Banda stał się jedną z czołowych postaci krakowskiej piwnicy pod Baranami i pisał muzykę do tekstów Witkacego, między innymi innych poetów, a piwnica w najlepszych czasach te pieśni jego śpiewała. No ale wcześniej było to nieszczęsne Tropicale. Mówię nieszczęsne Tropicale, ponieważ o ile ja nie mogę nic powiedzieć złego o poziomie muzycznym tego zespołu, bo tam grali naprawdę wspaniali muzycy, o tyle jednak Zbigniew Raj w krótkich spodenkach i indiańskiej peruce razem ze swoimi kolegami doprowadzą mnie, no nie chcę powiedzieć do białej gorączki, ale lekko się odcinałem od tego poczucia humoru, znaczy od tej jakby niekonwencjonalnej zabawy w taki zespół sceniczny. Natomiast oni robili jakąś nieprawdopodobną karierę. Występowali we wszystkich programach rozrywkowych dookoła, telewizyjnych i nietelewizyjnych. Grali w tysiące koncertów i w Stanach, i w Europie. No i strasznie się podobali. O, chyba za dużo już gadałem.
0: Nie, bardzo ciekawie mówisz. Wiesz, bo do tego jeszcze trzeba dorzucić, że te, owszem, telewizja i takie festiwale te zabawowe, ale oni przecież występowali także na przykład na festiwalu wokalistów jazzowych w Lublinie słynnym.
1: Oczywiście, ja myślę, na Złotej Tarce.
0: Tak, że w sztuce, którą wymyślił Raj, no było jednak bardzo dużo takiego, tak oryginalnych rozwiązań muzycznych, że nawet jeżeli odjęłoby się od tego to przymrużenie oka czy ten pastisz, to była to w sumie to bardzo wartościowa robota aranżacyjna.
1: No to wszystko prawda, co powiedziałeś, a dodatkowo szał publiczności. Oni dostali specjalną nagrodę w Opolu na festiwalu. No wszędzie byli przyjmowani entuzjastycznie. No posłuchajmy ich teraz.

0: Myślę, Janku, że dość oryginalny materiał muzyczny nam się dzisiaj zdarzył, jak sobie przypomnimy tę grupę. To znaczy, z tego, co się zorientowałem, to ty doceniasz ich klasę pewną muzyczną i osoby, które tam występowały.
1: Wiesz, ja uważam, że główną zaletą, która mówi o tym, czy ktoś jest prawdziwym artystą, jest oryginalność. I tutaj to było no, bardzo oryginalne i takie absolutnie inne od wszystkiego, co można było spotkać. Tak. I teraz ci powiem, że z pewnym zdziwieniem ten Super Protest Song sobie przypomniałem, bo ja sobie jakoś to umieszczałem no już w tak zamierzchłej przeszłości, a tymczasem przecież w tekście są i iPhony, i iPady, i coś tam jeszcze, czyli to musiało być dosyć współcześnie skomponowane. W każdym
0: Oni działali do roku 80 po prostu jako...
1: Ale Krzyśku, no ale to jest 2003 rok, płyta, na której znajduje się pieśń w tekście.
0: Ja mówię o takim... Ja wiem, o czym mówisz, oczywiście, tylko ja mówię o oryginalnym składzie po prostu, bo cały czas się opierałem na tych, którzy zakładali i stanowili, że tak powiem, o sile tego zespołu, a potem, jak to zwykle bywa w tych różnych historiach, które wielokrotnie opowiadaliśmy, zespół się rozpadał i schodził i było... No, takie ciągnięcie za ucho po prostu, czasem potrzebnie, czasem niepotrzebnie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że Zbyszek Raj oczywiście był głównym kompozytorem, aranżerem, ale również autorem tekstów. Oni się poruszali w takiej grupie satyryków krakowskich, między innymi czerpali z tekstu Bruna Miecugowa, satyryka i dziennikarza krakowskiego ojca Grzesia Miecugowa, który pisał teksty i do Jamy Michalikowej, ale między innymi napisał parę piosenek dla nich, i Marka Pacuły, mojego ówczesnego estradowego partnera i przyjaciela, niestety, który nas już opuścił, zresztą jeden i drugi nas opuścił. Wszyscy nas powoli opuszczają. No ale specjalnością Zbyszka Raja, jeśli chodzi o jego poczucie humoru, był tak zwany czarny humor, i na zakończenie wybrałem piosenkę Szal czarny krwią zbryzgany, która właśnie jest taką wykładnią jego poczucia humoru, tego rodzaju, który najbardziej kochał. No to ja tyle dzisiaj. Żegnam się z tobą, Janku, żegnam się z państwem i może mi się uda na przyszły poniedziałek znowu coś niekonwencjonalnego wymyśleć.
1: To mam pewność. Pewność i zaufanie.
0: Pozdrawiam.

0: Cela numer 29. Jak nie przestaniecie śpiewać tych bzdur, to zawołam naczelnika więzienia. Porany!
1: I teraz chcę zaproponować Państwu i sobie taką śluzę pomiędzy tym pastiszem Tropicale Tahiti Granda Banda, a tym, o czym będzie mówił Globetrotter. I to będzie powrót do Angeliki Kidjo. Utwór nosi tytuł Ojaja i tutaj towarzyszą jej bardzo znana postać świata muzycznego, czyli Nile Rodgers oraz Isabella Cristina Correira de Lima Lima, czyli wokalistka brazylijska, śpiewaczka i tancerka, która jest znana pod kryptonimem Iza. Ojaja.

0: No i tak oto Angélique Kidjo, czyli przedstawicielka tej Global Music, wprowadza nas w świat ten nasz bliski, który poddaje się nam no, nie całkiem w sposób taki, jaki byśmy chcieli. I może sami jesteśmy temu winni. Czy to dobrze, ja wszystko kombinuję, bo Andrzej zasygnalizował, że będzie chciał mówić o takich uwarunkowaniach, które ważą na przyszłości nas, czyli ludzkości. A temu powinna towarzyszyć przecież muzyka, która stanowi jakieś wytchnienie od tych wszystkich kłopotów globalności. Posłuchajmy Stałego Sygnału.
1: Sfera Globetrottera.
0: I oto zgodnie z tym, co oświadczyłem, Andrzej Lubowski jest z nami, choć daleko, brzmi tak, jakby był tuż, tuż, mówię mu, tuż, tuż, dobry wieczór.
2: Tuż, tuż, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Janku. Bardzo starannie unikałeś terminu, który budzi pewną wielu z Państwa odruch znudzenia, mianowicie terminu globalne ocieplenie. O nie, znowu to samo zaraz usłyszę, że mam jeść mniej mięsa albo kupić elektryczny samochód, albo najlepiej jedno i drugie, więc obiecuję, że nie będę moralizować, ale wspomnę o tym globalnym ociepleniu, może w troszeczkę innym kontekście niż o tym zwykle słyszymy. Czy mam na to od ciebie zgodę, Janku? Rozumiem, że tak, tak?
0: No tak, tak to ustaliliśmy, a ja
2: no tak, ale myślę, że i nic ci się nie zmieniło. Więc jak sam wiesz, bo już mi kilkakrotnie na ten temat rozmawiali, do tego, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, mnie nie trzeba przekonywać, bo przekonały mnie podróże. Zwłaszcza gdy w odstępie 3 lat byłem dwukrotnie dokładnie w tym samym rejonie Antarktydy i kapitanowie obu statków, na których tam dotarłem, mówili, że ledwo poznałem miejsca, w których byli rok czy 2 lata wcześniej, a żołnierze w chilijskiej bazie wojskowej na Antarktydzie patrzyli na mnie jak na wariata, gdy pytałem, dlaczego tak bardzo w ciągu minionych 3 lat było pingwinów. No i powiedzieli mi, że ubyło, bo rodzic, który wyprawia się po pokarm, coraz częściej nie zdąży wrócić, bo czeka go dłuższa marszruta, bo skurczył się lód. Albo nie zdoła dopłynąć do lądu, coraz bardziej oddalonego od tradycyjnych łowisk. To jest Antarktyda. Arktyka ociepla się jeszcze szybciej, bo Arktyka to ocean pokryty lodem i gdy lód topnieje, to odsłania no, ciemną wodę, która pochłania więcej ciepła niż biała powierzchnia. Natomiast na Antarktydzie lód leży na lądzie, jest gruby, więc proces jest wolniejszy. Przypominam, że Antarktyda to kontynent, a Arktyka to jest po prostu, jest otoczona przez zamieszkałe kontynenty z dużą emisją zanieczyszczenia. Także Antarktyda jest w jakimś sensie geograficznie odizolowana. Natomiast naukowcy obawiają się, że do połowy tego wieku na Arktyce może być bez lodu. Czy coś, czego nie widziano od milionów lat, tak? A o tym, że Miami Beach na Florydzie regularnie zalewa woda podczas przepływu bez żadnego sztormu, po prostu przy pełni księżyca, o tym wiadomo. Wiadomo o tym, że że europejska fala upałów 3 lata temu zabiła około 70 tysięcy ludzi, dwa lata wcześniej na zachodnim wybrzeżu Kanady przyniosła temperatury ponad 49 stopni Celsjusza w miejscach, gdzie nigdy wcześniej nie przekraczała 35 stopni i zabiła setki ludzi. Nie wiem, Janku, czy wiesz, bo ja niedawno doszukałem się tych danych i byłem nimi przerażony, mianowicie, że pożary w Australii 5-6 lat temu, tak zwany Black Summer, po pierwsze spaliły obszar większy niż Polska, a po drugie zabiły szacunkowo 3 miliardy zwierząt. 3 miliardy. I o tym wszyscy słyszeliśmy, to jest dziś wiedza powszechna, choć bynajmniej niepowszechnie akceptowana, ale jest inna wiedza, mniej powszechna, która dotyka naszej żywności i to o niej chciałbym dzisiaj pomówić. Chciałbym pomówić o ukrytym głodzie, dlatego o tym, jak rosnące stężenie dwutlenku węgla po cichu niszczy wartość odżywczą naszego pożywienia. Ponieważ przez dziesięciolecia dyskusja o bezpieczeństwie żywnościowym koncentrowała się na liczbach, na tonach ziarna, na hektarach upraw, na kaloriach na osobę i właściwie z taką ulgą słuchaliśmy o kolejnych rekordach produkcji, traktując obfitość plonów jako dowód skuteczności nowoczesnego rolnictwa. Tymczasem okazuje się, że we wnętrzu roślin, w których zamknięta jest większość ludzkiego pożywienia, zachodziła cicha biochemiczna przemiana, z której się nie powinniśmy cieszyć, dlatego że rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze sprawiało i sprawia, że rośliny rosną szybciej i produkują więcej biomasy, ale jednocześnie krok po kroku stają się coraz mniej odżywcze. I nauka właśnie to zjawisko nazwała ukrytym głodem. I ten mechanizm jest pozornie prosty, choć jego implikacje są ogromne i rozchodzą się niczym fale. Otóż wyższy poziom dwutlenku węgla przyspiesza fotosyntezę, czyli rośliny intensywnie gromadzą węglowodany, cukry i skrobie, bo to właśnie dwutlenek węgla stanowi surowiec dla tych procesów. I w tym wyścigu węglowym białka, minerały, witaminy zostają w tyle. Czyli można powiedzieć, że tkanki roślinne puchną od kalorii, ale ubożeją w to, co dla ludzkiego organizmu jest najcenniejsze. Naukowcy to nazywają rozcieńczeniem składników odżywczych. Im szybciej roślina rośnie, tym mniejszy procent tej suchej masy stanowią składniki przyswajane z gleby. Czyli liczba kalorii rośnie, ale ich jakość się kurczy. I więcej na ten temat, ponieważ temat jest dosyć ciężki, to mam nadzieję, że nam coś lżejszego zafundujesz w sferze muzycznej.
0: Dobrałem takie trzy piosenki artystek i artystów, którzy cenią sobie w swojej sztuce kultywowanie takiej dobrej myśli, że natura, która nas otacza, jest warta chronienia. I że powinniśmy się czuć właśnie takimi dziećmi natury. A skoro jesteśmy tymi dziećmi, no to tę naszą matkę naturę powinniśmy pielęgnować. S.G. Goodman, folkowa wokalistka z Kentucky w Stanach Zjednoczonych, ma w swoim repertuarze piosenkę zatytułowaną Dziecko natury, Nature's Child.

0: A więc wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej i nawiązując troszkę do tego, co ty, Janku, mówiłeś, bo używałeś takiego argumentu, ja przynajmniej tak to zrozumiałem, że powinniśmy być lepsi dla przyrody, szanować ją, bo tak wypada. Wydaje mi się,
1: nie,
0: że
1: bo nie, bo mamy, bo mamy w tym interes. Bo
0: o to chodzi, wiesz, właśnie, bo ten, tak, bo mamy w tym interes, bo mamy w tym interes. Bo na przykład w warunkach podwyższonego stężenia dwutlenku węgla główne uprawy zbożowe, ryż, pszenica, soja, tracą do 15% zawartości białka. Spada stężenie cynku i żelaza. Niektóre witaminy z grupy B w ryżu kurczą się nawet o 30%. I jeszcze jedno ważne rozróżnienie, mianowicie nie wszystkie rośliny przegrywają jednakowo. Właśnie wspomniany ryż, pszenica, soja, żyto, ziemniaki są szczególnie podatne na te opisywane zmiany, ponieważ dwutlenek węgla wnika bezpośrednio do ich tego cyklu fotosyntetycznego i destabilizuje równowagę między produkcją węglowodanów a wchłanianiem składników mineralnych. A właśnie te rośliny dominują na polach całego świata i stanowią podstawę diety miliardów ludzi. Są inne, tak jak trzcina cukrowa, jak sorgo, jak kukurydza, które koncentrują dwutlenek węgla wewnątrz takich wyspecjalizowanych komórek. I ten dodatkowy, no, powiedziałbym, mechanizm filtrujący sprawia, że one są znacznie bardziej odporne na zewnętrzne zmiany, na zmiany w składzie atmosfery. Ale to jest słabe pocieszenie, bo to pszenica i ryż, a nie kukurydza, karmią największą część ludzkości. To tradycyjne wyobrażenie głodu zawsze się wiązało z brakiem kalorii. Tymczasem właśnie ten ukryty głód działa inaczej. Ludzie są najedzeni, ale niedożywieni. I ta pozornie subtelna różnica ma ogromne konsekwencje kliniczne, dlatego że no, niedobory cynku obniżają odporność, spowalniają na przykład gojenie się ran, a niedobory żelaza prowadzą do niedokrwistości, która ogranicza zdolność kognitywną dzieci i produktywność dorosłych. Także, a z kolei deficyty witaminy z grupy B uderzają w układ nerwowy i w ten metabolizm energetyczny. Także każdy z tych skutków jest sam w sobie kosztowny, a razem tworzą ciężar, który systemy opieki zdrowotnej będą ponosić przez dekady. I w krajach rozwijających się, gdzie ryż lub pszenica dostarczają lwiej części dziennego pożywienia, to stopniowe kurczenie się zawartości cynku, żelaza i witamin już się przekłada na konkretne statystyki zdrowotne. I zwłaszcza w rejonie wschodniej i południowo-wschodniej Azji, region, który żywi się przede wszystkim ryżem. To jest ten region, który jest szczególnie narażony na te zjawiska, o których mówię. Warto przypomnieć, że to jest ten region nie zawiera Indii, ale i bez tego to jest blisko 2,5 miliarda ludzi, bo to są nie tylko Chiny, ale to jest Indonezja, która ma blisko 300 milionów ludzi, to jest Japonia, ponad 120 milionów, to są Filipiny, które mają ponad 115, Wietnam, Tajlandia, Birma, to wszystko kraje, Korea Południowa, to są wszystko kraje, te, które wymieniłem, które mają więcej lub znacznie więcej ludności niż my. Także i według badań setki milionów ludzi, ale przede wszystkim kobiety w ciąży i dzieci poniżej 5 roku życia doświadczają i doświadczą pogłębienia już istniejących niedoborów tych mikroskładników, a w praktyce to oznacza wzrost niedokrwistości matek, zahamowania wzrostu dzieci, śmiertelności noworodków. Ale wymieniłem kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale ten problem nie omija krajów zamożnych i tych społeczeństwach zamożnych, gdzie dieta opiera się w dużej mierze na przetworzonej pszenicy, na skrobi, na soi. Te subkliniczne niedobory cynku i żelaza będą się poszerzać i to będzie osłabiać naszą odporność i będzie sprzyjać przewlekłym infekcjom, które i tak się nam coraz bardziej dają we znaki. No a obniżenie poziomu magnezu i witamin z grupy B w naszej standardowej diecie zwiększa ryzyko zarówno zaburzeń w metabolice, jak i pogorszenia funkcji poznawczych, szczególnie w społeczeństwach, które się starzeją. A równolegle żywność bogatsza węglowodany, a uboższa w te składniki mineralne, może uruchamiać takie mechanizmy nazywane kompensacyjnym przejadaniem się. Tak? Czyli jemy, a odczuwamy głód. To z kolei pogłębia epidemię otyłości, bo sięgamy oczywiście sięgamy po coś, żeby ten głód zaspokoić. I te skutki biochemiczne przekładają się nieuchronnie na gospodarkę. Choć połączenie między laboratorium a giełdą towarową jest rzadko dostrzegane przez opinię publiczną, dlatego że globalne rynki zbóż wyceniają jakość surowca na podstawie zdumiewająco precyzyjnych parametrów chemicznych. To oznacza, że jeśli ta pszenica ma mniej białka, a to ono decyduje o sile wypiekowej mąki, to po prostu mniej się za nią dostaje. Czy to jest rolnik z ogromnych prerii Ameryki, czy to jest też nasz rolnik. Także więcej ziarna za mniejsze pieniądze, ale by nakarmić dobrze, potrzeba go dużo więcej. Także to jest ta definicja z kolei, mówiłem o ukrytym głodzie, to jest definicja ukrytej inflacji żywnościowej. Znowu, ciężkie tematy, może nas troszeczkę uspokoi muzyka, Janku.
1: Mój guru muzyczny John Mayall już prawie pół wieku temu protestował w tekstach swoich pieśni przeciwko naszemu działaniu na niekorzyść natury. Napisał taką piosenkę Nature's Disappearing, którą już teraz w XXI wieku po swojemu zinterpretowała Debbie Davis.

Do tej pory mówiłem o wpływie dwutlenku węgla na żywność. Skupiałem się na uprawach przeznaczonych bezpośrednio dla nas, dla ludzi, ale równie poważne konsekwencje dotykają sektora zwierzęcego, bo pasze złożone z traw, z soi i zbóż podlegają tym samym prawom biochemii, co żywność dla ludzi. I te pastwiskowe trawy o niższej zawartości białka zmuszają przeżuwacze, czyli w naszym przypadku głównie krowy, do spożywania znacznie większych ilości zielonki, aby zaspokoić takie minimalne potrzeby metaboliczne. Także to wszystko spowalnia cykle przyrostu masy, wydłuża czas tłuczu, no i podnosi koszty produkcji. Czyli efekt jest wzrost kosztów operacyjnych, który bezpośrednio winduje ceny mięsa, ceny nabiału, czy ceny jaj na rynkach detalicznych. Czyli ta pogorszona jakość pasz zmienia też stosunek tłuszczu do mięśni w tuszy, obniżając i klasy handlowe, i wartość eksportową. I pytanie, co można w tej sytuacji zrobić, tak? Nie jesteśmy agrotechnikami, nie jesteśmy biotechnologami, ale nauka nie stoi bezczynnie wobec tych

0: tych opisywanych zmian, choć żadne z dzisiaj dostępnych rozwiązań nie jest ani proste, ani tanie. I inny kierunek to jest po prostu powrót do korzeni, w dosłownym sensie tego słowa, czyli krzyżowanie takich komercyjnych monokultur z dzikimi przodkami roślin uprawnych, ponieważ te stare odmiany zachowały bardziej sprawne szlaki transportu składników odżywczych, które myśmy nieintencjonalnie właściwie wyeliminowali podczas dziesięcioleci selekcji, które były nastawione wyłącznie na wysoki plon i odporność na choroby. Ja przypominam sobie, bardzo, bardzo dawno temu miałem przyjemność spotkać się z premierem Indii i niezależnie od tego, jakie pytanie mu zadawałem, to on te pytania ignorował, ponieważ chciał się pochwalić tym, że Indie na skutek zielonej rewolucji zaczęły produkować tak dużo więcej pszenicy, że kraj, niegdyś symbol głodu, stał się eksporterem. I to wszystko bardzo ładnie, tylko jak się okazuje, te zwiększone ilości nie idą w parze z jakością. No i w związku z tym część konsumentów, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i zdrowotnych, przesuwa swoje wybory ku alternatywnym źródłom białka. I ten trend jest widoczny w danych rynkowych, bo taki globalny rynek alternatywnych białek osiągnie w tym roku wartość o ponad 30 miliardów dolarów i rośnie. I tu jest i czynniki, które napędzają ten wzrost, to nie jest tylko troska o środowisko, ale rosnące przekonanie, że tradycyjne produkty zbożowe i mięsne tracą po prostu na jakości odżywczej i gdy konwencjonalne produkty zbożowe i mięso drobiowe drożeją w wyniku właśnie ukrytych kosztów wzbogacania pasz, to tofu czy hybrydy białkowe stają się bardzo racjonalnym wyborem ekonomicznym. I może, żeby skończyć to nasze spotkanie o dosyć ciężkiej zawartości, takim elementem odrobinę dającym wytchnienie, to chciałem powiedzieć, że ten ukryty głód nie jest katastrofą, która nadejdzie w jednej chwili. To jest taka powolna erozja, która jest niewidoczna w statystykach plonów. Na odwrót, te statystyki plonów wyglądają bardzo ciekawie. Ona jest niezauważalna na etykiecie produktu spożywczego, ale jest odczuwalna w laboratoriach klinicznych, w gabinetach pediatrycznych i w długoterminowych wskaźnikach zdrowia publicznego. Czyli paradoks polega na tym, że świat mógł zbierać rekordowe plony i jednocześnie karmić się coraz gorzej. I to jest wyzwanie, przed którym stoimy. Ale o tym to może kiedy indziej, bo widzę z niepokojem, patrzę na zegarek i czas, żeby oddać tobie, Janku, głos i podziękować za spotkanie Państwu i Tobie.
1: Dziękujemy Ci bardzo. Był z nami Andrzej Lubowski, a my przypomnijmy dzięki Paulowi McCartneyowi nam wszystkim o tym, że jesteśmy dziećmi Matki Natury. Mother Nature's Son.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.